0: dobry wieczór. Tu Opole, kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj temat związany z literaturoznawstwem, a naszym gościem będzie doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Opolskiego Adrian Gleń. Rozmowa za chwilę, a zaczynamy od kilku informacji. Wakacje to czas podróży także po Polsce, dlatego teraz przeniesiemy się na Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Ten zyskał nową iluminację. Renesansowy zabytek przeszedł renowację elewacji. Teraz jej detale będzie można zobaczyć dosłownie w nowym świetle. Zakończył się montaż iluminacji. Więcej na ten temat Aneta Łuczkowska.
1: Oficjalne odpalenie iluminacji zaplanowane jest na jutro. O 22:00 będzie można przekonać się, co potrafią zamkowe LEDy, a system daje sporo możliwości, mówi Wioletta Słoka, dyrektor zamku.
2: Na co dzień zamek będzie oświetlony barwą naturalną, ciepłą, podkreślającą architekturę zamku, a okazjonalnie będzie świecił w barwach narodowych, biało-czerwono, w barwach unijnych, niebiesko.
1: Nowa iluminacja ma robić wrażenie, obiecuje marszałek Olgierd Geblewicz.
3: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten zamek nie tkwił w mroku po zmierzchu, tylko przybywających po zmroku witał swoim pięknem.
1: Szczeciński zamek przechodzi serię remontów wymuszonych zawaleniem się stropów w jednym ze skrzydeł. To już zostało odbudowane, odnowiona została elewacja, przebudowane zamkowe tarasy. Teraz prace toczą się na wewnętrznym dziedzińcu. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To teraz trochę o ciekawym pomyśle na edukację w dziedzinie bezpieczeństwa, które jest obecnie bardzo istotne. W Kielcach będzie można takiej edukacji doświadczyć w komunikacji miejskiej. Jak przygotować się na długotrwały brak prądu i czego nauczyć się od ślimaka? Tego między innymi dowiedzą się pasażerowie korzystający z komunikacji w Kielcach. W autobusach będą wyświetlane filmy instruktażowe, które pomogą edukować społeczeństwo na wypadek kryzysu. Taktyczne porady, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, będą wyświetlane na monitorach 50 autobusów komunikacji publicznej. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, Barbara Damian, mówi, że to inicjatywa społecznie użyteczna.
4: Te autobusy z ekranami, kilkadziesiąt tysięcy osób nimi podróżuje, także jest szansa dotrzeć do rzeszy osób, a w autobusie to jest ten czas, kiedy trochę się nudzimy i możemy poczytać i utrwalać sobie te informacje. Także zachęcam mieszkańców do tego, aby przyglądali się, jak powinni się zachowywać w czasie ewentualnego kryzysu.
0: Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Marcin Harbuła, zapewnia, że mieszkańcy w autobusach znajdą wiele pożytecznych wskazówek.
5: Jak mają się mieszkańcy, pasażerowie zachowywać w razie braku prądu, w razie sytuacji kryzysowej, jak zareagować, jeżeli na miejsce zdarzenia nie przybyły jeszcze służby ratownicze, jak odczytywać przekazywane alarmy, jak gasić jakimiś gaśnicami poszczególne grupy pożarów, jak również przygotować się do ewakuacji, bądź jak znaleźć miejsce ukrycia. Są to bardzo czytelne w przekazie informacje.
0: A czego możemy nauczyć się od ślimaka? Zadbać o własną skorupę, a więc plecak ewakuacyjny i domowy zapas bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie jest elementem realizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podkreśla, że świadomość społeczna jest obecnie bardzo, bardzo ważna.
6: Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej to nie tylko olbrzymie wydatki milionowe na budowy ochronne, na zakup sprzętu ciężkiego do usuwania skutków, klęsk żywiołowych i zabezpieczenia przed zagrożeniami militarnymi, tymi klimatycznymi, ale także edukacja i szkolenia.
0: W latach 2025-2026 na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej przeznaczono w całej Polsce prawie 34 miliardy złotych. A teraz temat trochę łagodniejszy, a właściwie bardzo łagodny. Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie. Osoby na linie, iluzjoniści, artyści cyrkowi z całego świata przyjechali do Lublina. Okazją jest 17. Karnawał Sztuk Mistrzów. Artystów można spotkać m.in. na Starym Mieście, gdzie ponad głowami turystów i mieszkańców Lublina spacerują slicklinerzy.
7: Jestem Marysia z Wrocławia, na taśmie chodzę powiedzmy od roku. Ja uwielbiam być na taśmie, nieważne jakie, nieważne gdzie. Tutaj w Lublinie jest najbardziej ekscytujące dla mnie to, że faktycznie są tam ludzie. Niektórzy tego nie lubią, ja uwielbiam ten kontakt, można komuś pomachać. Tej adrenaliny jest nadal strasznie dużo, a na początku to w ogóle jest stres.
8: Dawaj, Sandu!
9: No
8: podoba mi się, że idzie bez lęku, więc dla mnie to jest szok.
9: No jest to rzecz po prostu wyjątkowa.
10: Myślimy, że przejdzie.
11: Ja pierwszy raz kogoś widzę tak wysoko i w takim naturalnym środowisku, który będzie szedł po linie, nie?
0: Karnawał Sztuk Mistrzów to największy w Polsce festiwal prezentujący sztukę współczesnego cyrku. W programie imprezy znalazły się m.in. pokazy klaunady, akrobatyki, żonglerki i iluzji. Impreza potrwa do niedzieli. A zaraz już wspomniana rozmowa, dzisiaj temat związany z literaturoznawstwem, profesor Uniwersytetu Opolskiego, doktor habilitowany Adrian Gleń, za moment pojawi się na antenie Radia Opole.

0: dzisiaj o twórczości Roberta Walsera. Kim jest ten pisarz? Dlaczego mówi się o nim, że jest najmniejszym pisarzem świata? Jaka jest jego twórczość? To spróbuje przybliżyć profesor Uniwersytetu Opolskiego, literaturoznawca i krytyk literacki Adrian Gleń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To jak rozpoczynamy rozmowę o Robercie Walserze? Chyba najlepiej zacząć jakimś fragmentem jego prozy.
1: Ja pomyślałem sobie właśnie przed chwilą, że najlepiej byłoby rozpocząć od tego, aby każdy z nas spróbował przypomnieć sobie jakieś najmilejsze wspomnienie i najcieplej, jak to tylko możliwe, uśmiechnął się do siebie. Będziemy mówić dzisiaj o najmniejszym pisarzu świata, o pisarzu, którego literatura wydaje się zaprzeczać najgłębszym pokładom naszego myślenia o tym, czym literatura była. Trochę zaczniemy przekornie, nie od Roberta Walsera, ale od izraelskiego pisarza Amosa Oza. Będzie nam to potrzebne do tego, żeby zrozumieć, dlaczego mamy się uśmiechnąć. Amos Oz w swoim zbiorze esejów zatytułowanym Czarownik swojego plemienia każe nam wyobrazić sobie taką sytuację. 9600 lat temu w zatęchłej jaskini albo na brzegu rzeki siedzi nocą przy ognisku grupa kudłatych o wystających szczękach mężczyzn i kobiet. W otaczających ich ciemnościach czają się potwory, drapieżne zwierzęta, duchy umarłych. Wydani na pastwę własnego strachu, wrzasku ptaków, szelestów i szmerów, ci ludzie cierpią jak potępieńcy. I oto zjawia się opowiadacz, który zapewne jest też czarownikiem plemienia. Jego opowieści mogą być tak przerażające, jak nocne duchy, a może jeszcze bardziej. Ale strach pochwycony zostaje w słowa, duchy uwięzione w klatce struktury, a potwory wyćwiczone, żeby się poruszać szlakiem, jaki wybrał dla nich bajarz. Początek, środek i koniec, napięcie i ulga, podstęp, kpina, słowem porządek. Dzikie pragnienia i instynkty, nagie siły natury zostały schwytane w sidła opowiadacza, w sieci języka i celowości. Myślimy zawsze o tym, że literatura od zarania dziejów, od Arystotelesa może począwszy, że ta literatura służy nam do tego, żeby oswajać lęki, żeby poskramiać demony, żeby w pewien sposób zagnieździć nas w świecie. Wyobrażamy sobie więc, że literatura musi podejmować, by powiedzieć za Dostojewskim, takie przeklęte pytania, ciężkie, trudne tematy, to domena literatury. Jeszcze raz oddajmy głos Amosowi Ozowi. Jeżeli piszesz opowieść albo poemat, albo sztukę o udanym wyczynie, o spełnionym marzeniu, o walce, która zakończyła się spektakularnym zwycięstwem, nigdy opis nie dorówna samej rzeczy. Żaden wiersz o czynie heroicznym nie będzie tak wspaniały jak ów czyn. Poemat o zgromadzeniu wygnańców, albo o idealizmie, albo o rozkoszach miłości nie zdoła prześcignąć samego życia. Opowiadanie o moście kolejowym, który został dobrze zaprojektowany i wykonany i doskonale spełnia swoje zadanie, będzie przy tym moście tylko stosem zbędnych słów. Natomiast, i tu tkwi tajemnica, można stworzyć poemat o samotności, o strasznej, ponurej, szpetnej, haniebnej samotności, z egzemą, skrętem kiszek, o ślizgłym samogwałtem i ten poemat będzie wzruszający, czysty, nawet piękny. Albo można napisać sztukę z postaciami tak odstręczającymi i udręczonymi, że 9 na 10 spośród nas odwróciłoby się od nich ze zgrozą i wstrętem, a jednak na scenie wzbudzą w nas czułość i współczucie, sprawią, że poczujemy wstręt do siebie i do własnego wstrętu. Literaturę zawsze traktujemy jako pewnego rodzaju akt terapii, który służy nam do tego właśnie, żeby

0: poradzić. Do czego, krótko mówiąc, wielkimi tematami literatury są zawsze bojaźń, drżenie, lęk, śmierć, cierpienie, przemijanie. Oczywiście Amos Oz odpowiada dlatego, że literatura przynosi nam pewnego rodzaju pokrzepienie, opowieść o tym, co...
1: Ja tylko dodam, że teraz kot skoczył na kolana mojego rozmówcy, ale nie będzie nam za bardzo przeszkadzał.
0: Bardzo walcerowskie i ten kot tutaj jest nam niezbędny, żebyśmy dalej o walcerze rozmawiali, prawda? Więc walcer stara się zaprzeczyć, choć pewnie nie czyni tego w żaden sposób intencjonalnie, ani świadomie, ani celowo, zaprzeczyć tej najgłębszej istocie literatury. Wyobraźmy sobie, że będziemy rozmawiać o rzeczach tak małych, jak zapałka. Przeczytam fragment jednego z opowiadań, nowel, obrazków. Trudno zresztą zakwalifikować jakoś gatunkowo te opowieści, które walcer przed nami snuje. Z najnowszej, pięknej, iście walcerowskiej książeczki, drobnej, skromniutkiej, malutkiej, którą zawdzięczamy Łukaszowi Musiałowi, tłumaczowi i niezmordowanemu orędownikowi walsera. A co czytelnik powie na zapałkę? Osóbkę równie miłą, co drobną, śliczną, tudzież zdumiewającą, która u boku licznych towarzyszek spoczywa w pudełku cierpliwie, układnie i grzecznie i zdaje się tam oddawać marzeniom lub spać. Dopóki zapałka spoczywa w pudełku, niezaczepiana i nieużywana, nie ma bez wątpienia żadnej znaczącej wartości. Wyczekuje, by tak rzec, spraw, które mają dopiero nadejść. Lecz pewnego dnia wyciąga się ją, przyciska do draski i tak długo pociera jej główkę, biedną, kochaną i dobrą, aż ta zajmuje się ogniem, a wtedy zapałka zapala się cała i płonie. To największe wydarzenie w życiu zapałki, której trzeba umrzeć w płomieniach właśnie wtedy, gdy wypełniając obowiązek miłości osiąga cel swojego istnienia. Czyż to niewzruszające? Zapałka musi nędznie spłonąć, zginąć marnie i to wówczas, gdy okazuje najsłodszy pożytek, gdy budzi się z niemocy, próżniactwa, zbędności, gdy ukazuje swą wartość, gdy żarliwie oddaje się obowiązkom, powinności, służbie. Przeznaczenie, które ją cieszy, prowadzi ją do śmierci. Dochodząc do jakiegoś znaczenia, zapałka umiera. Radość życia to równocześnie jej śmierć, a przebudzenie wyznacza jej koniec. Kochając i służąc, zapada się w sobie.
1: Czy ja mogę coś powiedzieć, bo wiem, że Robert Walser jest piewcą rzeczy małych i drobnych, ale czy to nie będzie zbyt banalny trop, ale to tak trochę o ludzkim życiu brzmi, jak o tej zapałce.
0: Oczywiście nasze życie składa się, kiedyś Stanisław Pigoń, profesor Stanisław Pigoń nazwał jedną ze swoich książek Cudowne życia drobiazgi. Z tego właśnie składa się nasze życie, z rzeczy tak drobnych, które umykają naszej świadomości i uważności. A to spojrzenie, które Robert Walser w swoich książkach przynosi wraz z tym opowiadaniem, to jest właśnie to dyskretne zwrócenie nam uwagi na te właśnie rzeczy, które umykają, które gdzieś bledną, nikną, gasną, które przecież są niezwykle istotne i nadają naszemu życiu sens, smak i wszystko to, co sprawia, że to nasze życie ma odpowiednią głębię. Myślę sobie, choć Robert Walser właściwie nigdy nie deklarował żadnej religijności i pewnie bardzo ryzykowne byłoby powiedzenie, że lektura Walsera przywodzi nas do jakiejś określonej filozofii, czy też jakiejś określonej religijnej wizji, że jednak te opowiadania, które wprawiają nas w rodzaj, jak powiedziałbym, bardzo subtelnej uważności, mają w sobie coś religijnego właśnie, bowiem zwracają nam jakiś elementarny zachwyt nad rzeczami, nad którymi zbyt często przechodzimy do, jak mówimy, porządku dziennego. Ten porządek dzienny to w zasadzie nieuważność. Natomiast gdy nagle zatrzymamy się, gdy nagle zwrócimy uwagę na tych dziesiątki rzeczy, przedmiotów, drobnych zdarzeń, spojrzeń, wtedy nagle nasze życie staje się gęste i piękne.
1: O Robercie Walserze, który nazywany bywa najmniejszym pisarzem świata, opowiada

0: Nam dzisiaj profesor Uniwersytetu Opolskiego Adrian Glein z Instytutu Nauk o Literaturze.
1: Ta lekcja Walsera jest o tyle piękna, że właściwie ten zachwyt i ten początek, od którego tak bardzo wiele zależy, możemy rozpocząć w dowolnej chwili. Wydaje się, że istotą jakby czytania Walsera i tego właściwie, co wypływa jako pewien efekt lekturowy, jest doznanie radości, czyli czegoś, co niekoniecznie chyba właśnie towarzyszy nam wówczas, kiedy literatura odpowiada na te wszystkie trudne, przeklęte pytania. Wówczas, owszem, doznajemy być może jakiegoś rodzaju katarzis, ale przeważnie jest to wiedza ciężka, trudna, przygniatająca, tak jak gdy obserwujemy antyczny dramat, w którym przeciwstawne racje, jakkolwiek rozwiązane i budujące w nas pewnego rodzaju poczucie pewności, to jednak pozostawiające nas w pewnym smutku. Ta radość, która się udziela czytającym Walsera, choć nie wszyscy i nie od razu być może tego Walsera nie powiem zrozumieją, tylko poczują właśnie. Wtedy zadzieje się coś niesamowitego. Dzieje się to, że odzyskamy właśnie radość z samego faktu na przykład, że jesteśmy w stanie w języku ułożyć choćby najdrobniejszą rzecz, która będzie nawet nie tyle powtórzeniem tego, co się wydarzyło, bo Amos Oz tutaj bardzo mocno oddziela język od rzeczywistości, doświadczenie od słów. Walser mówi nam, bawmy się słowami, radujmy się układaniem opowieści. Nasze życie jest nieposkładane, nasze życie jest niepohamowane, nasze życie jest nieprzewidywalne. Tak jak opowieści Walsera. Opowieści Walsera wydają się nie kończyć i nie zaczynać. Nie mają one właśnie, tak jak tutaj Amos Oz, wracając do antycznych kategorii, nie mają początku, nie mają środka, nie mają końca. Są jak taka właśnie cudowna miazga życia, która dzieje się w każdej chwili. Więc te opowiadania radują nas przez sam fakt tego, że właśnie nie są ustrukturowane, nie są zbudowane, nie są skomponowane. Jest w nich pewnego rodzaju cudowna niedoskonałość właśnie, która powoduje, myślę, w nas także to, że możemy sami zaakceptować fakt, że jesteśmy niegotowi, nieskończeni, sami dla siebie może nieprzejrzyści, ale gdzieś u podstaw tego wszystkiego, u zarania i istoty takiego naszego elementarnego stosunku do świata powinna stać ta radość, którą tak bardzo rzadko zdarza się jesteśmy w stanie z siebie wykrzesać.
0: Ja myślę, że żeby lepiej zrozumieć, o czym mówisz, to potrzebny jest jakiś kolejny fragment, gdzie właśnie tak zupełnie nieprzewidywalnie jego opowieść się skręca z czegoś, co opisuje na sam proces pisania, kiedy pewne wątki się nie kończą.
1: Wiele z opowiadań Walsera już w samych tytułach sugeruje nam, że nie będą to opowiadania o czymś, że z tych opowiadań nie będziemy wyławiać na wędkę sensy, że nie będziemy musieli ich rozgryzać, że nie będziemy musieli zastanawiać się, co jest ich tematem. Właśnie cudowne jest to, że opowiadania Walsera uwalniają nas właśnie od takiego ciężaru, jaki bardzo często w nas wywołuje jakiegoś rodzaju oczekiwanie czegoś konkretnego, zamkniętego, skończonego. Wiele z opowiadań Walsera na przykład zatytułowanych jest "Kiedyś ktoś mi coś opowiadał". I do takiego sięgnijmy. Przez pewien czas mieszkałem, jak sobie przypominam ku memu rozbawieniu, u dwóch kobiet, o których chcę zresztą wspomnieć odrobinę później. Wolałbym bowiem nie rozpoczynać opowieści od czegoś wyszukanego i wyjątkowego. Najpierw pojawił się pies, którego jednak chciałbym zostawić troszeczkę na potem, podobnie jak dzieci, które z łakomstwa nie są w stanie zjeść wszystkich rarytasów. Więc pewien lokaj, albo nie, najpierw o czymś innym, mianowicie o tym, że dość długo roiłem sobie, że jestem poważny i zacny jak nikt. I tak jeszcze moglibyśmy przeczytać kilka innych akapitów, które się właściwie nie zaczynają, ponieważ Walser każdy z tych obrazków, każdy z tych tematów, każdą z rzeczy, którą podejmuje, traktuje właśnie jak pewnego rodzaju igraszkę, jak żongluje tutaj tymi obrazami, które zdają się właśnie nie mieć jakiegoś specjalnego znaczenia ani wagi. Właśnie nieważkość to jest jeden z takich chyba najciekawszych epitetów, określeń, które moglibyśmy przydać tej prozie. One składają się z takich właśnie drobnych rzeczy, jak ta zapałka, która wzrusza nas swoją służbą, jest niema, malutka, nikt na nią nie zwraca uwagi, ale w pewnym momencie objawia się ona całemu światu i służąc w tej służbie, płonąc, traci życie. Nie jest to żaden dramat. Wywołuje on u nas, no, może oczywiście jakiegoś rodzaju drobne ukłucie, ale generalnie radość z tego, że ta opowieść pozwoliła zaistnieć rzeczy tak drobnej, na którą nigdy nasza uwaga by nawet nie zawisła.
0: To ja już rozumiem, że moje poszukiwanie większego sensu w zapałce i jakiegoś myślenia o tym, że to jest metafora ludzkiego życia, jest błędne, że Walser po prostu zachwyca się czymś bardzo, bardzo drobnym.
1: No, znawcy Walsera mogliby powiedzieć, że i tak, i nie, ponieważ ta zapałka jest tutaj być może czymś, co reprezentuje służbę. Walser jest bardzo przywiązany do tego myślenia, że bycie służącym w taki metaforyczny sposób podjęty, taki jaki pisarz służy swoim czytelnikom, w takim jaki chcielibyśmy, żeby politycy nam służyli, jest dla niego jakąś kwintesencją ludzkiej postawy, której naturalnie rodzi się wdzięczność i zgoda na ten świat. Nie wiem, czy tutaj od razu musielibyśmy przejść do wątku, o którym bardzo myślę i do niego może wrócimy, do wątku absolutnie fascynującego w biografii Roberta Walsera. Powiedzmy może tyle tytułem na razie zachęty, że Robert Walser jest postacią, której losy i drogi skrzyżowały się także z Opolszczyzną. Przez krótki czas, od października do grudnia roku 1903, jeśli się nie mylę, był on lokajem na zamku w Dąbrowinie Modlińskiej. Proszę zobaczyć, nie pamiętam już teraz, u kogo konkretnie służył, pewnie mądrzy historycy tutaj dopowiedzą. To był dla Walsera rodzaj wyboru, który wiązał się właśnie z jego myśleniem o tym, że służba jest czymś najpyszniejszym, najwspanialszym i rodzącym właśnie takie poczucie głębokiego wejścia w rzeczywistość. Walser po świetnie zapowiadającej się karierze literackiej w Berlinie nagle po odbyciu krótkiego kursu dla lokajów porzuca tę wielkomiejską przestrzeń i przyjeżdża właśnie na głęboką prowincję śląską, aby wypróbować, czy życie lokaja rzeczywiście jest takim, jakie sobie wymarzył. Ale może do tego wątku wrócimy jeszcze za chwilę, ponieważ z Dąbrową Niemodlińską także związane są niektóre z, wydaje mi się, ciekawszych, piękniejszych, a na pewno bardzo reprezentatywnych dla walserowskiego pisania opowiadań, które może sobie jeszcze nawiążemy. Ale do zapałki wróćmy, dygresyjnie bardzo po walserowsku. Tak, rzeczywiście, wszystkie rzeczy, o których Walser tak pysznie opowiada, nie chcą tutaj znaczyć. One chcą być czymś, co jest samo w sobie, co jest ważne samo przez się i co nie musi mieć konkretnie żadnej wagi albo odsyłać nas do czegoś innego. Oczywiście nie przeszkadza to wszystkim tym, którzy chcieliby czytać Walsera także na sposób symboliczny, widzieć pod tymi wszystkimi cudownymi przedmiotami, które Walsera tak zaprzątają, rozmaitego rodzaju metafory. To też jest wspaniałe w tej twórczości Walsera, że ona jest właściwie, powiedzmy, modnym dzisiaj słowem, inkluzywna. Ona włącza właściwie tych wszystkich, którzy mogliby także do tych opowiadań wnieść swoje konteksty i swoje interpretacje. Właściwie nic nie jest wykluczone w tym świecie walserowskim. Te opowiadania są otwarte na wskroś. One zapraszają, one niczego nie wykluczają, One niczego nie narzucają. Możemy spojrzeć na każdy z tych waserowskich obrazów, zarówno jako na po prostu radosną przechadzkę. O tej przechadzce myślę, że jeszcze powinniśmy tutaj sporo powiedzieć, ponieważ to chyba taka naczelna, no właśnie ciśnie się na usta powiedzieć figura, ale nie, po prostu czynność, której ten pisarz z lubością się oddawał. Więc możesz, Kasiu, czytać Wassera, jak tylko sobie życzysz.
0: Ale tak sobie myślę, bo jak on właśnie opisuje jakąś przechadzkę, spacer, zachwyca się światem, różnymi drobiazgami, ma to z jednej strony niesamowity klimat, ale czasami wydaje się tak bardzo naiwne, jakby dziecko patrzyło na świat. I to jest jakiś taki dziwny balans pomiędzy chwytaniem jakiegoś nastroju chwili, która udaje się tylko najlepszym pisarzom, a totalną naiwnością.
1: A cóż złego w naiwności? Mój Boże. Dobrze, skoro już jesteśmy przy naiwności, to warto powiedzieć o jednej z bardziej ujmujących książek Roberta Wassera, która dzięki innej wspaniałej tłumaczce Małgorzacie Łukasiewicz ukazała się całkiem niedawno nakładem Piwu. To Wypracowania Fritza Kochera. Opowiastki, które Walser wystylizował w taki sposób, abyśmy trochę uwierzyli, że napisał je rzeczywiście bardzo młody człowiek, chłopiec właściwie, który patrzy w sposób niezwykle naiwny. Kanwą, czy właściwie taką ramą do tych wszystkich opowiadań jest to, że Walser opatruje je przedmową, w której jakoby uwierzytelnia fakt autentyczności tych wypracowań owego Fritza Kochera. No, wszyscy ci, którzy Walsera znają, wiedzą, że jest to cudowna blaga, ale jednocześnie Walser zaprasza nas do tego, żeby pomyśleć, iż ta naiwność, która towarzyszy piszącemu tutaj te właśnie jakże szkolne formy, nie jest tylko i wyłącznie naiwnością. Ta podwójna ironia, która jest tutaj zastosowana, jak dla mnie, ja tak to przynajmniej widzę, ma w pewien sposób uwiarygodnić i usprawiedliwić, ugruntować, upoważnić taką właśnie młodzieńczą naiwność. No a cóż w tej młodzieńczej naiwności? Cóż w niej złego? Dlaczego ją represjonujemy? Nie tylko, zresztą Walser będzie pierwszą tej młodzieńczości, naiwności, niedojrzałości. Przypomnijmy sobie naszego Gombrowicza, który uważał, że wieczne debiutowanie jest czymś, w czym nieustannie powinniśmy się ćwiczyć. Bo jedną z najpaskudniejszych rzeczy, jakiej ulegamy, to właśnie atrofia naszego zachwytu i woli życia. Więc dlaczegoż by jej w sobie nie pielęgnować i podsycać? No ale Walser nie jest naiwny właśnie. To znaczy wie, że nie wszyscy uwierzą w tę naiwność, że ta naiwność jest czymś, za czym stoi sam Walser i którą chciałby uwierzytelnić. Więc buduje taką dość subtelną, by nie powiedzieć misterną, ramę dla swojego bohatera. A być może przez jego ramię właśnie szepcze nam, a właściwie to dlaczego nie? Dlaczego nie mielibyśmy być uprzejmi? Uprzejmość. Aż przykro pomyśleć, co by to było, gdybyśmy nie zachowywali się wobec siebie nawzajem uprzejmie. Uprzejmość dla cywilizowanych ludzi jest przyjemnością, a po stopniu i rodzaju uprzejmości rozpoznać można jak w zwierciadle charakter człowieka. Okropnie byłoby, gdyby ludzie mijali się bez ukłonu, albo gdyby wchodząc do szkoły nie trzeba było zdjąć czapki, albo gdyby wolno było odwracać się tyłem do rodziców czy nauczycieli, kiedy do nas mówią. Prawdopodobnie nie dałoby się tego wytrzymać. Bez uprzejmości nie byłoby społeczeństwa, a bez społeczeństwa życia. Pewnie gdyby na ziemi żyło tylko 200 albo 300 ludzi w rozproszeniu, uprzejmość byłaby zbyteczna. Ale żyjemy tak blisko jedni przy drugich, nieomal jedni na drugich, że nie przetrwalibyśmy ani dnia bez układnych form. Jak zabawne są reguły, którym człowiek musi się podporządkować, jeśli chce żyć wśród ludzi. Każdy przepis ma swoisty urok. W królestwie uprzejmości roi się od misternych pasaży, traktów, przesmyków i zwrotów. Zdarzają się też straszliwe przepaście, jeszcze straszliwsze niż w górach. Tak łatwo w nie wpaść przez niezręczność albo przez przekorę. Z drugiej strony tak pewnie idzie się wąską dróżką, gdy się należycie uważa. Tak jest. Trzeba szeroko otwierać oczy, uszy i zmysły. Inaczej niechybnie się przepadnie. Mhm.
0: Zaczęło się trochę jakby pisał egzaltowany gimnazjalista, a później zaskakujące skojarzenia z górską ścieżką.
1: A no właśnie, i to są te takie fragmenty, w których my nagle rozumiemy, zaraz, to nie pisze do nas czternastolatek, że jest to zbyt wyrafinowane, że jest tutaj zbyt dużo takich mrugnięć okiem, które sprawiają, że musimy na chwilę zatrzymać się przy tych prostych linijkach, które stawia Fritz Kocher. No, oczywiście nie stawia je Fritz Kocher, tylko Walser, który za tą maską, postacią się ukrywa. Mogliby czytelnicy pomyśleć, że w tej pochwale form kryje się coś, co zwłaszcza dla współczesnego człowieka wydaje się być jakimś ograniczeniem jego swobody, ekspresji, wolności. No, znów pewnie nasuwają nam się tutaj od razu nieustanne dialogi między Gombrowiczem a Dygatem, Gombrowiczem a Mrożkiem. Czy ta forma jest nam potrzebna, czy też ta forma jest czymś, co nas ugębia, upupia i właściwie uniemożliwia nam autentyczne bycie. Ale Walserowi chyba chodzi o coś jeszcze prostszego. O to, że te formy, które wydają się być dla nas jakiegoś rodzaju wędzidłem dla naszych uczuć, emocji i autentyczności. One w istocie umożliwiają coś elementarnego, co zostaje przez nas właśnie zagubione, a mianowicie tę ufność i otwartość, bez których każde społeczne współżycie właściwie staje się, jak chcieli egzystencjaliści, piekłem. Więc w takiej frywolnej formie, choć bardzo przyznajmy jednak artystycznie wysublimowanej, prawda? No, musimy w pewnym momencie zrozumieć, że to pstrykanie okiem, które tutaj wciąż się wydarza, a wydarza się właśnie wówczas, kiedy Fritz Kocher nagle zbuduje jakąś nieprawdopodobną metaforę, posłuży się ironią albo ujawni nam niezwykłą dla młodzieńca samoświadomość, no, że w istocie one mają być czymś, pod czym skrywa się to delikatne, subtelne, a przecież bardzo głębokie przesłanie. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy uwierzyli, tak, że ta naiwność, która bohaterowi towarzyszy, jest źródłem radości.
0: Tak sobie pomyślałam teraz, być może o tym też pomyślą nasi słuchacze, przynajmniej niektórzy, czy to nie jest tak, że trzeba być bardzo wyrafinowanym czytelnikiem, żeby te wszystkie subtelności wyłapać w tym tekście, żeby przyjąć coś, co się wydaje takie naiwne, zobaczyć w tym coś więcej, a jednocześnie właśnie piękno naiwności.
1: No tak, akurat wypracowania Fritza Kochera są szczególnym tekstem. No, musimy pamiętać o tym, że powstały w czasie, kiedy tak zwana literatura formacyjna, Bildungsroman, przypomnieć Badenbrooków.
0: To musisz wyjaśnić, co to wszystko znaczy.
1: To są wszystko opowieści, w których pokazuje się zetknięcie właśnie młodego człowieka, no, z tą brutalnością życia. Tak? Ta inicjacja, ten moment, w którym pryska młodzieńcza zuchwałość, naiwność, idealizm, to zderzenie z życiem, to wejście, no, w sam środek tych trudnych doświadczeń, które mówimy, budują naszą dorosłość. Ta proza inicjacyjna, która była, no, jednym z głównych elementów literatury modernistycznej, no, Walsera bardzo mocno chyba ujęła, zajęła, i te wypracowania są jakby czymś, co satyrycznie wobec tego rodzaju pisarstwa ma się odnieść. Tak? Ja wiem, że być może bez tej glosy, bez tego komentarza, który teraz czynimy, zachwycenie się naiwnością Fritza Kochera może nie być łatwe. No, ale z drugiej strony odrzućmy właśnie te wszystkie konteksty i spróbujmy pomyśleć, że mówi do nas chłopiec, który w swojej młodzieńczości i otwartości jest tak niewinny, nie naiwny, naiwny w niewinności, niewinny w naiwności, że nie sposób mu zaprzeczyć, że właściwie stajemy i patrzymy na ten jego młodzieńczy idealizm i mówimy, kurczę, no chyba w nas samych coś się zadziało niedobrego, skoro mówimy o tym, że jest on głupi, naiwny, niemądry. Cóż złego byłoby w tym, gdybyśmy byli wobec siebie uprzejmi.
0: Czy Robert Walser utrzymywał ten stan właśnie przez całe swoje pisarstwo? To był temat, który inspirował go stale i do niego powracał? Czy to był jakiś jego etap twórczości? I czy on był związany z jego własną młodzieńczością? Czy był trochę bardziej próbą wczucia się już jako dorosłego mężczyzny w to, jak inicjacyjnie świat postrzega chłopiec?
1: Faktem jest rzeczywiście, że jego pierwsze powieści, które polskiemu czytelnikowi są znane, które przechodziły bez echa z różnych powodów. Myślę, że ten wątek już chyba taki głębszych wyjaśnień wymagający niekoniecznie może naszych słuchaczy interesować, ale rzeczywiście ci bohaterowie pierwszych próz Walsera, czy to Wypracowań, czy to Willi pod Wieczorną Gwiazdą, czy Rodzeństwa Tanner, to są bohaterowie młodzi, którzy stają oko w oko właśnie ze światem i zastanawiają się nad tym, jak obronić tę swoją młodzieńczą wobec świata postawę. Ale to faktycznie był pewien etap. Być może Walserowi potrzebny do tego, żeby zdyskonstować właśnie taką literaturę modernistyczną, którą my znamy z dzieł przynoszących właśnie ten gatunkowy ciężar problemów i tematów. W pewnym sensie w kontrze właśnie były te walserowskie pierwsze próby prozatorskie pisane, żeby może spuścić trochę powietrza z tej bardzo wysoko artystycznej, jak to określa Łukasz Musiał, literatury wysokooktanowych problemów. Trudno powiedzieć, czy Walser świadomie to czynił. Faktem chyba jest jednak to, że ten rodzaj chłopięcości w spojrzeniu był czymś, co nieustannie Walserowi towarzyszył. W jego późniejszych opowiadaniach, które pisał już w sposób mniej systematyczny, chyba niespecjalnie nawet obliczał to pisarstwo na coś, co mogłoby przynieść jakiś sukces, stąd Łukasz Musiał nazywa go najmniejszym pisarzem świata, takim pisarzem właściwie, który w ogóle nie zabiegał o sławę, o uznanie, o to, żeby jego utwory były czytane. Tak, owszem, walser kilkudziesięcioletni, walser dwudziestoparo, pięcio, trzydziestoletni, ten, który mieszka w Berlinie, jest tym, który rzeczywiście chce tę karierę literacką prowadzić. Natomiast później, kiedy Walser wycofuje się właściwie z życia publicznego, z życia społecznego, w pewien sposób mistyfikuje także własną chorobę psychiczną, po to, żeby mieć pewnego rodzaju alibi dla pewnego wyłączenia, bycia dyskretnie obok tej rzeczywistości. To wszędzie tam, w tych małych opowiadaniach, które zawdzięczamy zarówno Małgorzacie Łukasiewicz, jak i Łukaszowi Musiałowi, wszędzie tam Walser będzie właśnie ujawniać tę młodzieńczość spojrzenia, która sprawia, że na przykład każda przechadzka jest zdarzeniem, które rodzi w nas rodzaj entuzjazmu i głębokiego zachwycenia światem. To jest też niesamowite, jeszcze nie doszliśmy do tego, co jest u Walsera najpiękniejsze, że każde z tych małych opowiadań jest opisem drogi, jest opisem spaceru. Spacer jest tutaj jakąś nadrzędną postacią właściwie naszego życia. Walser wiele razy zresztą także na ten temat się wypowiadał. W tej ostatniej książeczce, myślę, że do tego jeszcze nawiążemy i wrócimy, jest także opis, bo Walser stawia sobie to pytanie, które stawia sobie także wielu słuchaczy i czytelników Walsera. Czy Walser rzeczywiście pisał swoje opowiadania idąc? Bowiem każde z nich właściwie dzieje się, to jest fantastyczne, w czasie teraźniejszym. Mamy wrażenie, że Walser mówi do nas idąc i idzie mówiąc, że te dwie czynności są od siebie wręcz nieodłączne. Mamy wrażenie, że czytając Walsera po prostu sami wychodzimy na spacer. Oczywiście nie da się iść pisząc, ale takie poczucie, że literatura i opowiadanie, może nawet powiedziałbym bardziej opowiadanie, tak Łukasz musiałby mnie tutaj zastrofował, bo Walser jest rzeczywiście pisarzem, który nie chce pisać literatury. chce z nami gawędzić, chce nam opowiadać, chce snuć opowieści, tak jak czasami małemu dziecku nie zamyka się buzia i łączy ze sobą rozmaite wątki i także wypływają one jeden za drugim bez specjalnego nawet spoiwa pomiędzy nimi. Więc Wasser pokazuje nam, że spacer, takie wejście głębokie w świat, w rzeczywistość jest czymś, co jest pewnego rodzaju miernikiem także naszej kondycji, naszego zachwytu. Wyjdźmy na spacer i zobaczmy, czy potrafimy się zachwycić światem, zachwycić tym wieczorem, nadciągającą burzą, ciepłym letnim deszczem. Jeśli nie, to chyba z nami jest coś nie tak. Wróćmy i przeczytajmy Wassera.
0: No właśnie, ale on z jednej strony potrafi to tak prosto opisać, a z drugiej uchwycić niezwykłość i estetykę takich wieczorów, przyrody, krajobrazu, że to się z jednej strony wydaje bardzo, bardzo proste, bardzo, bardzo naiwne, a z drugiej ma w sobie taki urok, magię, magię świata.
1: No tak, no oczywiście, że za tym stoi pewien pisarski talent. Nie wszyscy oczywiście być może zachwycą się tą walcerowską frazą, która jest, no trzeba powiedzieć, dość misterna, jak jakaś koronkowa chusteczka. Ona ma, myślę, dla dzisiejszego czytelnika, no właśnie, jedni mogą powiedzieć jakiegoś rodzaju anachroniczną patynę, inni powiedzą, no dyskretny urok jakiejś staroświetczyzny. Kibicuję tym drugim czytelnikom. To oczywiście jest rzecz bardzo względna, co nas zachwyca i co wywołuje w nas tę radość, prawda? I rzeczywiście, ale chyba to jest w Walserze świetne, niezależnie od tego, kto do tych prus by zajrzał, to Walser każdemu z tych swoich czytelników usilnie powtarza, że ma wynieść po lekturze tych jego opowiadań właśnie nic innego poza tę radość.
0: Przeczytajmy jakiś fragment, który myślę, że będzie może dobrym zakończeniem na tę część spotkania z Walserem, do którego będzie pewnie warto jeszcze wracać, bo mam wrażenie, że temat dopiero został rozpoczęty.
1: No proszę posłuchać, jak Walser potrafi znakomicie rozgrywać także pewne sytuacje i formy, które wiążą się z pytaniami, jakie pisarzom byśmy stawiali. Jedno z tych opowiadań zawarte w tym nowym tomie, zachęcam bardzo do lektury tej pięknej, szczupłej książeczki z taką ascetyczną, wysmakowaną okładką zatytułowaną Koniec świata i inne małe twory prozą. To opowiadanie nosi tytuł Walser o Walserze. Nie wiemy, kto tu jest kim i czy rzeczywiście nie ulegamy tutaj jakiejś jednej wielkiej bladze, no, ale posłuchajmy. Możecie tu Państwo posłuchać pisarza Walsera we własnej osobie. Do pana Walsera pisarza. Tak oto zaadresowane są listy, które się do mnie kieruje. Jak gdyby pewni zatroskani ludzie chcieli mi przypomnieć, że jestem pisarzem. Czy aby nie przysypia we mnie to moje pisarstwo? Czy życzliwi chcą mnie może zbudzić? Gdy żyłem niegdyś jako pomocnik, pisarz Walser też z początku spał. W przeciwnym razie byłbym pomocnikiem nieautentycznym. Żeby napisać rodzeństwo Tanner, trzeba mi było odczekać swoje nieświadomie, rzecz jasna. Wolałbym przypominać pisarzowi człowieka, aniżeli pisarza. Pisanie bierze się przecież z tego, co ludzkie. Znani mi są ludzie, którzy wyrażają opinię, że za wiele się obecnie pisze. Podobnie jak też za dużo na przykład maluje. Ja także jestem tego zdania, to też z pozoru drzemiący teraz pisarz Walser wcale nie budzi mojego niepokoju. Jego zachowanie raczej mnie cieszy. Czy będąc prawdziwym pomocnikiem, przeczuwałem, że z tego oto fragmentu mojego życia powstanie kiedyś powieść realistyczna, a więc, że z prawdziwego działania wyłoni się działalność pisarska? Nie, w żadnym wypadku. Już wtedy Walser żył, już wtedy spał, już wtedy pisał zadziwiająco niewiele. Że jednak oddawał się przeżyciom w sposób bezinteresowny, to znaczy o pisanie wcale się nie troszcząc, przez co chcę powiedzieć, że jeszcze w ogóle nie pisał, dlatego napisał Pomocnika całe lata później, to znaczy potem. Od niezaspokojonej chęci wydawania książek bynajmniej nie umarł. Wszystko, co przez pisarza Walsera zostało napisane później, musiało być jakoś wcześniej. czyli przez niego przeżyte. Czy człowiek, który nie pisze, może w ogóle nazajutrz wypić swoją kawę? Taki nie waży się nawet oddychać. A przy tym Walser codziennie urządza sobie godzinne spacerki, zamiast pisać do upadłego. Przez tę swoją naturalność wystawia się na zarzut, że woli pomagać posługaczkom przy nakrywaniu stołu. Ach, dlaczego Walser przeżył kiedyś tak wiele różnych rzeczy? Bo pisarz beztrosko w nim spał, nie przeszkadzał mu przeżywać. Dlatego też sądzi, że byłoby dobrze, gdyby pozostawiono w tym jego bezładnym uśpieniu, a wszystkich zatroskanych prosi o 10 lat cierpliwości, przy okazji życząc swym kolegom takich sukcesów, jakie mogą sobie tylko wymarzyć.
0: Czyli Walser pisze w taki, a nie inny sposób, tak nastrojowo i tak pięknie, dlatego że potrafi nie być pisarzem.
1: Tak jest i to jest cudowne. Zbyt wielu pisarzy chyba było opętanych takim poczuciem, że z każdego doświadczenia właściwie pozostaje tylko to, co zostaje później napisane. Więc być może, tak sobie myślę po przeczytaniu i po wysłuchaniu tego fragmentu, wielu żyje tak, że już żyjąc montuje z tego jakąś opowieść. Myślę, że właśnie prawdziwymi i autentycznymi pisarzami są ci, którzy potrafią najpierw prawdziwie i autentycznie i głęboko rzeczywistość przeżywać.
0: Profesor Adrian Glen, profesor Uniwersytetu Opolskiego z Instytutu Nauk o Literaturze, przybliżał nam dzisiaj twórczość Roberta Walsera.
2: I to już wszystko w dzisiejszej audycji Dobry Wieczór tu Opole. Za uwagę bardzo serdecznie dziękuję. Kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dobrej nocy.

0: Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: To ja będę za 1,5 godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, zimno, ale czy jeśli chcę wyjść na zewnątrz i powiem...

0: że jest na tym zewnątrz zimno, to powiem, że zimno jest na dworze, czy że zimno jest na dworzu?
1: Oczywiście zimno jest na dworze, bo dwór może być albo królewski, ale chyba tam rzadko bywamy, albo może chodzić o zwykłe podwórko. I wówczas właśnie powiemy na dworze, na podwórku i na dworze królewskim. Częściej zdecydowanie chodzi nam o zwykłe podwórza. I teraz krótka dygresja. Czy pan redaktor też zwrócił uwagę na to, że latem, a zwłaszcza zimą, jest mniej dzieci na podwórkach, na podwórzach? Gdzie bawią się dzieci, można by zapytać, jeśli oczywiście nie siedzą przed ekranami telewizorów czy komputerów. Na podwórzu lub na dworze. Ponieważ oba wyrazy w przykładzie podanym przed chwilą, dzieci są na podwórzu lub na dworze, dzieci wyszły na dwór, na podwórze lub na podwórko. Oba te wyrazy, podwórze i podwórko, oznaczają ten sam rodzaj powierzchni, przestrzeni, ale nieco inaczej się odmieniają, więc zdarzają się błędy. Rzeczownik dwór w znaczeniu takim samym jak podwórko, czyli przestrzeń wokół czy obok domu, odmieniamy następująco. Dwór, wrócić z dworu, chodzić po dworze czy być na dworze. Natomiast rzeczownik podwórze w tych samych przypadkach będzie miał inne końcówki fleksyjne. Podwórze, wrócić z podwórza, tak jak z podwórka, chodzić po podwórzu, jak po podwórku. Na Kociewiu usłyszałam też taką formę. Wrócił z nadworza. To też błąd.
0: Krakus powiedziałby, że wychodzi nie na dwór, a na pole.
1: Tak, to prawda. I to jest regionalizm krakowski.
2: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Terapeuci.
1: Dobry wieczór. Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog. 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach.
2: Dobry wieczór.
1: Tak jak w zeszłym tygodniu, audycję nagrywamy wcześniej, w ciągu dnia, bo tak obiecaliśmy naszym słuchaczom. Tydzień temu podziwialiśmy zagony, które uprawiają sami pacjenci, ale też wspomnieliśmy, żegnając się ze słuchaczami, że właśnie tego dnia będzie u Was pacjentka, która ponad 20 lat temu zakończyła z powodzeniem terapię. No i skoro nam się to udało zapowiedzieć, to nam się też uda chyba zrealizować.
2: Myślę, że tak. Ja chciałbym przedstawić Agatę. Agata jest naszą neofitką i taką zaprzyjaźnioną duszą, która tutaj przyjeżdża jak tylko może i każdy prawie wolny czas spędza tu w ośrodku, w Graczach. Często mówi o tym, że ma takie poczucie, że tu się odrodziła. No też wychodziła z bardzo trudnych opresji wtedy. Pamiętam zresztą, choć ta moja pamięć już jest taka wadliwa. Ale ja mam taki pomysł, żeby Agata trochę poopowiadała. Agata, ty o tym nie wiesz, że ja mam taki pomysł, dlatego mówię to przy tobie.
1: Dobry wieczór, pani Agato. W ogóle zacznę od przywitania.
3: Dobry wieczór wszystkim.
2: Żeby Agata trochę poopowiadała o swoim jakby tym czasie takiego leczenia, ale też żeby trochę prowadziła cię może po ośrodku i pokazała takie miejsca, które z jej perspektywy są jakoś, nie wiem, ważne. Albo istotne.
1: Z tego co wiem, to chwaliła się pani swoim dębem. To takie pamiątkowe drzewo.
3: Tak, jest to drzewo, które posadziłam w 2005 roku. No i jest do tej pory. Chłopcy o niego dbają. Paręnaście lat temu zrobili mi tabliczkę na tym drzewie, gdzie jest podpisane dąb Agaty, no i pilnują tego.
1: Pani Agato, a które to jest drzewko? Bo tutaj jest mnóstwo drzew. Zresztą ten park, który osobiście stworzyli pacjenci, jest bardzo zadbany. Są ławeczki własnej roboty. Jest piękna altana, gdzie można sobie zrobić ognisko. Wszędzie jest żwirek czyściutko. A te odgłosy w tle, to zdaje się, że pacjenci wymieniają podłogę w jednym z pokoi.
2: To jest, rozumiesz, plan Monarowca, czyli jeden pacjent miał taki plan, ma taki plan, żeby remontować jedno pomieszczenie, no ale tam się okazało, że trzeba, że tak powiem, skrobać starą farbę, gipsować, szlifować, malować, no i jednocześnie wymienić też drewno na podłodze, bo ono się już do niczego nie nadawało, a dzisiaj montuje listwy takie przypodłogowe. Pacjent ewidentnie, że tak powiem, się nie postarał za bardzo, bo ten remont już trwa tak długo, że myślę, że jak potrwa jeszcze tydzień albo dwa, to już całkiem wyłysieje.
1: A ile on ma do zakończenia terapii? Chodzi o, żeby jednak zdążył na ten finał.
2: No, zdążyć, to na pewno zdąży, bo my go nie wypuścimy, dopóki, że tak powiem.
1: Zobowiązania nie skończy.
2: Oczywiście, że tak, no zobowiązał się do tego, taki sobie plan stworzył, tak sobie wymyślił. Bo to jest trochę taka idea, żeby każdy pacjent, który kończy leczenie, zostawił jakiś taki ślad po sobie, tak, że tutaj był, bo bardzo często bywa tak, że później przyjeżdżając na przykład na rocznicę, oni pokazują tym swoim bliskim, to moje, nie wiem, to robiłem.
1: Dokonania,
2: to
1: takie trwałe.
2: Tu właśnie, o, to moje drzewo, tak, i tak dalej, i tak dalej.
1: To idziemy do tego drzewa pani Agaty przez boisko sportowe, ładnie wykoszone, zadbane, normalnie pełnowymiarowe, a tydzień temu spacerowaliśmy z kolei na uprawach i te uprawy zajmują dwa takie boiska do piłki nożnej, w tym jeszcze folie. Pani Agato, wtedy jak pani była w tych pionierskich czasach, trzeba podkreślić, że to jeszcze był okres, kiedy tutaj były i panie, i panowie, to chyba już jeszcze ostatnie
3: dzieci,
1: lata.
3: Jeszcze dzieci były.
1: Razem z rodzinami.
3: Tak, razem z matkami były też dzieci, a nawet już później zdarzyło się, że był też ojciec sam z synem, ale już wtedy nawet nie było kobiet ani dzieci, tylko miał zgodę i był tutaj ojciec z synem.
1: To wie pani, jak teraz wielu ludzi aż tam w domach chyba usiadło z wrażenia. Dzieci wśród narkomanów. No zgroza, wie pani. Pytanie, czy to była zgroza, czy coś właśnie pozytywnego, że dzieci wreszcie mogły w jakimś spokoju wychowywać się, a nie w piekle, które wiele z nich przeżyło w domach swoich.
3: Na pewno to było bardzo dobre miejsce. Przede wszystkim nie mieli rozstania z rodzicami i leczenie nie wyglądało tak tych matek, że one się typowo zajmowały stricte dziećmi. Tutaj wtedy też przy okazji mogli się nauczyć inni pacjenci, którzy nie mieli dzieci, łącznie z mężczyznami, opieki nad tymi dziećmi. Także to było fajne, bo mogli tutaj przy okazji poznać, jak to wygląda, jak już będą, bo zakładają swoją rodzinę. A dzieci normalnie tutaj mieliśmy wtedy, takie maluszki, ale mieliśmy też chłopca, który chodził już do szkoły, normalnie był zaprowadzany do szkoły, miał robione śniadania, po szkole przychodził, robił lekcje. Także nie było żadnego problemu, bo tutaj na miejscu już tak samo szkoła jest, w przedszkole. Także dzieci miały tutaj bardzo dobrze.
1: Takie niesamowite wspomnienia, bo to połączenie było takiego, powiedzmy sobie, domu rodzinnego, wielorodzinnego oczywiście, z domem dziecka, z przedszkolem, ze szkołą, z ośrodkiem terapeutycznym, wszystko w jednym. Pamiętasz, Marek, te czasy, bo ty 25 lat temu pojawiłeś się tutaj, ale myślę, że nie jedna osoba w dzisiejszych czasach, no to może się czuć taka nawet zbulwersowana. Jak to? Wśród narkomanów, dzieci.
2: No ale to były dzieci, które były dziećmi tych osób, które się tutaj leczyły. W związku z tym to jest kwestia tego, jak my myślimy w ogóle o osobach uzależnionych. Nie?
1: No źle myślimy na ogół. Stereotyp jest niepozytywny.
2: Tak. Czy my ich w ogóle dożywotnie już skreślamy i myślimy o nich, że nic z nich nie będzie, więc trzeba im zabrać dzieci?
1: I teraz powiedz to pani Agacie, która tu stoi obok nas.
2: Pani Agata doskonale...
3: Ja tutaj teraz obecnie.
1: Z pani córką?
3: Znaczy moja córka tu przyjeżdża od trzeciego roku życia, ale ona już jest, że tak powiem, stworzona po terapii, już po ośrodku i ma na imię Wiktoria, moje zwycięstwo, i ona tu przyjeżdża od dziecka.
1: Piękny symbol.
2: No natomiast wiesz, my wychodzimy z takiego założenia, że jednak osoby, które podejmują terapię, które podejmują jakąś walkę o siebie, no to my im też musimy dawać taką nadzieję, że to, co tutaj robią, to ma sens, że my nie chcemy im, że tak powiem, odbierać dzieci. Bardzo często te dzieci są właściwie jedynym takim motywatorem do terapii, bo czy to dla mężczyzn, czy dla kobiet, z tego co pamiętam, jak tu się jeszcze kobiety leczyły, to dzieci powodowały, że one się decydowały na leczenie, tak w dużej mierze. W związku z tym chodziło nam też o to, żeby no, nie rozbijać tych rodzin, jeśli jest nadzieja, że to może pójść ku dobremu.
1: Powoli, powoli zbliżamy się do krawędzi tego boiska i tutaj są posadzone, widać, że ręką ludzką, drzewa. Nie są to samosiejki, ale właśnie bardzo ładnie rosną sobie w rzędzie dęby, sosny. A który to jest ten dąb, pani Agata?
3: Jest podpisany, jest dąb Agaty 2005.
1: Jest rzeczywiście.
3: Jest zrobiona przez chłopców, wypalona w drewnie i oni pilnują tego.
1: Czyli to jest...
3: Odnawiają, tak.
1: 20-letnie drzewo to jest chyba ten dąb królewski, bo ma tak ostro zakończone liście.
3: No, to znaczy myśmy tutaj wtedy sadzili nas parę osób. Widzi pan, tutaj jest parę tych dębów, nie? No mój się ostał i ja przyjeżdżam, a więc chłopcy postanowili któregoś roku mi zrobić niespodziankę i zrobili tą tabliczkę z datą kiedy. Znaczy nie pamiętam dokładnie jaki to był miesiąc. Na pewno to było po rocznicy, dlatego że na rocznicy w kwietniu, na czwartej rocznicy naszego ośrodka, przy zakończeniu leczenia neofici posadzili tutaj drzewo. Neofici wszyscy posadzili sobie drzewo i pewnie później jakoś tutaj, nie wiem czy Wojtek gdzieś dostał. W każdym razie zjawiły się u nas te drzewa w ośrodku.
1: No Wojtek myśmy, to dyrektor, tak uzupełnia.
3: No i przywiózł tutaj parę tych dębów. No i tak sobie posadziliśmy integracyjnie. No i mój się ostał.
1: Sięga mniej więcej balkonu drugiego piętra na oko. Tyle 20 lat urośnie takie drzewko. A jak ono wyglądało, gdy pani wsadzała? Jaki to był duży krzaczek?
3: Gdzieś taki jak to tutaj. O. No ile to mogło mieć?
1: No nie wiem, tak troszkę ponad metr.
3: No, gdzieś takie było.
1: A możemy wrócić do pani historii?
3: Oczywiście, nie ma problemu.
1: Jak w ogóle pani dramat związany z narkotykami się rozpoczął? Gdybyśmy tak mogli pokazać historię od pani, nie wiem, dzieciństwa, rodziny, środowiska. Możemy?
3: Tak, możemy. No ja przyjechałam do ośrodku w 2004 roku, mają 36 lat. Już brałam narkotyki od 17 lat, takimi przerwami na zakład karny zresztą. No i co, no to był mi pierwszy ośrodek, jak widać skuteczny, bo to było pierwsza podjęcia próba leczenia i do tej pory jestem osobą trzeźwą, nie zażywam narkotyków. No, wie pan co, myśmy brali wszyscy, znaczy może powiem tak, w tym okresie ja brałam razem z mężem moim świętej pamięci, brali tak samo jego dwójka braci, nawet brała moja teściowa. Także to była taka dziwna historia i na tamte miasto, w którym to się wszystko odbywało, było to w Głogowie, no to była taka naprawdę skrajna, że cała rodzina brała, nie? No i patrząc już z perspektywy lat, to tylko ja żyję. Oni wszyscy nie żyją. Owszem, mój szwagier, starszy brat mojego męża, on skończył leczenie w Czerwonym Dworku. Wcześniej poszedł się leczyć niż my. Także skończył tam leczenie, został neofitą. Mieszkał tam, pracował, no i tam zmarł i tam jest pochowany w Czerwonym Dworku. No ale reszta rodziny nie żyje, nikt sobie nie podjął się leczenia. Oprócz tylko tego szwagra, no i ja. Także tylko ja żyję z tej całej rodziny, która brała narkotyki.
1: A jak się w ogóle ta cała historia w pani przypadku zaczęła? No bo tak liczę szybciutko, była pani mniej więcej w takim wieku, kiedy zdawało się maturę. Wtedy pani zaczęła te narkotyki. Jak to się zaczęło? Od czego?
3: Pierwszy raz próbowałam w 86 roku. No i to była po prostu taka paczka. Poznałam takie osoby. To wtedy nie było tak jak teraz. Tam wtedy brali plastycy, lekarze, słuchało się muzyki przy tym, bluesa.
1: Czyli to było takie troszkę elitarne, takie nobilitujące środowiskowo.
3: Tak, no to było zamknięte środowisko, to niestety była nas jakaś tam grupka wtedy. To nie było tak jak obecnie i zresztą później latami też, tylko to było zakazane i to nie było takie aż bardzo powszechne na ulicach. To się odbywało wszystko w domu, gdzieś zamkniętymi ścianami, zamkniętymi drzwiami, przy słuchaniu muzyki. No i tak poszło, na początku była to zabawa, fajne, a później niestety to już się przerodziło w nauki i trzeba było brać.
1: Już nie było fajne?
3: No już nie było fajne.
1: W którym momencie co się czuje? Proszę powiedzieć, nie po to, żeby udzielać instruktażu, tylko właśnie, żeby ludzie mogli sobie wyobrazić, jakie są złego, miłe początki. Bo zaczyna się, tak jak pani określiła to, fajnie. A który moment właśnie jest taki, że zaczyna pani odczuwać, że oj, to chyba coś idzie nie tak.
3: Ja zaczęłam dostrzegać takie drobnostki może to. Zacznijmy od tego, że siedziałam pod wpływem narkotyków czy na głodzie wręcz i widziałam pary, które chodzą uśmiechnięte i takie od razu taka refleksja, że kiedyś ja też tak wyglądałam. A patrząc wtedy na siebie w lusterko, no ja wyglądałam tragicznie. Brak uzębienia, prawie brak włosów, poraniona, brudna, bo też zahaczyłam ulicę, zostałam w końcu bezdomna przez to wszystko. I ta chęć taka, że no ja chcę tak dalej wyglądać jak oni, nie? Jak opatrzyłam na syna i na jego dziewczynę, a może taki przełom to w ogóle był, jak trafiłam do szpitala. Trafiłam do szpitala z zapaleniem płuc.
1: Ile pani miała wtedy lat?
3: 36. To było przed przyjazdem do ośrodka. I już naprawdę byłam strasznie zmęczona i życiem i wyglądałam fizycznie fatalnie. Psychika też już była nie ta. Mają 36 lat, mogę powiedzieć, że ja wyglądałam jakbym miała, nie wiem, z 80. Właśnie i chuda, no i wycieńczona tymi narkotykami. I nie zapomnę, jak dziś przychodził do mnie do szpitala mój syn. Mój syn miał wtedy 17 lat. Przychodził do mnie do szpitala i próbował mi załatwić ośrodek. No i rzeczywiście dzwonił tam do Milejowic, wtedy miałam jechać do Milejowic, ale takim, dlatego znalazłam się w ogóle w Graczach, bo zeszłam tam kiedyś na papierosa i spotkałam dziewczynę, z którą kiedyś brałam narkotyki, ona była wtedy tam w szpitalu i akurat ona przyjechała z Graczy. Powiedziała, że jest tutaj wolne miejsce i zadzwoniłam tutaj. No i tutaj prosto po szpitalu przyjechałam, ale tak przyszedł do mnie kiedyś syn do szpitala tak bez zapowiedzi z dziewczyną. I przedstawia mnie, że to jest jego mama. No to ja myślałam, że się pod ziemię zapadnę, wiedząc jak ja wyglądam.
1: Tak wstyd było pani. Tak
3: wstyd, a ja mając 36 lat, wyglądam jak zwłoki i on przedstawia mnie swojej dziewczynie, no. I to było takie może otrzęsienie wtedy dla mnie.
1: Swoją drogą trzeba podziwiać pani syna, bardzo panią kochał pewnie i miał tą odwagę, że mimo taką mamę w takim stanie, ale jednak przyszedł z dziewczyną.
3: Tak, później tutaj mój syn przyjeżdżał do mnie, 18, nawet tutaj spędzał z nami swoją Sylwestra, także przyjeżdżał tutaj w odwiedziny, wszyscy go znali, Marek go też zna, dyrektor Wojtek też go zna, no i ci ludzie, którzy wtedy się ze mną leczyli. Także no, tak to było.
1: Cały rok, czy więcej pani tu spędziła w czasie tej terapii?
3: Byłam tutaj 16 miesięcy. 16 miesięcy. I później jak wyszłam stąd, pojechałam, bo nie miałam się gdzie podziać, Wojtek mi załatwił miejsce w Markocie w Rożnowicach. Taki, tam był i Monar, i Marko dla bezdomnych. No i tam zamieszkałam, tam w tym biurze u obecnego wtedy dyrektora świętej pamięci pana Marka Stefaniaka. U niego tam trochę pracowałam w tym biurze, on mi tak pod skrzydełko przygarnął. I tam poznałam późniejszego partnera, który jest ojcem mojej córki. Stamtąd wyjechaliśmy, zamieszkaliśmy w Poznaniu. Później wróciłam do Wrocławia, no i zaczęłam przyjeżdżać do ośrodka już z córką.
1: A czym się pani zajmowała zawodowo? Bo z czegoś trzeba było żyć, jak już pani stanęła na nogi.
3: Tak, na początku, zanim córka się urodziła, to pierw pracowałam jako opiekunka do dzieci. U takiego małżeństwa zajmowałam się ich synem. Później już tak przeprowadziłam się do Wrocławia i córka już miała 3 latka, już chodziła do przedszkola. Zrobiłam sobie kurs opiekuna osób starszych. Była taka akcja z MOPS-u. Wrocław Miastem Aktywnych i tam uczestniczyłam w takich zajęciach, w różnych szkoleniach, no i postanowiłam, że zostanę tym opiekunem osób starszych. No i obecnie pracuję w Domu Pomocy Społecznej.
1: Lubi pani swoją pracę i tych swoich podopiecznych?
3: Ja kocham swoją pracę. Tak jak Wojtek kiedyś powiedział, że ktoś pomógł kiedyś mi, teraz ja pomagam innym.
1: Pięknie się ta historia zamknęła, mimo różnych dramatycznych sytuacji.
3: No tak, ale Gracze jest moim domem, jestem tutaj bardzo często. Jak tylko mam możliwość i wakacje, tutaj spędzam i wszystkie urlopy. I jak mam wolne, bo pracuję, mam taki system pracy, że mam tam parę dni na przykład w tygodniu wolnego. No jak mam możliwość, to jestem tutaj bardzo często. Oczywiście na wszystkich rocznicach, wszystkich imprezach, jakie są organizowane, na zakończeniach leczenia jestem zapraszana. No to jest mój dom, to jest moje miejsce na ziemi. Ja mam tutaj swoje kapciuszki, mam tutaj swoją piżamkę, szlafrok, mam tu wszystko na miejscu. Przyjeżdżam po prostu do domu.
1: Pamięta pani pierwsze spotkanie z terapeutą Markiem Łabudzińskim?
3: No pewnie, że pamiętam.
1: To 20 lat temu ponad.
3: 22. 22 lata temu. No niestety został się tylko Marek i Wojtek z tamtej kadry wtedy. No ale mnie od początku było. Pewnie, że dostawałam błę pod niego. Leczył mnie skutecznie. Tak w cudzysłowie.
1: Nie było zmiłuj się.
3: Nie, nie było zmiłuj się. Oj, nie było. No trzeba było ze mnie wyplenić to wszystko. To, co było złe, a wyciągnąć to wszystko dobre, nie? Także często Marek mnie na kuchnię wysyłał na przykład. Do tej pory zresztą, jak przyjeżdżam, to mnie wysyła na kuchnię.
1: A to pani się za bardzo nie broni.
3: Nie, bo ja kocham to robić. Dzisiaj też wyszłam z kuchni do pana.
1: Bardzo dziękuję. A czym się różni, tak na pierwszy rzut oka, dla kogoś oczywiście wtajemniczonego jak dla pani, system terapii 20 lat temu, wtedy kiedy pani była, a to co pani obserwuje teraz? Jest jakaś różnica, czy raczej niewiele się zmieniło, oprócz tego, że teraz są komórki, internet, ale tak naprawdę terapia jest terapią?
3: No tak, terapia jest terapią, tylko teraz już... No to już są inne narkotyki i terapeuci muszą pracować z tymi ludźmi inaczej niż nami. Myśmy brali co innego, byliśmy bardziej fizycznie ograniczeni, mieliśmy wiele takich po zażywaniu narkotyków. Może nie mieliśmy tak bardzo psychiki, jak w tej chwili robią narkotyki. Myśmy bardziej tak zajechani fizycznie, bo to, co myśmy brali, to nam szkodziło różnymi rzeczami. A teraz jest inaczej, no teraz ta młodzież już co innego bierze, także tutaj jest bardziej też praca terapeutów, już inaczej to wygląda.
1: Ale jest wspólny mianownik między panią, już osobą dojrzałą, która 22 lata temu tu się pojawiła, a tymi chłopakami. Jakby z innego świata, z innej epoki, innych w ogóle tych świństw, które brali. Jest coś, co was łączy? Ma pani z nimi wspólny język?
3: Tak, tak, mam z nimi wspólny język. Raz, że oni słuchają, pytają się, jak było kiedyś, oglądają też kroniki nasze, co myśmy prowadzili, są ciekawi, no zasady się nie zmieniły, są takie same. Także tutaj jest wszystko jest tak samo, tylko po prostu oni już mają inaczej, z terapeutami mają zajęcia, mają indywidualne, chociaż myśmy też mieli, nie było czegoś takiego jak indywidualne, bo jak mieliśmy potrzebę porozmawiania z terapeutą, to się chodziło, do którego się chciało. A teraz już typowo jest, że pacjent ma tego terapeuty, który on tam jest takim, który prowadzi z nim różne zajęcia. No trochę inaczej to wygląda niż ten, ale cel jest taki sam, aby nas z tego bagna wyciągnąć. A wspólny język mam z nimi. A tak bardziej, no bo jakby nie patrzeć, oni wszyscy w wieku mojego syna mniej więcej.
1: Właśnie
3: albo,
1: tak chciałem powiedzieć,
3: młodsi.
1: Czy nie traktują panią trochę tak jak mamę?
3: No, częściowo tak i nawet co niektórzy do mnie mówią mamo. No to już tak przygnęło, nie? Mnie tak nie traktują, taka ciocia, mama, no, przybrana.
1: Bo prawda jest też taka, że pewnie wielu z nich takiej prawdziwej mamy nie ma. Nie doświadczyło tego, co dziecko powinno w rodzinie.
3: No tak, no to też, a dwa, że no na pewno też większość z tych mam nie rozumiała ich nałogu tego, a ja w tym siedziałam, także wiem, jak to funkcjonuje i co im brakuje, także oni pewnie nie usłyszeli od mamy tego, co usłyszą ode mnie, no bo ich mamy nie były w takim nałogu jak ja.
1: Pani Agato, to świetny moment, żeby powiedzieć, co trzeba powiedzieć takiemu dziecku, bo pani już jest zawodowcem, tak bym powiedział. Takim już domorosłym trochę terapeutą uzależnień, bo pani ma to w jednym palcu. Właśnie, a pani powiedziała, że oni tego nie usłyszą od swoich matek, które się na tym nie znają, a od pani usłyszą. A co należy właśnie usłyszeć?
3: To przede wszystkim zająć się, słuchać tych dzieci, co one mówią, obserwować, bo jak rozmawiam z nimi, no to rodzice są zaganiani za pieniędzmi, za pracą.
1: Mówi się, że to takie czasy, wie pani? A czasy zawsze były chyba takie same, bo doba zawsze miała 24 godziny.
3: Dokładnie, no tutaj się nic nie zmieniło, ale teraz też jest taki właśnie pogoń za pieniędzmi i przede wszystkim też zauważyłam, że niektóre osoby przyjeżdżają, bo mają coś obiecane od rodziców, że jak skończysz, to ci kupię autko, nie? No i tak to czasami jest, że oni przyleczą się w jakimś celu, bo dostaną coś tam, jakieś wynagrodzenie od rodziców.
1: Wie pani, no ja bym tak nie potępiał, jeżeli jest jakaś motywacja, a to leczenie wejdzie im w krew, czyli będzie rzeczywiście już skuteczne lata, no to jeżeli rodziców stać, taką nagrodę dać, czemu nie?
3: Tak, oczywiście, no ale to wszystko wychodzi później w praniu w trakcie terapii, czy rzeczywiście ta osoba, która przyjechała, robi to dla samochodu, czy tam dla jakiejś innej rzeczy, czy robi to dla siebie, żeby naprawdę z sobą coś zrobić, a nie tylko, żeby to ładnie wyglądało i przetrwać ten rok terapii, bo dostanę za to nagrodę.
1: A po czym wpadka może nastąpić niespodziewanie?
3: Dokładnie, no są powroty już niejednych osób, które wracały tutaj któryś raz z kolei.
1: A pani też miała tak od razu drogę wyścieloną różami? Nie było kryzysów i takiego czegoś, że... No właśnie.
3: Były kryzysy. Mówię panu, ja wyszłam stąd jako osoba bezdomna. Ja jej wynajmowałam, pierw trafiłam do Markautu, później wynajmowałam mieszkanie. Także ja po prostu wyszłam stąd na ulicę. Bez pracy, bez meldunku, to już też były inne czasy, ani żadnej jakiejś karty kredytowej, jakiegoś zaufania, żeby cokolwiek, na przykład z banku, jak się podjęło pierwszą pracę. Ja miałam w ogóle problem, żeby chciałam pieniądze z banku na telewizor, jakieś grosze. Nie chcieli mi dać, bo nie miałam żadnej zdolności, nie miałam żadnej kredytowej, bo po prostu ja nigdzie nie istniałam, jak się tyle lat brało, no to gdzie człowiek pracował? Nie pracował, nie? Także no nie było tak kolorowo.
1: Panie Gato, a jeżeli chodzi o nas, społeczeństwo, zmieniło się podejście do osób, które są uzależnione? No pewnie pani już nieraz słyszała przykre słowa, punka, taka, śmaka, owaka, pokazywanie palcami, menel i tak dalej. No dużo obraźliwych jest określeń stosowanych w takiej sytuacji, bo ja takie mam wrażenie, no tak sprowokuję chyba panią, że już tacy agresywni czy wulgarni wobec tych ludzi chyba nie jesteśmy. Tak mi się wydaje, że to się trochę poprawia. To nie, żeby to tolerować czy akceptować, ale że chyba więcej zrozumienia i więcej ludzi powie, ja ci mogę pomóc, skierować do ośrodka albo ci pomogę, niż no złym słowem potraktować.
3: Nie, no na pewno jest większa edukacja i większa wiedza u ludzi niż wtedy, gdy ja brałam, ale ja wiem. No teraz ja akurat reaguję, bo mam takie sytuacje, że u mnie na półpiętrze często spotykam gromadkę, która sobie tam na parapecie rozkłada różne rzeczy, rozmawiam z nimi, nie? Ale no ja nie widzę, żeby tak ludzie reagowali, żeby tak po prostu podchodzili do kogoś i proponowali coś. Przede wszystkim dla mnie to jest za mało edukacji w szkołach. Za mało jest w szkołach, żeby były jakieś pogadanki, żeby były zapraszani ludzie. Nie ma tego, nie organizują tego dyrektorzy szkół, żeby pokazać, żeby po prostu zobaczyli to też inaczej. Nie tylko z gazety, czy jak widzą na ulicy osobę. Powinni dla mnie w szkołach być większa edukacja.
1: Wracając do pani początku pracy, przyznawała się pani, jaką miała drogę, że było i konflikt z prawem, i narkomania, i ośrodek, bo tutaj jakby są dwie postawy. Jedni zacierają ślady, żeby broń Boże się nie wydało, bo się boją, że pracodawca od razu powie, nie, idź sobie, bo tyś narkoman stary, a drudzy wręcz przeciwnie, no dobra, skoro chcesz iść do przodu, podaj rękę, daję ci szansę, tylko nie nawal.
3: No ja właśnie trafiałam na takich ludzi, gdzie słowo monar i w ogóle to, co ja z sobą zrobiłam przez tyle lat brania i jak później zaczęłam funkcjonować, no to byłam w szoku, bo ja wszędzie miałam drzwi otwarte. Mnóstwo ludzi od początku, pierwsi pracodawcy, którym opiekowałam się ich dzieckiem i to byli ludzie na stanowiskach i oni powierzali mi swoje dziecko, co ja nie miałam w ogóle w dowodzie meldunku i byłam tyle co po ośrodku.
1: I wiedzieli o tym, że
3: wiedzieli.
1: Taką ma pani przeszłość.
3: Wiedzieli i zaufali mi. Do tej pory jestem z nimi w kontakcie. Już mają w tej chwili dwójkę dzieci. Później moi pierwsi pracodawcy, pracowałam u sił zakonnych, też wiedziały i o środku i trzymały kciuki, jak jeździłam na rocznicę, bo przecież w tym czasie brałam.
1: Chyba się modliły żarliwie.
3: A być może. Oglądały ze mną zdjęcia, a teraz następna praca, gdzie pracuję już 9 lat. Tak samo wie i kierowniczka, i cała dyrekcja. Nawet moja kierowniczka zna naszego dyrektora, Wojciecha. Także ja się z tym nie kryję. Ja mówię szczerze zawsze, że jestem po monarze, no jak są nieraz takie... I też to czasami przychodzą do mnie po jakieś potrzeby. Jak coś potrzebują załatwić albo dowiedzieć się, to przychodzą do mnie. Ja nie mam z tym problemu. To miejsce, ci ludzie mi uratowało życie. Ja się tym dzielę. Nie dam tego słowa powiedzieć na moder.
1: Marku, pamiętasz ten pierwszy moment, gdy pani Agata, no młodsza o 22 lata, pojawiłaś się tu? Ty miałeś chyba 3 lata stażu po studiach.
2: Wiesz co, no Agata, tak ja się wzruszyłem, jak opowiadałaś.
1: No bo to jak zawsze takie bardzo wzruszające, przejmujące są historie, które tu można usłyszeć. Ciężko obojętnie przejść obok tego.
2: My się z Agatą widujemy często, ale takie wspominki to już nie tak często, bo jakby nigdy na to nie ma przestrzeni. Natomiast ja oczywiście pamiętam ten czas, jak Agata się leczyła i pamiętam, że tak powiem, ten turnus w ogóle, bo to był dla mnie bardzo, bardzo trudny czas taki zawodowy, bo ja się właściwie uczyłem dopiero tej pracy. Nie, byłem takim, wiesz, młodym, nieopierzonym, wystraszonym terapeutą. Miałem poczucie, że oni mną kręcą jak diabeł ogonem. Po części pewnie tak było na wtedy, tak? Jak gdzieś tam się starałem oczywiście tą swoją rolę jakoś wykonywać, tak realizować porządnie. Natomiast ja pamiętam ten czas dla mnie zawodowy jako czas takiego jeszcze przestrachu, nie? Takiego, wiesz, ja czułem, że no, że mi jeszcze bardzo dużo brakuje, że ja wielu rzeczy nie rozumiem, tak? Taki byłem sztampowy w wielu decyzjach.
1: Tak, mówiłeś kiedyś, że dużo wiesz, ale niewiele umiesz.
2: Tak, tak, no tak to wyglądało mniej więcej, tak? To oczywiście w pracy z osobami uzależnionymi się absolutnie nie sprawdza, że dużo wiesz, to właściwie o niczym nie świadczy, że dużo wiesz, tak? Bo to jednak jakby rozumienie tych ludzi, trochę zastanawianie się, co oni mają w głowach, jak oni na różnego rodzaju sytuacje będą reagować, jaką oni mają tak naprawdę taką osobistą motywację, co jest prawdą, a co jest tylko pewnym wizerunkiem, tak, na sprzedaż, że to gra rolę, więc ja myślę sobie, że jednak doświadczenie w tej pracy terapeutycznej jest nieodzowne, tak? To jak ja się dzisiaj czuję jako terapeuta, pracując w tym samym miejscu przez te wszystkie lata, mimo tego, że ten klient się zmienia, o czym Agata mówiła, że jakby system się zmienia, że przepisy się zmieniają, tak? Że wiele rzeczy, które myśmy wtedy robili, dzisiaj już w ogóle nawet nie mają prawa zaistnieć, tak? Bo nie możemy różnych rzeczy tak robić, więc my się też musimy dostosowywać, ale ja się w tym czuję jakoś w tej chwili dużo pewniej, dużo bardziej swobodnie. Ja przyjeżdżam na dyżur i ja się tutaj czuję... No właśnie, swobodnie. Mi jest trudno sobie wyobrazić na przykład sytuację, w której ja jako terapeuta bym się przestraszył, albo czułbym się niepewnie, albo nie wiedziałbym, jak zareagować. Tak? Oczywiście są jakieś takie skrajne, nie? Historie, że no nie wiem, ktoś ma jakieś tam takie tendencje autodestrukcyjne, tak? Gdzieś tam się coś wydarzy, jakiegoś takiego, wiesz, jakaś kłótnia ostra, tak? Jakiś taki ogromny konflikt, który się rozleje na całą grupę, ale to nie są wszystko dla mnie sytuacje już w tej chwili nowe, nie? Ja już to przerabiałem, więc ja wiem, jak ja na to reaguję, co mogę zrobić, żeby to, że tak powiem, trochę uspokoić, trochę wyciszyć, jak sobie z tym poradzić. Ja ci powiem szczerze, że ja na przykład lubię samodzielnie dyżurować. Ja wielu mam kolegów, koleżanki, którzy trochę się obawiają tych samodzielnych dyżurów, no bo może się coś wydarzyć, trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, nie bardzo masz się z kim skonsultować, tak? No może rzeczywiście zadzwonić do szefa, wiesz, do lidera i tak dalej, no ale często nie ma na to czasu, przestrzeni. A ja lubię takie samodzielne dyżury. Nie, ja sobie ten dzień jakoś tam układam, robię coś z pacjentami, mam czas na to, żeby sobie zrobić te swoje takie rzeczy, które muszę, więc te terapie indywidualne, terapie grupowe, tak? Ale oprócz tego jeszcze na dyżurze zostaje taka przestrzeń, żeby z tymi pacjentami pobyć w jakiejś zupełnie innej roli, tak? Żeby właśnie z nimi pójść na ten ogród, czy na tą stolarnię, kajak pomalować, drzewo pociąć, tak? Nie wiem, szafkę poszlifować, no cokolwiek, ale w takiej innej konwencji, powiedziałbym, nieterapeutycznej. Mam też takie poczucie, że to mnie do nich zbliża, że oni mnie też szanują, tak chyba nie tylko jako terapeuta, ale też jako człowieka. No i dobrze mi jest z tym.
1: Tak idąc w ślad pewnej książki pod tytułem Płeć mózgu, to muszę cię zapytać, czy inaczej się pracuje z paniami? Tutaj mam na myśli oczywiście Agatę, którą doskonale pamiętasz sprzed ponad 20 lat.
2: Wiesz co, to nie chodzi o to, czy inaczej. Myśmy podjęli decyzję, że ten ośrodek będzie ośrodkiem męskim, nie z powodu, że z kobietami to się jakoś trudniej albo gorzej, albo jakoś inaczej pracowało, tylko dlatego, że pojawiały się, rozumiesz, miłostki między osobami leczącymi się.
1: To nic zaskakującego.
2: Absolutnie nic zaskakującego, ale bardzo mocno wpływającego na procesy takiej terapii grupowej, gdzie jednak w czasie terapii, w czasie tej sesji terapii grupowej dosyć istotne jest, żeby takie emocje wynikające z bliskich relacji nie rzutowały na udzielane informacje zwrotne, na sposoby reagowania.
1: Tak? Tego się robi towarzystwo wzajemnej adoracji dwuosobowe.
2: No, trochę tak, że wiesz, no, terapeuta nie powinien leczyć swoich bliskich i ludzi, z którymi jest związany emocjonalnie. I tu zachodziła dokładnie taka analogiczna sytuacja. Tak? Jeśli dwoje ludzi było ze sobą bardzo blisko, no to, że tak powiem, terapia stawała się nieprawdziwa, nieuczciwa. Tak? Raczej wynikała z chwilowej jakichś tam pobudek emocjonalnych, bliskościowo-relacyjnych, a nie z, no, z samego procesu i z tego, co jest obiektywne.
1: Wrzucę jeszcze do Agaty. Może użyję bardzo amatorskiego określenia, no ale muszę dopytać, czy Agata była pacjentką taką wdzięczną, czy trudną, z charakterem krlombrną, a mimo to wygrała.
2: To się oczywiście w czasie zmieniało, ale na początku raczej ją kojarzę jako taką dosyć pyskatą i taką mocno oporującą, ale plus był taki, że ona naprawdę mówiła, co myślała, więc nie zawsze to było kulturalne i takie społecznie akceptowane, ale na pewno było prawdziwe.
1: Czytelne dla ciebie jako dla terapeuty.
2: Dla mnie to było czytelne, choć tak jak powiedziałem, ja wtedy byłem bardzo młodym terapeutą i mnie to w jakiś sposób dotykało, nie? Z tego, co ja sobie z tym musiałem jakoś też radzić. Nie, bo ja z jednak trochę innego środowiska. Tak.
1: Grzeczny chłopak byłeś.
2: Grzeczny chłopak, bo ja tam też miałem trochę za uszami, no ale nie, to nie był taki kaliber, nie? No i moja córka ma teraz na imię Agata.
1: Podobno niektóre imiona niosą jakieś cechy.
2: Nie, ale to tak całkiem poważnie, to tak, te początki z tutaj obecną Agatą były takie trudne i właśnie taka była dosyć krnąbrna, natomiast z czasem to się zmieniało, tak, i stawała się właściwie taką osobą, że pamiętam tą końcówkę terapii Agaty, że jak się przyjeżdżało na dyżur, to Agata raz, że tak powiem, wszystko wiedziała, co się dzieje, więc jak czegoś nie wiedziałem, to się mogłem dopytać Agaty, ona wie. No i była taką osobą, która no właśnie brała taką, mówiąc tym już naszym językiem współczesnym, odpowiedzialność za to, co się tutaj działo i za co była, że tak powiem, formalnie odpowiedzialna. Tak? Czyli jeśli była odpowiedzialna za ten aspekt kuchni, tak, to...

0: ta choroba jest chorobą nawrotową, jest chorobą dożywotnią, więc to nie jest tak, że możemy oszacować jakiś procent i powiedzieć, no tak, na 85% to już nigdy nie sięgniesz po narkotyki. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale staramy się też nie robić takich baboli, żeby kończyły u nas programy terapeutyczne osoby, które ewidentnie no nie są przygotowane do samodzielnego, normalnego takiego życia wśród tak zwanych normalnych ludzi w normalnym społeczeństwie, tak? Bo wiele rzeczy im brakuje. My z nimi oczywiście rozmawiamy. Bywa tak, że ludzie u nas nie kończą leczenia, czyli nawet nie to, że wyjeżdżają wcześniej, tylko po prostu czas im się kończy w ośrodku, a my nie decydujemy się na to, żeby oni otrzymali u nas tak zwany status neofity, czyli trochę my dajemy im takie poczucie, że my rekomendujemy, że oni sobie, bo nie, bo my nie rekomendujemy. I wtedy taka osoba wyjeżdża na coś, co my nazywamy przepustką długoterminową, czyli ona formalnie kończy leczenie na zasadzie ma wypis, kartę informacyjną, tak, była rok i tak dalej, ale nie otrzymuje statusu neofity i nie dostaje tego złotego znaczka, który neofita każdy w naszym ośrodku dostaje na zakończenie leczenia, tylko jedzie na rok w świat, kontaktuje się z ośrodkiem, ma obowiązek raz w miesiącu się stawić jakby na terapii grupowej przed całą grupą terapeutyczną, omówić, co się działo przez ten miesiąc. Jest tam kilka takich wskazówek, że musi kontynuować terapię w miejscu zamieszkania taką ambulatoryjną, musi podjąć pracę albo kontynuację nauki, tak, musi się trzymać pewnych zasad. My to weryfikujemy przez kolejny rok, już w takich warunkach naturalnych. Jeśli mu się to uda, to wtedy go zapraszamy na rocznicę w kolejnym roku i on dopiero wtedy otrzymuje status neofity, czyli jeśli potwierdzi tą swoją, że tak powiem, trzeźwość przez jeszcze kolejny rok już w normalnych warunkach, w których żyje, no i po spełnieniu tych, no właśnie, warunków, które tutaj na formalnym zakończeniu od nas otrzymuje. Więc to, wiesz, skończyć u nas leczenie nie jest tak łatwo, znaczy w sensie otrzymać status neofity, więc takiej osoby jak Agata, myślę, że też mają no, prawo w jakiś sposób czuć się wyjątkowe, wiesz, bo przejść terapię uzależnień to jedno, nie, ale żyć trzeźwo to jest zupełnie inna para kaloszy.
1: No i jeszcze czasami pomagać innym, pani Agato. Zdarzyło się, że kogoś pani tutaj namówiła, żeby przyjechał do graczy, albo jakoś pani tak podała rękę i wskazała drogę?
2: Do graczy osobiście to nie mam takiej osoby, którą, ale za to tuliłam tutaj tych, którzy chcieli wyjeżdżać i zostali.
1: Czyli ktoś miał kryzys, chciał już rzucić tym wszystkim?
2: Tak, nawet Marek, który tutaj obecnie też nie terapeuta, tylko Marek S. też miał parę razy wyjeżdżać, a w końcu skończył leczenie i jest teraz pracownikiem.
1: Ale jak to było, że po prostu przyszedł do pani i tak trochę chciał się wyżalić i już był u progu tego, żeby walnąć tym wszystkim?
2: Nie, on to na społeczności wykrzyczał. To był ciężki przypadek. No mi też swoje mówił, ale przede wszystkim on już był uparty, że wyjeżdża, bo dużo rzeczy go denerwowało. Nie mógł się pogodzić z wieloma rzeczami. I człowiek po prostu, pomimo że była społeczność, która mówiła mu, żeby został i dostawał informacje, no to jeszcze ja też byłam przy tym akurat w takich nieraz sytuacjach, że tuliłam, nie wyjeżdżaj, gadałam, no i udawało się, zostawali, nie?
1: Tak, przepraszam, ale trochę po matczynemu tak pani zadziałała.
2: No tak, no. Wojtek się śmieje i Marek, że jestem mini kadra lotna, bo ja w terenie działam, a oni siedzą w biurze.
0: Wiesz, bo to jest w ogóle ważny wątek, wiesz, bo w przypadku kryzysu wśród osób uzależnionych to jest trochę tak, że my nie możemy czekać, aż oni do nas przyjdą i powiedzą, mam kryzys, chcę jechać, tak?
1: Wychodzę, musimy, dziękuję,
0: tak,
1: do widzenia.
0: Musimy zareagować, że tak powiem, wiedząc o tym, że ona raczej nie przyjdzie. Musimy wyłapać ten moment, no i to jest, to o czym mówi Agata, to jest właśnie taka reakcja, tak? Czyli widzę, że coś się z kimś dzieje negatywnego, że to się może dla niego źle skończyć, wiesz, bo to nie jest tak jak na ortopedii, że wyjdę i najwyżej sobie popsuję kolano jeszcze raz. Nie? Oni jak wychodzą, to grają tak naprawdę ze śmiercią w wielu, wielu przypadkach. Więc takie jego, wiesz, wyjście sobie ze środka, przerwanie terapii w połowie, czy gdzieś tam na początku, no to w naszym wypadku to trochę jak z ojomu kardiologicznego wyjścia na własne żądanie. Nie? No to mniej więcej ta kategoria, bo my wiemy o tym, że oni nie są przygotowani, oni wrócą do narkotyków, a najczęściej te powroty po takiej długiej przerwie kilkumiesięcznej, no są dużo bardziej destrukcyjne niż bycie w ciągu.
1: Tak mówiąc, mniej naukowo, po prostu się dorywa i nadrabia zaległości.
0: No trochę tak, mówiąc kolokwialnie tak.
1: Wiem, że tu jest parę takich pamiątek w ośrodku, które pozostawili pacjenci wiele, wiele lat temu. Dąb Agaty pięknie rośnie, tak jak mówiłem, sięga mniej więcej, gdyby tu postawić budynek, tak po balkon drugiego piętra. Pani Agato, ale tam jest chyba taki skalniak, coś takiego wcześniej wspominała mi pani, że to też jest pamiątka po jednym z kolegów.
2: Tak, to jest grill, który robił nam Paweł. Paweł skończył leczenie w 2005 roku, 23 kwietnia, na naszej czwartej rocznicy. I Paweł jest naszym

0: Nofit, on później tutaj był prezesem, pracował. Był też pracownikiem, obecnie mieszka w Norwegii i przyjedzie teraz na naszą 25. rocznicę.
1: To we wrześniu.
0: Tak, i nie tylko on. No i właśnie on robił nam, to jest grill zrobiony przez niego i tyle lat nam służy. I za każdym razem to robią grilla, jak jestem, to mówię, że to jest grill robiony przez naszego Pawła Nofita. No i na pewno jest tutaj wiele takich pamiątek, no akurat tą widać, tak, nie? Że stoi, no tak jak mój dom, no tego nie przesadzimy, to nie zginie, tak samo ten grill. Ale każdy z nas tutaj, który się leczył, zdobył jakąś cząstkę, tak jak Marek mówił, no teraz te plany domownika też wyglądają inaczej. Bo ja na przykład plan domownika miałam taki, zresztą nie, nawet nie wiem, czy to ty mi nie wymyśliłeś, czy Sławek, że prześcieradła szyłam na łóżka. Myślałam, że szału dostanę z tych ścinków z pościeli, nie?
1: Takie były czasy, no, tak, że trzeba było tak kombinować.
0: No niestety moje prześcieradła nie przetrwały, bo to już 22 lata, nie? No ale drzewo stoi i skalniak stoi, znaczy grill Pawła, nie?
1: No i pani znakomicie się trzyma. Życzę, żeby tak zawsze tak dalej, żeby takie wsparcie pani dawała tym, którzy się otarli o to nieszczęście.
0: No, dziękuję bardzo. Ja też myślę, że już się śmieję, że od siebie z pracy wypożyczę sobie chodzik albo wózek i będę przyjeżdżała, jak już nie dam rady tłuc się samochodem.
1: Dziękuję bardzo. To była historia pani Agaty. Tak jak mówiłem, zawsze bardzo przejmująca, ale mam nadzieję, że też pouczająca. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach i pani Agata, pacjentka sprzed 22 lat.
2: Nic ja mam teraz powiedzieć?
1: No możesz powiedzieć dziękuję albo dobranoc.
2: To ja bym chciał ci podziękować bardzo. Jeszcze raz powiedzieć, że się wzruszyłem tymi wspominkami twoimi. Ja u siebie nie pamiętam w ogóle z tego okresu. Takie przebłyski mam, że się bałem. Ale chciałem ci podziękować. Chciałem podziękować też radiosłuchaczom i życzyć dobrej nocy.
1: A gdyby ktoś chciał to skomentować, napisać, zapytać, jak zwykle ma do dyspozycji mój adres poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc i do usłyszenia. Terapeuci.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Robert Węgrzyn, przewodniczący zarządu regionu Koalicji Obywatelskiej, członek zarządu województwa polskiego.
2: Dzień. Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
1: Panie przewodniczący, co będzie z Koalicją Obywatelską w Brzegu? Jest w ogóle Koalicja Obywatelska w Brzegu?
2: Oczywiście, że jest. Myśmy w tej sprawie wydali, panie redaktorze, komunikat i są sprawy, o których publicznie się nie mówi. Tak jak w rodzinie. Trudne sprawy się załatwia w rodzinie i nie biega się z nimi po mieście. Wydaliśmy komunikat i będę bardzo powściągliwy, jeśli chodzi o skomentowanie sytuacji naszej w Brzegu. Powiem na bardzo dużym poziomie ogólności. Czy pan sobie wyobraża, że w Sejmie pada wniosek o wotum nieufności w stosunku do jednego z ministrów koalicji rządzącej, a posłowie głosują przeciw?
1: No, to niewyobrażalne.
2: Na drugi dzień takiej osoby nie ma ani w klubie, ani w partii. Brak wotum zaufania jest jasnym sygnałem na przyszłość. Nie chcemy z daną osobą pracować.
1: Mhm. Mówimy o wotum zaufania dla burmistrz tak Brzegu, pani Violetty.
2: Tak jest. Zarząd regionu podjął jednomyślną, jednogłośną decyzję, przedyskutowaną, skonsultowaną i na tym chciałbym poprzestać. No 7 sierpnia udaje się na spotkanie ze wszystkimi członkami Koalicji Obywatelskiej w Brzegu.
1: Mhm. No pan mówi, że zachowuje powściągliwość, ale radni miejscy tej powściągliwości raczej nie zachowują.
2: Ale radni już złożyli rezygnację, przynajmniej tak zakomunikowali na konferencji prasowej, nie są już członkami koalicji, więc mogą mówić co
1: wnioski
2: chcą. Ja jestem dwa do tej pory.
1: Aha, ale w międzyczasie był wniosek o ich usunięcie?
2: Wniosek do sądu koleżeńskiego, który się jeszcze nie odbył.
1: Czyli być może to trochę tak wybiegając w przyszłość radni uprzedzili pewne wydarzenia.
2: Bardzo możliwe, ale to nie wstrzymuje całego procesu. 7 się odbędzie spotkanie ze wszystkimi naszymi koleżankami i kolegami po to, żeby porozmawiać na miejscu.
1: A ta sytuacja w Brzegu to jest taki, możemy powiedzieć, element porządkowania struktur przed zbliżającymi się wyborami?
2: Wie pan, partia polityczna jest powołana do tego, aby władzę zdobywać, a nie żeby zabierać ją samemu sobie. Bo to jest pewnego rodzaju kuriozum. Są 3 głosowania w roku w każdej radzie. Radzie gminy, powiatu, w sejmiku, ale również w parlamencie. Są takie głosowania, które są świętością. To jest uchwała budżetowa, to jest udzielenie absolutorium i wotum zaufania. Każda partia polityczna ma swoje wewnętrzne prawo. Tym prawem jest statut. A ja będę bronił statutu jak źrenicy oka. Jeżeli są permanentne konflikty, statut mówi wyraźnie, jakie wnioski należy składać. Mhm. Więc trudno tu mówić o porządkowaniu. Po prostu w szerokim ujęciu, w szerokim zakresie pilnuje porządku statutowego.
1: Ale będą powołane na nowo struktury?
2: Oczywiście, że tak. I one, te wybory się odbędą jesienią i tutaj nikt nie będzie nikogo ani hamował, ani zachęcał. Koleżanki i koledzy muszą wybrać nowe władze w Brzegu. Spośród siebie.
1: Ci radni, którzy zrezygnowali, wykluczyli się jakby z możliwości startu w tych wyborach.
2: Oczywiście, że tak.
1: Aha. A co będzie, bo wiadomo, że burmistrz potrzebuje wsparcia tej siły politycznej, z którą jest związany. Co będzie z panią burmistrz?
2: No to już będą musieli, to ja oczywiście trzymam kciuki za dobre decyzje w Radzie Gminy Brzegu, ale to już jest zadanie pani burmistrz, aby indywidualnie z każdym radnym w tej chwili wypracować sobie takie relacje, aby znalazła w tej radzie większość. Nie dało się tego niestety zrobić do tej pory, co wszyscy widzieli.
1: Mhm. A przygląda się pan sytuacji politycznej w kraju?
2: Oczywiście, że tak. No jestem szefem regionu właśnie. Koalicji Obywatelskiej, więc trudno, żebym...
1: To moje pytanie o te zbliżające się wybory parlamentarne właśnie dlatego się pojawiło, bo jest takie przekonanie powszechne, że po sierpniu, czyli po wakacjach, kampania wyborcza ruszy pełną parą, to pewnie też pani się przygląda, co u konkurencji słychać.
2: Trzymamy kciuki. Prawo i Sprawiedliwość jest tak świetną formacją polityczną, że powinny być co najmniej 3 takie partie, więc jeśli Czarnek założy swoją, Morawiecki założy swoją i PiS w jakiejś tam formule pozostanie, trzymamy za...
1: No tutaj pan wyczuwam dużą dozę ironii, ale dzisiaj o 12.
2: No to jest polityka, wie pan.
1: Podobno spotkanie ostatniej szansy Morawiecki i Kaczyński.
2: Wie pan... Czy oni odgrywają jakiś teatrzyk, czy to są rozmowy faktycznie na serio? Jedno jest pewne, trwa permanentna walka o sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim. Widać to gołym okiem. Jarosław Kaczyński w ostatnich miesiącach nie jest zbyt aktywny. Aktywne są osoby, które są dość wysoko w hierarchii partyjnej w Prawie i Sprawiedliwości, więc to osoby, które są laikami w polityce, widzą to wyraźnie. Że to
1: jest Morawiecki jako szef największej partii opozycyjnej, to byłby dobry wybór z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej? Byłby groźniejszy niż Jarosław Kaczyński?
2: No, były prowadzone ostatnio badania, które pokazywały tam jakiś poziom poparcia dla formacji Morawieckiego i Czarnka. No,
1: niezbyt imponujące, bo to w granicach 7%.
2: Delikatnie mówiąc, szału nie ma. I to, jeżeli na starcie jest 6,5 czy 7%, to później już może być tylko w dół, bo to zawsze ten efekt pierwszy jest bardziej dostrzegalny przez wyborców, a później to słabnie. Jak to się potoczy, tak jak mówię, to, że tak powiem, ich problem.
1: Ale problemem Koalicji Obywatelskiej bez wątpienia i całej koalicji rządzącej jest sprawa ochrony zdrowia. Myśli pan, że to, co dzieje się dzisiaj wokół ochrony zdrowia, te próby reformowania, budowania na nowo systemu, mogą zaszkodzić Koalicji Obywatelskiej w wyborach?
2: Wie pan, to jest obszar taki, który dla każdej władzy był bardzo trudny, bo system ochrony zdrowia jest jednym z decydujących czynników, jeśli chodzi o poparcie dla partii politycznej, i wydarzenia w ostatnim czasie wskazują na to, że w najbliższym czasie będzie toczyć się szeroka debata i szeroka dyskusja. Również u nas w województwie opolskim się taka dyskusja toczy, bo szukamy takiego rozwiązania, które przede wszystkim ułatwi możliwość leczenia pacjentom, i tych proceduralnych spraw dla pacjentów będzie zdecydowanie mniej. Trudny obszar, z którym każda władza, każdy rząd, który podejmował, zawsze spotykał się z dużym oporem, bo wszyscy narzekają, ale jeżeli przychodzi do podjęcia decyzji, wtedy się ze środowiska medycznego podnoszą głosy sprzeciwu. No a tak się nie da zreformować.
1: Wspomniał pan o tych próbach reformowania również w naszym województwie. No, sporo emocji wywołała zapowiedź łączenia placówek zdrowotnych, chociażby w Opolu. No to takie medyczne flagowce.
2: Szukamy takiego rozwiązania, które po pierwsze w czasie wielomiesięcznego czy wieloletniego leczenia umożliwi pacjentom skuteczniejsze poruszanie się chociażby między szpitalami. Po to, żeby z jednego szpitala nie wypisywać, po to, żeby nie iść do lekarza po skierowanie do następnego szpitala, po to, żeby nie być przyjmowanym do innego szpitala. Ten proces chcielibyśmy dedykować pacjentom, aby on był dla nich po prostu przyjazny. To jest jeden z elementów naszej argumentacji, dla którego chcielibyśmy doprowadzić do konsolidacji w sensie administracyjnym, bo te jednostki nie stracą swojej podmiotowości. W sensie administracyjnym. Po to chociażby, żebyśmy mogli aplikować również po duże granty, po duże środki na zewnątrz, do funduszy ministerialnych, żebyśmy mogli konkurować z ośrodkami takimi jak warszawskim, katowickim czy poznańskim, dużymi ośrodkami medycznymi, bo zawsze w przedbiegach odpadaliśmy ze względu na wielkość naszych jednostek. Takie połączenie administracyjne spowodowałoby, że bylibyśmy równorzędnym partnerem po to, żeby pozyskiwać ogromne środki na rozwój.
1: No rzeczywiście w niedalekiej przeszłości mieliśmy takie sytuacje, gdy szpital aplikował o duże pieniądze i go nie dostawał, bo był za mały.
2: No bo był za mały. No i to jest jeden z argumentów, który kładziemy na stole, i osoby sprawujące władze kierownicze w poszczególnych jednostkach z całą pewnością świetnie to rozumieją. Rozumiemy też pewnego rodzaju niepokoje, ale zarówno marszałek Szymon Ogłaza, jak i ja jako szef regionu Koalicji Obywatelskiej mówimy jasnym i otwartym tekstem. Nie ma tu absolutnie zagrożenia dla pracowników żadnego szczebla, każdego szczebla w tych czterech jednostkach, które znalazły się w liście intencyjnym. Żadnego zagrożenia.
1: A jednak
2: odnośnie wynagrodzenia, odnośnie... No te niepokoje zawsze się pojawiają, bo zawsze są podejrzenia, że są tam jakieś nieczyste intencje ukryte w takich zamiarach. Ale naprawdę uspokajamy, że absolutnie tak nie jest. Chcemy optymalnego rozwiązania, szczególnie które jest dedykowane pacjentom.
1: Robert Węgrzyn jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Jak zwykle przenosimy się na drugą część tej rozmowy do internetu. No właśnie, a zostając przy temacie reformy ochrony zdrowia, myśli pan, że takie wprowadzenie górnego pułapu zarobków lekarzy pomoże trochę zmniejszyć te wydatki właśnie na płace w ochronie w systemie?
2: Przede wszystkim trzeba wyeliminować umowy fikcyjne, które, jak pokazały ostatnie miesiące, gdzieś się pojawiają. Czasami takie, że lekarz w jednym czasie jest zatrudniony na przykład w Warszawie i w Częstochowie. No była przecież taka sytuacja. Ja nie wiem, czy to odkładając na bok prywatną praktykę, tak? Bo tam ile lekarz
1: działalność gospodarcza.
2: Zarobi, to jest działalność gospodarcza i to jest jego odrębna działalność. Natomiast ta 16-krotność minimalnego wynagrodzenia, przyzna pan, że to wśród osób, które zarabiają najniższe wynagrodzenie, czy też minimalnie więcej, jest wynagrodzeniem...
1: Tak jak powiedział premier, biedy nie ma.
2: Biedy nie ma. No chociaż przecież wiemy, że te wynagrodzenia w niektórych miejscach są dużo wyższe. Czy to rozwiąże problem? Nie wiem, pokażą to najbliższe miesiące, bo zawsze jak się wprowadza jakieś nowe rozwiązanie, czy nie będzie próba obejścia tego w jakiś inny sposób. No wynagrodzenie minimalne wiąże tylko te osoby, które są na umowie o pracę, ale jeżeli są na działalności gospodarczej i na kontrakcie, no to kwota wystawianej faktury za swoje usługi na koniec miesiąca już nie jest ograniczona.
1: W tym przypadku nawet nie poznamy jej wysokości, bo to tajemnica handlowa.
2: To jest tajemnica handlowa, więc między podmiotami gospodarczymi. Więc czy to się sprawdzi? Zobaczymy, ale nie zazdroszczę dzisiaj w tej sprawie ani premierowi, ani pani minister zdrowia, bo to jest

0: czy na terytorium Ukrainy, czy będą to obywatele Ukrainy, czy będzie to jakaś legia cudzoziemska, czy będą to jakieś inne jednostki. W naszym interesie jest pomagać tym formacjom, które tam dzisiaj bronią Europy. To nie ma co do tego wątpliwości. I wszystkie spory historyczne, które poniekąd są słusznie czasami podnoszone, muszą dzisiaj zejść na drugi plan w obliczu agresji, jakim jest Rosja, nie tylko na Ukrainę, ale przecież te wojny hybrydowe, informatyczne, te prowokacje rosyjskie nad Bałtykiem, nad wodami terytorialnymi, nad wodami eksterytorialnymi. Widzimy każdego tygodnia próby hakerskich ataków na polskie systemy informatyczne. To wszystko stwarza takie wrażenie, że my na tej wojnie po prostu jesteśmy. No nie fizycznie, nie zbrojnie, drony tu nad nami póki co rosyjskie nie latają i mamy nadzieję, że tak będzie, to jednak w tej sferze informatycznej, w tej sferze cyfrowej ta wojna się toczy już od kilku lat. I w naszym interesie dzisiaj jest pomagać Ukrainie tak, aby ten konflikt od Polski oddalać.
1: A jednak rosną nastroje antyukraińskie, dochodzi do ataków chociażby na Ukraińców mieszkających w Polsce.
0: Bardzo się dziwię tym liderom, czy tym formacjom politycznym, które podsycają te nastroje. Obawiam się, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie zapłacić bardzo dużą cenę za to, żeby przejąć władzę w Polsce i za każdy procent zwyżki swojego poparcia są w stanie wprowadzić nas w stan wojny tylko po to, żeby wygrać wybory.
1: Dziękuję bardzo. Robert Węgrzyn, przewodniczący Zarządu Regionu Koalicji Obywatelskiej, członek Zarządu Województwa Opolskiego, był gościem porannej rozmowy.
0: Dobrego dnia, dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: A ja bardzo dawno Kasi Plewnej nie widziałem, tak? Teraz to odkryłem, ale w sumie bardzo to logiczne. No, Mistrzostwa Świata były, no to pewnie Kasia była na tych Mistrzostwach Świata na wszystkich meczach.
1: Tak, zadekowałam się tam daleko w Stanach Zjednoczonych albo nawet w Meksyku.
0: Tak, tak, w każdym kraju, wiesz, tak. ty jak Gianni Infantino, od razu się z nim zabierałaś i 3 mecze w jeden dzień.
1: Tak, słyszałam, że bardzo dużo podróżował, dużo paliwa spalił na te przeloty. Podobno nie opuścił żadnego meczu.
0: No, możliwa.
1: Tak czytałam.
0: Będę musiał sprawdzić faktycznie, ale może coś w tym być. Czy oglądał po 15 minut? No. Inna sprawa, 6 na zegarze.
1: Centralne obchody święta policji. Ta formacja służy obywatelom od 107 lat. Autobusy brzeskie mają usprawnić organizację transportu w powiecie.
2: Powstanie zupełnie nowa sieć połączeń komunikacyjnych.
1: W tym serwisie także ekonomia, a w niej m.in. o podatku cyfrowym.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Katarzyna Plewnia.
1: To tradycyjnie dzień awansów, odznaczeń i podziękowań. 24 lipca policjanci obchodzą swoje święto w rocznicę powołania w 1919 roku Polskiej Policji Państwowej.
4: To święto jest szczególną okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników policji za ich codzienną służbę oraz zaangażowanie w ochronę obywateli, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Robert Opas.
5: Podczas uroczystego apelu odbędzie się m.in. ślubowanie nowo przyjętych policjantów, wręczenie odznaczeń, awansów, a także uroczysta defilada pododdziałów policji.
4: Integralną częścią święta mundurowych jest też piknik, który odbędzie się jutro w warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola.
1: Jeszcze dziś w południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz PiS i dalszych losów ugrupowania. O północy minął termin wyznaczony członkom partii na podpisanie deklaracji przynależności. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w stowarzyszeniu Rozwój Plus. Eksplozje słychać było nie tylko w miastach portowych Iranu, także na wschodzie i w centralnej części tego kraju. Systemy obrony przeciwrakietowej uruchomiły się również nad wschodnią częścią Teheranu, choć nie ma doniesień o atakach na stolicę Iranu. Zakończyła się 13. noc amerykańskich ataków. Kilka godzin wcześniej, po zapowiedziach prezydenta USA Donalda Trumpa o rozszerzeniu ataków na Iran, sekretarz generalny ONZ zaalarmował Radę Bezpieczeństwa, że może dojść do dużej wojny regionalnej.
3: Zdajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Z wykluczeniem komunikacyjnym chcą walczyć gminy Brzeg, Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz i Popielów oraz powiat brzeski. Samorządy powołały Związek Powiatowo-Gminny Autobusy Brzeskie, co ułatwić ma im pozyskiwanie pieniędzy na organizację transportu publicznego, mówi Jacek Monkiewicz, starosta brzeski.
2: Ze względu na wymogi programowe tak naprawdę powstanie zupełnie nowa sieć połączeń komunikacyjnych, więc na pewno będziemy posiłkować się firmą zewnętrzną, natomiast na pewno też będziemy w czynny sposób, każdy z partnerów będzie musiał w swoim zakresie to zabezpieczenie przedstawić.
1: Przed związkiem wybór władz i organizacja pierwszego posiedzenia, a utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego to reakcja na zmiany, jakie mają wejść w życie wraz z nowelą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 12. Aeropiknik Balonowy Puchar Polski rozpoczął się wczoraj w Paczkowie, potrwa do soboty. Na południe regionu przyjechało 21 ekip balonowych z całego kraju, które zaprezentowały swoje statki na miejscowym stadionie. Loty pierwszego dnia imprezy uniemożliwiła pogoda. Kolejną próbę wzbicia się w niebo zaplanowano na piątkowy poranek, właśnie teraz o 6:00, już w ramach konkursu, w którym rywalizować ma 18 drużyn. Wśród nich wielokrotny mistrz Polski w sportach balonowych Zbigniew Jagodzik z Aeroklubu Leszczyńskiego.
6: Latanie balonem zawodnicze to jest precyzja lotu, czyli dolecenie do wyznaczonych punktów przez dyrektora sportowego precyzyjnie jak najbliżej i rzucenie markeru, to jest woreczek z piaskiem ze wstęgą M70 lub na aplikacji dropujemy i w ten czas wiedzą, gdzie przebyliśmy tą drogę jak najbliżej.
1: Radio Opole aeropiknikowi patronuje. Na miejscu można też odwiedzić nasze stoisko.
3: To przyniesie dzień.
1: Teraz o innych zawodach. Piłkarze Odry Opole rozegrają dziś mecz pierwszej kolejki nowego sezonu. sezonu Betclic pierwszej ligi na Itaka Arenie podejmą spadkowiczów z Ekstraklasy Arka Gdynia. W przerwie między rozgrywkami opolski klub pozyskał kilkunastu nowych zawodników. Nowi są też trener Łukasz Tomczyk i dyrektor sportowy Dariusz Sztylka. Mówi prezes klubu Tomasz Lisiński.
7: Jest to pierwsze okienko transferowe od wielu lat, które naprawdę bardzo szeroko otworzyło drzwi w szatni, zarówno w drzwi wejściowe, jak i drzwi wejściowe. Aż 14 zawodników na dzisiaj już odeszło z pierwszej drużyny od Opole. Więcej zawodników odeszło niż przyszło. Wierzę, że postawiliśmy na zawodników jakościowych, zawodników, którzy będą spełniać oczekiwania sztabu szkoleniowego.
1: A mecz Odra Opole Arka Gdynia o godzinie 21:00.
3: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po godzinie 6:00.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Joanna Maclak, dzień dobry. Miliardowe wpływy do budżetu państwa od zagranicznych gigantów technologicznych. Do końca lipca rząd przedstawi projekt ustawy o podatku cyfrowym, którym zostaną objęte zagraniczne firmy działające na polskim rynku. Największą przeszkodą może jednak okazać się uzyskanie podpisu prezydenta Karola Nawrockiego, utrzymującego dobre relacje z administracją Stanów Zjednoczonych. O tym Krzysztof Kuczyński.
9: Nowe regulacje mają obciążyć zagranicznych gigantów 3-procentowym podatkiem. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że wiele firm w Polsce czerpie korzyści z naszego kraju, ale nic nie daje od siebie.
10: Kilka dni temu słyszeliśmy o karze dla AliExpress, a to jest właśnie przykład takiej firmy, która w Polsce wraz z innymi platformami sprzedażowymi ma ponad 11 miliardów zysków w każdym roku, a nie płaci tutaj podatków.
9: Przeciwko nowym regulacjom jest prezydent USA Donald Trump, który grozi podwyższeniem ceł. Podatek cyfrowy obowiązuje już w innych krajach, jak na przykład w Wielkiej Brytanii, Francji czy we Włoszech.
8: 4 umowy dotacyjne na kwotę blisko 5 milionów złotych podpisano w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. To pieniądze na realizację inwestycji związanych z odbudową po powodzi we wrześniu 2024 roku. Beneficjentami są gminy Tułowice, Prudnik, Paczków oraz powiat prudnicki. Sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie w polskiej armii. W Warszawie podpisano kolejnych 14 umów o dofinansowanie w programie Perun. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekaże ponad 720 milionów na polskie innowacje dla obronności i bezpieczeństwa, a środki pochodzą z resortów obrony i nauki.
3: Pogoda.
0: 12 stopni mamy na termometrach, a maksymalnie 22 możemy się spodziewać. Dzisiaj będzie już cieplej, jutro będzie bardzo ciepło, w niedzielę 28, a w przyszłym tygodniu będą takie upały, że będziemy mieli ostrzeżenia IMGW i w ogóle trzeba będzie się chować pod parasolkami i tak dalej.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No bo synoptycy zapowiadają po 32-34 stopnie nawet na termometrach. Będzie grzało i to mocno. A my mamy 6 minut po 6. Dzień dobry, poranku w Radio Opole.

0: All Inclusive i właśnie wtedy leci ten utwór. Wszyscy to poznaliśmy zapewne będąc na takich wakacjach. No a teraz zagraliśmy go dla was specjalnie w Radio Opole. 24 dzień lipca, dzisiaj mamy to piątek. No to zerkamy na początek do kalendarza świąt nietypowych i mamy Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości, ale też Dzień Policjanta. No to możemy dzisiaj nie łamać przepisów, a jak złamiemy, no to możemy złożyć najserdeczniejsze życzenia policjantom, jak nas będą skuwać. Dzień Pszczółki Mai, też dzisiaj mamy. Sympatyczna pszczółka Maja obchodzi dziś swoje urodziny. Na imprezie nie powinno zabraknąć Gucia i konika polnego Filipa. A tego konika polnego to jakoś nie pamiętam. Gucia to jak najbardziej. Krystyna Kinga i Krzesimir mają dzisiaj swoje imieniny, a przysłowie na dziś, którego nie zrozumiem, to gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcze przywodzi, gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje. Ja nie wiem, tych pająków jest od groma, a gromów to za dużo nie ma jakoś na niebie, więc nie wiem, o co chodzi z tym przysłowiem. 774541541 to telefon do nas. Dzień dobry w Radio Opole.
1: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi dla was.
0: A to jest utwór Margaret, Prima Ballerina, którego jeszcze nie słyszeliście, także dajcie głośniej.

0: A my w Radio Opole mamy 19 minut po godzinie 6, 24 dzień lipca i dzisiaj, jeżeli chodzi o to, co się będzie działo na naszych termometrach, no to oczywiście będziemy spoglądać w niebo, jak to z tymi opadami deszczu. Bo wczoraj synoptycy mi mówili, że pada, a ja patrzyłem przez okno i wyszło na to, że nie padało. Także mam dobre informacje, bo dzisiaj deszczu nie będzie, w sobotę też nie będzie, ale dla rolników też dobre takie, że w przyszłym tygodniu na pewno się pojawi.
1: Bądź w kontakcie z Radiem Opole 774-541-541. Reklama społeczna.
2: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
3: Wszyscy się na ciebie skarżą.
4: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
2: Zejdź mi z oczu.
4: Co za idiot.
5: Nie chcę cię tu widzieć.
3: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
6: Co z tobą jest nie tak?
4: Jesteś nikim.
3: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Pamiętasz tę piosenkę?
10: Jesteś legendą.
9: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
1: Reklama społeczna.
11: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
12: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
11: Po reklamie.
13: Radio Station BTSN.

0: Radio Opole. Już godzina 6:30, czas na najnowsze wiadomości, które ma dla nas Katarzyna Plewnia.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: W Otmicach w powiecie strzeleckim dziś kierowców czeka utrudnienie w ruchu już od godziny 7. Do 22 zamknięty będzie tam przejazd kolejowy na ulicy Powstańców Śląskich. Jak informuje strzeleckie starostwo, konieczna jest naprawa uszkodzonej nawierzchni przejazdu. Urzędnicy apelują też do wszystkich uczestników ruchu o stosowanie się do tymczasowego oznakowania na przejeździe, a korzystać można z innego przejazdu na ulicy Klonowej. Unia Europejska zaakceptowała wczoraj ostatecznie 21 pakiet sankcji na Rosję. Kluczowy element paktu to sztywny limit cenowy na rosyjską ropę, utrzymany przez rok na obecnym poziomie $44 za baryłkę. To ograniczy dochody do budżetu Kremla, bo uniemożliwi wykorzystywanie blokady cieśniny Ormus i szybujących cen ropy. 3,5 miliarda euro w ciągu roku to szacunkowe straty Rosji po zamrożeniu limitu cenowego na ropę. Prawie 1/5 baryłek rosyjskiej ropy jest transportowana przez unijne firmy, a zatem podlega pułapowi cenowemu. GKS Katowice przegrał na wyjeździe z MSK Żilina 1-2 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Goście z Katowic pierwsi zdobyli gole. Już w 6 minucie trafił Lukas Klemens. Potem jednak strzelali miejscowi Mirosław Kacer z karnego i Timotej Hranica. W innym spotkaniu tej fazy kwalifikacji piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali na własnym stadionie maltański Valletta FC 3-1. Rewanże 30 lipca.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 13 stopni na termometrach, 22 stopnie dzisiaj maksymalnie. Według synoptyków nie będzie padać, ale to różnie może być, bo wczoraj mówili, że pada, a nie padało. A teraz mówią, że nie będzie padać, więc nie wiem, jak to rozumieć. Jutro od 14 do 27 stopni, w niedzielę 28.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale według nich to w połowie, pod koniec przyszłego tygodnia 32-34 stopnie na termometrach.

0: Radio Opole. Za 23 minuty będziemy mieli godzinę 7 i zachęcam, żeby wejść sobie na naszego Facebooka, Instagrama, TikToka. Tam dodajemy bardzo dużo postów, ale co bardzo ważne, możecie też je później komentować. No i uwielbiam czytać wasze komentarze. Wczoraj dodaliśmy post m.in. o tym, że w Paczkowie rozpoczął się aeropiknik balonowy Puchar Polski. Choć pierwszego dnia balony na ogrzane powietrze nie wzbiły się w niebo, uczestnicy nie mogli narzekać na brak atrakcji. Dodaliśmy mnóstwo zdjęć z tego wydarzenia. Jeżeli macie ochotę, żeby wejść i sobie obejrzeć, no to śmiało, wpadajcie na naszego Facebooka. Jemioła atakuje lasy w nadleśnictwie Prudnik. Jej inwazja prowadzi do osłabienia zamierania sosen. I zamierania sosen, choć roślina kojarzy się głównie ze świętami, jest pasożytem, który pobiera z drzew wodę i składniki mineralne. Problem nasila susza i osłabienie drzewostanów. Również taki post dodaliśmy. A niegdyś uważano, że jemioła i drzewo żyją w symbiozie, napisał Sami, życie w Polsce i gotowanie. Taki fajny profil na Facebooku, ale też napisał trochę prawdy w tym było. Faktycznie, początek ekspansji był dawno, a co się dzieje dzisiaj, robi dla ograniczenia zasięgu jemioły, czy leśnicy, czy włodarze miast i wsi nic z tym nie robią? No właśnie robią, dlatego my też o tym informujemy, bo oni nas poinformowali właśnie o tym temacie. A jeżeli chcecie włączyć się do dyskusji, to zachęcam bardzo serdecznie. Teraz w Radio Opole nowość, której jeszcze nie słyszeliście. Martin Garrix dogadał się z YouTube i stworzyli utwór Fireflies.
1: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Michael Jackson, Black or White w Radio Opole. Za kwadrans będzie godzina 7:00. I tak się składa, że ja się z Kasią Plewnią nie widziałem od bardzo dawna. Jak trwał mundial, tośmy się nie widzieli.
1: No właśnie, bo jak ja byłam na dyżurze...
0: A ty jesteś największą specjalistką piłkarską, jaką mamy w Radio Opole.
1: Dziękuję bardzo. Znaczy, ja miałam jeden dyżur w trakcie mundialu, ale wtedy to ty byłeś na urlopie. Może też podróżowałeś po tych Meksykach, Kanadach i Stanach Zjednoczonych.
0: Bardzo bym chciał, ale nie, niestety, bo to trzeba było być milionerem, żeby wejść na jakiś mecz.
1: Ale mundial pewnie oglądałeś. Ja niektóre mecze też, ale z takich sportowych informacji to pewnie doskonale wiesz, że dzisiaj będzie prezentacja Jurgena Kloppa, najprawdopodobniej jako trenera niemieckiej reprezentacji, bo tak wszyscy twierdzą, no ale Niemiecki Związek Piłki Nożnej zapowiada dzisiaj konferencję prasową, ale jakby to cały czas wydarzenie trzymane w tajemnicy.
0: Wiesz co, ja uważam absolutnie po tym, co on zrobił, jak zmienił Borussię, a potem jak zbudował Liverpool, że to jest jeden z najlepszych trenerów, jacy są ever. Top.
1: Zgodzę się z tobą, bo nie znam aż tak szczegółowo kariery Jurgena Kloppa, znaczy kojarzę oczywiście to nazwisko, ale nie śledziłam przebiegu jego kariery, ale Niemcy tak szybko pożegnali się z mundialem. Ale ciekawa rzecz, skoro jeszcze mundial to już wprawdzie

0: przebrzmiała historia o newsach, ale nie wiem, czy czytałeś, było takie porównanie, jak to jest, że Shakira, która ma lat 49, nie wypominając, wygląda lepiej niż Gerard Piqué, jej były mąż, który ma lat, ile? 9 lat mniej, zdaje się, mam. I co ciekawe, to mnie właśnie, to mi się bardzo podoba, że Shakira miała już kolejny mundial, a Piqué już...
1: Już nie.
0: Już nie.
1: Coś w tym jest, ale Shakira super babka się wydaje. A co tam w wiadomościach?
0: A w wiadomościach też będą sportowe informacje, bo dzisiaj rozgrywki Betclic pierwszej ligi. Odra wraca na boisko i będzie podejmować Spadkowicza z Ekstraklasy Arkę Gdynia. Ten mecz o godzinie 21:00. Ale inny ludowy zespół sportowy w Przechodzie też świętuje. Świętuje 75 lat swojej działalności i z tej okazji organizuje turniej rzutów karnych, o której będzie się można na ten turniej wybrać. To powiemy w wiadomościach o 7:00. No będą też takie inne sprawy jak polityka krajowa, międzynarodowa, to też w naszych serwisach.
1: No to wszystko na pewno pojawi się w wiadomościach, chociażby już za 12 minut punktualnie o godzinie 7:00. Kasia Plewnia, dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo. W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: tylko niecałych 2 minut brakuje nam do godziny 7. Punktualnie o godzinie 7 najnowsze wiadomości w Radio Opole. Po nich zerkniemy, jak tam sytuacja będzie wyglądała pogodowo dzisiaj w naszym regionie. Także myślę, że warto zostać z Radiem Opole.
1: 103,2 Radio Opole.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej lotki.

0: wystrzec. Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Po reklamie.
3: A dziś mamy 24 dzień lipca, piątek, dzień pszczółki majczy, dzień policjanta, ale również godzina 7:00. Na zegarze czas na wiadomości.
4: Iran odrzuca amerykańską propozycję o zawieszeniu broni. Nieuchwytny pozostaje Daniel z plastikową siatką na głowie, widziany na peryferiach Opola. Piłkarze od Opole w meczu pierwszej kolejki nowego sezonu Betclic pierwszej ligi podejmą Arkę Gdynia.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Katarzyna Plewnia.
4: Najpierw jednak w samo południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz PiS i dalszych losów ugrupowania. O północy minął termin wyznaczony członkom partii na podpisanie deklaracji przynależności. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Więcej na ten temat Witold Banach.
6: Członkowie stowarzyszenia zapewniają, że jego działalność nie koliduje z funkcjonowaniem PiS, a wręcz przeciwnie, poszerza jego możliwości, tłumaczył poseł Robert Gontarz.
7: Zdecydowanie mówimy o tym, że chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Tak jak wcześniej powiedział to pan prezes Jarosław Kaczyński, chcemy tworzyć dwa pusa, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
6: Większość kierownictwa partii uznała, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia ugrupowania, dlatego zakazała posłom działalności na rzecz stowarzyszenia.
4: Iran odrzucił propozycję zawieszenia broni przekazaną przez stronę amerykańską za pośrednictwem irackich mediatorów.
8: Przedstawiciele władz Iranu przekazali dziennikowi New York Times, że nie są zainteresowani tymczasowym porozumieniem, które nie rozstrzyga kwestii ostatecznego statusu ciśniny Ormus. W czwartek Iran odrzuci amerykańską propozycję zawieszenia broni dostarczoną przez premiera Iraku, poinformował New York Times. W czasie, gdy starcia między tymi dwoma krajami toczą się już od blisko 2 tygodni, napięcia w regionie Bliskiego Wschodu spowodowały, że cena ropy przekroczyła poziom $100 za baryłkę po raz pierwszy od maja, gdy jemeńscy rebelianci Houthi zaatakowali saudyjskie statki na Morzu Czerwonym, grożąc odcięciem kolejnego szlaku eksportowego i tak już ograniczonego przez faktyczne zamknięcie ciśniny Ormus.
4: Unia Europejska zaakceptowała wczoraj ostatecznie 21 pakiet sankcji na Rosję. Jego kluczowy element to sztywny limit cenowy na rosyjską ropę, utrzymany przez rok na obecnym poziomie $44 za baryłkę. To ograniczy dochody do budżetu Kremla, uniemożliwiając wykorzystywanie blokady ciśniny Ormus i szybujących cen ropy.
5: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
4: Nadal nie udało się oswobodzić samca Daniela z plastikowej siatki na głowie. Zwierzę przebywa w okolicy Pól przy ulicy Bierkowickiej i Żerkowickiej w Opolu. Pierwsze zdjęcia Daniela z siatką na porożu opadającą mu na oczy opublikowano w poniedziałek. Od tego czasu weterynarz próbuje trafić zwierzę środkiem usypiającym, by oswobodzić je z siatki. Już raz udało się trafić byka środkiem, ale nie zareagowało zwierzę, być może przez bardzo silny stres.
9: Strzały z tej broni pneumatycznej, to bardzo dużo czynników wpływa na to, żeby to było i skuteczne, i doleciała ta lotka i nie trafiła w jakieś tam liści, i że które zmieni kierunek tego lotu i dobrze się wbiła i podała całość tego środka.
4: Mówił Sebastian Smoliński, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola. Mamy piątek, 24 lipca.
5: To przyniesie dzień.
4: 12. aeropiknik balonowy Puchar Polski odbywa się w Paczkowie. Na południe regionu przyjechało 21 ekip balonowych z całego kraju. Dziś próba wzbicia się w niebo już w ramach konkursu, w którym rywalizować ma 18 drużyn. Aeropiknik potrwa do jutra. Zoo w Opolu zaprasza na nocne zwiedzanie połączone z 73. urodzinami ogrodu. Między godziną 19 a 22 na mieszkańców i turystów czekać będzie szereg atrakcji, w tym urodzinowy tort, oraz wyjątkowy spacer po ogrodzie, bo także po zapadnięciu zmroku. Trasa zwiedzania obejmuje wybiegi m.in. goryli, tygrysów i lwów czy wodny świat, bilety do nabycia online oraz w kasach ogrodu. Za to o 21.00 piłkarze od Reopole rozegrają mecz pierwszej kolejki nowego sezonu Betclic pierwszej ligi na Itaka Arenie. Podejmą spadkowiczów z Ekstraklasy Arkę Gdynia. W przerwie między rozgrywkami opolski klub pozyskał kilkunastu nowych zawodników. Nowy jest też trener Łukasz Tomczyk. Relacje z meczu w serwisach informacyjnych. Pierwsza taka relacja z pierwszym gwizdkiem, czyli o 21.00. Za to 75-lecie obchodzi właśnie Ludowy Zespół Sportowy w Przechodzie. Z okazji jubileuszu klubu na miejscowym stadionie odbędzie się m.in. turniej rzutów karnych. Początek o godzinie 17.00.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Na termometrach mamy 13 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 22 stopni. Dzisiaj, jutro 27 stopni na termometrach, w niedzielę 28 i do niedzieli bez opadów deszczu raczej. Natomiast te deszcze mają powrócić w poniedziałek.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A przyszły tydzień ma być turboupalny, powyżej 30 stopni. Kacper Śnigórski i Marcin Kobza.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: A my w Radio Opole mamy już 11 minut po godzinie 7. To trochę teraz popodróżujemy sobie. Wyjedziemy do Wielkiej Brytanii. Suche trawniki, puste baseny i nawet 1000 funtów kary. Około 23 milionów mieszkańców w Wielkiej Brytanii obejmuje już zakaz używania węży ogrodowych. Ograniczenia obowiązują m.in. w środkowej i północnej Walii, gdzie oficjalnie ogłoszono suszę, oraz w Londynie i w południowo-wschodniej części Anglii.
2: Nie wolno podlewać ogródków za pomocą węża ani zraszacza. Zakaz dotyczy także mycia samochodów, okien i tarasów. Rośliny można podlewać jedynie konewką lub wiadrem. Za złamanie zasad grozi kara do 1000 funtów, a to ponad 5000 zł. Firmy wodociągowe tłumaczą, że rzeki i zbiorniki wysychają po kolejnych falach upałów. W pierwszej części lipca spadło zaledwie 3% deszczu, którego zwykle można spodziewać się o tej porze roku. Mieszkańcy coraz częściej odpowiadają jednak: najpierw naprawcie rury. Niemal połowa ankietowanych uważa, że firmy robią zbyt mało, aby ograniczyć przecieki i modernizować sieć wodociągową. Przez niszczalne instalacje w Anglii i Walii każdego dnia znika prawie 3 miliardy litrów wody. Nie wiadomo, jak długo potrwają zakazy. Dostawcy zapowiadają, że zniosą je dopiero po wzroście poziomu wody w rzekach i zbiornikach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: No wczoraj mieliśmy właśnie takie duże zapowiedzi, że będzie padać. No i w Opolu z tymi opadami deszczu było różnie, ale jak dzwonią nasi słuchacze, to w regionie trochę popadało.
3: W Dolnym Tatrze może i Synoptyce mówili, że nie będzie padać, ale w Brzegu nie padało, ale lało. W Opolu może było sucho.
1: Nie, no to właśnie ci przyznam, że pod wieczór w Opolu to też odpaliła się solidna ulewa.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: ja teraz tak skumałem, że ja nie zerknąłem do kalendarza historycznego. To proszę bardzo, 24 dzień lipca, 1400 rok, w salach krakowskiego Kolegium Maius odbyły się pierwsze wykłady uniwersyteckie. Natomiast w 1625 roku mianowano pierwszego naczelnego pocztmistrza Wrocławia. Polecam o poranku sobie powtarzać: pocztmistrz. Bardzo fajna zabawa. 1701 rok, powstało Detroit w Michigan. Natomiast w 1886 roku Gottlieb Daimler skonstruował czteroosobowy pojazd stylizowany na karoce z jednocylindrowym silnikiem o mocy 1,1 konia mechanicznego, montowany pod tylnym siedzeniem. No trochę motoryzacja od tamtego czasu się zmieniła. Natomiast w 1959 roku w fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie rozpoczęła się seryjna produkcja samochodu dostawczego Żuk. Ale o tym Marek z Prudnika Śląskiego jeszcze nic nam nie odpowiedział. Opowiedział to dzwoń pod 774-541-541.
1: Radio Opole. W eterze i w sieci. Reklama społeczna.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
10: czują się bezpieczne i kochane.
11: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
12: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
13: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
14: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
15: Razem możemy zmienić świat.
16: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
9: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.
17: Cześć sąsiad, jak firma?
18: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
17: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
18: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
17: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
18: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
19: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Po reklamie.

0: w Radiu Opole. Patrzę na zegar i tutaj mi wychodzi, że mamy 7:30. Czas na najnowsze wiadomości Katarzyny Plewni.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Policja służy obywatelom już od 107 lat. Dziś w samopołudnie na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczną się centralne obchody Święta Policji. Ustanowiono je w 1995 roku. Upamiętnia powołanie przez Sejm w 1919 roku Policji Państwowej. Obecnie w Policji służbę pełni ponad 102 tysiące funkcjonariuszy. W ostatnich latach liczba ta zwiększa się systematycznie. W ubiegłym roku przyjęto ponad 8,5 tysiąca nowych policjantów. W przyszłym tygodniu prezydent Ukrainy spotka się w Stanach Zjednoczonych z prezydentem Donaldem Trumpem, informuje portal Suspilne. Media powołują się na źródła dyplomatyczne. Zełenski ma być we Waszyngtonie we wtorek, 28 lipca. Ukraiński przywódca weźmie udział w pogrzebie senatora Lindsey'a Grahama. Zełenski poinformował, że Waszyngton przygotował kilka propozycji zakończenia wojny i chce je omówić zarówno z Kijowem, jak i z Moskwą.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Michał Pasiut został w Oklahoma City wicemistrzem świata w kajakarstwie górskim w konkurencji kajakowych jedynek. W finale K1 pań tytułu nie obroniła Klaudia Zwolińska, plasując się na 10 pozycji. Jurgen Klopp zostanie zaprezentowany jako trener niemieckiej reprezentacji. Związek Piłki Nożnej za Odrą zaprosił na dzisiejszą konferencję dziennikarzy z całego świata i choć nie podał, czego dotyczyć będzie medialne wydarzenie, wątpliwości nie tylko w Niemczech nie ma. Dotąd Jurgen Klopp propozycję prowadzenia drużyny narodowej odrzucał, twierdząc, że woli codzienną pracę w klubie niż rzadkie zgrupowania kadry. Teraz postanowił przyjąć wyzwanie. Oficjalnie zostanie to ogłoszone o godzinie 11.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 14 stopni mamy na termometrach, 22 stopnie maksymalnie dzisiaj, jutro od 14 do 27 stopni, w niedzielę 28 stopni na termometrach, a w przyszłym tygodniu już będzie grzało niemiłosiernie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mówiąc grzało niemiłosiernie, mam na myśli 32 stopnie w czwartek, w piątek nawet 30.

0: Sylwia Grzeszczak. Słowa na K. Jakie słowa na K zna Ireneusz Prochera?
1: Kakao. Poranne.
2: Albo poranna kawa.
0: Kapusta.
1: Rano to raczej chyba nie.
0: No to nie, kanapka.
1: Kanapka, widzisz, tak,
0: wygrałem
1: rano,
0: bingo.
1: Jak najbardziej.
0: Wygrałem tę rywalizację z kanapką poranną. Ale trzeba przyznać, że pogoda nas nie rozpieszcza troszeczkę, bo wczoraj miało padać. Potem, wiesz, zacząłem mówić, że w sumie nie padało. Zadzwonił słuchacz, powiedział, że w Brzegu lało. Potem w Opolu znowu lało. I trudno to wszystko przewidzieć.
1: No ale spójrzmy na to z tej dobrej strony, bo dzięki temu przybywa wody w naturze, w naszej codzienności. A widziałeś doniesienia z Wielkiej Brytanii.
0: Że nie można podlewać.
1: Tak. Coraz większy obszar kraju jest obejmowany takim zakazem. No pytanie tylko, czy nas to też czeka. A ciekawe jest również to, że ten wątek pojawi się także w naszej porannej rozmowie. Ponieważ moim gościem będzie Mirosław Mandryga z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Formalnie i tak na pierwszy rzut oka związku nie ma, prawda? Ale no trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie gospodarki bez wystarczających zasobów wody, a te niestety mamy dosyć małe, na co zwracają uwagę przedsiębiorcy i dlatego Federacja uruchamia monitor wody, promując koncepcję Blue Deal, wskazując właśnie, że bezpieczeństwo wodne powinno być traktowane podobnie jak bezpieczeństwo energetyczne. Czego brakuje zdecydowanie, bo mówi się, właściwie tylko mówi się o tym, że tej wody brakuje. Co jakiś czas nawet dostajemy, ci, którzy mają smartfony i włączone odpowiednie powiadomienia, dostają informacje o tym, że susza hydrologiczna zagraża kolejnym obszarom, ale ważne jest to, żeby przejść od etapu, powiedzmy, ostrzeżeń, diagnozy do etapu działania. No i o to też będę pytał, ale zapytam również o te przepisy, które pozwalają inspekcji pracy przekształcać umowy te takie tymczasowe, nazwijmy, na umowy stałe, czy to bardzo boli przedsiębiorców. To wszystko w porannej rozmowie.
0: A to wszystko wydarzy się kwadrans po godzinie 8 w Radio Opole. Dzięki bardzo, Irek Prochera.
1: Zapraszam.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: A teraz with a little help from my friend, ale w nowej wersji, takiej bardziej reggae.

0: Radio Opole. Teraz będę miał bardzo dobre informacje, tak na 16 minut przed godziną 8, bo to ma być ciepły weekend. Synoptycy prognozują poprawę pogody, a w sobotę w niemal całym kraju ma dominować słoneczna aura. Pogorszenie pogody i kolejny spadek temperatury przewidywany jest po weekendzie.
1: Cieplejsze powietrze już dziś powinno wkraczać do Polski, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
2: Piątek i sobota mogą być bardzo ciepłe, bo ułoży się nam sytuacja w taki sposób, że powietrze takie cieplejsze z południa może tu do nas zawitać.
1: Poniedziałek może być za to chłodniejszy, a aura może zmieniać się dość dynamicznie, dodaje naukowiec.
2: Pamiętajmy, że jesteśmy krajem, nad którym się ścierają od zawsze masy chłodniejszego powietrza z północy i cieplejszego powietrza z południa.
1: W sobotę na zachodzie Polski temperatury mogą sięgnąć nawet 28 stopni Celsjusza. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: No ale tak faktycznie jakoś to dziwnie wygląda, bo po weekendzie będziemy mieli takie solidne ochłodzenie i opady deszczu, a potem nagle od środy to mamy mieć upały po 32 lub nawet 34 stopnie w następny piątek. A zobaczymy jeszcze, czy nie zmienią zdania synoptycy. A teraz Mojo w Radio Opole.

0: zasobów wody, a te niestety mamy dosyć małe, na co zwracają uwagę przedsiębiorcy i dlatego Federacja uruchamia monitor wody, promując koncepcję Blue Deal, wskazując właśnie, że bezpieczeństwo wodne powinno być traktowane podobnie jak bezpieczeństwo energetyczne.
1: Wśród tematów także sytuacja w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy po wejściu w życie nowelizacji ustawy o działalności tej instytucji i poszerzeniu jej uprawnień, m.in. do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. A poranna rozmowa Radio Opole Kwadrans po godzinie 8.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Na termometrach w naszym regionie w tym momencie mamy 14 stopni, maksymalnie 22 stopni możemy się spodziewać. Piękna sprawa, tym bardziej, że w weekend to będzie jeszcze cieplej, 27-28 stopni, a w przyszłym tygodniu nawet 34.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No to widział takie upały, tak będziemy mówić mniej więcej pod koniec przyszłego tygodnia. Teraz narzekamy, że zimno, a od środy czy czwartku narzekamy, że super gorąco. Kacper Śnigurski, Marcin Kobza, cześć, dzień dobry, o poranku.

0: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.

0: Mamy już kwadrans po godzinie 8, dlatego śmiało możemy się przenieść do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Gościem porannej rozmowy w Radio Opole jest Mirosław Mandryga z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Co przedsiębiorcy mają do zasobów wody? No bo Federacja uruchomiła właśnie monitor wody.
2: Znaczy monitor wody generalnie jest szerszym projektem, tak? Dlatego, że prowadzimy projekt Blue Deal. Od paru lat w tej sprawie prowadzimy kongresy i różnego rodzaju konferencje. Natomiast przede wszystkim patrzymy na to, że zaczyna nam wody brakować, tak? Proszę zwrócić uwagę na to, że jak jeszcze parę lat temu, czy w latach 90. susze były co 4, co 5 lat, tak teraz mamy co 2 lata, tak? Więc wody zaczyna brakować. I jeżeli w tym momencie nie rozruszamy tego programu, nie będziemy o nim mówić szerzej, to po prostu za chwilę się obudzimy z tym, że wody w Polsce nie ma.
1: Ale skąd ją wziąć?
2: Proszę zobaczyć. W skali europejskiej, w skali całej Europy przeciętna zasobów wodnych na jednego obywatela jest 4,5 tysiąca metrów sześciennych. W Polsce, proszę mi powiedzieć, ile?
1: No pewnie dużo mniej.
2: 1600. Mhm. 1600.
1: Dramatyczna różnica.
2: Dramatyczna, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby ostatnią powódź z 24 roku, proszę zobaczyć, ile wody wypłynęło i poszło w siną dal. Opuściło nasz kraj. Nie została ona zagospodarowana, nie została zabezpieczona. A dlaczego? Dlatego, że nie prowadzimy i nie mamy rozwiniętej w szerokim tego słowa znaczeniu retencji. Czyli, ale retencję należy prowadzić od domu po naszą gospodarkę. My mówimy o gospodarce, ale też mówimy o naszych zasobach domowych, chociażby mycie zębów z otwartą wodą, czy prysznice, czy kąpiele, czy nieszczelne krany, czy puszczenie zmywarki, gdzie są dwie, trzy szklanki. To jest oszczędność wody. Rozmawialiśmy przed programem, że każdy z nas zużywa na wypicie wody między 2 a 4 litry. To jest ponad 100 litrów miesięcznie, czyli ponad tonę, ja to specjalnie podkreślam, ponad tonę rocznie wody wypijamy, tak? A ile jeszcze zużywamy? Mamy jeszcze zwierzęta, które zużywają wodę. Mhm. Każdy z nas płaci rachunki za zużycie wody, więc tej wody w naszych domostwach zużywa się między tam 6 a 10 kubików, w zależności od wielkości domostwa.
1: Państwa organizacja opracowała takie propozycje strategii dla przemysłu i rolnictwa to właśnie są w tym temacie.
2: Dwa tematy właśnie związane z retencją, czyli jeden, który dotyczy domostw rolnictwa i przemysłu i małej i dużej retencji.
1: W domu to my sobie możemy tam tych parę litrów deszczówki zgromadzić, ale czy to rzeczywiście wpłynie na ogólne zasoby?
2: Oczywiście, że tak. Proszę, specjalnie powiedziałem o zużyciu wody. Nasze ciało to 60 ponad procent składa się z wody, więc musimy tą wodę pić. Natomiast w tym momencie, jeżeli każdy z nas będzie oszczędzał wodę, rozmawialiśmy o powodzi, tak? Ile wody przywoziliśmy na tereny powodziowe, ile się marnowało, ile gdzieś po rowach leżało niezużytkowane, tak? A to jest nasze dobro. To jest nasz chleb, tak? To jest coś, co powinniśmy oszczędzać, cenić i nie wypuszczać tego. Rozmawialiśmy o tym, że kiedyś w większości na wsiach przede wszystkim, co domostwo to był jakiś zbiornik, jakiś staw, jakieś mokradło, tak? Dzisiaj proszę zobaczyć, to jest wszystko zabetonowane. No więc w momencie, kiedy nie mamy możliwości nawadniać ziemi, to nie mamy raz żyznej ziemi, dwa, nie mamy tych zasobów wodnych.
1: Ale ja tutaj będę taki krytyczny, bo trochę to jest tak, że słyszymy o tym, że rolnictwo jest dotykane w coraz większym stopniu właśnie suszą, brakiem wody, no ale część odpowiedzialności właśnie za to, że poznikały te oczka śródpolne. No ale to rolnicy też odpowiadają,
2: jako społeczeństwo.
1: Prawda?
2: Ja nie dzielę tego na rolników, na mieszczuchów, tak? Mhm. Bo to my wszyscy za to odpowiadamy. odpowiadamy, bo na to pozwalamy. Proszę zobaczyć w górach, czy stopniujemy wodę, która płynie z gór na niziny. Nie dbamy o to, żeby były małe zbiorniki wody. Mamy olbrzymie zbiorniki. A co będzie, kiedy pojawi się jakiś idiota, który nam wysadzi zbiornik topola, kołpaczkowa, czy nysa, czy odmuchów. Mamy olbrzymią tragedię. Ale kiedybyśmy mieli rozdrobnione małe zbiorniki, są już w tym momencie, jest większy problem do tego rodzaju działań dywersyjnych, tak? Ale na nie też powinniśmy patrzeć w kontekście chociażby naszej obrony cywilnej, czy w kontekście też i przyszłych działań, więc one powinny być brane pod uwagę. To kolejna rzecz to zbiorniki z wodą, tak zwane magazyny wody pitnej. Mamy te magazyny? Często na działkach czy przy jakichś domostwach te zbiorniki są, bo ludzie sobie gromadzą wodę, tak? Oszczędzają ją. Ale czy mamy większe zbiorniki? Czy jesteśmy zabezpieczeni na przyszłość w wodę pitną?
1: No raczej nie, bo to przecież każdy z nas widzi gołym okiem, że jesteśmy zdani albo na kranówkę, albo na zakup
2: jak tej
1: wody w sklepach.
2: No więc właśnie. A jak nie będzie sklepów, no, które będą miały zasoby wodne? No więc powinniśmy wszyscy o to dbać i stąd nasz program Blue Deal, o którym mówimy również w Brukseli, tak? Bo mamy swoje biuro w Brukseli Federacji Przedsiębiorców Polskich w tym momencie no, federacja jest rozpoznawalna, ponieważ ten program w Brukseli my jako federacja promujemy, o nim mówimy. Zresztą niedawno na naszej konferencji czerwcowej, kongresie Blue Deal w Warszawie była przewodnicząca komisji do spraw wody i docenia to, co my robimy jako federacja, bo oprócz tych działań, o których w tej chwili rozmawiamy, to mówimy szerzej o projektach, o ustawach, które mają to normować, wręcz nakazywać do tego, ażeby tego rodzaju działania, o których przed chwileczką powiedzieliśmy.
1: A jakie jest nastawienie właśnie do tego problemu, jeżeli chodzi właśnie o tych, którzy uchwalają prawa? Czy jest zrozumienie wagi problemu?
2: Tak, dość dużo partnerów mamy.
1: A czy klasa polityczna rozumie wagę problemu? No bo dobrze, że oni przyjmują ustawy, prawda?
2: To znaczy kilku posłów z koalicji, z PiS-u,
1: właśnie, bo to jest problem ponadpartyjny, prawda?
2: Dokładnie tak. Jeżeli w mianowniku mamy Polskę, to pracujmy razem, tak? Bez względu na barwy, bez względu na to, kto rządzi w tej chwili, dlatego że to jest interes Polski. Nie tylko woda, ale wiele innych elementów, ale teraz mówimy o wodzie. Woda jest naszym interesem narodowym, czyli zabezpieczenie terenów, które za chwilę mogą mieć olbrzymie problemy. Proszę popatrzeć na łódzkie, poznańskie, lubuskie, ale również dolnośląskie i opolskie, gdzie susze są bardzo duże. I ktoś może powiedzieć, no ale mamy rzeki, mamy jeziora, mamy zbiorniki na północy, a południe? Więc o tych problemach powinniśmy rozmawiać.
1: Duże zakłady przemysłowe nie mogą funkcjonować bez dostępu do wody, do zasobów wody.
2: I o tym właśnie też mówimy, że ta woda techniczna, ona powinna być zbierana chociażby w momencie, kiedy są duże opady, kiedy możemy zebrać wodę. Ale nie zbierzemy jej, kiedy będziemy mieć suchą glebę, tak? Bo woda po prostu wpłynie i wypłynie, tak? I jej nie jesteśmy w stanie zgromadzić. Więc stąd nasz projekt i stąd nasze działania, żeby po pierwsze uświadamiać, po drugie lobbować i prowadzić projekty legislacyjne do ustaw.
1: Mirosław Mandryga z Federacji Przedsiębiorców Polskich jest gościem porannej rozmowy Radia Opole, ale proszę Państwa, przedsiębiorcy żyją nie tylko troską o zasoby wody, są też inne problemy, o których za chwilę porozmawiamy. W części internetowej naszej porannej rozmowy zapraszamy na stronę internetową Radia Opole.
3: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Za 20 minut będziemy mieli godzinę 9 i już takie plotki sprzedawaliśmy z Katarzyną Plewnią, ale faktycznie Jürgen Klopp zostanie zaprezentowany jako trener niemieckiej reprezentacji. Związek Piłki Nożnej za Odrą zaprosił na dzisiejszą konferencję dziennikarzy z całego świata i chociaż nie podał, czego dotyczyć będzie medialne wydarzenie, wątpliwości nie tylko w Niemczech nie ma.
1: Ani szefowie DFB, ani sam Jürgen Klopp nie kryli prowadzenia rozmów. Niemiecka federacja rozmawiała też już z Red Bullem, bo Klopp obecnie zajmuje się siecią klubów piłkarskich należących do tej firmy. Strony doszły już do porozumienia i koncern zgodził się na szybsze i nie tak kosztowne, jak to wynika z umowy, odejście szkoleniowca i na objęcie przez niego posady coacha reprezentacji Niemiec. Die Mannschaft po zdobyciu Mistrzostwa Świata 12 lat temu znalazła się w kryzysie i na ostatnim mundialu trzeci raz z rzędu nie weszła do najlepszej szesnastki turnieju. Jürgen Klopp w tym czasie odnosił sukcesy, najpierw przez 7 lat z Borussią Dortmund, a potem przez 9 kolejnych z Liverpoolem. Dotąd propozycję prowadzenia drużyny narodowej odrzucał, twierdząc, że woli codzienną pracę w klubie niż rzadkie zgrupowania kadry. Teraz postanowił przyjąć wyzwanie, a oficjalnie zostanie to ogłoszone o godzinie 11. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: A żeby była jasność, to Jürgen Klopp jest bardzo dobrze znany.

0: ja dzisiaj mówiłem bardzo ważną rzecz w kalendarzu, ponieważ mamy 24 dzień lipca i w 1959 roku w fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie rozpoczęła się seryjna produkcja samochodu dostawczego Żuk. Tylko powiedziałem to ja, a nie nasz słuchacz Marek z Prudnika Śląskiego. Więc nasz słuchacz Marek z Prudnika Śląskiego zadzwonił w tej sprawie.
1: Panie redaktorze, jak mówimy o Żuku, to musimy również wspomnieć o naszej opolskiej Nysie, bo to przecież pochodne konstrukcje, a ciekawostką taką jest to, że tutaj Prudnik ma duży wkład w produkcji właśnie tych samochodów, bo zakłady produkcyjne Pionier w Prudniku, zakłady techniki takiej jakby motoryzacyjnej, bo oni produkują dla motoryzacji, do tych samochodów produkował nagrzewnice. Gdyby nie Prudnik, to po prostu byłoby lekko zimno w zimie w tych samochodach, tym bardziej, że wtedy zimy były dosyć ostre. Pionier do dzisiaj produkuje części dla motoryzacji. Natomiast ja dzisiaj dzwonię z samochodu, panie redaktorze, bo ja w drodze do Chorzowa chciałbym tylko opolskim słuchaczom zasygnalizować, że dzisiaj zaczyna się rajd śląski, który w tym roku jest pierwszym rajdem polskim na Górnym Śląsku i jest też eliminacją Mistrzostw Europy. Także naprawdę warto tutaj przyjechać.
0: No, warto przyjechać, zdecydowanie. Albo słuchać Radio Opole, bo znając naszego słuchacza Marka z Prudnika Śląskiego, to zrobi nam profesjonalną relację właśnie z tego wydarzenia. Za 10 minut będzie 9:00.

0: My w Radio Opole mamy dla was wspaniałe informacje, bo za chwilę wiadomości w Radio Opole się pojawią. 24 dzień lipca dzisiaj mamy, ale jeszcze będą wiadomości sportowe po tych głównych, które startują już teraz.
1: Mieszkańcy Komorzna w gminie Wołczyn wciąż nie mają w kranach wody zdatnej do spożycia. Mateusz Morawiecki o swoim stowarzyszeniu i Prawie i Sprawiedliwości. W sporcie m.in. o futbolu i pierwszym w tym sezonie ligowym meczu, jaki rozegra Odra Opole.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Katarzyna Plewnia.
1: Mieszkańcy Komorzna w gminie Wołczyn nadal nie mają wody zdatnej do spożycia. Powiatowa stacja sanepidu w Kluczborku opublikowała wyniki badań próbek wody pobranych w poniedziałek, 20 lipca. Wynika z tych badań, że w części punktów wodociągu wciąż stwierdza się obecność niebezpiecznego pestycydu. Taka sytuacja trwa we wsi od 18 kwietnia i mieszkańcy mogą używać wody sieciowej jedynie do spłukiwania toalet. Wodę do celów spożywczych i higienicznych muszą pobierać ze stojących we wsi beczkowozów. Równolegle kluczborscy policjanci prowadzą śledztwo pod nadzorem prokuratury nad ustaleniem sprawcy zanieczyszczenia wodociągu. Do tego tematu wrócimy jeszcze dzisiaj.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Problem kurczących się zasobów wodnych był tematem poruszanym w porannej rozmowie Radio Opole. Między innymi retencji wody dotyczy projekt Blue Deal prowadzony przez Federację Przedsiębiorców Polskich. W sprawie tego projektu organizujemy kongresy i konferencje, bo wody zaczyna nam brakować, mówił gość porannej rozmowy na naszej antenie, Mirosław Mandryga z tejże federacji. Jak zaznaczył, w Europie przeciętne zasoby wodne na jednego mieszkańca to 4,5 tysiąca metrów sześciennych. W Polsce około 1600 kubików.
3: Woda jest naszym interesem narodowym, czyli zabezpieczenie terenów, które za chwilę mogą mieć olbrzymie problemy. Proszę popatrzeć na łódzkie, poznańskie, lubuskie, ale również dolnośląskie i opolskie, gdzie susze są bardzo duże. I ktoś może powiedzieć, no ale mamy rzeki, mamy jeziora, mamy zbiorniki na północy, a południe? Więc o tych problemach powinniśmy rozmawiać.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
1: Mateusz Morawiecki nie złożył deklaracji przynależności do Prawa i Sprawiedliwości. Określił ją lojalką, mówiąc w telewizji w Polsce 24, że to słowo źle mu się kojarzy. Jak argumentował, już raz podpisał deklarację dołączenia do ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, stąd nie zamierza robić tego po raz drugi. Termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności do partii minął o północy. Wcześniej rzecznik PiS deklarował, że niepodpisanie oświadczenia będzie równoznaczne z usunięciem z partii. W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz PiS i dalszych losów ugrupowania.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: 120 brytyjskich milionerów skierowało do nowego premiera list z apelem o podwyższenie podatków dla najbogatszych. Petycję podpisali przedstawiciele świata biznesu, sportu, kultury i mediów. Między innymi były piłkarz i prezenter Gary Lineker, muzyk Brian Eno oraz scenarzysta Richard Curtis.
4: Autorzy apelu chcą 2% podatku od części majątku przekraczającej 10 milionów funtów. Według ich wyliczeń budżet państwa mógłby zyskać na tym nawet 24 miliardy funtów rocznie. Sygnatariusze zapewniają, że wyższy podatek nie skłoni ich do wyjazdu z Wielkiej Brytanii. Przekonują, że najbogatsi powinni wziąć na siebie większą część kosztów naprawy finansów publicznych. Popularny na Wyspach były piłkarz i prezenter sportowy Gary Lineker podpisał list z apelem do rządu kilka dni po rozmowie z Benhamem. Premier mówił mu wówczas, że podatek majątkowy nie jest obecnie jego priorytetem.
1: To było o rekinach biznesu. Rekiny w zoo w Opolu też można zobaczyć, a ogród zoologiczny zaprasza na nocne zwiedzanie połączone z 73. urodzinami. Już dziś między godziną 19 a 22 na mieszkańców i turystów czekać będzie szereg atrakcji. Trasa zwiedzania obejmie wybiegi m.in. goryli, tygrysów i lwów, a także wodny świat, gdzie właśnie są rzeczone rekiny. Jak mówi Łukasz Śmierciak, wiceprezes ogrodu zoologicznego w Opolu, zwiedzanie zoo po zmroku nabiera nowego wymiaru.
5: Będą wybiegi ze zwierzętami specjalnie przygotowane na ten dzień. Będzie ognisko ze wspomnieniami.
6: Chcemy Państwa ugościć o godzinie 19 przepysznym tortem, który mamy przygotowany. Wielki tort wspominkowy wraz z prezentacją historyczną. W związku z tym, że będzie to wieczór, bo nocne zwiedzanie, będzie przygotowana dla Państwa przepiękna iluminacja.
1: dodaje Aleksandra Czechowska, prezeska ogrodu. Bilety na nocne zwiedzanie są do nabycia online oraz w kasach ZOO.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
1: Prawie 5 minut po godzinie 9.
2: Sport w Radiu Opole.
7: Grzegorz Frankowski, zapraszam. GKS Katowice przegrał na wyjeździe z MKS Żilina 1-2 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Goście z Katowic pierwsi zdobyli gola. Już w 6 minucie trafił Lukas Klemens, potem strzelali tylko miejscowi Mirosław Kacer z karnego i Timotej Hranica, mówi słowacki napastnik GKS-u Adam Zrelak.
8: Coś pięknego wrócić tutaj, gdzie rozpoczynałem na Słowacji, a emocje oczywiście byli. Tutaj strzelamy bramkę, trochę opadliśmy, bo myśleliśmy, że będzie dobrze i Żilina wtedy właśnie rozpoczęła trochę więcej grać kombinacyjnie i stwarzała jakieś tam okazje w pierwszej połowie i strzelila z karnego. No i w drugiej połowie tą strzelili bramkę. Co możemy więcej zrobić? Przygotować się, zanalizować ten mecz, być lepszy w drugim meczu, żeby ten wynik przywrócił na naszą stronę.
7: W innym spotkaniu tej fazy kwalifikacji piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali na własnym stadionie maltański Valletta FC 3-1. Mecze rewanżowe odbędą się 30 lipca. Reprezentant Polski Michał Pasiut, srebrny medalista Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim rozgrywanych w Oklahoma City w konkurencji kajakowych jedynek. Polak przegrał tylko z Jakubem Krejczym z Czech. Klaudia Zwolińska zajęła 10 miejsce w konkurencji jedynek. Polka, która broniła tytułu sprzed roku, na jednej z bramek straciła impet i cenne sekundy oraz wszelkie szanse na podium. Zmieniamy temat. Richard Carapaz wygrał 18 etap kolarskiego Tour de France. Ekwadorczyk na finałowym podjeździe oderwał się od dwójki rywali, z którymi jechał w końcówce i finiszował przed Szwajcarem Mauro Schmidem oraz Amerykaninem Mateo Jorgensenem. Liderem jest Słoweniec Tadej Pogacar. Teraz region. Unia Opole kompletuje kadrę na nowy ligowy sezon. Do trzeciej siły siatkówki kobiet w kraju dołączyła serbska środkowa Wasja Filipowicz. Nowa zawodniczka Wilczyc do tej pory występowała

0: dobry z Radiem Opole.
1: 14 minut mamy po godzinie 9 w Radiu Opole, to porozmawiamy teraz o takiej bardzo fajnej dyscyplinie, która dopiero przebija się do naszej świadomości, czyli pickleball. Na czym to wszystko polega? O tym opowie nam Stowarzyszenie Opolski Pickleball, a członkowie tego stowarzyszenia są w naszym studiu, czyli Sławek Jakubowski, Dagmara Przybylska, Jakub Hefner. Czołem, cześć wam.
2: Cześć.
3: Dzień dobry. Witam.
2: Dzień dobry Kasprze, dzień dobry państwu.
1: Sławku, to zacznijmy najpierw od tej dyscypliny. Co to za dyscyplina? Bo paletki, o ile tak się mówi na to, paletki? Czy nie
2: rakietki.
1: Mówisz? Rakietki, dobra. Paletki to mówią amatorzy, rozumiem. Ale dlatego ja mogę mówić jeszcze paletki. Ale na czym ona polega, ta dyscyplina? Bo ty jesteś byłym, niemalże zawodowym tenisistą zahaczającym o Wimbledon.
2: O kurczę, no ale to są stare dzieje, bo to jako junior jeszcze. Młody, utalentowany, a teraz już juniorem nie jestem. Co to jest pickleball? No tak najprościej rzecz biorąc i tak też dla ciebie, no bo pamiętam jak się umawialiśmy na wizytę tutaj, to powiedziałeś, no to przyjdziecie powiadać o tym padlu, no. No to jest oczywiście pokrewna dyscyplina, jedno i drugie to są sporty rakietowe. Pickleball to tak dla tych, którzy tego nie widzieli, a mogliby sobie to wyobrazić, to tak najprościej rzecz biorąc to jest taki tenis stołowy na korcie. Mm-hmm. Czyli mamy kort, mamy takie rakietki, nie wiem jak je opisać, prostokątne, pełne. No i piłka, która przypomina piłkę do, jest plastikowa, czyli przypomina też piłkę do uni hokeja. Mm-hmm. Więc to jest taki podstawowy sprzęt do gry. Kort jest taki sam praktycznie jak do badmintona. One tam wymiarami to jest, jakieś niuanse się różnią. Jest też siatka, no wiadomo, badmintoniści mają siatkę u góry, my mamy siatkę u dołu, co przypomina trochę jakby kort tenisowy. I mamy tak zwaną kuchnię, czyli strefę, do której można wejść tylko i wyłącznie wtedy, jak piłka w kuchni się odbije. Poza tym gra się poza kuchnią.

0: kuchnia, to dobrze brzmi. Tam bym chciał grać na pewno, Dagmara. A jak to wyglądało u ciebie? Bo ty już sukcesami uprawiasz tę dyscyplinę, prawda?
1: No, takimi można powiedzieć umiarkowanymi, ale faktycznie zdecydowanie zachwalam tą dyscyplinę, bo można konkurować z każdym, czyli na przykład ja jako kobieta mogę z mężczyznami, czy z seniorami, z dziećmi. Jest niski próg wejścia.
0: Dagmara powiedziała z seniorami i od razu na ciebie, Sławku.
2: No, ja jestem seniorem, ale przyszedłem z młodzieżą, tak, bo ja lubię młodzież.
0: Ale można rywalizować, dlaczego? Skąd? Tutaj nie ma tej różnicy, jakby to technika króluje w takim razie?
1: To znaczy właśnie w tenisie siła uderzenia, dużo tej techniki. Tutaj jest taki niski próg wejścia. Przychodzimy już praktycznie na pierwszej gierce, jeżeli ktoś wyjaśni nam zasady, tak jak tutaj Sławek powiedział, to już na przykład ty mógłbyś spokojnie z nami sobie poodbijać, pograć.
2: O, Kacper to by wszedł od razu z grubej rury. Kacper jest bardzo talentowany.
0: Zobaczymy. Jakub Hefner cały czas też z nami w studiu i żeby się przekonać, to będą zawody, prawda? Żeby podejść sobie nawet obejrzeć.
3: Będą. W sobotę będzie organizowany turniej Senior Cup, na który zgłosiło się, o dziwo, prawie 50 zawodników.
0: Dlatego do tego tematu turnieju jednego i drugiego będziemy wracać za chwilę w Radio Opole.

0: Opolski Pickleball. Takie stowarzyszenie jest w naszym studiu, a jego członkowie, czyli Dagmara Przybylska, Jakub Hefner i Sławek Jakubowski, opowiadają o tej bardzo ciekawej dyscyplinie sportu, którą można uprawiać w Opolu. A żeby ją zobaczyć na żywo, to można też wybrać się na takie turnieje chociażby. Sławku, kiedy taki najbliższy turniej?
1: Najbliższy turniej jest już jutro i o tym turnieju za chwileczkę powiem. Za 2 tygodnie już jest taki bardziej, powiedzmy, profesjonalny, to kolega Kuba o nim opowie. Jutro spotykamy się w gronie seniorów. Mm-hmm. A seniorów to znaczy, że na przykład Dagmara jest za młoda i Dagmara nie weźmie udziału w jutrzejszym turnieju, bo to jest turniej kategorii od 40 plus w górę. No i tak jak tu Kuba wspomniał, początki w tamtym roku to tam zagrało 7 par. To było takie bardziej spotkanie towarzyskie. Jutro już jest to rzeczywiście turniej. Zagramy w 9 kategoriach. Zgłosiło się prawie 50 osób. Będziemy mieli kategorie 40+, 50+, 60+. Ciekawostką jest fakt, że na Facebooku widziałem, że nawoływali się tam ludzie z Pszczyny i przyjeżdża taka para do kategorii 60+, gdzie razem mają 151 lat.
0: No, to naprawdę
1: także
0: bardzo
1: wydaje mi się,
0: szacunek.
1: Że szacunek, oczywiście, wydaje mi się, że warto przyjść, choćby żeby zobaczyć, jak ludzie w takim wieku potrafią tryskać energią, witalnością i po prostu grać.
0: Jakub, ale powiedz też o tym drugim turnieju, taki na którym możemy zobaczyć już tych takich, no, bardziej prosów.
2: Tak, 8 sierpnia będziemy organizować turniej z cyklu Polish Pickleball Tour z rangi PPT 100, na który już zapowiedziało się 2 czołowych zawodników Polski i w Europie też coś znaczą. Mikołaj Biderman i Michał Pochopień. Dlatego warto będzie przyjść i poobserwować, jak to wygląda z pozycji zawodnika pro.
0: No bo z tego, co ja widzę, to jeżeli chodzi o padla, to ta dyscyplina bardzo się rozwinęła, rozpromowała, co jest bardzo ważne w każdej dyscyplinie, a pickleball to jest właśnie kolejną dyscypliną, która tak waszym zdaniem będzie podbijać świat?
3: No mówi się, że to jest najszybciej rozwijający się sport na świecie. W Stanach Zjednoczonych już około 50 milionów ludzi uprawia, no i w Polsce też już coraz więcej kortów, coraz więcej klubów, właśnie takich stowarzyszeń, zawodów, więc jak najbardziej.
0: Do tego tematu jeszcze powrócimy, bo musimy powiedzieć, gdzie te korty mamy i gdzie mamy się zjawić, także myślę, że warto z nami zostać.
4: Bądź w kontakcie z Radiem Opole. 774-541-541.
5: Reklama.
6: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
7: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Po reklamie.

0: Jessie J w Radio Pole Pickle, bo o tej dyscyplinie dzisiaj rozmawiamy ze Sławkiem Jakubowskim, Dagmarą Przybylską i Jakubem Hefnerem. Już wiemy, że odbędą się zawody i one już jutro się odbędą. Natomiast Dagmaro, nie powiedzieliśmy w sumie, gdzie one się odbędą i gdzie można by pograć.
1: Mamy 6 kortów przy ulicy Niemodlińskiej, naprzeciwko Jana Kazimierza. Przy Wale jest tam nasza siedziba do grania. Także wszystkich zapraszamy do oglądania już jutro.
0: To jest zaraz tutaj w centrum miasta, jakbyś to miał ulokować tak, Sławku, żeby to ludzie mniej więcej sobie wyobrazili.
2: Tak, ja myślę, że ludzie doskonale pamiętają, jak był remontowany most i ten objazd. I trzeba było
0: ten most
2: zaraz...
0: drewniany taki, co tak, tam ślisko było, to pamiętam.
2: Dokładnie, więc wtedy zaraz za skrzyżowaniem jest przystanek autobusowy. Skręcamy w prawo i wtedy ten objazd tak prowadził. Mhm. No i w dole za żywopłotem mamy właśnie te 6 kortów, na które jako stowarzyszenie chętnie zapraszamy, czekamy na wszystkich chętnych. My jako stowarzyszenie gwarantujemy tym wszystkim, którzy będą mieli chęć, że będą mieli z kim pograć i dajemy im swój sprzęt na pierwsze gry, dopóki się nie określą, czy oni chcą w tym to się bawić, brać w tym udział, rywalizować, czy nie. Jak tak, no to wtedy już zakupują rakietki, które naprawdę nie są drogie, no i grają.
0: No, bo próg wejścia do tej dyscypliny jest dosyć niski. Mówiąc o progu wejścia, mam na myśli to, że na przykład jak chcemy zacząć uprawiać takie kolarstwo wypasione, no to trzeba mieć te 20 tysięcy złotych czasami. Ale tutaj nie.
3: To prawda, rakietki można już dostać w bardzo niskich pieniądzach. Oczywiście są też sprzęty, które wymagają większego nakładu. Natomiast tak, no, do gry potrzebujemy 2 paletek i 1 piłki ażurowej z dziurkami i każdy może to zacząć w każdym momencie.
0: Jeszcze kolega by się jakiś albo koleżanka przydali.
3: To prawda, chociaż samemu też można potrenować w razie czego jakieś parę uderzeń.
0: No to jest bardzo ciekawa sprawa i myślę, że warto spróbować tej dyscypliny. A według ciebie dlaczego warto? Jakbyś miała porównać to do innych dyscyplin sportowych, jaka jest przewaga tej właśnie?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim jest to dyscyplina dla każdego. Więc jeżeli ktoś jest na przykład po kontuzjach w tenisie, w badmintonie, to przychodzi tutaj i mimo wszystko jest w stanie tutaj sobie po prostu poodbijać, pograć i mieć fajną zabawę. Więc wydaje mi się, że to jest duża przewaga i przede wszystkim to, że można właściwie siatkę sobie rozłożyć wszędzie, wymalować linię i można grać na jakimkolwiek placyku, nie? My mamy korty, ale wiadomo, jeżeli ktoś byłby gdzieś kiedyś z dziećmi, to wystarczy takie rakietki bardzo tanie, plastikowe i może sobie już podbijać i mieć fajną zabawę, trochę ruchu.
0: No i bardzo obiecująco to brzmi, także myślę, że warto spróbować. Sławku, jeszcze jednym zdaniem, jutro gdzie i o której?
2: Tak jak mówiła Dagmara, to jest tył bloku Niemodlińska 4 na wprost placu Kazimierza. Zaczynamy o 9:00. Zaczynamy deblami rotacyjnymi, po deblach rotacyjnych, jak w tych kategoriach 40, 50, 60 plus się zakończą, będą deble, a na koniec miksty. Może jeszcze tylko takie małe wyjaśnienie, co to jest debel rotacyjny, bo być może nie każdy będzie wiedział. Debel no to jest jak para dwóch osób gra ciągle w tym samym składzie. A debel rotacyjny to w zasadzie każdy gra indywidualnie, ale na zasadzie każdy z każdym. Takie mieszanie się, co chwilę gra się w innej parze. No jest to takie ciekawe, fajne, mówi się, że widowiskowe.
0: No to myślę, że warto się pojawić. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wizytę w naszym studiu. Sławek Jakubowski, Dagmara Przybylska, Jakub Hefner z opolskiego Pickleballa. Dzięki bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.

Radio Pole za 13 minut będziemy mieli godzinę ósmą, przepraszam, dziesiątą, nie wiem, tak się jakoś zakręciłem, ale nie, pewne jest to, że będziemy mieli za chwilę godzinę dziesiątą, to ja mam dla was taką kapitalną propozycję, bo jeżeli chcielibyście się poczuć jak VIP na lotnisku, to jest ku temu okazja, ponieważ mamy dla was razem z Katowice Airport taki voucher gold, uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez tydzień, przejścia fast track i wejścia do saloniku Business Lounge dla dwóch osób. Jeżeli chcecie zdobyć to, a nie planujecie nigdzie wylecieć, no to słuchajcie, jest też alternatywa, bo możecie zestaw gadżetów podróżnych od lotniska Katowice. Tam saszetka na dokumenty, kabel do ładowania 3 w jednym, kompaktowy kubek termiczny, smycz i długopis. Więc dzwonicie pod 774-541-541, odpowiadacie na moje pytanie i możecie poczuć się jak taki prawdziwy VIP na lotnisku. No ale na jakie pytanie trzeba odpowiedzieć? Słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Wirtualnej Miłości. Dlatego ja mam do was takie

pytanie. Jak skutecznie, to jest ważne, skutecznie poderwać kogoś w samolocie? Dzwońcie pod 774-541-541, a jestem naprawdę ciekaw waszych odpowiedzi. Ten konkurs troszeczkę dzisiaj potrwa.

0: 2,5 minuty i będzie godzina 10. Iwona Tokarska w naszym studiu się pojawiła. Cześć Iwona.
1: Cześć, jak ty tego dokonałeś, że The Rolling Stones o tobie śpiewa?
0: O, widzisz, popatrz, ja nie wpadłem jeszcze na to.
1: Pan czarujący, Mr. Charm.
0: Ale właśnie, a propos tego czarowania, to musimy dzisiaj zaczarować kogoś w samolocie, żeby zdobyć super nagrodę.
1: Tak jest, będziemy kontynuować naszą zabawę do godziny 15, także mam nadzieję, że będziecie czujni, będziecie kreatywni, będziecie śmiało do mnie dzwonić, ale tak poza tym, to będziemy dzisiaj świętować urodziny opolskiego zoo, dlatego, że nie wiem, czy ty wiesz.
0: Nie wiem.
1: Ale 73 lata już ma nasz opolski ogród zoologiczny.
0: Moim zdaniem jeden z najlepszych, jak nie najlepszy w kraju.
1: Zgadzam się, on cały czas się rozbudowuje, cały czas tam są czynione inwestycje, a poza tym pogadamy sobie w ogóle o tym, jaki przychówek jest tegoroczny, dlatego, że tam cały czas pojawiają się nowe zwierzątka, z czego się bardzo mocno cieszymy, no a potem nasi słuchacze nadają tym zwierzętom imiona.
0: No, to też jest piękne. Tak, w takich różnych zabawach na Facebooku chociażby odpisujecie tam w komentarzach. No to piękna sprawa. To podsumowując, wydaje mi się, że warto zostać z Radiem Opole i Iwoną Tokarską.
1: Ależ oczywiście, nie mam żadnych wątpliwości.
0: A ja za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Kacper Śniegórski, Marcin Kop za ten program zrealizował. Za minutkę już będzie godzina 10.
2: 103,2 Radio Opole.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, Straż Miejska.
5: Znowu pan. Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
4: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
5: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Po reklamie.
1: 10, aż coraz bliżej słuchacie Radio Opole w piątek, to 24 dzień lipca. Sprawdźmy, jakie są najświeższe wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu.
6: Mateusz Morawiecki o swojej przyszłości w PiS. Dni twierdzyny, sojusz po raz 26, bitwy też nie zabraknie, choć jej wynik jest przesądzony. W kulturze, m.in. o nowej wystawie w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, wernisaż o 18.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: O szczegółach Katarzyna Plewnia.
6: Mateusz Morawiecki cały czas liczy na kompromis z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Były premier i szef Stowarzyszenia Rozwój Plus powiedział, że przedstawił prezesowi pakiet rozwiązań, który gwarantuje jedność partii. Nikt ze Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożył deklaracji przynależności do PiS.
7: Pokazałem 21 takich punktów daleko idących deklaracji, które naprawdę pokazują, że chcemy się zająć tym, czym mówiliśmy od samego początku, czyli poszerzaniem elektoratu, nie budowaniem żadnych struktur partyjnych.
6: O losach członków Stowarzyszenia Rozwój Plus w PiS zdecyduje w przyszłym tygodniu Komitet Polityczny Partii, poinformował z kolei europoseł Patryk Jaki. W programie trzecim Polskiego Radia podkreślał, że lider ugrupowania Jarosław Kaczyński prawdopodobnie nie ogłosi dziś, co dalej z Mateuszem Morawieckim i jego zwolennikami.
8: Sądzę, że raczej Komitet Polityczny w przyszłym tygodniu przyjmie do wiadomości rezygnację tych ludzi, którzy wolą tworzyć jakąś odrębną partię. Żałujemy, apelujemy o to, żeby tak się nie wydarzyło, no bo tak jak jeszcze raz chcę powiedzieć, to są tylko prezenty dla Donalda Tuska, dla bardzo złego rządu.
6: W południe prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Siergiej Ławrow nie przekonał Marco Rubio, że rosyjska armia odnosi sukcesy na froncie. Tak rosyjskie niezależne media komentują wczorajsze spotkanie szefów dyplomacji Rosji i USA na Filipinach. Część niezależnych rosyjskich komentatorów podkreśla, że Waszyngton nie widzi już w Moskwie państwa, które może wygrać wojnę z Ukrainą. Słowa Rubio o konieczności poszukiwania nowej koncepcji negocjacji pokojowych niezależni komentatorzy nazwali zimnym prysznicem dla Ławrowa. Po ukraińskich nalotach dronowych Rosja boryka się z kryzysem paliwowym, logistycznym i łącznościowym. Kremlowski reżim zauważa też oznaki niezadowolenia społecznego.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
6: Choć jej inscenizacja co roku ma nowy scenariusz, to wynik bitwy o Twierdzenysa sprzed 219 lat pozostaje niezmienny. Dziś i jutro w mieście 26 dni Twierdzenysa. Dzisiaj o 17 zaplanowano spacer z przewodnikiem Nyski. Warszawskim Szlakiem Fortecznym. Jutro przemarsz historycznych wojsk ulicami Nysy i główny punkt programu rekonstrukcja, o których mówi Anatol Bukała z Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Nysie.
9: O godzinie 17 na Forcie II będzie pierwsza rekonstrukcja. Będzie to rekonstrukcja natarcia na Fort II. Natomiast główna bitwa o twierdzę Nysa odbędzie się o godzinie 20 również na Forcie II.
6: Również jutro o 14 rozpoczną się dwa festyny forteczne na Forcie Prusy, festyn dla dzieci, na Forcie II dla wszystkich zainteresowanych. Będą tam prezentacje oddziałów wojskowych, pokazy historycznych strojów, będzie też możliwość zwiedzenia fortów, a rekonstrukcja upamiętnia 114-dniowe oblężenie miasta i fortyfikacji z 1807 roku. Wówczas wojska napoleońskie, również oddziały polskie, zdobyły pruską twierdzę. Jutro między Fortem II a centrum Nysy będą kursować bezpłatne autobusy MZK Nysa. Swoich zwolenników mają tradycyjne kiszone, ale też małosolne. Sezon na ogórki trwa. Kto nie wie, jak się zabrać do ich przygotowania, może skorzystać z receptur zebranych przez naszą reporterkę Katarzynę Doros-Stachoń od członkiń kół gospodyń wiejskich. Małosolne ogórki pasują na przykład do pasztetu, mówi Maria Murawska.
10: Kilogram ogórków do słoików. Ja po prostu dodaję jeszcze koper, dodaję czosnek, czasami liść porzeczki albo z wiśni, bo taki smak poddaje. Szan wtedy daje taką twardość i po prostu na litr wody taką kopiatą łyżkę soli.
6: Sezon ogórkowy trwa zwykle do końca sierpnia. I jeszcze przypomnienie, do godziny 22 zamknięty będzie w Otmicach, to powiedz strzelecki przejazd kolejowy na ulicy Powstańców Śląskich. Jak poinformowało strzeleckie starostwo, konieczna jest tam naprawa uszkodzonej nawierzchni przejazdu. Urzędnicy apelują do wszystkich uczestników ruchu o stosowanie się do tymczasowego oznakowania na przejeździe, a korzystać można swobodnie z innego przejazdu na ulicy Klonowej.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
6: 4,5 minuty po godzinie 10.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Katarzyna Zawadzka, Polskie Gwiazdy z Winyli. Taka wystawa Agaty Krysiuk zostanie otwarta dziś w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Na wystawie portrety polskich wykonawców stworzone z płyt winylowych. Wernisaż dziś o godzinie 18 w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Dziś także otwarcie wystawy Każde dziecko to zwierciadło śmierci. Zaprasza na nią Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu. Swoje prace przygotowało 7 osób artystycznych, nad całością czuwał kurator Łukasz Kropiowski. Wernisaż dziś o godzinie 18 w Galerii Opolanin przy Placu Teatralnym w Opolu. W sobotę kolejny koncert w ramach letniej sceny NCPP na opolskim rynku wystąpi Monika Kowalczyk, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, gitarzystka. Potem na scenie pojawi się grupa Sedno, która łączy elektroniczne brzmienia z żywym instrumentarium. To będzie trzeci koncert z cyklu letniej sceny NCPP. Rozpocznie się o godzinie 20 na opolskim rynku, wstęp wolny. W sobotę zaś w Tarnowcu 9. Festiwal Zespołów Muzyki Alternatywnej Tarnogranie, którego Radio Opole jest patronem medialnym. Najpierw część konkursowa, w której zaprezentuje się 10 zespołów z całej Polski. Zwycięzcy otrzymają 10-godzinną sesję nagraniową w studiu M imienia SBB. Ponadto gwiazdami wieczoru będą Kalmid, Leroy, Farben, Lire, Wawa Muffin. Tarnogranie w Tarnowcu, przypomnijmy, zaplanowano w sobotę.
2: Pogoda.
1: Kaja wybiera się dzisiaj do Opola i z tego, co widziałam w jej mediach społecznościowych, to przywołuje dobrą pogodę do Opola, no i chyba skutecznie, bo rozpogadza nam się w naszym regionie. 18 stopni mamy już na termometrach, do 21 wzrośnie temperatura. W nocy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura minimalna od 10 do 11 stopni. Jutro cieplutko, pięknie, słonecznie, nareszcie chciałoby się powiedzieć, od 24 do 25 stopni. W niedzielę bardzo gorąco, bo znowu wraca temperatura pod 30 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: O ludzie, zerknęłam na przyszły tydzień. Co nam się szykuje? Wracają temperatury powyżej 35 stopni. No to jak ktoś teraz zaczyna urlop, to naprawdę trafił w totka, w dziesiątkę. 7 minut po godzinie 10. Iwona Tokarska, Marcin Kobza. Cześć, witaj.

Mamy 16 minut po godzinie 10. W piątek, piąteczek, piątunia. Słuchacie Radio Opole na wakacje. A weekend tuż, tuż. I wiele prognoz wskazuje na to, że będzie po prostu przepięknie. Zatem będą perfekcyjne warunki do tego, żeby pozwiedzać chociażby nasz region. I właśnie o tych walorach turystycznych już za moment będziemy rozmawiać z kolegami z Radia Gdańsk. Dlatego mam nadzieję, że z nami pozostaniecie i przy okazji wspólnie zaplanujemy sobie i sobotę, i niedzielę. Takie mamy właśnie dzisiaj plany w Radio Opole, a potem jeszcze Was zaprosimy na Górę Świętej Anny. Konkretnie to zrobi to Barbara Tyslik. A już teraz na naszej antenie Sorry Boys i Robert Gawliński. Dzień dobry!

0: 20 minut po godzinie 10. Państwo słuchają Radia Gdańsk i teraz jest ten moment. W poniedziałki i w piątki pokazujemy, że nie ma czegoś takiego jak przestrzeń, nie ma czegoś takiego jak województwa, jak różne miejsca, bo można być jednocześnie i tu, i w jakimś innym pięknym zakątku Polski. My tymczasem jesteśmy w Opolu. Mało tego, słuchają nas w tym momencie słuchacze Polskiego Radia Opole. Halo, halo, dzień dobry, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, oczywiście, że się słyszymy. Iwona Tokarska przed mikrofonem. Słuchają nas oczywiście,
0: Iwona,
1: że słuchacze Radia Opole. Cześć.
0: Cześć, z tej strony Kasia Staszko i Kasia Piekło za konsoletą w takim
1: Kasia.
0: Duecie. Tak, Kasię pozdrawiają serdecznie. Iwona, my chwilkę rozmawiałyśmy jeszcze wcześniej przed łączeniem i o ile twój głos jest bardzo słoneczny.
1: Zdradzasz naszą kuchnię.
0: To nie wiem jak z pogodą. U nas dzisiaj pochmurno, deszczowo, tak niekoniecznie wakacyjne. Jak to Opole sobie radzi 24 lipca pogodowo?
1: A u nas się na szczęście rozpogadza i w ogóle prognozy na ten weekend są bardzo optymistyczne, dlatego liczymy na to, że będzie bardzo dużo słońca, że te chmury to w ogóle przez ten wiatr zostaną gdzieś przegonione i będzie już tylko pięknie, bo troszeczkę się stęskniliśmy ostatnio właśnie za tą piękną, słoneczną, wakacyjną pogodą. Mamy cudownie przygotowane ośrodki, mamy kąpieliska, mamy jeziora, po których można pływać, mamy różne imprezy, które się szykują na ten weekend i każdy modli się o tę piękną, słoneczną pogodę.
0: No to tego wam oczywiście życzymy i właśnie a propos tego weekendu, gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał taki szybki, krótki wypad do Opola albo w okolice zrobić, no bo też o to chodzi w tych naszych spotkaniach, w tym, żeby zachęcić pomorzan do odwiedzenia Opolszczyzny, no i oczywiście vice versa, co ty byś poleciła?
1: Wiesz co, to opolskie to taki region, który ma absolutnie wszystko w pigułce, bo jak chcecie góry, mamy Góry Opawskie, słynną biskupią Okopę, jedziecie sobie do Głuchołaz, tam wchodzicie kilka godzin, potem możecie sobie coś smacznego zjeść na miejscu i elegancka wyprawa zaliczona. Chcecie jeziora? Proszę bardzo, mamy piękne jeziora Turawskie, albo Nyskie, albo Zalew Paczkowski, nad którym dzisiaj akurat latają balony, bo tam się rozpoczął aeropiknik. Chcecie piękne, bujne lasy? Proszę bardzo, mamy Bory Niemodlińskie, albo Stobrawskie. Chcecie pozwiedzać zamki? Zapraszamy do Mosznej, do Sulisławia, do Głogówka, albo do Brzegu. I muszę tutaj dodać, że ten zamek w Brzegu nawet wystąpi w serialu 1670, taka ciekawostka.
0: O, proszę.
1: Chcecie
0: bardzo
1: pograć w golfa? Mamy pola golfowe. Chcecie ścigać się na torze? Proszę bardzo, zapraszamy do Kamienia Śląskiego. Mamy nawet swój szlak winnic, Balcarzowice, Harbielin, Paczków. Mamy Jura Park w Krasiejowie, gdzie trwają prace paleontologiczne i odkrywane są pozostałości dinozaurów. Mamy też piękne Opole oczywiście z amfiteatrem, Muzeum Polskiej Piosenki, Muzeum Wsi Opolskiej, Opolska Wenecja i nasze zoo, które dzisiaj obchodzi 73. urodziny.
0: To tak światowo, bo myślałam, że wymienisz 3, maksymalnie 5 propozycji, a podejrzewam, że gdybyśmy dłużej rozmawiały, to ta lista byłaby jeszcze bardziej rozbudowana. A powiedz mi, Iwono, droga, czy ty masz jakieś takie swoje magiczne albo właśnie takie zupełnie codzienne, typowe miejsce, w którym ty lubisz spędzać wolny czas?
1: Ja akurat powiem szczerze, że mieszkam w okolicy Jezior Turawskich i ja uwielbiam ostatnio biegać sobie po tamtejszych lasach, które są przepiękne, bujne i tam naprawdę głowa odpoczywa i to bardzo Państwu polecam.
0: No to my bardzo polecamy i też oczywiście zapraszamy słuchaczy nad morze. Pogoda co prawda teraz może nie najlepsza, ale też liczymy na poprawę. Podobno sierpień ma być bardzo ciepły, a ja Państwu tylko zdradzę to, co odkryłam jeszcze będąc dzieckiem, że tak naprawdę temperatura Bałtyku od maja do października jest taka sama, więc tak na dobrą sprawę, czy jest zimno, czy nie. I tak woda jest chłodna i tak jest cudowna. I warto do nas
1: tam
0: też przyjechać.
1: A tam jest pięknie. Tęsknię bardzo za Gdańskiem, uwielbiam to miasto.
0: O, to zapraszamy, zapraszamy.
1: Niewykluczone, że to się wydarzy.
0: Nasi słuchacze na weekend do Opola, a my ciebie i waszych słuchaczy zapraszamy. Tutaj za parę minut jeszcze przybliżymy Górę Świętej Anny, też takie bardzo ważne.
1: O tak, piękne miejsce kultu, ale nie tylko, bo to jest w ogóle nieaktywny wulkan, nie wiem, czy słyszałaś o tym. Ale jest tam piękny park geologiczny, mamy też tam amfiteatr, naprawdę tam bardzo ciekawie można spędzić czas, nawet jeśli ktoś nie wybiera się na pielgrzymkę, to gwarantuję, że na Górze Świętej Anny jest bardzo pięknie.
0: Zaraz Państwu o tym więcej jeszcze powiemy.
1: I ostatnio Łoś tam gości też. Łoś tam się ostatnio pojawił.
0: To trzeba zabrać, nie można dokarmiać zapewne.
1: Nie,
0: ale można
1: zrobić
0: zdjęcie z daleka.
1: Tak.
0: Lepszy łoś niż niedźwiedź, to na pewno. Także polecamy, zapraszamy. Iwona Tokarska, Radio Opole, serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Ściskamy mocno i wakacyjnie. A do tej naszej wycieczki i do cyklu Słuchaj, dokąd jedziesz, wrócimy za moment.

0: za 27 minut wybije 11. Słuchacie Radio Opole na wakacjach i zgodnie z zapowiedzią mojej koleżanki z Radia Gdańsk przenosimy się teraz na Górę Świętej Anny. To miejsce odwiedziła nasza Barbara Tyslik z mikrofonem, która spotkała się z Beatą Wielgosik. To kierowniczka Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
4: To jest takie miejsce, z którym się nie można rozłączyć.
5: Ktoś kiedyś powiedział o ładowaniu akumulatorów. Właśnie tutaj się akumulatory ładuje. Tak pozytywna energia jest w ogóle z tej Góry Świętej Anny.
4: Mi się wydaje, tu można i siły czerpać. Wie pani, to jest takie miejsce. Chyba drugiego nie ma takiego w Polsce.
6: Tutaj walczył mój dziadek. W III Powstaniu Śląskim dostał się do niemieckiej niewoli.
7: Przyjechaliśmy z Pacanowa, w tym miejscu zakochaliśmy się, jest tak porównanie tego, co można tutaj zobaczyć. Przede wszystkim przyrodę, oczywiście mogliśmy się pomodlić w kościele świętej Anny. Tutaj jesteśmy w amfiteatrze, na razie jeszcze tak dokładnie historii nie znamy, ale dopiero zamierzamy ją poznać.
5: Tutaj od 2008 roku przyjeżdżam na Górę Świętej Anny, właśnie ze względu na te kilometry ścieżek przepięknych. Takie krajobrazy jak są tutaj, to mało jest takich miejsc.
8: To jest miejsce, które zaspokaja wszystkich. O tym świadczy choćby certyfikacja tego miejsca. Mamy tutaj na samej górze pomnik historii, który nazywa się Komponowany Krajobraz Przyrodniczo-Kulturowy miejscowości Góra Świętej Anny i Poręba. Mamy obszar Natura 2000. Mamy wyjątkowy rezerwat przyrody nieożywionej, też o takiej samej nazwie. Mamy geopark krajowy, czy też park krajobrazowy Góra Świętej Anny. Czyli miejsce, które jest nasycone różnymi treściami. Zarówno osoby, które przyjeżdżają tutaj w celach duchowych mają swoje miejsce kultury religijnego, ale też takim miejscem, które zaspokaja inne zainteresowania, choćby przyrodnicze, czy to przyrody nieożywionej, czy przyrody ożywionej, jest właśnie Góra Świętej Anny. Mamy tutaj również przegląd koni rasy śląskiej w Porębie odbywający się w okolicach imienin Piotra i Pawła. Jest święto hodowców gołębi, czyli przyroda splata się jakby z sakrum. Pielgrzymki hodowców gołębi. Są pielgrzymki orkiestr kalwaryjskich, mniejszości narodowych. Góra jest takim miejscem, które spaja tą wielokulturowość. Także jest to miejsce bardzo, bardzo unikalne pod względem kulturowym, krajobrazowym, przyrodniczym. Choćby tutaj ta ściana, przed którą stoimy, gdzie trzon tej góry świętej Anny i całego Garbu Chełmskiego stanowią wapienie tak zwanego Morza Triasowego z okresu Triasu, ale góra jest wyjątkowa, ponieważ tutaj w ten Trias, można powiedzieć, wtopił się wulkan, który wybuchł 27 milionów lat temu i dzisiaj mamy pozostałość w postaci pomnika przyrody stożka tufu wulkanicznego, jak i też słupów nefelinitowych, które znajdują się na stanowisku nefelinitu. Na tym stosunkowo niewielkim obszarze, gdzie znajduje się kamieniom i rezerwat przyrody, mamy aż 6 rodzajów skał z różnych okresów geologicznych i tak moglibyśmy wymieniać bez końca, bez końca, bez końca. Tutaj stwierdzono aż 3/4 motyli występujących na Górnym Śląsku. Dlatego z tych też powodów turyści tutaj przyjeżdżają. Niekoniecznie tak się utarło, że są to pielgrzymi albo osoby, które w celach duchowych, religijnych. Nie, coraz więcej jest osób, które aktywnie uprawiają tutaj różnego rodzaju sporty, bo mamy tutaj 5 ścieżek edukacyjnych, ścieżek przyrodniczych, które również takim celom rekreacyjno-turystycznym służą, gdzie można zaspokoić swoją wiedzę przyrodniczą, krajoznawczą, połączyć to z aktywnym wypoczynkiem właśnie tutaj na Górze Świętej.
9: Każdy, kto raz spróbował, mówi, że nie wiedział, że u nas są takie ładne miejsca do jazdy rowerem i do spacerowania.

0: sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: Za 9 minut wybije 11, a my przypominamy, że dzisiaj walczycie o voucher gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień, przejścia fast trackiem i wejścia do saloniku Business Lunch albo zestaw gadżetów podróżnych właśnie od lotniska w Katowicach-Pyrzowicach. Pytanie w naszej zabawie jest dzisiaj następujące. Jak skutecznie poderwać kogoś w samolocie? 774-541-541. Jakie są na to pomysły?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ten, który zasypia w czasie lotu.
1: Oj.
2: A ta pani, na którą poleciała mi moja głowa, kiedy zasnąłem, jest do dzisiaj moją żoną i pozdrawia Radio Opole.
1: No to proszę bardzo, jednak jest to jeden ze sposobów na skuteczny podryw, czyli jak ktoś zaśnie i jemu głowa poleci na tę drugą właśnie osobę bardzo atrakcyjną, to proszę bardzo, od tego może się zacząć to piękne, długotrwałe uczucie. 774-541-541, dajcie znać, jak skutecznie poderwać kogoś w samolocie, a do wygrania jest albo voucher gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1, czyli przed samym terminalem, skąd wylecicie w świat, albo zestaw gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach-Pyrzowicach. Przypominam, że ten konkurs trwa dzisiaj do godziny 15, zatem sięgnijcie po telefon i dzwońcie.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
3: Po reklamie.
4: Piątek, 24 lipca w kalendarzu imieniny Krystyny, Kingi i Krzesimira. Wszystkiego najlepszego, a my o 11 sprawdzamy, jakie są najnowsze wiadomości w Radio Opole.
5: Woda w kranach w Komorzniu od 3 miesięcy, niezdatna do spożycia. Tylko dla dorosłych. Będą od sierpnia hulajnogi elektryczne w Irlandii. Odra Opole rozpoczyna ligową rywalizację w starciu z Arką Gdynia. Celem są 3 punkty.
0: Wiadomości Radio Opole.
4: A przed mikrofonem Katarzyna Plewnia.
5: Mieszkańcy Komorzna w gminie Wołczyn wciąż bez wody sieciowej zdatnej do spożycia. Powiatowy sanepid w Kluczborku opublikował wyniki badań próbek wody z poniedziałku. Wynika z nich, że w części punktu wodociągu wciąż występuje niebezpieczny pestycyd. Taka sytuacja trwa od 3 miesięcy. Mieszkańcy mogą używać wody z kranu jedynie do spłukiwania toalet, wodę do celów spożywczych oraz higieny. Muszą pobierać je ze stojących we wsi beczkowozów. Kluczborscy policjanci prowadzą śledztwo pod nadzorem prokuratury nad ustaleniem sprawcy zanieczyszczenia wodociągu.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Francuskie władze nakazały ewakuację całego półwyspu Cap Ferret na południowym zachodzie kraju. Ogień strawił 8700 hektarów lasów w departamencie Gironda i nadal nie został opanowany. Mieszkańcy i turyści mogą opuszczać półwysep jedyną drogą prowadzącą w stronę Bordeaux lub łodziami odpływającymi z 4 miejscowości. Od środy z okolic Bordeaux ewakuowano ponad 20 tysięcy osób, przede wszystkim turystów. Od wtorku natomiast podczas akcji w pobliżu lotniska w Bordeaux zginęło 2 strażaków. Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjają temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza. Susza i silny wiatr.
0: To są wiadomości Radio Opole.
5: 7,5 miliona złotych potrzebnych na leczenie 3-letniej Poli Betkier z Kluczborka, niemal 4,5 miliona złotych udało się zebrać. Dziewczynka cierpi na zespół Reta, chorobę genetyczną, która odbiera jej sprawność, mowę i samodzielność. Zbiórka dla Poli ma umożliwić zakup specjalnego syropu hamującego postęp choroby, by przygotować dziecko do terapii genowej, która niedługo ma być dostępna w Stanach Zjednoczonych, mówi Natalia Betkier, mama Poli.
6: Cieszy nas bardzo to, że wciąż jest wiele osób, które chcą nam pomagać. Jest wiele osób, które nam pomagają od początku i robią to przez cały ten czas, są z nami i każdego dnia uczestniczą też w tym naszym życiu przez to, że po prostu wspierają na różne sposoby, więc ogólnie dosyć dużo się dzieje, ale cały czas prosimy jeszcze o wsparcie, o to, żebyśmy jak najszybciej nazbierali tą kwotę i żebyśmy dali Poli szansę na leczenie i na normalne życie.
5: Informacje o zbiórce można znaleźć w internecie. W poniedziałek 20 lipca Pola obchodziła 3. urodziny. Od sierpnia na hulajnogach elektrycznych w Irlandii będą mogli jeździć tylko pełnoletni. Nowe przepisy wprowadzają też obowiązek noszenia kasków i kamizelek odblaskowych w czasie poruszania się tym jednośladem.
7: W dalszej części roku hulajnogi elektryczne mają zostać uznane za pojazdy mechaniczne. Oznaczałoby to obowiązek ich rejestracji, a korzystanie z nich wymagałoby prawa jazdy. Rząd chce też zakazać sprzedaży hulajnóg osobom niepełnoletnim oraz wycofać z rynku modele rozwijające prędkość większą niż 20 km na godzinę. Zaostrzenie przepisów to reakcja na rosnącą liczbę wypadków, szczególnie z udziałem dzieci. Liczba młodych pacjentów z urazami mózgu po takich zdarzeniach wzrosła w ciągu roku o 50%. Rząd nie wyklucza, że jeśli nowe przepisy nie poprawią bezpieczeństwa, rozważony zostanie całkowity zakaz korzystania z takich pojazdów.
0: To przyniesie dzień.
5: o 21:00 od Rao Polena. Itaka Arenie przystąpi do pierwszego w tym sezonie meczu Betclic pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni podejmą spadkowicza z Ekstraklasy Arkę Gdynia. Przed nami trudny rywal, najważniejsze, abyśmy zagrali jak najlepiej, mówi Jiří Piroch, obrońca opolskiej drużyny.
3: Oczywiście nasze cele są jak najwyższe, ale my sobie powiedzieliśmy, że idziemy mecz po meczu, krok po kroku dokładnie i dla nas jest najważniejszy najbliższy przeciwnik, najbliższy mecz i na to my się skupiamy.
8: Każdy z zawodników, który jest w drużynie, jest w pełni świadomy, jaka jest jego rola, czego się od niego oczekuje i jak tylko ci zawodnicy załapią te detale, o których trener mówi, sztab szkoleniowy wdraża na treningach, no to będziemy mieli z tego sporo satysfakcji. Czy od razu na meczu z Arką Gdynia? Bardzo bym chciał to zobaczyć.
5: Dodaje Tomasz Lisiński, prezes Odry, która do spotkania z Arką przystąpi pod wodzą trenera Łukasza Tomczyka. Mecz na Itaka Arenie, przypomnę, o 21:00. Relacje z tego spotkania w serwisach informacyjnych Radia Opole. Właśnie teraz o 11:00 Jurgen Klopp ma być zaprezentowany jako trener niemieckiej piłkarskiej reprezentacji. Związek Piłki Nożnej za Odrą zaprosił na dzisiejszą konferencję dziennikarzy z całego świata i choć nie podano, czego dotyczyć będzie to medialne wydarzenie, wątpliwości nie ma. Dotąd Jurgen Klopp propozycję prowadzenia drużyny narodowej odrzucał, twierdząc, że woli codzienną pracę w klubie niż rzadkie zgrupowania kadry. Teraz postanowił przyjąć to wyzwanie. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na kolejne zapraszam w imieniu Romana Juranka.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: A ja życzę wszystkim tym, którzy właśnie zaczynają urlop, bardzo przyjemnych 2 tygodni, co najmniej leżakowania, opalania się, bo pogoda będzie sprzyjać. Mamy 19 stopni na opolskich termometrach, bardzo nam się rozpogodziło w naszym regionie, do 21 dzisiaj maksymalnie. W nocy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura minimalna od 10 do 11 stopni, do tego wiatr słaby południowo-zachodni. Jutro będzie trochę zachmurzenia, ale będzie też sporo słońca, od 24 do 25 stopni, a w niedzielę spodziewamy się nawet 29. W przyszłym tygodniu to jest bardzo dobra informacja dla tych, którzy czekają na te wyższe temperatury. Od czwartku temperatury powyżej 30 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Fala upałów nadchodzi i znowu będzie można mieć golden opaleniznę. Harry Styles już teraz i golden w Radio Opole. Mamy 6 minut po godzinie 10. Tu Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Program realizuje Marcin Kobza. Cześć!

0: być gdzie.
1: Reklama społeczna.
2: Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś szlegiem. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Jak zwykle, nie wiesz co robisz.
4: Wszyscy się na ciebie skarżą.
5: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
3: Zejdź mi z oczu.
5: Co za idiot.
6: Nie chcę cię tu widzieć.
4: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
7: Co z tobą jest nie tak?
5: Jesteś nikim.
4: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: Daria Marks w Radio Opole Paranoia. Mamy 16 minut po godzinie 11. No i dostaliśmy ostrzeżenie, słuchajcie, przed łabędziem chuliganem grasującym sobie na parkingu przy ulicy Leśnej przy Jeziorze Długim w Olsztynie konkretnie. Ptak prawdopodobnie broni swojego terytorium i atakuje samochody, dziobiąc najczęściej lusterka, ale potrafi zaatakować też człowieka, który broni swojego majątku. Takich zgłoszeń Straż Miejska tamtejsza otrzymała kilkanaście, co potwierdza komendant Jarosław Lipiński.
1: To jest samiec starszy, już no, potrafi z lustra wody wyjść i właśnie na brzegu dba o swoje jakieś terytorium. Te lusterka po jazdach potrafi tam gdzieś przesunąć, przestawić. Podobał sobie pojazdy o ciemnej barwie, czarnej, te jakby najczęściej atakuje. Oczywiście w tych przypadkach udało nam się przepędzić. Oczywiście też w sytuacji, gdy ktoś próbuje tam odpędzić, to on potrafi bojowo się nastawić, więc tutaj zawsze informuję mieszkańców, żeby zgłaszać nam nasze takie problemy. Strażnicy są przygotowani.
0: Jest biały i atakuje głównie czarne samochody. No to niezły bokser gagatek się w naturze trafił. A jeśli chodzi o dzikie zwierzęta, to Ekopatrol Straży Miejskiej w Olsztynie podejmuje około 100 interwencji miesięcznie. Zgłoszenia dotyczą najczęściej ptaków, ale też lisów, borsuków, bobrów, jeży i oczywiście dzików.

0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: A ja przypominam, że jeśli akurat wybieracie się na wakacje i będziecie startować z lotniska w Katowicach-Pyrzowicach, to uważnie warto słuchać Radio Opole, dlatego że mamy dzisiaj dla Was właśnie w konkursie do wygrania albo voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień. Tam będziecie mogli zostawić swój samochód prosto przed samym terminalem. Potem przejdziecie sobie z walizkami przez Fast Track, a na końcu wejdziecie do saloniku Business Lunch, gdzie spędzicie bardzo miło czas przed samym odlotem. Druga opcja to zestaw gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach. Tam w środku znajduje się saszetka na dokumenty, kabel do ładowania 3 w 1, kompaktowy kubek termiczny, smycz, długopis i wiele, wiele innych bardzo przydatnych rzeczy. A w naszej dzisiejszej zabawie pytanie jest następujące. Jak to zrobić, żeby skutecznie poderwać kogoś w samolocie?
2: Jak skutecznie poderwać kogoś w samolocie? Nawiązać miłą rozmowę, błysnąć jakimś dowcipem i koniecznie chwalić za wszystko, wybadać, czy jest sam i dyskretnie atakować, tak aby chciał ze mną spędzać czas.
1: 7745-415-41. W takim razie dzwońcie i proponujcie w naszej zabawie, jak skutecznie poderwać kogoś w samolocie. No pani tutaj chce przysiąść do ataku od razu, przejść do ataku, więc jest to ciekawa opcja, ale może nie każdy pan tak lubi być atakowany, może niektórzy lubią być adorowani. Dzwońcie i proponujcie. 7745-415-41.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: A ja przypominam, że my zbliżamy się do 11.30 już teraz na naszej antenie DRV między drzewami.

0: za 22 minuty wbije godzina 12. Słuchacie Radiopole na wakacjach, a ryk silników, rockowe granie i polsko-czeska zabawa na dwóch kółkach. To wszystko odbędzie się w ten weekend. Prudnik Las szykuje się na 19 zlot motocyklowy. W weekend Błonia przy Sanktuarium Świętego Józefa zamienią się w wielkie pole namiotowe i w bazę miłośników motocykli. W programie jest widowiskowa parada, koncerty pięciu zespołów, konkursy, pokazy i atrakcje dla całych rodzin, jak mówi Artur Żurakowski z Opolskiego Towarzystwa Motocyklowego. Będzie to przede wszystkim spotkanie pasjonatów w dobrej, znanej i tradycyjnej formule.
1: Jest to też impreza, która jako jedna z niewielu oferuje piękny widok z góry klasztornej na miasto, oferuje pole namiotowe, czyli taką naturę. Współpracujemy tutaj z Czechami, którzy przyjeżdżają. Tradycyjnie będzie pokaz stantu, co można zrobić z motocyklem, jak można bezpiecznie pokazywać akrobacje, ale przede wszystkim będą stare motocykle customizowane, czyli te przerabiane, takie można powiedzieć małe dzieła sztuki.
0: Zlot startuje już dzisiaj o 14:00 od rejestracji i zakwaterowania uczestników. Wieczorem na scenie pojawią się Chris Romski i Kate i Gentleman. Później muzyka przeniesie się przy ognisko. Będą gitary i inne instrumenty, jak to przystało na motocyklowe spotkanie z prorokowych brzmień. Najbardziej widowiskowa część imprezy czeka uczestników w sobotę o 13:00. Motocykliści ruszą w barwnej paradzie na prudnicki rynek. Tam zaplanowano wybory Miss Motocykli oraz pokaz Rafała Konika ze Stunt Story. Później zmotoryzowana kawalkada pojedzie do Głuchołaz. W bazie zlotu będą też tradycyjnie konkursy. Nagrodzeni zostaną m.in. najstarszy uczestnik, najstarszy motocykl oraz najpiękniejsza maszyna. Narodziny czekają pokazy, strefa gastronomiczna, dmuchańce i zjeżdżalnie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Krótko mówiąc, Prudnik wrzuca w ten weekend na wyższy bieg.

0: Know It, I Know You, Taylor Swift w Radio Opole. Za 11 minut będzie 12, a oni balansują na krawędzi, chociaż trzymają się lin niczym pająki swoich sieci. Lublin ponownie zamienił się w podniebną scenę. Trwa tam Urban Highline Festival. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać śmiałków spacerujących na taśmach rozpiętych między budynkami bardzo wysoko nad ulicami miasta, mówi koordynator festiwalu Marceli Wydra.
1: Mamy około 60 uczestników z całego świata, w większości z Europy, kraje takie jak Włochy, Hiszpania, ale są też goście spoza Europy, z Argentyny.

0: Argentyny, z USA, no i oczywiście z Polski.
1: Jedną z atrakcji festiwalu jest strefa Slackline, w której to każdy, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania, może spróbować swoich sił w chodzeniu po taśmie.
2: Trzeba mieć dobry balans i dużo odwagi.
3: A ty masz dobry balans i dużo odwagi?
2: Niezbyt.
4: Na środku na przykład zaczyna strasznie gibać na wszystkie boki. To jest dla mnie największy problem.
5: Trochę niefajnie było na końcu, bo wtedy trzeba było się odwrócić, a to jest trudne też trochę.
3: Całą linę przeszedłeś?
5: Tak.
3: I nie wywróciłeś się ani razu?
5: No, na końcu, tylko jak byłem już blisko, to trochę, no bo ktoś tam ruszał liną i dlatego.
1: Strefa Slackline jest otwarta codziennie od 11 do 14 na Placu Litewskim przy Fontannach. Festiwal potrwa do niedzieli. No i trzeba przyznać, że Lublin znowu zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko i to dosłownie.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie. Piątkowe południe już coraz bliżej. To piątek, 24 dzień lipca, imieniny Krystyny, Kingi i Krzesimira. Wszystkiego najlepszego. Sprawdźmy najświeższe wiadomości.
4: A w nich rozmowach na temat przyszłości PiS i stowarzyszenia. Mieszkaniec z Dzieszowic padł ofiarą oszustwa na pracownika banku. Dziś startuje 82. rajd Polski.
5: Ruszamy o 17.30 z rampy startowej. Uroczysty start honorowy.
4: A szczegóły już za chwilę. Zapraszam.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: A dyżur w redakcji informacji rozpoczął Roman Juranek. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie. Właśnie teraz w południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Wczoraj spotkał się z Mateuszem Morawieckim, by omówić rozwiązania gwarantujące jedność partii. Zaproponowałem schemat działania Stowarzyszenia Rozwój Plus, który poszerzy bazę wyborców Prawa i Sprawiedliwości, oświadczył Morawiecki. Jak dodał, mówił również o dobrych perspektywach po negocjacjach z Jarosławem Kaczyńskim.
6: Nawet pan prezes uznał, że rzeczywiście te negocjacje prowadzone przez pana posła Pawła Jabłońskiego i Szymona Szynkowskiego Wesęg z Piotrem Milowańskim, że one rzeczywiście bardzo dużo dobrego przyniosły. No to jeszcze tą kropeczkę nad i trzeba postawić i skorzystać z tych propozycji.
4: O północy minęło ultimatum postawione przez prezesa PiS. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mieli zadeklarować, czy zostają w nim, czy w partii.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Metodą na pracownika banku dał się oszukać mieszkaniec z Dzieszowic, tracąc kilkanaście tysięcy złotych. Przestępcy wymyślają coraz to nowe sposoby na wyłudzanie pieniędzy. Ostatnią jedną z popularniejszych metod jest wykorzystywanie przelewów BLIK do rzekomego zabezpieczenia pieniędzy na koncie bankowym, a konkretnie ulokowania na rzekomo bezpiecznym rachunku, mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy krapkowickiej policji.
7: Do mieszkańca z Dzieszowic zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku, poinformował, że ktoś próbuje włamać się na jego konto, aby uchronić go od straty oszczędności, polecił wypłatę pieniędzy. Wystraszony 34-latek natychmiast wykonał polecenia rozmówcy, wierząc w jego ostrzeżenia. Mieszkaniec z Dzieszowic dokonał trzech przelewów BLIK na kwotę ponad 11 tysięcy złotych. Po przelaniu pieniędzy kontakt z fałszywym pracownikiem banku urwał się.
4: Policja apeluje, by w podobnych sytuacjach zachować spokój, nie podejmować pochopnych decyzji i pod żadnym pozorem nie podawać kodów BLIK, kodów autoryzacyjnych ani danych do logowania.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: Dzisiaj startuje 82. rajd Polski. To drugi najstarszy rajd świata po słynnym Monte Carlo. Przez niemal 20 lat był rozgrywany na Mazurach. Teraz w Katowicach. Na starcie pojawi się prawie 150 załóg z Polski i zagranicy. To bowiem jedna z rund Mistrzostw Europy. Już dziś dla kibiców wiele atrakcji, które zakończy odcinek specjalny w centrum Katowic, mówi Grzegorz Wróbel, organizator 82. rajdu Polski.
5: Ruszamy o 17.30 z rampy startowej. Uroczysty start honorowy. Po przejechaniu rampy na ulicy Dworcowej samochody udają się pod spodek. Najlepsi kierowcy będą mieli tam czas dla kibiców. A już będzie zbliżała się 19, to już będziemy szykowali się do startu samochodów historycznych, bo one pojadą na początku stawki, później Mistrzostwa Polski, a później już najlepsze załogi startujące w rajdzie Mistrzostw Europy.
4: Rajd Polski potrwa do niedzieli. Kierowcy mają do pokonania prawie 190 km odcinków specjalnych. Dla kibiców wyznaczono bezpieczne strefy, a podziwianie rywalizacji najlepszych kierowców Europy jest bezpłatne. Baza imprezy, otwarta dla kibiców, znajduje się przy Stadionie Śląskim. Unii Opole kompletuje kadrę na nowy ligon sezony. Do trzeciej siły siatkówki kobiet w Polsce dołączyła serbska środkowa Wasja Filipowicz. Nowa zawodniczka Wilczyc do tej pory występowała na boiskach swojego kraju. W ostatnim sezonie 2024-25 wywalczyła Mistrzostwo Serbii, a u Nieopole, przypomnijmy, dzięki wywalczeniu trzeciego miejsca w Mistrzostwach Polski pierwszy raz w historii klub zagra w Lidze Mistrzów w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No, słońce coś na moment nam się schowało. Przed momentem tak się cieszyłam, że jeszcze jest pięknie, słonecznie, a teraz nieco więcej chmur na niebie, ale spokojnie. Te przejaśniania przez synoptyków IMGW są dzisiaj też zapowiadane. Od 20 do 21 stopni maksymalnie w naszym regionie, nocą od 10 do 11. Jutro od 24 do 25 i będzie przed nami piękny, słoneczny weekend. W niedzielę spodziewamy się 29 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 5 minut po 12:00, tu Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, a nasz program od teraz będzie realizował Maciej Dudek. Dzień dobry, witajcie.

0: klimat i gorące hity w Radiu Opole.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
12: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: Bardzo kuszące kąski mamy dla tych, którzy akurat wybierają się na lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach, bo dzięki nam możecie skorzystać albo z vouchera Gold, uprawniającego do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień do przejścia fast trackiem i do wejścia do saloniku Business Lunch, albo możecie od nas dostać zestaw gadżetów podróżnych właśnie od samego lotniska. Tam jest w środku saszetka, kabel do ładowania 3 w jednym, kompaktowy kubek termiczny, smycz, długopis i inne bardzo przydatne w trakcie podróży rzeczy. Wystarczy się z nami skontaktować pod numer 774-541-541, żeby wziąć udział w naszej zabawie, a pytanie dzisiaj jest następujące. Jak skutecznie poderwać kogoś w samolocie?
2: A może taki idealny podryw w samolocie powinien wyglądać tak jak moja historyjka? Zobaczyłem ją już na odprawie. Nie mogłem oderwać od niej wzroku. Widziałem, że też czasami na mnie spogląda. Na pokładzie samolotu podszedłem do niej i zapytałem, czy kogoś ma. Na szczęście była wolna. Powiedziałem, że odkąd ją zobaczyłem, to dostałem skrzydeł, jak po znanym napoju energetycznym. I czy mogę zaproponować wspólny lot, ale nie tylko samolotem, ale też na moich skrzydłach przez całe życie.
1: Jaki romantyk nam się trafił na antenie Radio Opole. Przepiękna odpowiedź na pytanie, jak skutecznie poderwać kogoś w samolocie. A co pani proponuje?
3: Wykorzystaj mowę ciała. Trzymaj spojrzenie przez 2 lub 3 sekundy i uśmiechnij się. Powodzenia.
1: Czyli utrzymywać spojrzenie i się uśmiechać. No w sumie to też dobra taktyka. Jak skutecznie poderwać kogoś w samolocie? Dajcie znać, a do wygrania są albo voucher uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez tydzień i przejścia fast trackiem w Katowicach, albo zestaw gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
4: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Kapeleton, Esach i Derek Sound.

0: Mamy 28 minut po godzinie 12. Wspominałam, że to będzie bardzo urodzinowy piątek. Zaczynamy od pięknego jubileuszu stulecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Bażany. 3 dni koncertów i jubileuszowych obchodów, a w naszym studiu członkowie oczywiście tejże Młodzieżowej Orkiestry. Pan Leon Kinder, najstarszy członek orkiestry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pan Roland Mendel to dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej Bażany. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A także Daniel Kinder, członek zarządu Młodzieżowej Orkiestry Bażany. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Spotykamy się w pięknym dniu, ponieważ dzisiaj zaczynacie Państwo właśnie obchody tego pięknego jubileuszu. To ja może rozpocznę od Pana Leona. Od czego to się właściwie wszystko zaczęło? Bo Pan, jako ten najdłużej grający członek orkiestry, pewnie zna same początki. No może nie takie same, ale częściowo.
1: No trochę znam, bo założycielem między innymi był mój ojciec, później jego kolega i ten był szefem orkiestry. To był Wiktor Moczygęba. Później jeszcze byli ich koledzy, także oni entuzjaści muzyki, w ogóle kultury, bo w Bażanach kultura się rozwijała, nie tylko muzyka, ale i teatr. Teatry takie amatorskie. To były przed wojną i po wojnie były. A muzyka to byli, jak mówiłem, ci panowie założyli, jeszcze koledzy. No i zrobili orkiestrę i grali na różnych instrumentach, też trzeba zaznaczyć, bo na przykład grali na dętych i na smyczkowych instrumentach. Wiktor Moczygęba grał jeszcze na organach, także to byli młodzi ludzie, a jednak byli zdolni.
0: A ilu mieszkańców liczą Bażany? Bo to jest dla mnie fenomen, że tam udało się stworzyć taką orkiestrę.
1: Teraz jest mało ludzi, nawet dokładnie nie wiem, gdzieś około 500 powiedzmy.
3: Ogólnie chyba teraz jest około 550 wpisanych, tak. Ale tak faktycznie co mieszka około 400.
1: No, ale były czasy, że było ponad 1000. To ja pamiętam, jak byłem młody, to było gdzieś zapisanych było około 1200, no ale też może niektórzy byli poza Bażanami wtedy.
0: I wszyscy członkowie orkiestry to byli mieszkańcy?
1: Nie, ale mało który dochodził, ale przeważnie mieszkańcy, bo ci początkowi to byli z Bażan.
0: A z Bażan czy z Bażan?
1: Z Bażan.
0: Jak to jest?
1: No,
0: pani dyrygencie zapytam.
4: Dobrze, ja przytoczę taką anegdotę. Jak się wjeżdża do naszej miejscowości, to na znaku mamy napisane Bażany, ale jak się wyjeżdża, to jest napisane Bażany, więc każdy, kto już był w tej naszej miejscowości, to już zapomina, że to Bażany i mówi Bażany, tak się potocznie przyjęło. Natomiast taka oficjalna nazwa to oczywiście Bażany.
0: I pięknie, i tam gra od 100 lat Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która właśnie świętuje swój jubileusz. Do tej rozmowy za moment wrócimy, no bo jest co opowiadać, to jest kawał historii.

0: za 24 minuty będzie godzina 13. Słuchacie Radia Opole na wakacjach, a w te wakacje zapraszamy Was też do tego, żebyście odkrywali nowe miejscowości i ciekawe inicjatywy w naszym regionie. Na przykład, żeby się wybrać w ten weekend do Bażan, bo tam tamtejsza Młodzieżowa Orkiestra Dęta będzie obchodziła swoje stulecie. W naszym studiu goszczą członkowie, a także pan dyrygent. A ja zapytam Daniela, który jest członkiem zarządu, ale też organizatorem. Daniel, co będzie można zobaczyć, czego będzie można posłuchać już w ten weekend?
1: No, nasz program jest bardzo ciekawy. Nie dość, że mamy parę orkiestr zaproszonych, tak jak Orkiestra Borki Wielkie, Orkiestra Gorzów Śląski czy Orkiestra Łowkowice, ale tak samo będą różni DJ-e czy zespoły, tak samo jak DJ Dziekan czy finaliści Disco Star zespół Roy, tak samo zagra u nas Karolina Trela i różne inne zespoły.
0: Ale bardzo mnie ciekawi to, jaki skład pojawi się w sobotę u Was, taki nietypowy, taki specjalny.
1: A, specjalny skład to będzie, właśnie tworzymy taką orkiestrę 100 muzyków. Zagramy w sobotę o godzinie 18:30 i to są osoby zaprzyjaźnione z innych orkiestr, które razem z nami zagrają i osoby, które również kiedyś u nas grały, co już dawno nie było w tej orkiestrze.
0: Czyli trochę tacy absolwenci, którzy wracają, prawda, na takie
1: spotkanie. Może tak
0: spotkanie.
1: To nazwać, tak.
0: Panie dyrygencie, jak się właśnie dowodzi taką wielką orkiestrą, bo z tego, co pan mi już zdradził, to jakaś rekordowa liczba uczestników jest obecnie.
2: Tak, tak. Wczoraj mieliśmy próbę generalną w namiocie i próbę taką związaną z przemarszem też, bo taki punkt w niedzielę właśnie w programie jest zawarty. No to na tej próbie było 60 osób.
0: Wow.
2: To jest na pewno rekord frekwencji naszej orkiestry. Jak się tym dowodzi? No, problematyka jest szeroka. Począwszy od ustawienia takiego dużego zespołu, nawet na te warunki namiotowe, to nie było łatwe. Mamy teraz 5 perkusistów. Sekcja klarnetów też jest spora, bo chyba około 10 czy 12 osób. No, te sekcje w ogóle są bardzo rozbudowane. Trudno zapanować troszeczkę nad brzmieniem, nad przejrzystością dźwięku, ale wczorajsza próba pokazała, że jest to możliwe i Państwo będą mogli na pewno tego doświadczyć na naszym koncercie finałowym, który odbędzie się w najbliższą niedzielę właśnie w Bażanach o godzinie 18:00.

0: bardzo serdecznie zapraszam. Mamy bardzo bogaty i różnorodny program, na pewno ktoś...
1: A niech pan uchyli rąbka właśnie tajemnicy, co w tym repertuarze się znajdzie.
0: Zaczniemy niemieckim marszem kompozytora muzyki orkiestrowej Karla Tajke, który skomponował marsza Graf Zeppelin. To był taki statek powietrzny, no taki wielki jak nasz jubileusz. I dlatego takie nawiązanie do tego marsza. Będzie można usłyszeć solistów. Mamy i utwór solowy na trzy puzony, utwór solowy na trzy tenory. Będzie też utwór solowy na eufonium oraz utwory zaśpiewane przez naszą wspaniałą wokalistkę Kingę Pietrucha.
1: Reasumując, po prostu będzie czego posłuchać. Ten repertuar jest naprawdę bardzo bogaty, o czym opowiada Roland Mendel, dyrygent, przepraszam, Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Bażanach. Zostańcie koniecznie z nami, bo za moment jeszcze opowiemy, dlaczego do tych Bażan w ten weekend warto się wybrać. To piękna miejscowość pod Kluczborkiem, gdzie od 100 lat pięknie gra orkiestra.

0: Za 14 minut wybije 13. Słuchacie Radio Opole, a w naszym studiu niezmiennie goszczą Roland Mendel, dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Bażanach, Leon Kinder, najstarszy członek tej orkiestry, a także Daniel Kinder, członek zarządu Młodzieżowej Orkiestry Bażany. Drodzy panowie, a właściwie drogi panie dyrygencie, od ilu lat pan dyryguje tą orkiestrą i kto był przed panem?
1: Tak, ja prowadzę orkiestrę od 2004 roku. Przede mną 2 lata orkiestrę prowadził Ernest Malik. Przed Ernestem było takie dosyć duże odbicie też i dużo młodych osób zaczęło się angażować i uczyć. I orkiestrę zaczął prowadzić Artur Hys. Zaczął też uczyć, także tam było bardzo dużo młodzieży wtedy w orkiestrze, te czasy pamiętam też. Przed Arturem orkiestrę prowadził Gerard Wodara, a dalszą historię może opowie
0: panie pan Leon,
1: bo on pamięta te starsze czasy jeszcze.
2: Przed Gerhardem Wodarem prowadził Leon Gbur jako dyrygent, a szefem był Paweł Gbur, jego brat. A jeszcze wcześniej, no to od samego początku dyrygentem, ale i szefem był Wiktor Moczegęba, który założył między innymi z tymi swoimi kolegami, z moim ojcem, i tam był Waldner, był Hys, no jeszcze kilku kolegów, Konrad Kuwas, o tym też dużo później jeszcze wspomnienia też kiedyś wpisał. Także tak, i ten Wiktor Moczegęba był szefem i dyrygentem, ale też grał na, to już wcześniej mówiłem, na różnych instrumentach. Oni wszyscy, bo są zdjęcia, że grali na różnych instrumentach ci panowie. No panowie, bo to byli chłopcy młodzi wtedy, jak założyli orkiestrę. Oni no właśnie, byli koło 20 lat mieli, tak no.
0: To jest fenomenalne, że to cały czas jest młodzieżowa orkiestra, mimo tego, że nie wszyscy członkowie już do tej młodzieży się kwalifikują, ale piękno tej grupy wynika też z tego, że ta młodzieżowa orkiestra łączy pokolenia, integruje. Prawda, panie dyrygencie?
1: Tak, zdecydowanie. U nas jest to, ten przestrzał wiekowy jest bardzo szeroki, bo właśnie najstarszym członkiem orkiestry jest pan Leon, tu obecny w studiu z nami, a najmłodszy członek orkiestry ma 10 lat.
0: O, proszę bardzo. A Daniel, od kiedy ty jesteś w orkiestrze i czy sam jesteś w orkiestrze ze swojej rodziny?
3: Nie, sam nie jestem z rodziny. Na początku grał mój tata na tenorze, który jest teraz też kierownikiem orkiestry, Adam Kinder. I jeszcze mój brat też gra na trąbce. No ale zaczęło się, jak miałem jakoś 15 lat, ze znajomymi stwierdziliśmy, że pójdziemy do szkoły muzycznej. Było nas dokładnie 9. Na początku zaczynałem sam z moją dobrą koleżanką Gabin na saksofonach. Byliśmy tylko we dwoje w orkiestrze, a teraz jest tyle saksofonów, że na scenie się nie mieścimy.
0: I to jest piękne i myślę, że piękna na tej orkiestry będzie można posłuchać już w najbliższy weekend. Stulecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Bażanach rozpoczyna się już dzisiaj uroczystymi obchodami. Szczegóły znajdziecie na stronie radio.opole.pl w zakładce patronaty, dlatego że Radio Opole objęło właśnie to wydarzenie swoim patronatem medialnym. A ja bardzo dziękuję za to spotkanie w studiu. Pan Leon Kinder, Daniel Kinder i pan Roland Mendel z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Bażany gościli w naszym studiu. Dziękuję pięknie.
1: Dziękujemy.

0: zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Po reklamie.
4: Już prawie 13. Słuchacie Radio Opole na wakacjach w piątek. Weekend już coraz bliżej. W kalendarzu dzisiaj 24 lipca.
5: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus poza Prawem i Sprawiedliwością.
6: 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa.
5: W wiadomościach także o bieżących inwestycjach gminy Branice. Jurgen Klopp już oficjalnie trenerem reprezentacji Niemiec.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: O szczegółach Roman Juranek.
5: Ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości zrezygnowało z członkostwa w partii, ogłosił Jarosław Kaczyński. Podczas konferencji prasowej poinformował, że w przyszłym tygodniu decyzję tę potwierdzi Komitet Polityczny PiS.
6: 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania.
5: O północy minął termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności do partii. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus.
0: Co dzieje się teraz w regionie?
5: Nowe drogi, ścieżki rowerowe, parkingi, rewitalizacja budynków użyteczności publicznej czy rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej. Gmina Branice realizuje w tej chwili kilkanaście inwestycji. To najlepszy rok pod względem inwestycyjnym w historii naszej gminy, mówi burmistrz Sebastian Baca.
7: Budujemy kilka odcinków ścieżek rowerowych, które połączą się w jedną całość 25 km, tworząc taką pętlę i będą łączyły się z tą śląską magistralą rowerową z Republiką Czeską. Budujemy także wieżę widokową na Baraniej Kopie w Bliszczycach. Za chwilę rozpocznie się modernizacja drugiej wieży widokowej, którą mamy w Łodzieninie. Remontujemy środków rządowych, ważną ulicę w Branicach, ulicę Ogrodową.
5: W najbliższym czasie samorząd z własnych pieniędzy planuje przeprowadzić remonty kolejnych 5 dróg i wykonać prace melioracyjne. Szacowany koszt wszystkich inwestycji to blisko 35 milionów złotych. Około 90% tej kwoty to dotacje zewnętrzne. Zmieniamy temat. Piosenki z repertuaru Marka Grechuty zabrzmią w nowych interpretacjach podczas koncertu promenadowego w Opolu. Niedzielne koncerty w stolicy województwa cieszą się dużą popularnością. Na Placu Wolności występują znani wykonawcy. Pokochałem Opole chyba ze wznajemnością, skoro po raz kolejny tu wystąpię, podkreśla Artur Goc, piosenkarz i aktor.
8: W ramach koncertów promenadowych zaśpiewam piosenki z mojej 7. płyty zatytułowanej Dzikie wino zaplątanie, czyli są to piosenki Marka Grechuty. Płyta ukazała się w ubiegłym roku w grudniu. Była 80. rocznica urodzin tego wspaniałego artysty, a w tym roku jest 20. rocznica śmierci, który największe sukcesy święcił w Opolu. To też jest takie dla mnie ważne, że mogę te piosenki zaprezentować właśnie tam.
5: Koncert Artura Goca w niedzielę o godzinie 17:00. Wstęp wolny.
0: Radio Opole. Twoje źródło. źródło informacji.
5: Jürgen Klopp, oficjalnie trenerem reprezentacji Niemiec, Niemiecki Związek Piłki Nożnej zaprezentował szkoleniowca, który zajmie się kadrą po mundialu, na którym trzeci raz z rzędu nie weszła do najlepszej szesnastki.
9: Jürgen Klopp 2 lata temu ogłosił zakończenie trenerskiej kariery. To ogromny zaszczyt dla mnie siedzieć tutaj dzisiaj. Ostatnie dni są dla mnie jak z filmu, powiedział szkoleniowiec w centrali DFB we Frankfurcie nad Menem. Nie planuję potem żadnej kariery. To jest idealny, szczytowy moment mojej kariery zawodowej, zapowiedział Jürgen Klopp. Reprezentacja Niemiec odpadła z Mistrzostw Świata w 1/16 finału. Przegrała w rzutach karnych z Paragwajem. Na poprzednich dwóch mundialach nie wyszła z grupy, mimo że w 2012 roku Niemcy zachwyciły świat, zdobywając mistrzostwo w świetnym stylu.
5: A była to relacja Adama Górczewskiego.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 20 stopni pokazują polskie termometry, ale temperatura odczuwalna to tylko 17 stopni, być może dlatego, że bardzo pochmurno się zrobiło w stolicy regionu, plus do tego zaczął powiewać nam wiatr. Maksymalna temperatura za chwilkę zostanie osiągnięta, bo to 21 stopni przewidywane na dziś. Nocą od 10 do 11 stopni. Jutro będzie znacznie lepiej, znacznie cieplej, od 24 do 25 stopni i sporo słońca w niedzielę. No, można powiedzieć, że może wystąpić nawet upał, bo w przewidywaniach synoptyków mamy 29-30 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Weekend tuż, tuż, no to skoro o nim mowa, to The Weekend na antenie Radio Opole, a przed mikrofonem Iwona Tokarska. Program realizuje Maciej Dudek.

0: 13 minut po godzinie 13. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. A teraz będziemy śpiewać głośne 100 lat opolskiemu ogrodowi zoologicznemu, bo właśnie ten nasz ogród, to nasze opolskie zoo obchodzi 73. urodziny. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. A w naszym studiu Marcelin Bruj z opolskiego zoo. Cześć Marcelin, dzień dobry.
1: Cześć, witam się z wami.
0: Marcelin, dzisiaj piękne obchody właśnie 73. urodzin w naszym opolskim ogrodzie zoologicznym. Wszystko rozpocznie się o godzinie 19. Tak wieczorne w tym roku świętowanie zaplanowaliście.
1: Tak, dzisiaj właśnie świętujemy, dzisiaj właśnie będą nasze urodziny, świętujemy wieczorem. Z tej okazji przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji, tak naprawdę bardzo przygotowaliśmy ogród. Mamy nadzieję, że się spodoba odwiedzającym.
0: Ponieważ co takiego zmieniliście?
1: Zmieniliśmy ogród z tej okazji, że to jest wieczorem. Oświetliliśmy go w kolorach, więc ogród jest w pięknych barwach, będzie też ognisko tak naprawdę dla naszych gości. Chcemy być, że tak powiem, z nimi, z wami, tak żeby móc być bliżej was, rozmawiać z wami. Przygotowaliśmy dla was dwa wieczorne pokazy uchatek. Będą też bańki mydlane, no i jak to urodziny, wiadomo, będzie też tort. Przygotowaliśmy dla was ogromny tort, więc mamy nadzieję, że uda się po prostu, że będzie piękne świętowanie.
0: W 1953 roku Opolski Ogród Zoologiczny został uruchomiony i wy już od kilku dni, przygotowując się pod te dzisiejsze urodziny, publikowaliście w mediach społecznościowych takie piękne w ogóle zdjęcia, fragmenty gazet z przeszłości. Czyli rozumiem, że Opolski Ogród Zoologiczny też ma takie swoje mini-archiwum.
1: Tak, mamy takie nasze mini-archiwum, też część tego naszego mini-archiwum jest udostępniane dla was. Przygotowaliśmy takie dwie gabloty, gdzie można zobaczyć tak naprawdę wycinki z gazet już od lat 50., 60., więc jest to kawał historii tak naprawdę. Są tam nasze zwierzęta też pokazane.
0: Hipopotam na przykład.
1: Tak, jest hipopotam Fredzio, który jest, że tak powiem, trochę taką dumą Opola, dużym kawałkiem historii. Słoń też, który był. Jest trochę tych zwierząt, zebraliśmy trochę tego, więc chcemy po prostu z tym się podzielić, ponieważ ogród jest taki dla nas, taki jak i dla zwierząt, taki dla was po prostu.
0: A czy ty może się orientujesz, jak bardzo powiększył się od tych lat 50. cały ogród?
1: Obszarowo, że tak powiem, w hektarach tego nie powiem, ale powiększył się, ponieważ no, na początku ogród była ta stara część, my to nazywamy stara część, gdzie tutaj jest małpiarnia, obecnie uchatki, to jest ta stara część, jeszcze wiadomo, kiedyś było wcześniej wyjście. Z drugiej strony mamy też nowy teren, my to tak nazywamy, tam gdzie jest żyrafiarnia, więc ogród, że tak powiem, systematycznie się rozbudowywał.
0: I rozbudował się do tego etapu, który właśnie możemy dzisiaj oglądać. A co w tym ogrodzie można zobaczyć, to o tym jeszcze za moment będziemy z Marcelinem mówić. Na razie to się cieszymy bardzo mocno, że Opolski Ogród Zoologiczny dzisiaj obchodzi 73. urodziny.

0: 25 minut po godzinie 13. Przypominamy, że Opolski Ogród Zoologiczny obchodzi dzisiaj 73. urodziny, a w naszym studiu gości Marcelin Bruj, właśnie z Opolskiego Ogrodu, który szykuje się do tych dzisiejszych urodzin. Ale Marcelin, w związku z tym, że jesteś w naszym studiu, to opowiadaj, co nowego u Was słychać, co nowego się pojawiło.
1: U nas pełnia lata tak naprawdę, więc ogród w rozkwicie. Wiadomo, Pawełek jutro obchodzi już 4 miesiące.
0: Pawełek, przypomnijmy, co
1: Pawełek
0: to za zwierzę?
1: Pawełek to mały wielbłąd, nasz malutki biały. Już nie malutki tak naprawdę.
0: Nietuzinkowy.
1: Bo już muszę przyznać, już mnie przerósł. Myślę, że już waży około tych 100 kilo. Już pięknie je siano, dalej pije na mleko, które mu dajemy. Oprócz tego powiększyliśmy też woliery. Powiększyliśmy wolierę dla żurawi rajskich i powiększyliśmy też wolierę dla sejmirek. To są małe małpki. Mają teraz większą wolierę, mogą wychodzić na dwór, kiedy chcą. Tam mają mnóstwo zabawek, że tak powiem. Tam jest drabinka, jakaś huśtawka, więc, że tak powiem, rozwijamy
0: się. Cały plac zabaw.
1: Tak, też ten dobrostan jest dla nas ważny, więc rozwijamy się też w tym kierunku. Powiększamy woliery, powiększamy przestrzenie dla różnych zwierząt. Niektóre sówki u nas też mają powiększone swoje woliery, więc, że tak powiem, no rozwijamy się.
0: Mhm. Marcelin, a powiedz, jak sobie radzą nasze tygrysiątka? Właściwie to już nie takie małe tygrysiątka.
1: Myślę, że już nie mogę absolutnie mówić o nich maluchy. Wczoraj właśnie byłem przy ich wybiegu, widziałem je i mówię do zwiedzających, że nasze maluchy. Popatrzyłem na nie, mówię, nie, już nie, koniec z mówieniem maluchy, ponieważ są duże, są już naprawdę duże, pięknie rosną.
0: Tajga i tundra, tak?
1: Tak, tak, tajga i tundra. Pięknie rosną, cały czas są z mamą na wybiegu, można przyjść je zobaczyć. Świetnie się rozwijają, tam też mają swoje zabawki, że tak powiem, tam taka kula teraz duża zawisła, którą lubią się bawić, więc małe korzystają z wybiegu, korzystają z tej młodości, że tak powiem, więc tam jest cały czas też zabawa, w wodzie coś, gdzieś ostatnio widziałem za żabką, goniły aż do wody doleciały, więc super tak naprawdę.
0: A co jeszcze nowego się w ogrodzie pojawiło? Albo w ogóle jak się odchowuje ten przychówek tegoroczny?
1: Mamy dużo przychówku, tak naprawdę trochę ptaszków nam się urodziło. Też mamy małą warzęchę, która była pod naszą opieką, już teraz jest ze swoim stadem, ponieważ ona jako maluch wyleciała z gniazda i to dwukrotnie, więc za drugim, że tak powiem, podejściem już nie było co jej wsadzać, ponieważ nie mieściła ona się tam w gnieździe. Odchowaliśmy ją pięknie sztucznie, taką papką zrobioną z ryby. Pięknie wyrosły, jest już ze stadem. Cały czas gdzieś tam jakieś ptaszki się, że tak powiem, klują, jeszcze jest ten okres.
0: A jak kangury sobie radzą?
1: Kangury świetnie. Ostatnio też do nas przyjechał właśnie jeden kangur, więc, że tak powiem, odbudowujemy pięknie to nasze stado. Kangury teraz, wiadomo, pełnia lata, więc cały czas są na wybiegu, więc świetnie. Też, że tak powiem, zdradza rąbek tajemnicy małej. Przyjechał do nas niedawno, 2 tygodnie temu, około jeden z kotów. Mniejszy kot, ale przyjechał. Myślę, obserwować na Facebooku, myślę, kwestia 2-3 dni już się pochwalimy.
0: O, proszę.
1: Ponieważ już nasza parka kotów jest razem, więc obserwować.
0: Będzie się działo. Miłość kwitnie w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym. Owoce też już można oglądać, jak się przechodzi przez Opolski Ogród Zoologiczny. A muszę cię, Marcelin, zapytać, dlatego że mnie samą czasami znajomi z różnych regionów pytają, czy nadal można na wyspie lemurów karmić lemury.
1: Nie, zwierząt w ogrodzie nie karmimy. Od tego jesteśmy my. Mają, że tak powiem, cały szwedzki stół do wyboru, do koloru. Lemury bardzo lubią owoce, gdzieś tam robaczki skubnąć, więc mają u nas dopasowaną idealnie dietę. I dostają to, czego im to, co powinny, niczego im nie brakuje, więc my po prostu prosimy zwiedzających, żeby nie karmić zwierząt. Ponieważ wiadomo, jeden nakarmi bananem, a zdarza się, że ktoś by chciał nakarmić chipsem. One tego nie mogą jeść, ponieważ no, takie jedzenie nasze zawiera dużo soli.
0: Czyli bezpieczeństwo przede wszystkim.
1: Lemurów nie karmimy, obserwujemy. Można obserwować to również przy jedzeniu je.
0: Marcelin Bruj z Opolskiego Zoo był naszym gościem. Serdecznie życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji tego pięknego jubileuszu Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za spotkanie w studiu Radia Opole.
1: Dziękuję ogromnie. Do usłyszenia.
0: A na zegarze już 1:30.

0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: A ja przypominam, że jeśli macie ochotę skorzystać z darmowego parkingu i to jakiego P1 przez cały tydzień do przejścia z fast tracku i wejścia do saloniku Business Lunch dla dwóch osób, to koniecznie musicie wybrać numer telefonu 774-541-541. Jeśli akurat nie wybieracie się, nie zamierzacie lecieć z lotniska w Katowicach, to mamy dla Was zestaw gadżetów podróżnych, który też może się przydać nawet w takiej wycieczce po naszym kraju. Wystarczy, że tylko odpowiecie nam na następujące pytanie. Jak skutecznie poderwać kogoś w samolocie? Takiego przepisu randkowego dzisiaj szukamy. 774-541-541. Dajcie znać, a właśnie nagrody od lotniska w Katowicach być może trafią w Wasze ręce.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.

0: Babiela to Natalia Grosiak, Bela Komaszyńska i Katia. Co chce, to mama. Na zegarze za 13 minut wybije 14. Górale dużo wiedzą.
1: Łopaty to już kupujcie teraz, bo potem będą drogse. A widzi mi się tak, że mrozik też przyjdzie i to dość porządny.
0: Ale chyba tego nie przewidzieli, bo słuchajcie, teraz aktualnie na najwyższych szczytach Tatr spadł śnieg. Biało zrobiło się powyżej 2400 metrów nad poziomem morza. Nad ranem termometry na Łomnicy pokazały minus 2 stopnie Celsjusza, widoczność ogranicza mgła i przelotne opady deszczu. Zimno potęguje też wiatr, który na szczytach może osiągać prędkość nawet 100 km na godzinę. Śnieg długo się nie utrzyma, jednak niewykluczone, że jutro turyści zobaczą miejscami przyprószone na biało krajobrazy, o czym mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Jutro o poranku, jak słońce wyjdzie, zrobi się bezchmurnie, te szczyty morza będą zabielone. Natomiast ten śnieg, który spadł powyżej 2400 metrów, więc na szlakach turystycznych no nie spodziewajmy się jakichś większych oblodzeń. Jeżeli ktoś planuje bardzo wczesne wyjście, no to musi liczyć się z tym, że na szlakach będzie mokro, może być trochę bardziej ślisko, więc na pewno trzeba zwrócić na to uwagę, szczególnie jeżeli to jest szlak na Przełęcz pod Chłopkiem, na Rysy.
0: Od jutra pogoda w Tatrach zacznie się już poprawiać. Na szlakach może być jeszcze ślisko i błotniście, ale w niedzielę wróci letnia aura. Hej, w Zakopanem termometry mogą pokazać nawet 27 stopni.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: I o takich dziwnych rzeczach teraz będzie śpiewać Shania Twain w Radiopole ze swoją nowością.

0: 14 dochodzi na zegarze. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my sprawdzamy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i regionu.
1: Prawo i Sprawiedliwość traci ponad 30 członków. W wiadomościach także o polscy działacze partii Razem apelują o lepsze rozwiązania transportowe w regionie. Korotop Gwardia Opole wzmacnia skład przed nowym sezonem.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek.
1: Prawo i Sprawiedliwość traci ponad 30 polityków. Po północy minął termin na złożenie przez członków partii deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych stowarzyszeniach. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że nie składając deklaracji, posłowie podjęli decyzję.
3: Wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
1: O godzinie 14 o swoich planach ma teraz poinformować Mateusz Morawiecki. Według nieoficjalnych informacji chce utworzyć własną partię polityczną. Generalskie awanse, państwowe odznaczenia oraz ślubowanie nowo przyjętych do formacji funkcjonariuszy. W Warszawie na placu Marszałka Piłsudskiego trwają centralne obchody Święta Policji. Komendant główny Marek Boroń zapowiedział dalsze wzmacnianie formacji, zarówno jeśli chodzi o przyjęcia nowych policjantów, jak i zakupy wyposażenia. A więcej na temat centralnych, a także regionalnych obchodów w wiadomościach za pół godziny.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
1: Podczas wakacji wsie tracą połączenia do miast i nikt nie chce wziąć za to odpowiedzialności. Na taki problem zwrócili dziś uwagę polscy działacze partii Razem. Na konferencji prasowej w Opolu zwrócili się z apelem o podjęcie działań przez marszałka województwa. Czasem są to połączenia kluczowe, bo stanowią jedyny dojazd do takich usług jak szpitale czy sklepy, mówi Emilia Dąbrowska ze Stowarzyszenia Młodzi Razem.
4: Nie każdy posiada samochód, a znaczna większość mieszkańców wsi to osoby starsze.
5: Problem z dojazdami dotyczy się na przykład połączeń na linii Można Opole czy Praszka Opole. Brak tych połączeń izoluje mieszkańców tych małych miejscowości, dla których koniec roku szkolnego jest tak naprawdę końcem transportu.
6: Apelujemy po raz kolejny do marszałka Ogłazy, żeby wszedł w rolę organizatora transportu autobusowego na terenie województwa opolskiego.
1: Dodają Kacper Sawicki z Młodych Razem i Jerzy Przystajko z władz okręgowych partii. Tymczasem urzędnicy marszałka przypominają, że trwają prace nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z tą ustawą marszałek ma odpowiadać za połączenia na linii miasto-powiatowe, stolica województwa, podkreśla Tomasz Hanzel, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego.
7: Marszałek, jeśli odpowiada za te połączenia miasto-powiatowych z siedzibą województwa, czyli z Opolem, to patrzymy na to, czy takie połączenia funkcjonują, czy nie funkcjonują. Jeśli jest na przykład zapewniony transport kolejowy albo funkcjonują przewozy jakieś regularne, czy to prywatne, czy publiczne, no to w tym momencie to zadanie, można powiedzieć, jest wypełnione. Więc marszałek będzie działał, ingerował tylko wtedy, kiedy takich połączeń właśnie z tych miast powiatowych nie będzie.
1: Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przeszła przez Sejm. Teraz zajmie się nią Senat. Na koniec potrzebny będzie podpis prezydenta.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Korotop Gwardia Opole wzmacnia skład przed nowym sezonem Orlen Superligi w rozgrywkach 2026-27. W drużynie szczypiornistów z Opola występować będzie ukraiński lewoskrzydłowy Dmytro Artiemienko. 30-letni reprezentant Ukrainy w ostatnich sezonach regularnie udowadniał swoją wartość, utrzymując się w ścisłej czołówce najskuteczniejszych graczy na swojej pozycji. Pierwszy mecz nowego sezonu Gwardia rozegra przed własną publicznością 5 września z Ostrowią Ostrów Wielkopolski.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: I po takim słonecznym poranku mamy pochmurne popołudnie. Czy coś będzie kropić? No niewykluczone. Możliwe są przelotne opady deszczu, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. A już liczyłam na to, że dzisiaj będzie można sobie swobodnie pokorzystać z popołudnia. Nie trzeba będzie nosić ze sobą parasolki. Od 20 do 21 stopni na termometrach. Nocą od 10 do 11 stopni. Jutro od 24 do 25. I w końcu mamy mieć bardzo słoneczny weekend. W niedzielę spodziewamy się 29 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Na zegarze 5 minut po godzinie 14. Dzień dobry, rozpoczynamy ostatnią godzinę z programem Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska niezmiennie, a za konsoletą Maciej Dudek. Zostańcie z nami co najmniej do 15. Za chwilę znowu wzniesiemy się w przestworze z naszym konkursem, a już teraz sam Fender i Elton John w przepięknym utworze Talk to You.

0: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.

0: Despacito.
1: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
2: Ależ wakacyjnie nam się zrobiło na antenie Radia Opole, a pewnie wielu z Państwa wybiera się w najbliższym czasie chociażby na lotnisko w Katowicach, skąd można wyfrunąć się w piękne, gorące miejsca, chociażby do gorącej Hiszpanii albo do gorącej Portugalii, tam teraz bardzo wysokie temperatury, a u nas bardzo gorący konkurs, w którym do wygrania jest voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień albo zestaw gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach. Pytanie tylko do Was jest następujące. Jak skutecznie poderwać kogoś w samolocie?
3: Hej, czy masz w bagażu podręcznym zezwolenie na kradzież serc? Bo przez Twoje wakacyjne opolone ciało właśnie ogłaszam alarm bombowy na pokładzie.
2: 774-541-541. No brawurowo podrywacie dzisiaj na antenie Radia Opole. Czekam na kolejne propozycje. To jest w zasadzie tak zwany last call, czyli ostatnie wezwanie do zabawy, bo za moment będziemy rozstrzygać właśnie ten konkurs. Dlatego jeśli jeszcze macie jakieś pomysły, to dzwońcie do mnie pod 774-541-541. Jak skutecznie poderwać kogoś w samolocie?
1: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.

0: A po drodze do Santiago de Compostela ma pani Maria Koszny, która w minioną niedzielę wystartowała z Dobrzenia Wielkiego, a już teraz jest dzisiaj pod Lipskiem na swoim rowerze. Przy telefonie oczywiście nasza bohaterka, genialna mieszkanka naszego regionu, która robi kilometry dla Laury Piechoty, jednocześnie prowadzi dzięki temu zbiórkę właśnie na rzecz tej chorej dziewczynki. Pani Marysiu, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, Kilometry Nadziei dla Laury witają wszystkich mieszkańców, słuchaczy województwa opolskiego i myślę nie tylko.
0: Gdzie pani teraz przebywa? Gdzie pani dojechała? Ja powiedziałam, że okolice Lipska, ale może pani tam doprecyzuje.
1: Tak, wiecie gdzie ja jestem, kochani? Jestem w warsztacie mechanicznym i poprosiłam panią, aby pozwoliła mi naładować swojego rumaka. A przy okazji, słuchajcie, kochani, dostałam pyszną kawę, jem śniadanko i troszeczkę sobie odpocznę w drodze, bo mam zamiar jeszcze tak gdzieś od 40, może 50, no zobaczymy, gdzieś za Lipsk pojechać. A nie chwaląc się, ponad 400, może chyba 40 kilometrów już jest na blacie.
0: A jak się pani czuje po przejechaniu takiego dystansu?
1: Bardzo dobrze. Seniorzy nie marudzą, seniorzy zawsze dobrze się czują. Bo od jutra jestem seniorką. Dzisiaj jest ostatni dzień pracy zawodowej w Stobrawskim Centrum Medycznym. I po 47 latach i paru miesiącach przechodzę do korporacji ZUS.
0: To tym bardziej jest to imponujące. Pani Mario, nie wiem, czy pani wie, ale na tym koncie na profilu siepomaga.pl jest już 6,5 tysiąca w pani skarbonce.
1: Jestem ogromnie wdzięczna, a jeszcze bardziej szczęśliwa, bo wierzę w dobroć mieszkańców, wierzę w dobroć każdego człowieka, bo każdy człowiek ma pokłady dobroci w swoim serduszku i potrafi się nimi podzielić, a my dzielimy się tym razem z naszą Laurą. Nie tylko Łatwogang potrafi, ale my też wszyscy razem potrafimy zrobić coś wielkiego, coś dobrego dla małego serducha, dla Laury.
0: A gdyby pani mogła przypomnieć, dlaczego pani jedzie dla Laury? Ile tam potrzeba zebrać?
1: Kochani, trzeba zebrać prawie 9 milionów. Ale myślę, słuchajcie, jak wszyscy skrzykniemy się, cała Polska się skrzyknie, to uratujemy to dziecko i będzie mogła normalnie się rozwijać i normalnie funkcjonować.
0: I ja też w to głęboko wierzę. Pani Mario, jeszcze tylko zapytam, gdzie pani minioną noc spędziła i jak się spało w Niemczech?
1: No w Niemczech się bardzo dobrze spało. Kemping fajny, zajechałam, no już trochę później było, ale niestety zmarzłam jak kość. Czułam się jak zimą pod namiotem, bo było bardzo, bardzo zimno. Miałam 4 swetry założone, śpiwór, no a jeszcze mną telepotało. Tak jest życie pielgrzyma.
0: Nie wiem, czy panią ta informacja ucieszy, ale fala upałów znowu dociera do Europy, konkretnie właśnie i do Niemiec, i do Polski, także może się pani na jakieś ciepło załapie, a już na pewno w tej Francji i Hiszpanii to z pewnością. Dziękuję bardzo, pani Maria Koszny.
1: Dziękuję bardzo.
0: Rowerzystka z Dobrzenia Wielkiego jedzie do Santiago de Compostela w bardzo szczytnym celu, bo zbieramy pieniądze dla chorej Laury Piechoty. Szczegóły znajdziecie na stronie siepomaga.pl. Kilometry nadziei dla Laury, solowa wyprawa rowerowa. Bardzo pięknie dziękuję, pani Mario. Serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: Szerokiej i bezpiecznej drogi. Na zegarze mamy już 26 minut po godzinie 14.

0: Radio Opole. Gramy regionalnie, gramy wakacyjnie.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Dawid Piotrkowski i Margaret. Później ci opowiem, za 25 minut będzie godzina 15, a ja wam opowiem już teraz, że nasi reporterzy mimo wakacji bardzo intensywnie pracują w terenie. Naukowcy i wolontariusze sprawdzają na przykład, ile susłów moręgowanych żyje w pobliżu Kamienia Śląskiego. Kilkanaście osób z całej Polski tradycyjnie już spędza tydzień wakacji na łąkach przy lotnisku, by oszacować populację tych gryzoni. I jak wygląda takie liczenie, to sprawdzała z mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Aleksandra Lange, jestem z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra, która prowadzi program ochrony gatunku susła moręgowanego na północno-zachodniej granicy jego zasięgu, realizowanej w ramach programu LIFE z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Powiedzmy pokrótce, jak się ta populacja susłów ma tutaj na tym terenie w Kamieniu Śląskim, bo co roku tutaj wracacie na takie badania.
1: Tak, co roku jak najbardziej tutaj wracamy. W tym roku jeszcze niestety nie umiem Państwu odpowiedzieć, ile susłów, ile systemów udało nam się znaleźć. Na te wyniki trzeba będzie jeszcze chwilkę poczekać, no bo jeszcze prace trwają. W zeszłym roku tutaj na terenie Kamienia Śląskiego udało nam się odnaleźć około 286 systemów aktywnych susłów, z czego niecałe 30 mieliśmy na terenie lotniska. I to jest wzrost w porównaniu do poprzednich lat, aczkolwiek na chwilę obecną ta populacja się wzmacnia i odnawia tych susłów jest więcej.
3: Joanna Brol. Jestem z Tarnowskich Gór. Zobaczyłam zaproszenie tutaj na to liczenie susłów na profilu Pani z Przyry na Facebooku, którą bardzo lubię, obserwuję. Było tam takie fantastyczne zdjęcie, kiedy pani udawała susła i jakieś tak, wydało mi się tak sympatyczne. Jestem nauczycielem biologii i nauczycielem wspomagającym, więc tak, czy pomyślałam, że sobie tak pobędę z młodymi, którzy nadają na tych falach co ja, tak samo są przyrodnikami. No i jestem. To jest taki cudowny odpoczynek dla mózgu po roku szkolnym, przebywanie w przyrodzie i obcowanie z nią i sycenie się.
2: Jak takie liczenie się odbywa? No bo rozumiem, że fizycznie to bardzo ciężko zobaczyć tutaj susła.
1: To znaczy, trzeba troszeczkę wiedzieć, gdzie się patrzy. Teraz może jest to troszeczkę prostsze, kiedy te nory są oznakowane. Razem z wolontariuszami ustawiamy się w tak zwaną tyrolierę, czyli jesteśmy ustawieni w rzędzie i takim rzędem przemierzamy sobie całą powierzchnię, poszukując nor susłów. Jeżeli takie nory susłów wolontariusz czy osoba, która idzie w tyrolierze, natrafi, musi oznakować je tyczką, włożyć tam czop, najczęściej z siana, ponieważ suseł jako jedyny tutaj gryzoń na terenie tutaj tej powierzchni będzie albo te czopy wypychał z swojej nory, albo wciągał do wewnątrz. Wtedy widzimy ślad, że ten suseł te nory zamieszkuje. Czasami jeszcze poszukujemy różnych śladów, na przykład śladów kopania czy odchodów, bo susły raczej wypróżniają się poza swoim domem.
4: Gabrysia Gałęzewska. Tutaj jestem po raz pierwszy, wcześniej jeszcze byłam raz w Głuponiach na podobnym monitoringu.
2: Jak wasza praca wygląda?
4: No tutaj chodzimy właśnie w takim rządku po murawie i jak znajdujemy nory, to je czopujemy. Potem jeszcze będziemy przechodzić cały teren jeszcze raz i patrzeć właśnie, które te czopy zostały wyciągnięte.
2: Co cię skłoniło w ogóle do udziału w takim turnusie?
4: Ja właściwie studiuję podobny kierunek i tutaj jestem w ramach praktyk, bo też mnie bardzo interesuje taka praktyczna forma ochrony przyrody, a tutaj faktycznie można poczuć, że się jakąś różnicę zrobi i jakoś się przyczynić do tej ochrony gatunku.
2: Czy tobie się udało na żywo zobaczyć susły?
4: Tak, udało mi się. W Zapoznańskim mamy w dwóch wolierach takie populacje. Kilka dni tam siedziałam, obserwowałam je, zapisywałam ich życie. Śliczne są one, bardzo słodkie to są stworzenia i fajnie też się tutaj ich szuka, jak wiem, jak wygląda ich życie, jak wyglądają. Właściwie wygląda jak wiewiórka, tylko że zamiast długiego ogona ma taki malutki. Jak stoi, wygląda jak surykatka.
2: Łatwiej je zobaczyć w dzień czy w nocy?
4: W dzień. One są aktywne tak od rana do powiedzmy 15-16, potem już się chowają w tych norach raczej.
2: Stąd powiedzenie spać jak suseł.
4: Myślę, że tak, też się nad tym zastanawiałam, no.
0: Liczenie susłów w Kamieniu Śląskim potrwa do niedzieli, a tę akcję obserwowała z mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Relacje z tego wydarzenia znajdziecie też na stronie radio.opole.pl, a 15 już coraz bliżej, za moment rozstrzygnięcie naszej zabawy wysokich lotów.

0: sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: I to jest ten idealny moment, to jest ta idealna pora, żeby rozstrzygnąć naszą zabawę, w której do wygrania był albo voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień, do przejścia fast trackiem i do wejścia do saloniku Business Lunch, albo uprawniający do zestawu gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach-Pyrzawicach. Pytanie dzisiaj w naszej zabawie było następujące. Jak skutecznie poderwać kogoś w samolocie? I oto zwycięzca.
2: Dzień dobry. Dzień ten, dobry. Który zasypia w czasie lotu, a ta pani, na którą poleciała mi moja głowa, kiedy zasnąłem, jest do dzisiaj moją żoną i pozdrawia Radio Opole.
1: I ja też pięknie pozdrawiam tę parę i mam nadzieję, że skorzystają Państwo z prezentów przygotowanych przez lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach. Z tą zabawą wrócimy do Was w przyszłym tygodniu.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: A ja przepięknie dziękuję za ostatnie 5 godzin naszego piątkowego programu. Mam dla Was niespodziankę. W poniedziałek wraca wypoczęty, zrelaksowany Krzysztof, także powitamy Was w duecie. Ja ślicznie dziękuję, Iwona Tokarska, Maciej Dudek. Życzymy przyjemnego i spokojnego weekendu. She

0: pora może obiadowa, ale to też już taka pora powoli weekendowa. W kalendarzu mamy piątek, na zegarach 15 i czas na kolejne wiadomości.
1: A w nich prezydent i premier podziękowali policjantom w dniu świętach. Są kolejne fundusze na inwestycje związane z odbudową po ostatniej powodzi. W wiadomościach także ekonomia i Anna Matlak.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przygotował je i przedstawi Roman Juranek.
1: Podziękowania za codzienną służbę, zaangażowanie oraz narażanie własnego życia. Politycy dziękowali policjantom w dniu ich święta. Centralne obchody święta policji zorganizowano w Warszawie na placu Marszałka Piłsudskiego. W trakcie uroczystości wręczono 4 generalskie nominacje. Odbyła się też przysięga nowo przyjętych do formacji funkcjonariuszy. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.
3: Prezydent i premier podkreślali wagę służby policjantów. Karol Nawrocki z zadowoleniem przyjął informację od komendanta głównego policji, że do formacji zgłasza się coraz więcej chętnych.
4: W materiałach, które czytałem 2 dni temu, było 102 240 policjantów, a dzisiaj pan komendant mi powiedział, że jest już to blisko 104.
3: Z kolei premier Donald Tusk szczególne słowa uznania skierował do funkcjonariuszy, którzy codziennie wspierają wojsko i Straż Graniczną na pograniczu z Białorusią, ale też do tych, którzy w ostatnim czasie interweniują w sprawie ataków na cudzoziemców.
5: Każdy w Polsce od serca chce wam powiedzieć, i nie jestem tu pierwszy, dziękuję. To słowo ma dzisiaj szczególny wymiar. Jest naprawdę za co dziękować.
3: Policja świętuje 107. rocznicę utworzenia. To też jubileusz 95-lecia policyjnego lotnictwa i pół wieku działania BOA, oddziałów kontrterrorystycznych.
1: A z Warszawy mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Natomiast 26 awansów i 5 odznaczeń wręczono z okazji święta policji w Prudniku. Uroczysta akademia odbyła się w tamtejszym kinie Diana. Miejscowi funkcjonariusze odnoszą też sukcesy w zawodach resortowych i reprezentują województwo na szczeblu krajowym. Mamy bardzo wysoki poziom wykrywalności przestępczości pospolitej, mówi podinspektor Paweł Kołek, komendant powiatowy prudnickiej policji.
6: Jesteśmy w czołówce komend powiatowych na terenie garnizonu opolskiego. Jest to bardzo bezpieczny powiat. Z racji święta mamy gości też z Czech. Współpraca jest jak najbardziej na wysokim poziomie. Mamy wspólne patrole tutaj na terenie pogranicza. Mamy zwycięzcę zawodów wojewódzkich, przewodników psów służbowych i pierwsze miejsce zajął również nasz dzielnicowy na terenie garnizonu opolskiego. Liczymy na dobre miejsca na arenie ogólnopolskiej.
1: W prudnickiej jednostce pełni służbę 121 policjantów i nie ma wakatów. W powiatowej komendzie podlegają komisariaty w Białej i w Głogówku.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Są kolejne fundusze na inwestycje związane z odbudową po zniszczeniach powodzi we wrześniu 2024 roku. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano 4 umowy na kwotę blisko 5 milionów złotych. Już blisko 2 lata po powodzi, a jeszcze długa droga przed nami, mówi Monika Jurek, wojewoda opolski.
7: Kilkadziesiąt godzin żywiołu zniszczyło to, co kilka lat trzeba odbudowywać. W świetnej współpracy z samorządowcami, bo to oni od momentu identyfikacji tych zniszczeń, aż później do złożenia wniosku i teraz realizacji zadań inwestycyjnych w swoich jednostkach. Jesteśmy tak naprawdę cały czas w tym procesie odbudowy.
1: A beneficjentami dotacji są gminy Paczków, Tułowice i Prudnik oraz powiat prudnicki.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Trener reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbicz powołał zawodników na finałowy turniej Ligi Narodów, który odbędzie się w Chinach w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia. W 15-osobowym składzie zabrakło m.in. powracającego po kontuzji środkowego Jakuba Kochanowskiego. Znalazł się natomiast rozgrywający Jan Firlej, a w ćwierćfinale 30 lipca Polacy zagrają z Ukraińcami. Tego samego dnia Włosi rywalizować będą z Amerykanami. Dzień wcześniej mecze Słowenia-Turcja i Japonia-Chiny.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 15.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Joanna Matlak, dzień dobry. Jest decyzja środowiskowa dla rozbudowy lotniska Chopina w Warszawie. Wydał ją regionalny dyrektor ochrony środowiska. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Prezes spółki PPL Łukasz Haberski powiedział, że to kluczowy krok, który docelowo pozwoli na zwiększenie przepustowości lotniska do ponad 30 milionów pasażerów rocznie. 120 brytyjskich milionerów skierowało do nowego premiera list z apelem o podwyższenie podatków dla najbogatszych. Petycję podpisali przedstawiciele świata biznesu, sportu, kultury i mediów, m.in. były piłkarz i prezenter Gary Lineker, muzyk Brian Eno oraz scenarzysta Richard Curtis.
9: Autorzy apelu chcą 2% podatku od części majątku przekraczającej 10 milionów funtów. Według ich wyliczeń budżet państwa mógłby zyskać na tym nawet 24 miliardy funtów rocznie. Pieniądze miałyby trafić między innymi do publicznej ochrony zdrowia, szkół, na budowę mieszkań i walkę z ubóstwem. Sygnatariusze zapewniają, że wyższy podatek nie skłoni ich do wyjazdu z Wielkiej Brytanii. Przekonują, że najbogatsi powinni wziąć na siebie większą część kosztów naprawy finansów publicznych. Ich zdaniem rachunku nie można po raz kolejny wystawiać pracownikom i rodzinom o niższych dochodach. Apel pojawia się w chwili, gdy nowy rząd szuka pieniędzy na swoje obietnice, ale jednocześnie zapowiada, że nie podniesie podstawowych podatków płaconych przez pracowników. Popularny na Wyspach były piłkarz i prezenter sportowy Gary Lineker podpisał list z apelem do rządu kilka dni po rozmowie z Benhamem. Premier mówił mu wówczas, że podatek majątkowy nie jest obecnie jego priorytetem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: I z wyspy przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Biały Dom wprowadził nowe stawki celne. Mają one zastąpić tymczasową 10% stawkę wprowadzoną przez prezydenta Donalda Trumpa, która właśnie wygasa. Zgodnie z opublikowanym zestawieniem 60 partnerów handlowych, w tym wszyscy najważniejsi, zostanie objętych cłami w wysokości od 10 do 12,5%. Mają one natychmiastowe zastosowanie.
2: Pogoda.
0: Zachmurzenie w naszym regionie umiarkowane okresami może być duże, niewykluczone przelotne opady deszczu, chociaż to zachmurzenie powinno się później wieczorem zacząć zmniejszać. Być może to prognozuje nam piękny weekend, o tym też mówić jeszcze będziemy, ale temperatury od 20 do 22 stopni Celsjusza maksymalnie, teraz 22 mamy w Opolu, w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie, 21 w Kluczborku i Kędzierzynie Koźlu, a 20 na termometrach w Strzelcach Opolskich.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i dzięki niemu wszystko gra. Maciej Dudek. O nim mowa, on audycję realizuje. Przed mikrofonem Dawid Rajwa. Kłaniam się nisko, choć za nisko nie mogę, bo zasięg mikrofonu mnie ogranicza. To twoje Radio Opole. Zostańcie z nami.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś legendą. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
2: Jak zwykle, nie wiesz co robisz.
3: Wszyscy się na ciebie skarżą.
4: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
2: Zejdź mi z oczu.
4: Co za idiot.
5: Nie chcę cię tu widzieć.
3: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
6: Co z tobą jest nie tak?
4: Jesteś nikim.
3: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
12: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
9: Po reklamie.

0: Radio Opole.
1: Piątkowe popołudnie, w kalendarzu mamy 24 dzień lipca, to data szczególna dla policjantów. Dziś bowiem Dzień Policjanta, dziś Święto Policji, czyli formacji, do której jaki mamy stosunek, jak zmienia się podejście do mundurowych?
2: W zasadzie jest lepiej, o wiele lepiej. Znaczy więcej ich widać i myślę, że też mają lepszą reakcję, chociaż to zależy od jednostki i od człowieka tak naprawdę.
3: Zawód jak zawód, każdy musi swój zawód wykonywać.
4: Wydaje mi się, a żyję już troszkę na tym świecie, że w porównaniu do tego, co było w latach 90., to jednak zaufanie do policji znacznie wzrosło, a fakt, że ona może nie zawsze jest obecna tam, gdzie byśmy chcieli, no to jednak wynika raczej z finansowania i niedofinansowania i braków kadrowych, które obecnie, z tego co wiem, w policji są.
1: Według badań, informacją, która cieszy się największym zaufaniem społecznym od lat, pozostaje państwowa i ochotnicza Straż Pożarna. W stosunku do policji Polacy mają zwykle podzielone opinie. Zdaniem analityków na poprawę zaufania do mundurowych może mieć wpływ systematyczny kontakt z obywatelami i działania prewencyjne. Na zegarach już 21 minut po godzinie 15.

0: Radio Polen. Zbliża się godzina 15.30 w studiu. Roman Juranek i to znak, że czas na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Liczba ofiar rosyjskiego ataku na poligon w obwodzie kijowskim wzrosła do 10. Około 100 osób jest rannych, poinformowała prokuratora generalna Ukrainy. Rosjanie zaatakowali poligon pod Kijowem w momencie, gdy odbywał się tam pokaz uzbrojenia. Jeszcze do godziny 22 czeka kierowców utrudnienie w Otmicach. Zamknięty jest przejazd kolejowy w ciągu ulicy Powstańców Śląskich. Starostwo w Strzelcach Opolskich informuje, że to konieczne, bo trzeba naprawić uszkodzoną nawierzchnię przejazdu. Jest też apel do kierowców samochodów i innych uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Wyznaczono też objazd.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Od dzisiaj do niedzieli Opole i Gogolin stanął się miejscem spotkania artystów polonijnych z różnych części świata. To wydarzenie, które łączy muzykę, język polski i więzi z ojczyzną. W programie 9. Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 2026 znalazły się koncert powitalny, konkursowy oraz laureatów, a więcej na ten temat w wiadomościach za pół godziny.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Chyba dobre wiadomości będziemy mieli, jeśli chodzi o prognozę pogody na ten weekend, ale to w kolejnych prognozach. Teraz jeszcze informacje o tym, co obecnie, co dziś po południu i wieczorem. 22 stopnie w Opolu, tyle mamy na termometrach. Podobna temperatura w Brzegu i w Nysie, 21 w Namysłowie, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie Koźlu. Jeszcze są takie miejsca, gdzie chmury na niebie, no niewykluczone, że taki zanikający przelotny deszcz też może się jeszcze pojawić.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wiatr też nie daje się nam we znaki. Słaby i umiarkowany, wieje z północnego zachodu i zachodu.

0: oczywiście formacja Queen i Radio Gaga. Za 17 minut będzie godzina 16, piątek, piątkowe popołudnie, powoli zaczynamy weekend i weekendowe zakupy. No jeśli zakupy, to najlepiej czynione świadomie. Co mam na myśli, to za chwilę zaznaczę. Zacznę może jednak od odpowiedniego przygotowania do zakupów. Warto spisać je i iść po to, co zapisaliśmy na liście, bo takie wędrowanie między półkami, między regałami może skończyć się tym, że no, wózek w markecie wypełnimy po brzegi, a może i jeszcze drugi wózek trzeba będzie pchać. A teraz o tej świadomości. Tu nawiążę do akcji Kupuj Świadomie. Warto zacząć od dokładnego przeczytania etykiety i wybierania polskich produktów od naszych krajowych producentów. Do tego zachęca Marek Job z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
1: Nasze produkty, czyli polskie produkty rolne, są zdrowe, bezpieczne, gdyż jesteśmy certyfikowani, jesteśmy w Unii Europejskiej, wszystkie wymogi spełniają, także zachęcamy, żeby patrzeć na etykiety. Jak jesteśmy w sklepie, jest tam napisane produkt polski. To jest gwarancja, że to jest nasz dobry, smaczny, zdrowy produkt.
0: Promocji polskich produktów służą różne akcje, mają uświadamiać klientów i zachęcać do wyboru polskich produktów, by świadomego wyboru dokonywali przy sklepowych półkach. Tak mówi Bartosz Woźniak.
2: Polskie produkty są bardzo wysokiej jakości, polskie produkty są smaczne, zdrowe. Nie trzeba szukać gdzieś dalej produktów, które miałyby być lepsze, ponieważ mówiąc krótko, polski produkt jest najlepszy, bo lokalny, bo produkowany na miejscu, nie ma potrzeby jego zabezpieczania do transportu, a więc ograniczona jest zawartość środków ochrony roślin w tych produktach.
0: Zachęcam też do tego, by zajrzeć do poradnika świadomego konsumenta. Zawarto w nim informacje o tym, jak czytać etykiety, czym różnią się oznaczenia i tutaj, bo to jest różnica, należy spożyć do i najlepiej spożyć przed. Także jak ograniczać marnowanie żywności, w tym poradniku znajdziemy takie informacje, jak planować zakupy. Publikacje można pobrać ze strony www.kupujświadomie.gov.pl.

Twoje Radio Pole, zbliża nam się godzina 16, do niej pozostało nam już tylko 10 minut. Czekamy na wiadomości, a w nich o czymś, co wielu słuchaczom trudno byłoby chyba sobie wyobrazić, no bo jak funkcjonować bez bieżącej wody? I to nie tylko chodzi o wodę zdatną do picia, ale bez takiej, w której można się umyć na przykład. To, co dla jednych jest nie do wyobrażenia, dla niektórych mieszkańców naszego regionu jest codziennością i tak jest od wielu tygodni. O takiej sytuacji mówić będziemy oczywiście w wiadomościach Radia Opole, to o godzinie 16:00.

0: Piątek, 24 dzień lipca. Kinga, Krystyna, Krzesimir i Olga dzisiaj świętują. Najlepsze życzenia również od nas, od całej załogi Radia Opole. 16.
1: A w wiadomościach Mateusz Morawiecki o przyszłości polityków usuniętych z PiS, na razie bez szczegółów. We wsi Komorzno wciąż nie ma wody zdatnej do spożycia. W wiadomościach także 9. edycja Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaprasza Roman Juranek.
1: Co najmniej 30 parlamentarzystów opuszcza szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki mówi nawet o ponad 40 osobach. To jego zwolennicy, którzy nie podpisali się pod deklaracją członkostwa w partii. Były premier ze współpracownikami w Sejmie mówił o najbliższych planach, choć na razie bardzo ogólnie.
3: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego formalnie w Prawie i Sprawiedliwości jeszcze są, bo sami z członkostwa nie zrezygnowali. Decyzję musi bowiem zatwierdzić komitet polityczny. Choć były premier, nie ma wątpliwości, że to już tylko formalność. Komitet ma się zebrać w najbliższy wtorek.
4: Rozumiem, że koledzy będą chcieli nas wypchnąć do końca i doprowadzą tę procedurę do końca.
3: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus do końca mieli nadzieję, że uda się porozumieć, choć jak można nieoficjalnie usłyszeć, spodziewali się, że z partii zostaną wyrzuceni. Mateusz Morawiecki, pytany o plany stowarzyszenia, był bardzo tajemniczy.
4: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, nie mamy omówionych tematów, ani klubu, ani dalszych kroków, dlatego że, szczerze mówiąc, nawet wczoraj mieliśmy długą dyskusję i do końca wierzyliśmy, że będzie tutaj zgoda.
3: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia, ale nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus.
1: A była to relacja Sylwii Białek.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
1: Od 14 tygodni Komorzno w gminie Wołczyn nie ma wody zdatnej do spożycia. Powiatowy sanepid w Kluczborku opublikował wyniki badań próbek i nadal stwierdza w niej obecność niebezpiecznego pestycydu. Mówi Marcin Drajok, kierownik działu eksploatacji sieci wodociągowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie.
5: 16 lipca pokazaliśmy sieć wodociągową metodą hydrodynamiczną. Następnie we wtorek, 21 lipca, pobraliśmy jeden szczepionek do badania. Z otrzymanych wyników wynika, że w dalszym ciągu występują nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych wartości chloropiru fosu. 22 lipca ponownie pokazaliśmy sieć wodociągową z zastosowaniem stabilizowanego roztworu z dwutlenku chloru. W kolejnym tygodniu planujemy pobrać kolejne próbki do badania wody.
1: Wodę do celów spożywczych i higieny mieszkańcy Komorzna muszą pobierać ze stojących we wsi beczkowozów. Równolegle kluczborscy policjanci prowadzą śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wodociągu. Prezydent podpisał 5 ustaw i jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Wśród nowych przepisów znalazły się zmiany dotyczące ochrony przyrody, elektronicznego systemu zawierania umów, egzekucji administracyjnej, wykonywania zawodu radcy prawnego oraz utworzenia Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów. Prezydent skierował natomiast do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim sposobu procedowania przepisów oraz krótkiego czasu, jaki przedsiębiorcy mieliby na dostosowanie się do nowych regulacji.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Korowód ulicami Opola rozpoczął 9. edycję Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki. W programie są 3 koncerty. Dziś o 17:00 na rynku stolicy regionu rozpocznie się koncert powitalny. Jutro w Gogolinie o 16:00 koncert konkursowy. Z kolei finał festiwalu wróci w niedzielę do Opola. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my wierzymy w naszą polskość, mówi Halina Dabardalik, prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
6: Czy chcemy ją przechować, czy chcemy, aby ludzie mieszkający poza granicami naszego kraju, którzy mają polskie korzenie, byli z tej Polski dumni, żeby podtrzymać swoje więzi z polskością, którą odziedziczyli po swoich przodkach. A my jako organizacja pozarządowa wykorzystujemy tę możliwość i organizujemy to tutaj w Opolu, bazując, czy budując na marce Opole stolicę polskiej piosenki.
1: A Radio Opole jest patronem medialnym 9. Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki, a także fundatorem nagrody w postaci 10-godzinnej sesji nagraniowej w legendarnym Studio M imienia SBB dla laureata festiwalu.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Tak jak słyszeliśmy, więcej informacji na naszej stronie internetowej, natomiast więcej słońca, coraz więcej słońca w naszym regionie. Wszystko zgodnie z prognozami meteorologów. O opadach chyba już możemy zapomnieć, choć to i tak takie przelotne opady deszczu miejscami się pojawiały. Temperatury to 22 stopnie w Damysłowie, Nysie, Brzegu, i Kluczborku, a także w Opolu, a 21 na termometrach w Kędzierzynie-Koźlu i w Strzelcach Opolskich. Wiatry słaby i umiarkowany wieje z północnego zachodu i zachodu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Bruno Mars i Marry You na dobry muzyczny początek kolejnej godziny naszego piątkowego, weekendowego właściwie już spotkania. Maciej Dudek za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. Witamy serdecznie.

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
4: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
3: Ślub?
4: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
3: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
4: Co prawda, to prawda.
5: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Piątkowe popołudnie i czas na co? No oczywiście najwyższy czas na to, by zaplanować sobie ten weekend. Jakie plany? W czterech ścianach czy w plenerze? Na miejscu czy może jakiś wyjazd? A może, to, o czym teraz powiem, będzie jakąś dodatkową opcją, którą ktoś będzie chciał rozważyć. Już teraz informacje o nowych filmach w naszych kinach, bo piątek to dzień premier kinowych. O filmach nie tylko będziemy mówić, ale i zaproszenia do kin dziś rozdamy. Ale zaczynamy od premier. Jako pierwsza produkcja amerykańska, taka wybuchowa mieszanka gatunków filmowych, bo to thriller, horror i film psychologiczny zarazem. A nosi tytuł Jej piekło. A co w filmie? Kiedy futurystyczną metropolię spowija tajemnicza mgła, na wolność wydostaje się śmiercionośna i nieuchwytna istota, z której ręki giną młode kobiety. W tym czasie amerykański żołnierz wyrusza w pełną grozę Odyseję, by ocalić swoją córkę z piekła. Na swojej drodze spotyka młodą kobietę zmagającą się z własnymi demonami, która próbuje odnaleźć zaginionego ojca. No, dramatyczny taki opis. To krótki taki opis dystrybutora tego filmu. Filmu pod tytułem Jej piekło. Film ten od dziś w kinach. Premierowo również propozycja dla młodych widzów. To od 6 roku życia animowany film zatytułowany Ekipa zwierzaków. A w filmie tym Królik Waldi to stateczny mąż i ojciec gromadki 50 dzieci, który po cichu marzy o wielkiej przygodzie. Gdy ratując na drodze małą jeżyczkę, Hele doznaje kontuzji głowy, zaczyna wierzyć, że jest hrabią farmazonem, pogromcą smoków i wybawcą księżniczek. Przekonany, że świat pełen jest czekających go wyzwań, porzuca rodzinne strony, by walczyć ze złem i nieść pomoc słabszym. U jego boku zaś kroczy Hela, która czuje się w obowiązku pilnować, by Waldi do reszty nie sfiksował i nie wpakował się w jakieś tarapaty. Ku jego, a właściwie nie tylko jego, ale ku zaskoczeniu wszystkich bohaterów okazuje się, że istotnie pewna dama potrzebuje pomocy hrabiego farmazona, a jeden krokodyl do złudzenia przypomina smoka, no i sieje postrachy w pobliskim miasteczku. Waldi i Hela rzucają się więc w wir przygód. To w animacji, która jest jedną z premier tego tygodnia. Przypomnę tytuł Ekipa zwierzaków. I o premierach może tyle, a za chwilę będzie jeszcze pytanie konkursowe i szansa na zaproszenia do kin.

0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: Obiecałem, że będzie można wygrać wejściówki do kin. Tak, właśnie teraz do zgarnięcia będą podwójne wejściówki do Kina Helios w Opolu. Obojętnie, czy do Karolinki, czy Solarisa. I co ważne, te wejściówki do wykorzystania na dowolny seans, nie tylko na te filmy, o których dziś mówiłem, a była mowa m.in. o animacji Ekipa Zwierzaków i ze zwierzakami. Związane będzie pytanie konkursowe, ale zanim je zadam, to tylko przypomnę numer naszej konkursowej skrzynki 774-541-541. Tu można będzie dzwonić i zostawiać swoje odpowiedzi, a trzecia i szósta osoba, które zostawią prawidłowe odpowiedzi, te osoby nagrodzimy podwójnymi zaproszeniami do Kina Helios. No to uwaga, czas na pytanie, tak jak mówiłem, związane ze zwierzętami, a właściwie z pewnym weterynarzem, który potrafił ze zwierzętami rozmawiać i też filmy o nim powstawały. Jak się nazywał ten weterynarz? Dzisiaj chyba nie najtrudniejsze pytanie. A jeśli, no to podpowiem, w jednej z ekranizacji wcielił się w niego Eddie Murphy. Jak nazywał się weterynarz, który rozmawiał ze zwierzętami? Trzecia i szósta osoba, która na naszej konkursowej skrzynce zostawi prawidłową odpowiedź. Osoby te otrzymają podwójne zaproszenia do Kina Helios. Przypominam, nasz numer 774-541-541. Czekamy, a rozwiązanie naszego konkursu po godzinie 16:30.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: zegarów w Radio Pole nie brakuje, a na każdym z nich teraz 16.30. Czas na skrót wiadomości. Zaprasza Roman Juranek.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: W Senacie jest już kolejny wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum klimatycznego. Poinformowała o tym marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dodała, że Karol Nawrocki tym razem chce, by Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wnioskiem teraz zajmą się Komisje Unii Europejskiej, Klimatu i Środowiska, Infrastruktury oraz Gospodarki.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Sportowa rywalizacja, jubileusz klubu i integracja społeczna. Dzisiaj na stadionie w Przechodzie turniej rzutów karnych z okazji 75-lecia Ludowego Zespołu Sportowego w Przechodzie. Głównym punktem wydarzenia będzie właśnie turniej rzutów karnych. Początek jubileuszowego spotkania zaplanowano już za pół godziny. Od dzisiaj do niedzieli Bażany świętują stulecie miejscowej młodzieżowej orkiestry Dętej. Na boisku za szkołą zaplanowano koncerty, występ jubileuszowego składu 100 muzyków, uroczysty przemarsz, pokaz carvingu oraz zabawy taneczne. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W temperaturach zbyt wiele się nie zmieniło. 21 stopni w Kędzierzynie, Koźlu i Strzelcach Opolskich. Reszta regionu to 22 stopnie Celsjusza. W nocy temperatura spadnie tak jakieś 10 stopni, ale o tym więcej mówić będziemy w kolejnej prognozie po wiadomościach po 17. Teraz tylko dodam, że z kolejnymi minutami, godzinami w naszym regionie powinno być coraz więcej słońca. No tak, oczywiście aż do zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I już teraz formacja R.E.M. na zegarach 16.32. Sporo osób na konkurs już zadzwoniło. Kolejnych informuję, że już proszę nie dzwonić, bo nagrody rozdana. Do kogo trafią, o tym powiemy za kilka minut.

0: sponsorem konkursu jest kino Helios.
1: Pytanie konkursowe już było i posypały się telefony od razu na naszą konkursową skrzynkę 774-541-541. Ten numer telefonu dobrze znany naszym słuchaczom. Pytanie łatwe dzisiaj. Pytaliśmy o weterynarza, który potrafił rozmawiać ze zwierzętami. Trochę filmów też na ten temat powstało. W jednym z nich w rolę tego weterynarza wcielił się Eddie Murphy. No i trzecia oraz szósta osoba, która prawidłowo odpowiedź na naszą konkursową skrzynkę wrzuciła, otrzymuje dzisiaj podwójne zaproszenia do kina Helios, albo do Solarisa, albo do Karolinki, obojętnie, na dowolny film będzie można te zaproszenia wykorzystać. A kto je zdobywa? Posłuchajmy.
2: Dzień dobry, jak w sprawie konkursu kinowego? Ten weterynarz to dr Dolittle. Dziękuję bardzo.
3: Dzień dobry, ten film to dr Dolittle.
1: No i to jest prawidłowa odpowiedź, bo zarazem tytuł filmu jest opisem tej osoby, o którą nam chodziło. Gratulujemy, to jest podwójne zaproszenie dla jednej i dla drugiej osoby, która takiej odpowiedzi nam tutaj udzieliła. Będziemy kontaktować się oczywiście z laureatami konkursu. Natomiast kolejne pytanie konkursowe oczywiście za tydzień. Wtedy mówić będziemy o następnych premierach kinowych i kolejne zaproszenia rozdawać.
0: Sponsorem konkursu jest kino Helios.

0: weekend poprawa pogody jest zapowiadana. Nie dość, że więcej słońca, to i temperatury nam urosną i znów więcej osób ruszy nad wodę. Apelujemy więc o bezpieczny wypoczynek. Ratownicy przypominają, aby nie wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających. Przestrzegają też przed bieganiem do wody z uwagi na ryzyko szoku termicznego. Czy osoby odpoczywające nad wodą stosują się do tych zaleceń?
1: Powolutku wchodzimy do wody, najpierw się troszeczkę schładzamy, trochę nóżki, trochę rączki i dopiero potem się zanurzamy.
2: W ciepły dzień i w tak duże nasłonecznienie myślę, że parasol jest kluczowy, szczególnie z 10-miesięcznym dzieckiem.
0: No, to takie podpowiedzi z minionych, upalnych dni, podpowiedzi, które w ten weekend też mogą się przydać każdemu, kto na przykład jakieś jeziorko wybierze na teren weekendowego wypoczynku. Specjaliści przypominają, by wybierać tylko strzeżone kąpieliska i zawsze stosować się do poleceń ratowników.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Po reklamie.
6: Piątkowe, weekendowe już popołudnie mamy. W kalendarzu 24 dzień lipca, a na zegarach 17. I czas na wiadomości.
7: A w nich pytamy, co dalej z budową biometanowni w gminie Grodków. W Paczkowie trwa 12. Europiknik balonowy Puchar Polski. Nikola Grbicz powołał zawodników na finałowy turniej w Chinach.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Na wiadomości te przygotował i przedstawi Roman Juranek.
7: I zaczynamy od pytania, co dalej z budową biometanowni w gminie Grodków. W biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy pojawiło się pismo, w którym czytamy, że podjęto decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie realizacji tej inwestycji. Przypomnijmy, w sprawie budowy biometanowni w Więcmierzycach protestowali m.in. mieszkańcy Kopic i Więcmierzyc, wysyłając do urzędu specjalne petycje. Na jakim etapie obecnie jest inwestycja? Pytamy burmistrza Grodkowa Miłosza Kroka.
8: W tym momencie nie toczy się u nas żadne postępowanie administracyjne dotyczące budowy biometanowni na terenie naszej gminy. Jeżeli cokolwiek by się miało dziać, to podejrzewam, że na etapie rozmów sołectwa, także należałoby ewentualnie w tamtej lokalizacji rozmawiać jeszcze z sołtysami, czy aby nie są organizowane jakieś spotkania w sołectwach.
7: Jak dodaje burmistrz, decyzja o umorzeniu postępowania została podjęta na wniosek inwestora.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: W Paczkowie trwa 12. Aeropiknik balonowy Puchar Polski na stadionie miejskim. Od wczoraj atrakcje dla całych rodzin, loty balonowe, koncerty, animacje dla dzieci, wesołe miasteczko. Do Paczkowa przyjechało łącznie 19 załóg, a dziś w programie atrakcje muzyczne od godziny 18 na godzinę 22 zaplanowano pokaz laserów oraz nocny pokaz balonów, który tradycyjnie należy do najbardziej efektownych punktów programu. Zmieniamy temat. Miał zarobić na sprzedaży bojlera, stracił prawie 6 tysięcy złotych. Mieszkaniec Zdzieszowic wystawił na portalu ogłoszeniowym podgrzewacz na ciepłą wodę. Szybko odezwała się osoba deklarująca chęć kupna. Oszust wysłał do sprzedającego link, dający rzekomo możliwość nadania przesyłki, mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy krapkowickiej policji.
9: Kiedy mężczyzna otworzył nadesłane łącze, postępując zgodnie z instrukcjami, podał swoje dane do bankowości internetowej. Po krótkiej chwili od wykonania wszystkich poleceń mieszkaniec Zdzieszowic zorientował się, że został oszukany. Na jego telefon zaczęły przychodzić powiadomienia potwierdzające wypłaty z jego konta bankowego kwot o różnych wartościach. W efekcie zamiast zyskać 700 zł, stracił 5800 zł.
7: Policja powtarza, by nie klikać w linki przesyłane zwłaszcza przez nieznane osoby. Przy robieniu przelewu warto dokładnie przyjrzeć się, czy jesteśmy na prawdziwej stronie internetowej banku. Przenosimy się na chwilę za granicę. Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy zaplanowano w przyszłym tygodniu. Ma się odbyć w Waszyngtonie. Jak poinformował dziś urzędnik Białego Domu, cytowany przez Reutersa, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski mają się spotkać we wtorek.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
7: Trener reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbicz powołał zawodników na finałowy turniej Ligi Narodów, który odbędzie się w Chinach w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia. W 15-osobowym składzie składzie zabrakło m.in. powracającego po kontuzji środkowego Jakuba Kochanowskiego. Znalazł się natomiast rozgrywający Jan Firlej. O składzie Polaków mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
1: Nie, no oczywiście zawsze chciałoby się pojechać na taki turniej tym topem swoim, który jest. Niestety nie tylko nie ma Kuby Kochanowskiego, bo też nie ma Mateusza Bieńka i kilku innych zawodników, którzy no leczą się albo po prostu ze względów zdrowotnych, albo ze względów rodzinnych nie występują w tej fazie sezonu reprezentacyjnego. Kilku chłopaków na tym skorzystało w zeszłym roku. Nowak, w tym roku Majszak. Więc zawodnicy, którzy wchodzą do tej reprezentacji, którzy są gdzieś tam takimi małymi debiutantami, to jednak pokazują, że można walczyć z najlepszymi i są pełnowartościowymi członkami tej reprezentacji.
7: W ćwierćfinale 30 lipca Polacy zagrają z Ukraińcami. Skład reprezentacji to m.in. Komenda, Bołądź, Sasek, Fornal, Leon, Semeniuk, Śliwka, Lemański czy Popiwczak. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na wiadomości o godzinie 18 zapraszam w imieniu Daniela Klimczaka.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Zachmurzenie no chwilami było dość duże dzisiaj, ale teraz coraz więcej słońca, promień słońca do nas dociera, tak do zachodu tego słońca mamy nadzieję będzie. Temperatury to 22 stopnie Celsjusza w Opolu, Kluczborku, w Brzegu i w Namysłowie, a 21 w Nysie, Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie, Koźlu. W nocy ma być pogodnie, ale temperatury no takie od 10 do 12 stopni. Więc jak ktoś przy otwartym oknie, to gdzieś tą kołderkę proszę sobie tak odpowiednio naciągnąć, żeby nie zmarznąć. Wiatr słaby w nocy z kierunków zachodnich.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: A czego możemy po pogodzie oczekiwać jutro? No o tym mówić będziemy w kolejnej prognozie po godzinie 18 i myślę, że to będą bardzo dobre wiadomości dla wszystkich spragnionych lata. Maciej Dudek za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. Witamy serdecznie.

0: Reklama społeczna.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
11: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
13: Szukasz peletu?
14: Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
15: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
16: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.

0: Twoje Radio Opole.
1: To był Dawid Karpiuk i utwór Huragany. No u nas ostatnio, jeśli chodzi o pogodę, bywało chłodniej, popadywało. Nie to, co na wyspach, gdzie suche trawniki, puste baseny i nawet 1000 funtów kary. Około 23 milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii obejmują już zakazy używania węży ogrodowych. Ograniczenia obowiązują m.in. w środkowej i północnej Walii, gdzie oficjalnie ogłoszono suszę, oraz w Londynie i w południowej oraz wschodniej części Anglii.
2: Nie wolno podlewać ogródków za pomocą węża ani zraszacza. Zakaz dotyczy także mycia samochodów, okien i tarasów. Rośliny można podlewać jedynie konewką lub wiadrem. Za złamanie zasad grozi kara do 1000 funtów, a to ponad 5000 złotych. Firmy wodociągowe tłumaczą, że rzeki i zbiorniki wysychają po kolejnych falach upałów. W pierwszej części lipca spadło zaledwie 3% deszczu, którego zwykle można spodziewać się o tej porze roku. Mieszkańcy coraz częściej odpowiadają jednak: najpierw naprawcie rury. Niemal połowa ankietowanych uważa, że firmy robią zbyt mało, aby ograniczyć przecieki i modernizować sieć wodociągową. Przez niszczalne instalacje w Anglii i Walii każdego dnia znika prawie 3 miliardy litrów wody. Nie wiadomo, jak długo potrwają zakazy. Dostawcy zapowiadają, że zniosą je dopiero po wzroście poziomu wody w rzekach i zbiornikach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.

0: Na zegarach już prawie 17:30 w kalendarzu 24 lipca, piątek, idzie weekend i idzie poprawa pogody. Synoptycy prognozują, że ten weekend w wielu regionach kraju może upłynąć pod znakiem wysokich letnich temperatur i słonecznej aury. Pogorszenie pogody przewidywane jest może trochę później. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki wyjaśnia, dlaczego pogoda w Polsce tak często się zmienia i co jest powodem, że staliśmy się bardziej wrażliwi na te zmiany.
1: Pamiętajmy, że jesteśmy krajem, nad którym się ścierają od zawsze masy chłodniejszego powietrza z północy i cieplejszego powietrza z południa. Jest lato, więc ten chłód z północy, on nie oznacza mrozów, tylko spadek temperatur. I też pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. W ramach zmiany klimatu my w pewnym sensie przyzwyczailiśmy się do tego, że Polska to jest kraj na prawie Morza Śródziemnego. Tak nie jest.
0: W sobotę na zachodzie Polski temperatury mogą sięgnąć prawie 30 stopni, tak gdzieś koło 28. Jak to będzie wyglądało w naszym regionie, to będziemy oczywiście sprawdzać, będziemy o tym informować, między innymi po wiadomościach po godzinie 18, ale do tematu pogody wrócimy jeszcze na pewno przed 18.

0: 8 Radio Pole i co teraz w naszym programie? Kolejny odcinek cyklu o błędach językowych.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor Stanisław Klawe, jeden z moich ulubionych autorów śpiewających, lata temu śpiewał taką piosenkę, a nawet mówił taki fragment monologu. To za komuny jeszcze było. Cóż mi pękło? Robię ogląd, a to pękł mi światopogląd.
6: Przy okazji można by zapytać, czy wymieniony przez pana Stanisław Klawe miał jakieś korzenie w okolicach Lwowa na przykład. Bo wymowa ktoś, cóś czy doktor, zamiast ktoś, coś, doktor, może być też spowodowana zbyt mocnym zaokrągleniem warg i zbyt mocnym uniesieniem tylnej części języka. W fonetyce takie zjawisko nazywa się podwyższeniem albo ścieśnieniem artykulacji samogłoski. I tak jak powiedziałam, język, a dokładniej jego tylna część, jest na przykład wyżej uniesiona przy U niż przy O, a wargi są właśnie mocniej zaokrąglone, inaczej ścieśnione, też przy U niż przy O. Otwór wargowy jest mniejszy przy U niż przy O. Stąd właśnie to określenie ścieśnienie czy podwyższenie artykulacyjne. Jeśli mamy sięgnąć do odległej przeszłości, dla młodszych słuchaczy to pewnie już prawie prehistoria, to należałoby wspomnieć o tym, że właśnie takie podwyższanie czy ścieśnianie samogłoski O było cechą gwary lwowskiej. Która godzina? Współcześnie cechę tę słychać czasami u osób, które nigdy nie słyszały o gwarze lwowskiej, a mimo to nieświadomie prezentują nieco zmanierowaną wymowę samogłoski O. Maniera ta może przejawiać się albo we wspomniany sposób moja koleżanka, albo też w postaci przeciwnej, mianowicie spłaszczonej artykulacji. Spłaszczenie odnosi się do wargi języka i wówczas słyszymy maja koleżanka. Choć ustnych samogłosek mamy w polszczyźnie 6, do tego dwie nosowe, chociaż co do ich istnienia niektórzy językoznawcy mają już spore wątpliwości, a spółgłosek jest 5 razy więcej, to jednak samogłoski właśnie wpływają decydująco na wyrazistość mówienia. Jak powiedziała pani Bogumiła Toczyska, stanowią one arystokrację fonetyczną. Nie pozbywajmy się wobec tego samogłosek w szybkim tempie mówienia, ani też nie zmieniajmy ich brzmienia, czyli nie mówmy ktoś coś, tylko ktoś coś.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Twoje Radio Opole.
1: Weekend zapowiada się pięknie, tak chciałem powiedzieć, a nawet jeśli nie pięknie, no to dość dobrze. Niektórzy pewnie będą chcieli trochę słońca złapać. I jestem w stanie to zrozumieć, bo ostatnio pogoda trochę nie dopisywała, ale proszę pamiętać, by odpowiednio do takiego łapania słońca się przygotować. Mówię o właściwej ochronie skóry, która gwarantuje bezpieczne opalanie i zapobiega szkodliwemu działaniu promieniowania UV. Dermatolodzy przypominają o stosowaniu kremów z filtrami nie tylko latem. Słońce odpowiada za wytwarzanie witaminy D3 i wspomaga leczenie na przykład łuszczycy, ale nie należy lekceważyć negatywnych skutków jego działania i z umiarem korzystać ze słonecznych kąpieli. Tak mówi dermatolog Magdalena Skałbania.
2: Słońce może wywoływać pewne choroby, na przykład uczulenie na światło słoneczne. Są choroby, które się zaostrzają pod wpływem światła słonecznego. I teraz czerniak, czyli mamy znamiona, słońce dodatkowo może spowodować, że takie zwykłe znamie barwnikowe przerodzi się w czerniaka.
1: Proszę o tym pamiętać i to, co teraz powiem, niech wybrzmi jako ostrzeżenie. Rocznie w Polsce diagnozuje się ponad 4000 przypadków czerniaka. Dla prawie 1500 chorych walka z chorobą kończy się niepowodzeniem. 10 minut pozostaje nam do godziny 18. O 18 kolejne dziś wiadomości.

0: Piątkowy wieczór. Dla wielu osób pewnie długo wyczekiwany czas. Na zegarach mamy już godzinę 18:00 i to czas na wiadomości Radia Opole.
1: Prezydent podpisał tak zwaną ustawę łańcuchową.
2: Wcześniejsze weto było potrzebne.
1: Mieszkańcy Komorna nadal nie mogą w pełni korzystać z wodociągu, a jeśli jedziecie A4, dajcie głośniej, mamy spore utrudnienia w kierunku Katowic.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
1: Dzień dobry, zaczynamy od informacji z dróg. Mamy utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Katowic. Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA, na 213 km trasy między węzłami Brzeg i Opole Zachód doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ruch odbywa się jednym pasem. Strażacy informują też o kolizji 5 pojazdów na 205 km, to także w kierunku Katowic, także na odcinku między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Tu również zablokowany jest jeden pas ruchu.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację tak zwanej ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na łańcuchach oraz innych rodzajach uwięzi. Dokument przewiduje też, że utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, ale pod warunkiem, że zwierzę będzie miało zapewnioną odpowiednią powierzchnię do swobodnego poruszania się. Ogłaszając decyzję, prezydent przypomniał, że poprzednia wersja noweli została przez niego zawetowana.
2: To moja poprzednia decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy. Takie działanie doprowadziło do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i bliższego codziennemu życiu obywateli. Cieszę się, że dziś mogę go podpisać. Dzisiejszy podpis jest więc nie tylko zwycięstwem ochrony zwierząt. Jest również dowodem, że wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
1: Ustawa nakazuje też właścicielom psów żyjących na otwartej przestrzeni lub w końcu zapewnienie but dostosowanych do ich wielkości oraz chroniących przed warunkami atmosferycznymi. Przepisy wejdą w życie w ciągu roku od ogłoszenia.
3: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
1: Od 14 tygodni w Komorznie nie ma wody zdatnej do picia. W ostatnich próbkach pobranych do badań nadal stwierdzono obecność niebezpiecznego pestycydu. O podejmowanych ostatnio krokach w celu wyeliminowania zagrożenia mówi Marcin Drajok z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie.
4: 16 lipca wykazaliśmy sieć wodociągową metodą hydrodynamiczną. Następnie we wtorek pobraliśmy 11 prób do badania. W dalszym ciągu występują nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych wartości chloropirów osób. 22 lipca ponownie pokazaliśmy sieć z zastosowaniem stabilizowanego roztworu dwutlenku chloru. W kolejnym tygodniu planujemy pobrać kolejne próbki do badania wody.
1: Policja nadal prowadzi działania mające na celu ustalenie sprawcy skażenia.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się centralne uroczystości Święta Policji z udziałem przedstawicieli władz państwowych. 4 oficerów odebrało nominacje generalskie. Wręczono też nominacje oficerskie i odznaczenia dla wyróżniających się funkcjonariuszy. Na miejscu był Mariusz Pieśniewski.
5: Na placu Piłsudskiego wybrzmiały słowa policyjnej przysięgi. Na obchody przybyli też warszawiacy z dziećmi, a najmłodsi, patrząc na policyjne mundury, już deklarują, że będą kiedyś policjantami.
6: Co się robi jako policjant?
7: Łapał złodziei. Zatrzymują czasami ruch, pilnują porządku.
5: Ale na uroczystość przyjechali też rodzice młodych ludzi, którzy dziś złożyli policyjną przysięgę. Wśród nich jest pani Anna, której córka będzie policjantką w jednej z komend w Bieszczadach.
8: Dziecka zawsze chciała być policjantką. Tak jej zostało. Poradzi sobie.
5: W policji służy już blisko 104 tysiące funkcjonariuszy, czyli najwięcej w historii.
1: I jeszcze sport. Odra Opole rozpoczyna nowy ligowy sezon. Dziś na Itaka Arenie niebiesko-czerwoni podejmą Arkę Gdynia. Drużyna z Opola do spotkania przystąpi pod wodzą trenera Łukasza Tomczyka. Wierzymy, że praca nowego sztabu szybko odciśnie swoje piętno na drużynie, mówi prezes Odry Tomasz Lisiński.
9: Szybko zauważymy, że to jest w pierwszej kolejności drużyna intensywna, potrafiąca grać wysokim pressingiem, potrafiąca się również dobrze bronić, bardzo mocno liczy na większą kreatywność zawodników ofensywnych. Myślę, że to nie przyjdzie od razu, ale każdy z zawodników, który jest w drużynie, jest w pełni świadomy, jaka jest jego rola, czego się od niego oczekuje i jak tylko ci zawodnicy załapią te detale, o których trener mówi. Będziemy mieli z tego sporo satysfakcji.
1: Początek meczu już za niespełna 3 godziny. Relacje oczywiście w wieczornych wiadomościach Radia Opole.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: 4,5 minuty po 18:00.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
10: Katarzyna Zawadzka, kolejny koncert promenadowy w Opolu już w niedzielę. Te cieszą się sporym zainteresowaniem publiczności. Tym razem usłyszymy piosenki z repertuaru Marka Grechuty. Wykona je Artur Goc, piosenkarz i aktor, który podkreśla, że pokochał Opole. a stolica regionu chyba także jego, bo po raz kolejny może tutaj wystąpić.
6: W ramach koncertów promenadowych zaśpiewam piosenki z mojej 7. płyty zatytułowanej Dzikie wino zaplątanie, czyli są to piosenki Marka Grechuty. Płyta ukazała się w ubiegłym roku w grudniu. Była 80. rocznica urodzin tego wspaniałego artysty, a w tym roku jest 20. rocznica śmierci, który największe sukcesy święcił w Opolu. To też jest takie dla mnie ważne, że mogę te piosenki zaprezentować właśnie tam.
10: Koncert Artura Goca w niedzielę na Placu Wolności o godzinie 17:00, wstęp wolny. W niedzielę także kolejny koncert w ramach wrocławskiego festiwalu Non Sola Scripta. Radio Opole jest jego patronem medialnym. Organizatorzy zapowiadają, że tym razem usłyszymy fascynujący dialog organu z rzadkimi, zrekonstruowanymi instrumentami ludowymi, lirą korbową i pulsującym rytmem bębnów. Gwarantują one jakość, której nie sposób doświadczyć nigdzie indziej. Czytamy zapowiedzi, a koncert w Kolegiacie Świętego Krzyża przy Placu Kościelnym 1 we Wrocławiu to o godzinie 19 w niedzielę. Szczegóły na Facebooku festiwalu Non Sola Scripta. Przed nami też letni koncert w ramach letniej sceny NCPP na opolskim rynku, to już w sobotę. Tym razem wystąpi Monika Kowalczyk, a później grupa Sedno. Początek letniej sceny NCPP w sobotę na opolskim rynku o godzinie 20:00. Wstęp jest wolny.
3: Pogoda.
0: No i teraz informacje o tym, co czeka nas w pogodzie. Zacznę od aktualnych temperatur. 21-22, tyle mamy na termometrach w naszym regionie. No i chmur w miarę upływu czasu nam ubywało, co oczywiście cieszy. Jest takim dobrym zwiastunem tego, co przed nami w czasie weekendu. Noc ma być pogodna, ale temperatury od 10 do 12 stopni, tyle mamy notować, a właściwie termometry mają notować w nocy. A jutro słoneczko. Słoneczny dzień przed nami, a temperatury od 25 do 27 stopni Celsjusza, tak informują meteorolodzy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jutro będzie wiał z południowego zachodu i południa. Niedziela, w niedzielę może pojawić się trochę chmur też na niebie, ale temperatury nawet jeszcze wyższe niż w sobotę. W niedzielę ma być od 28 do 30 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Za konsoletą realizatora teraz Paweł Oliwa, przed mikrofonem Dawid Rajwa, w tym składzie Twoje Radio Opole, na muzyczny początek tej godziny Daria Zawiałow.

0: co dzień Radio Opole.
1: Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Twoje Radio Opole i Marzena Śmierciak razem ze mną w studiu. Cześć Marzeno.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Informacje o tym, co w sobotnim programie traktującym o zdrowiu, co tym razem?
2: Tym razem będziemy mówić w jednej godzinie o temacie z zakresu dietetyki, w drugiej godzinie będzie to psychologia. Zaczniemy od nawyków żywieniowych. Które są dobre, a które są złe? No i jak zmieniać nasze naleciałości, jeśli chodzi te niewłaściwe o odżywianie się.
1: Żeby więcej było tych dobrych, a mniej tych
2: złych. To właśnie, bo okazuje się, że te złe też są dopuszczalne. Jakaś tam pizza w piątek może się pojawić, tak. Ale ważne, żeby było jednak więcej tych dobrych nawyków żywieniowych. A co się pod tym kryje, na ten temat będę rozmawiać z dietetyk kliniczną, z doktor nauk medycznych, z Magdaleną Golachowską. No i właśnie też zadam pytanie, czy potrzebna jest taka rewolucja w odżywianiu, że musimy zastosować się do wszystkich zasad dietetyków, czy możemy to robić stopniowo, jak zmieniać? No chyba też takie nasze życie, tak mi się wydaje, no bo jedzenie jest ważną częścią naszego życia. A propos życia, to w drugiej godzinie będziemy rozmawiać z psychologiem na temat, uwaga, sensu życia. Jest taka terapia w psychologii, logoterapia, tak to się nazywa, i ona właśnie się skupia na pacjencie, na tym, żeby mu pomóc odnaleźć sens życia. Co się pod tym kryje? Na ten temat będę rozmawiać z psycholog. Będzie to Agnieszka Smorąg. Bardzo szeroki temat. Sama jestem ciekawa, jak przebiegnie ta rozmowa. Proszę z nami być.
1: No koniecznie. Mi tak utkwiło to, co mówiłaś, że jedzenie jest ważną częścią naszego życia. U jednych ważną, u innych ważniejszą.
2: Tak? Najważniejszą.
1: Najważniejszą. Ale między innymi właśnie do takich osób jutrzejsza audycja. Przypomnijmy, o której.
2: 13:15. W tych godzinach odbywa się nasze spotkanie antenowe. No i zapraszam, czekam na Państwa.
1: Zapraszam, Marzena Śmierciak, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Piątkowe spotkanie z Aleksandrą Piastą dziś znów na łączach, bowiem przypomnę, Aleksandra obecnie na Ukrainie. Mam nadzieję, że dobrze się słyszymy. Halo, dzień dobry.
2: Cześć Dawidzie, witam Państwa serdecznie.
1: No, słyszymy się bardzo
2: powiem
1: dobrze.
2: Powiem tak, że alarmy są, ale reaguję. Jak jest zagrożenie, idę do schronu, ale bardziej cierpi właśnie stolica, te mniejsze miasta, no powiedzmy mniej więcej jest spokojne, cicho, coś tam było w nocy na obrzeżach zestrzeliwano przez obronę powietrzną, ale lecą pociski balistyczne właśnie na Kijów.
1: A powiedz mi, właśnie do tego Kijowa za chwilę przejdziemy, bo to taka świeża sprawa, natomiast właśnie te mniejsze miejscowości, nieduże miasta, to też mówisz, że czasem alarmy się pojawiają, natomiast jak to jest, bo pociski czy drony też nad tymi mniejszymi miejscowościami przelatują, to słychać i to też budzi niepokój.
2: Tak, no powiem, jak to wygląda tu na miejscu. Nawet dzisiaj nocą kilka alarmów było, ale obrona powietrzna, która tam w okolicach miasta stoi i zestrzeliwuje, ma swoje kanały w Telegramie i informuje właśnie ludzi, co się dzieje. Bo jak coś leci, no człowiek nie wie, gdzie to może lecieć. I piszą chłopaki, że przykładowo tam jest alarm, ale zagrożenia dla tego miasta nie ma, bo dron jest tam 50 kilometrów za miastem. Obrona powietrzna działa, zestrzeliwuje, no więc nie musisz iść do schronu, nie musisz się martwić. No i jak powiedziałam, czasami tam 5 alarmów dziennie, 7, ale zawsze, no tak, patrzę, obserwuję, co się dzieje, no więc na ten moment jest okej.
1: No to cieszymy się, że ty jesteś bezpieczna, natomiast wracając do tych dużych miast, to dzisiaj taki spory atak, poważny atak na Kijów.
2: Tak, właśnie, te pociski balistyczne zaczęły tam lecieć w kierunku Kijowa jeszcze od rana, też wiem, że i obrona powietrzna tam działała, ale no niestety trafił pocisk w miejsce, gdzie właśnie odbywała się wystawa dronów, broni, sprzętu wojskowego, no to taki poligon, wiemy, że są zabici i ranni, no i też wiemy o tym, że miejsce to była informacja poufna, gdzie się będzie odbywała ta wystawa, więc no chyba był jakiś zdrajca, który przekazał tak lokalizację tym służbom rosyjskim.
1: No były jakieś przecieki najwidoczniej.
2: Tak. No zaczekamy informacji od służby bezpieczeństwa. Ja myślę, że wkrótce coś jeszcze więcej powiedzą na ten temat.
1: Skoro o atakach mowa, to wspomnijmy jeszcze o odbiorze Rosjan, bo jeśli chodzi o ukraińskie odpowiedzi, o ataki na centra, gdzie dochodzi do dystrybucji,
2: te magazyny,
1: to tutaj one bardzo mocno dają się we znaki takim no, zwykłym Rosjanom i oni teraz dopiero zaczynają oczy otwierać i widzą, co znaczy wojna rosyjsko-ukraińska.
2: Tak, dzisiaj nocą chyba 350 ukraińskich dronów atakowało różne miejscowości w Rosji, właśnie te magazyny Wildberries, chyba kolejnych 2 zostało zaatakowanych, ale też jak mówią nasze służby, że odczuwają zwykli Rosjanie, że po prostu no, ich biznes jest zrujnowany przez te ataki, ale również w tych magazynach znajdują się też części do dronów, do różnej broni, więc nie jest to taki obiekt cywilny tylko. To też no, w jakiejś mierze obiekt militarny.
1: O tych atakach jeszcze pewnie mówić będziemy. Natomiast teraz może krótko takie tematy ważniejsze to zmiany na szczytach, jeśli chodzi o władze wojskowe. To tutaj też będziemy o tym mówić, ale to może w drugiej części. A skoro jesteśmy przy tych atakach, to powiedzmy o atakach Rosji, która użyła dronów ze zubożonym uranem, tak?
2: Tak. Так, власне, Служба безпечества України поінформувала о викритті чинчі припадку в таких ужиття през Росії амуніції за район цей тен зубожений уран. То було хіба 6 дронів. Росія скерувала її на обвод Черніховський. Як мовлять наші служби, вже до тих беззалоговців попросту дочепили такі ракети, які мають головіці бойові за район це те промінотворчі матеріали. Ну і то є загроження для здоров'я людей і середовиська. Ну і теж, як мовлять, так, брудна бомба. Мені вінці щось в тим стилю. Ну і теж ужиття тієї броні, то є як збродня воєнна.
1: No to są takie ataki, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia, nie były odnotowywane. Można powiedzieć, że to wchodzi na taki kolejny poziom, jeśli chodzi o arsenał. Bardzo, bardzo niebezpieczny. Do naszej rozmowy za chwilę powrócimy.

0: życie. Dwa domy.
1: Aleksandra Piasta o tym, co dzieje się na Ukrainie. Wojna rosyjsko-ukraińska, o tym mówimy wiele. Ale teraz temat, który już wywołałem przed przerwą. Chodzi o zmiany, jeśli chodzi o dowództwo, o ten szczebel ministerialny właściwie w ukraińskiej armii. Mówiliśmy o protestach, jeśli chodzi o zmiany dokonywane przez Wołodymyra Zełańskiego. Ludzie, Ukraińcy sprzeciwiali się tym zmianom. Tutaj coś się trochę też pozmieniało, wyjaśniło, ale czy skończyły się protesty? O tym powiedzmy.
2: No powiem tak, że Zełenski mianował nowego naczelnego dowódcę armii, właśnie przeciw staremu, tak, były te protesty. Nowym stał Michajlo Drapaty, ma 43 lata, ma duże doświadczenie bojowe, bo walczy od 14 roku. Bardzo skuteczny jest, taki reformator, powiedzmy. Chciał tam kilka reform wprowadzić w rekrutacji i też te dronowe technologie. I jest taki wspierany przez społeczeństwo ukraińskie. Ale jeżeli chodzi o tych protestach, protesty się nie skończyły, dlatego że teraz już ludzie wychodzą z tymi kartonami, ale już jest napis, że 50% tylko, no jakby osiągnęli tymi protestami, dlatego że chcą, żeby były minister obrony powrócił na swoje stanowisko. No i jeszcze nie mamy też decyzji Zełenskiego w tej sprawie.
1: Dowódca armii, minister obrony to są dwie różne osoby, dwa różne tak, stanowiska. Tak. Tu jeśli chodzi o dowódcę armii, no to spotyka się to z akceptacją Ukraińców, bo oni mają też doświadczenie, mają świadomość tego, jaką historię ma ten człowiek i w jaki sposób z Rosjanami walczył. Sam no, siedząc w wozie opancerzonym taranował rosyjskie barykady, to nawet takie obrazki gdzieś się w mediach mieliśmy okazję zaobserwować. I tutaj jest w porządku, natomiast ten minister, to jest ciągle sprawa otwarta, tak?
2: Tak, protesty trwają, no i chyba jeszcze będą trwały, dlatego że Rada Najwyższa ma teraz wakacje, powróci dopiero w sierpniu i tylko Rada Najwyższa może przyjąć tam czy nową kandydaturę, czy powrócić starego, no dlatego teraz państwo jest tylko, wykonuje obowiązki ministra zastępca, tego byłego ministra, ale no tak oficjalnie nie mamy ministra obrony.
1: Jakkolwiek to nie brzmi, jeśli chodzi o kraj pogrążony w wojnie, że Rada Najwyższa ma wakacje. No ale to tak na marginesie. Teraz,
2: no tak.
1: Teraz powiedzmy jeszcze na koniec o czymś, co może być, co jest przewidywany taki scenariusz, że to może zaistnieć, oby nie. A mówię o ewentualnych prowokacjach z użyciem dronów i tutaj chodzi o ataki na kraje NATO.
2: Tak, o tym mówił już minister Władysław Kosiniak-Kamysz, również mówi ukraiński wywiad, że Rosja przechwyciła sporą liczbę dronów ukraińskich po tych atakach, które teraz prowadzi Ukraina i też może ich użyć jako element prowokacyjny, jakieś, no tam może na Polskę, na kraje bałtyckie, na Rumunię po prostu wystrzelić te drony, żeby oskarżyć Ukrainę o to. No dlatego wszyscy służby alarmują, żeby być świadomym, że Rosja no, może coś takiego popełnić i to w najbliższym czasie.
1: Są takie ostrzeżenia. Generalnie apelujemy do wszystkich, by zwracać uwagę na dobre, na wiarygodne źródła informacji. To między innymi na to też zwracamy uwagę w ramach naszych rozmów. Aleksandra Piasta z Ukrainy dzisiaj. To co, po raz kolejny słyszymy się, czy już też widzimy się w najbliższe
2: wtorek? No, słyszymy się, bo ja się muszę tu zostać na jakiś tydzień, dlatego we wtorek i następny piątek jeszcze słyszymy się.
1: Trzymaj się, bezpiecznego pobytu. Życzymy i do usłyszenia we wtorek.
2: Dziękuję. Do usłyszenia.

Zbliża się godzina 19. Dziś musimy się pożegnać, ale zanim to nastąpi, to wcześniej jeszcze informacje o tym, co przed nami. Po wiadomościach, po 19. oczywiście sezon ogórkowy, w którym dziś będzie o młodej scenie NCPP. O niej będzie można posłuchać w Radiu Opole i dowiedzieć się też, gdzie tę, że tak powiem, młodą scenę można również zobaczyć, a nie tylko posłuchać. Na program zaprasza Tomek Wojtyłko, to po 19. Realizujący program Paweł Oliwa jeszcze tu pozostaje, a ja, życząc udanego weekendu, żegnam się z Państwem, zapraszając tym samym na nasze kolejne spotkanie w poniedziałek po 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei sezon ogórkowy, ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
1: Rośnie liczba wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg.
2: Wiemy, że weszły kaski. Okej, chronimy głowę, ale co z prędkością?
1: Oszuści znów dali o sobie znać. Tym razem ucierpiał przez nich mieszkaniec Zdzieszowic, a do Senatu wpłynął wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Przedstawia Daniel Klimczak.
1: Ponownie zaczynamy od informacji z dróg. Jak wiecie z wiadomości, na 202 kilometrze autostrady A4 między węzłami Brzeg i Opole Zachód w kierunku Katowic zderzyło się 5 samochodów. Początkowo zablokowany był jeden pas ruchu, teraz nie przejedziecie tędy w kierunku Górnego Śląska. Utrudnienia zaczynają się jeszcze przed węzłem Brzeg na terenie województwa dolnośląskiego. Dla samochodów osobowych, które utknęły w zatorze, otwarto bramę awaryjną na MOP-ie Wierzbnik. Policja apeluje o wybieranie alternatywnych tras.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Ponad 660 wykroczeń stwierdzili dolnośląscy mundurowi podczas jednodniowej akcji wymierzonej w użytkowników hulajnóg elektrycznych i rowerów. Funkcjonariusze skontrolowali blisko 950 osób. O tym, jak poważne mogą być skutki łamania przepisów, świadczy wypadek, do którego doszło w Wolbromiu. Więcej w relacji Mateusza Czmiela.
4: Samochód osobowy, widząc, że 71-latek chce przejść przez ulicę i czeka przed zebrą, zatrzymał się, ustępując mu pierwszeństwa. 19-latek jadący hulajnogą omija samochód i uderza seniora, po czym odjeżdża. Zostawia mężczyznę bez pomocy, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
5: Poważnie poturbowany został przetransportowany do szpitala. 19-latek usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.
4: Liczba wypadków rośnie zatrważająco. Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podkreśla, że konieczna jest zmiana przepisów.
2: Ta tendencja w jakimkolwiek państwie Europy będzie taka sama. Wiemy, że weszły kaski. Okej, chronimy głowę, ale co z prędkością? W Niemczech wprowadzili, że każdy pojazd, który przekracza prędkość, jest przepadek tego pojazdu.
4: Od stycznia do lipca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To dwukrotny wzrost w przeciągu 2 lat.
1: A władze Głogówka chcą sprzedać popadający w ruinę XIX-wieczny pałac w Kazimierzu. W ostatnich latach nie było inwestorów zainteresowanych tym zabytkiem, który wymaga ogromnych nakładów. Teraz zwrócono się z pytaniem, czy gmina posiada jakąś nieruchomość, nawet zdegradowaną, mówi burmistrz Piotr Bujak.
6: Wpłynęło do nas takie pismo, zainteresowanie podmiotu siedzibą pod prowadzenie działalności z zakresu szeroko rozumianej opieki nad osobami starszymi. Dysponujemy pałacem w Kazimierzu, zabezpieczonym w zakresie pokrycia dachowego i postaram się ten pałac też zaproponować pod rozwagę tego podmiotu. Zobaczymy, z jakim to będzie efektem.
1: Przez kilkanaście lat pałac formalnie pozostawał w prywatnych rękach, bo nie dokończono wykonania orzeczenia sądu w zakresie przeniesienia własności na gminę. Od 6 lat to samorząd jest jego pełnoprawnym właścicielem.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: W Senacie jest już kolejny wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum klimatycznego. Poinformowała o tym marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Karol Nawrocki tym razem chce, by Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
7: Skieruję ten wniosek do komisji. Mamy 14 dni na rozpatrzenie, ale moim zdaniem znowu pytanie jest tak szerokie, że jakiej polityki, czy tej obecnej, czy przyszłej, przecież polityka Unii Europejskiej się zmienia, więc wydaje mi się, że ten wniosek także zostanie odrzucony, ale poczekamy na debatę w komisjach, do 4 komisji skierowałam ten wniosek.
1: Zgodnie z konstytucją Senat wyraża zgodę na referendum bezwzględną większością głosów.
3: Radio Opole. Bijemy na alarm tam, gdzie trzeba.
1: Mieszkaniec Zdzieszowic stracił kilkanaście tysięcy złotych po tym, gdy dał się oszukać metodą na pracownika banku. O szczegółach mówi Radio Opole młodszy aspirant Dominik Wilczek z krapkowickiej policji.
8: Do mieszkańca Zdzieszowic zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku. Poinformował, że ktoś próbuje włamać się na jego konto. Aby uchronić go od straty oszczędności, polecił wypłatę pieniędzy. 34-latek dokonał polecenia rozmówcy. Dokonał 3 przelewów BLIK na kwotę ponad 11 tysięcy złotych. Po przelaniu pieniędzy kontakt z fałszywym pracownikiem banku urwał się.
1: W podobnych sytuacjach pod żadnym pozorem nie należy podawać kodów BLIK, kodów autoryzacyjnych ani danych do logowania.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 21 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni. Weekend zapowiada się upalnie i słonecznie, bo w ciągu dnia nawet 30 stopni. Odrobinę popadać może w okolicy poniedziałku, wtedy też lekki spadek temperatury, no ale upały wrócą w okolicach przyszłej środy.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

To była Sara i jej najnowszy singiel, który nazywa się Najlepiej. Na dzisiaj w sezonie ogórkowym skoncentrujemy się przede wszystkim na młodej scenie NCPP. Pojawią się w tej i kolejnej godzinie audycji artyści, którzy jutro wystąpią na opolskim rynku. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe dwie godziny. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa.

0: ogórkowy.
1: To był utwór Mam coś Moniki Kowalczyk, z którym artystka wystąpiła w zeszłorocznym konkursie debiutów podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, a jutro z kolei Monika Kowalczyk wystąpi podczas młodej sceny NCPP. Dzisiaj połączyła się z Radiem Opole. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór, cześć.
1: Nie chciałbym być w tym tendencyjny, ale słyszałem rozmowę z innym medium niż Opolskie, gdzie przyznawałaś, że ten festiwalowy występ był dla ciebie z wielu względów istotny, że poczułaś się pewnie jako artystka, że to było też ukoronowanie ponad dekady już takiego oficjalnego tworzenia własnych piosenek, dzielenia się nimi ze światem, też pod względem tego, że wyczułaś, jak współpracować z producentami takiego koncertu, gdzie postawisz na swoim, gdzie posłuchać czyjś sugestii. Jestem ciekaw, czy faktycznie czujesz taki lekki, sentymentalny bagaż, kiedy wracasz do Opola.
2: No zupełnie tak, bo to w ogóle taka miła niespodzianka, kiedy się dowiedziałam, że jestem w tym finale, prawda, i zaśpiewam w Opolu. Pomyślałam sobie, jakie to miłe, że rok później wracam i bardzo niedaleko amfiteatru zaśpiewam znowu, też między innymi Mam coś. I cieszę się, bo bardzo lubię Opole. I będzie to takie symboliczne dla mnie, bo jednak nawet ten rok od debiutów też wiele mi przyniósł i wiele się wydarzyło, tak muzycznie w moim życiu też się wiele wydarzyło, więc to mi pokazuje, że idę do przodu, jakoś się rozwijam i to jest, cieszy mnie to.
1: Ja o to też spytałem nie tylko w kontekście samego występu w Opolu, ale też utworu Mam coś, twojej współpracy z Bieranem, gdzie przyznawałeś, że to też dla ciebie była pewna nowość jako takiej autonomicznej, niezależnej songwriterki, że jednak on daje jakieś takie muzyczne zaczyny, ty wokół tego jesteś w stanie zbudować piosenkę i wydaje mi się, biorąc pod uwagę, że choćby ostatnio ukazał się kolejny singiel, który nagrałaś z Bieranem, czyli Hey Stop, że ta formuła, gdzie bardzo ważny jest groove, gitarki z reverbem, pewna taka staroszkolność, soulowość, że jednak ta współpraca jest dla ciebie cenna i że będziesz podążać tą ścieżką.
2: Bieran też taką chęć dalszej współpracy wyraża, więc myślę, że tak poszliśmy za ciosem i następny utwór powstał podobnie jak Mam coś, ale jakby totalnie uznaję, że to jest taki 50-50, ale i tak z tego połączenia naszego wychodzi coś wyjątkowego, że otwieram się na jakieś nowe kierunki i też otwieram się na to, żeby czasami odpuścić trochę ze swoim zdaniem albo walczyć o swoje zdanie, bo to jest w ogóle też doświadczenie współpracy z każdym producentem jest jak troszeczkę inna i to jest ogromnie cenne doświadczenie. Bieran jest niezwykle charyzmatycznym muzykiem i bardzo, w ogóle to jest dla mnie takie wyróżnienie bardzo duże, kiedy słyszę, że chce ze mną pracować dalej, że bardzo też on docenia to, co ja robię, moje zdolności, moje umiejętności. I to mi też pokazuje, że przeszłam jakąś drogę i że już bardzo się rozwinęłam, ale wiadomo, trzeba się rozwijać dalej i tak dalej. To jest kolejny krok na drodze mojej twórczości ważny.
1: Zamykając temat utworu Mam coś, to wydaje mi się, że on też jest istotny z tej tekściarskiej perspektywy, bo zainspirowała go twoja córka, też naturalne podobieństwo dziecka do rodzica i też zachodzące w drugą stronę. Z drugiej strony udało ci się nadać temu utworowi taki pojednawczy, koncyliacyjny, jakiś uniwersalny wymiar. I ciekawi mnie to z perspektywy twoich początków, bo przyznawałeś, że na początku gdzieś twoje wczesne utwory dla ciebie były z perspektywy za wzniosłe, zbyt patetyczne. Wydaje mi się, że w Mam coś, no ale

0: też w kolejnych singlach jest połączenie takiej perspektywy jakiejś takiej przyziemnej z czymś ważnym. Czy ty czujesz, że to jest ten moment, którego szukałaś jako autorka?
1: Myślę, że to wszystko ewoluuje, ale w sumie jestem zadowolona z tego, jak tworzę teraz. To nie wyklucza, że za jakiś czas będę jeszcze inaczej tworzyć, ale to jest w sumie racja, co mówisz, że staram się wychodzić jednak ze swoich doświadczeń, ale jednak jest coś takiego w tych moich piosenkach, że staram się troszeczkę ją uniwersalizować, żeby może każdy coś w tym znalazł, żeby to było o czymś. Tekst w piosence jest dla mnie bardzo ważny, co nie jest może tak oczywiste w dzisiejszej muzyce. Nie chcę tutaj mówić, że o, teraz pod muzyce się w ogóle tekst nie liczy, no ale jednak obserwujemy to, że rola tekstu w piosenkach trochę odchodzi w dal, w zapomnienie. Ja się staram, żeby te piosenki były o czymś, ale też trochę odpuściłam sobie, bo tak jak mówisz, też moje jakieś pierwsze piosenki, które są wciąż ważne, to dzisiaj już mi troszeczkę tak, wiadomo, no to nie wiem, kilkanaście lat temu byłam inna niż teraz, trochę mi trącą, że tak powiem, zbyt dużą taką chęcią jednak pouczenia, pozostawienia słuchacza może nie nachalną, ale taką mocno zarysowaną puentą. A teraz staram się naprawdę łagodniej to wszystko opisywać, a co kto z tego odczyta, cieszę się. Czasami zaskakuje mnie w ogóle odbiór słuchacza, że wyczytuję z tych piosenek coś, czego nawet ja sama nie myślałam, że się nie da odczytać, ale jednak każdy ma jakiś swój odbiór, patrzenie przez pryzmat swojego doświadczenia, prawda? I cieszę się, że tak jest, no bo to znaczy, że to jakoś tam inspiruje i że te moje piosenki po prostu rezonują z tymi, którzy je słuchają.
0: Posłuchamy sobie teraz utworu, o którym trochę rozmawialiśmy, czyli Hey Stop. I a propos tego, jak wyglądały kolejne utwory, które prezentowałeś z Bieranem, to tutaj chyba to jest w takim szerokim ujęciu jeszcze bardziej w tym wymiarze muzycznym, czyli jest przez ten beat taki trochę w stylu go-go, przez gitarki jeszcze bardziej przybrudzone, energiczne. Czy to jest jakiś taki numer, który dla ciebie ma duży walor koncertowy, czy to, jak on brzmi w tej wersji, którą poznaliśmy studyjnej, jest wynikiem tego, jak tłumaczy ci się go na ten koncertowy język?
1: Jest. Gram go, no wiadomo, miał premierę miesiąc, więc nie gram go jakoś długo, ale mam takie doświadczenie, że faktycznie, kiedy gram z zespołem, albo nawet w duecie chociażby, to na koncertach naprawdę cieszy się takim walorem, że jednak ta energia i to tempo i ten przekaz, że ono się, no ono działa na żywo, nie? Ja się staram przekazywać tym tekstem, tą piosenką, taki jakby wytańczyć złe myśli o sobie, więc ta energia jest bardzo ważna i cieszę się, że mam taką piosenkę w swoim repertuarze, a tak nasycona tą energią i jakimś takim właśnie tym tłustym, tak bitem, rytmem i że to w ogóle zachęca ludzi też do jakichś takich tańca nawet, czy do takich do takiego odbioru bardziej też energicznego, bo to widać na koncertach, że duży entuzjazm jest po tej piosence i w trakcie też.
0: No to słuchamy w takim razie na antenie Radia Opole utworu Hey Stop.

0: Sezon ogórkowy.
1: W sezonie ogórkowym cały czas rozmawiamy z Moniką Kowalczyk, między innymi o jej jutrzejszym występie w ramach młodej sceny NCPP. Słuchaliśmy już singla Hey Stop, stworzonego razem z Bieranem. Troszeczkę o nim porozmawialiśmy i to jest bardzo ciekawe, bo mówiłaś o tym utworze, o komunikacie, który tam zawarłaś i przyznawałaś gdzieś, to zresztą słychać, że on w pewien sposób konweniuje z utworem Królowa Mórz. Natomiast ten sam temat jakiegoś takiej wiary w siebie, asertywności, tego, żeby nie dać się wdeptać, te utwory podejmują z różnych perspektyw, z różnych stron. Muzycznie są oczywiście zupełnie inne, producencko i ciekaw jestem, czy ty czujesz, że przy całym urodzaju twojej twórczości fajnie mieć taką dwutorowość, choćby właśnie taki powiedzmy autonomiczny projekt z Bieranem i jednak swoje utwory, że zupełnie inne można nastroje tam komunikować, emocje, myśli.
2: Znaczy ja czuję, że to jeszcze inne, że to jestem ja, że ja po prostu mam w sobie tę wielość i to też w moich jakichś wewnętrznych przeżyciach i po prostu w codziennym życiu i w muzyce też to chcę to w sumie przekazać, żeby się nie ograniczać do jednego stylu, ale też do jednego wydźwięku. Ja lubię, kiedy jest różnorodność. Ja się cieszę, że wypuszczam tak różne utwory. Ja tego nie odbieram jako nie jakieś niespójności, tylko właśnie, że to jestem ja. Ja jestem i taka i myślę, że wiele osób ma takie doświadczenie, więc czuję, że w tej wielości jest jakaś metoda i na razie mam nadzieję, że tak będzie dalej. To zobaczymy.
1: To też jest istotne, bo powiedziałaś, że na przestrzeni lat nauczyłaś się współpracy z producentami i polubiłaś to, że oni są w stanie zaproponować coś innego niż ty wstępnie słyszysz. Choćby utwór te twoje sukienki, który powstał już wiele lat temu, stworzony z Andrzejem Izdebskim. Na początku ta popowość cię lekko zszokowała, później okazało się, tak, że tobie się to podoba. Utwór Bądź Spokojna z kolei jest bardzo przejmujący i tutaj Marcin Nęko zaproponował, żeby było surowo. I czy ty chciałabyś a propos ewentualnego, bez oczywiście wymuszania zeznań na tobie, ale ewentualnego spinania tego w jakieś wydawnictwo, w jakąś całość, żeby to była rzeczywiście rzecz, gdzie tych współpracowników jest wielu. Czy czujesz, że to by było fajne, żeby ewentualna płyta składała się z bardzo różnych przygód, z różnymi producentami?
2: Jak najbardziej. Ja w ogóle taki mam, taki może niepisany plan, bardzo chciałabym, żeby tak było, bo lubię współpracować z różnymi ludźmi i właściwie tak, mam taki plan, powiem nieoficjalnie albo i oficjalnie, że żeby zamknąć się na płycie ewentualnie te różne współprace i te różne punkty widzenia, różne brzmienia. Mam nadzieję, że to się uda i nawet mam jakiś taki pomysł, nawet jak to ugryźć, że tak powiem, jakiś taki dualizm dróg czy coś takiego, ale tak, jeśli mam takie marzenie nawet, żeby płyta była połączeniem wielu produkcji, wielu współprac z różnymi producentami. A coś się uda, to zobaczymy, może już za jakiś czas. Będę się starała, żeby to z drugiej strony nie miało jednak tak bardzo eklektycznego stylu, że będzie aż nieprzyjemnie słuchać. Mam taką nadzieję, że autentyczność przekazu będzie tym, co będzie taką nitką spajającą, łączącą te wszystkie koraliki i że finalnie będzie to po prostu spójne moją osobą. A to, że będą naprawdę różne podejścia do muzyki, różne instrumentaria i różni producenci, to będzie w ogóle coś bardzo, będzie smaczkiem po prostu, będzie ważnym filarem tej płyty. Mam nadzieję, że tak będzie, jeśli się uda.
1: No i chyba też zależy ci na tym, żeby tym spoiwem była twoja wrażliwość melodyczna. Mówiłaś, tak, że lubisz takie artystki jak Florence and the Machine czy Rai i tam rzeczywiście muzycznie nieraz jest bardzo różnorodnie, natomiast zawsze da się rozpoznać, kto to śpiewa, kto to napisał, także z tego, co sugerujesz, to jest dla ciebie ważne, żeby się nie przejmować, czy coś jest podobne do innego utworu, tylko żeby one miały tę twoją tożsamość i tego po prostu pilnujesz.
2: Tak, bardzo chciałabym iść tą drogą, nie? Gdzie po prostu słychać styl, znaczy słychać, że to jest ta artystka, mimo że w różne strony muzyczne można skręcać, ale jednak ten styl pozostaje i dla mnie to jest, myślę, bardzo ważny taki wskaźnik takiej artystyczności, nie wiem, jak, jak to nazwać, ale takiej po prostu, że ktoś jest swoistości, że ktoś jest po prostu artystą i nie gubi, mimo tego, że idzie w różne strony, to jednak zawsze słychać, że to jest on, bo nie gubi siebie.
1: Posłuchamy na koniec utworu przywołanego już dzisiaj, czyli Królowej Mórz i kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to pytałem cię o skłonność do wykorzystania czasami jakiegoś nieoczywistego akordu, czegoś takiego pod włos i wydaje mi się, że Królowa Mórz jest ciekawa, bo to jest utwór bardzo oszczędny, ma pewną strukturę piosenki, ale jest dość nieoczywisty i czy się, no mimo tego, że to jest taka kompozycja lekko mroczna, czy się dobrze bawiłaś, kiedy wywracałaś tę strukturę, kiedy robiłaś dziwne, aczkolwiek przystępne rzeczy?
2: Ja powiem, że tutaj bardzo dużo zawdzięczam Kacperowi Sosze. Kacper Socha jest producentem tego utworu i on tam dodał te różne smaczki, które są właśnie niecodzienne, ale ja totalnie za tym poszłam, bo totalnie też tak widziałam ten utwór i świetnie było zrobić coś ożywczego, coś takiego, nie patrząc też na to, jak zostanie to odebrane, bo jest coś takiego w sumie, przynajmniej tak ja mam po wielu latach jakoś, no nie wiem, bycia, no nie bójmy się tego słowa, może w show biznesie, nie wiem, nie, może to za dużo, ale na rynku może muzycznym, a jakimś takim alternatywnym, ale jednak, że no chciałoby się zrobić coś takiego, co będzie lecieć w radiu, prawda? I są jakieś wymagania, żeby czegoś tam nie było, żeby nie było może za trudno, bo odbiorcy, większość odbiorców to nie kupi tego w cudzysłowie. Ale tutaj w Królowej po prostu poszłam za sercem i pomyślałam sobie, ja chcę, żeby była ta piosenka taka, jak mi się podoba i żeby była artystyczna, tak jak ja ją widzę. I w ogóle poszłam za tym i poszłam też za intuicją Kacpra, a Kacper poszedł za moją intuicją i jakoś tak to wyszło. I powiem, że dostałam kilka głosów od moich znajomych czy słuchaczy, że w ogóle to jest piosenka, to jest chyba w ogóle ulubiona moja piosenka ich. Więc jest coś za tym, że jednak, że jak wybieram sercem, to nawet jeśli umysł mówi, o, to jest nieradiowe, to jest takie, nie idzie w stronę tego, co jest teraz, nie wiem, na topie w muzyce, to jednak jeśli idę za tym, co lubię i kocham, to też się znajdą ludzie, którzy też to polubią i pokochają i bardzo się cieszę, że Królowa taka właśnie jest.
1: Posłuchamy Królowej Mórz, ale na sam koniec chciałem cię spytać o kwestię jutrzejszego występu, bo wracając jeszcze na chwilę do Festiwalu Opolskiego, ty przyznawałeś, że bardzo długo pracowałeś nad całą koncepcją występu, tego jak to będzie wyglądać, też gdzieś na przestrzeni lat przez to, że miałaś nieraz wymagające warunki, jeżeli chodzi o dźwięk, odsłuchy, po prostu ci się swobodnie śpiewa, masz jakąś taką elastyczność i z perspektywy widowni tamten koncert cechowała jakaś taka swoboda, to, że się dobrze czułaś wokalnie, że potrafiłaś, mówiąc brzydko, sprzedać ten utwór i ciekaw jestem a propos właśnie takiego występu jak jutro, czy dzięki tym wszystkim doświadczeniom, kiedy jednak trzeba grać w takiej otwartej przestrzeni, siłą rzeczy pojawiają się jacyś przypadkowi słuchacze, czy ty dzięki tym wszystkim doświadczeniom czujesz raczej taką swobodę, luz, radość, że można kolejnej grupie słuchaczy prezentować swoje piosenki?
2: Ja mam dużą radość, kiedy mogę grać plenerowe koncerty, bardzo lubię grać plenerowe letnie koncerty i to z zespołem, bo to się nieczęsto zdarza, że mogę z całym bandem zagrać i tutaj się bardzo cieszę, że będą ze mną moi znajomi, wspaniali muzycy i z tego się cieszę już, że po prostu wybrzmią też te moje piosenki w takich pełnych aranżacjach, gdzie chciałabym częściej grać z zespołem. Oczywiście w duecie czy solo też mają jakiś taki, no mają swój urok te koncerty, ale bardzo się cieszę, że jutro zagram z zespołem, w ogóle na pięknym opolskim rynku, w takich okolicznościach i że w plenerze. Dla mnie w ogóle plenery są nieraz, powiem, łatwiejsze niż takie jakieś bardzo kameralne koncerty, gdzie bardzo jest intymna ta relacja, bo jednak czasami ciężko, trudno mi jest jakoś tak blisko, takiej bliskiej relacji z, nie wiem, z osobą, która, nie wiem, jest jakiś słuchacz, krok ode mnie, prawda, siedzi, patrzy mi prosto w twarz. Jest to trochę czasami trudne, a na takiej jednak dużej scenie, ja się właśnie nie boję dużych scen. Naprawdę bardzo śpiewać na dużych scenach, gdzie trochę jednak, no można się jakoś tak schować za tą dużą sceną, ale mam nadzieję, że ja się nie schowam, tylko że będzie mnie dobrze słychać i widać, więc zapraszam serdecznie, kto może, niech przybywa do Opola na ten koncert.
1: Zachęcamy oczywiście, żeby uczestniczyć jutro w młodej scenie NCPP, gdzie będzie występować Monika Kowalczyk. Na koniec obiecana Królowa Mórz. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
2: Ja również dziękuję.
0: Co u ciebie?

0: Wiele reprezentacji w trakcie mundialu zagrało trochę poniżej swoich oczekiwań. W przypadku innych drużyn po prostu współprace się wyczerpały i tak planowano je skończyć, tak choćby jak w przypadku współpracy trenera Deschamps z reprezentacją Francji. Zresztą niezwykle zasłużona postać, która z Francją zdobyła mistrzostwo. No i przetoczyła się teraz fala takich nowych powołań, zaangażowania wybitnych trenerów i zawodników do roli selekcjonera. Wiadomo już, że reprezentacją Belgii pokieruje Marc Van Bommel. Spekulowano od dłuższego czasu o tym, że Francuzów będzie trenował Zinedine Zidane, no i jest już to oficjalnie ogłoszone. No a propos zmian, których można było się spodziewać, no to Jürgen Klopp został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Oczywiście 59-letni szkoleniowiec zastąpił Juliana Nagelsmana i wszyscy pamiętają, że Julian Nagelsmann zakończył swoją pracę z reprezentacją Niemiec w bardzo niekorzystnych warunkach, dlatego że Niemcy odpadli z mistrzostw w 1/16 finału, przegrywając z Paragwajem, a szczegóły zaangażowania, zatrudnienia nowego trenera zna Adam Górczewski z Polskiego Radia.
1: Jürgen Klopp 2 lata temu ogłosił zakończenie trenerskiej kariery. To ogromny zaszczyt dla mnie siedzieć tutaj dzisiaj. Ostatnie dni są dla mnie jak z filmu, powiedział szkoleniowiec w centrali DFB we Frankfurcie nad Menem. Nie planuję potem żadnej kariery. To jest idealny, szczytowy moment mojej kariery zawodowej. Kładę na szali wszystko, co mam do dyspozycji, zapowiedział Jürgen Klopp. Reprezentacja Niemiec odpadła z Mistrzostw Świata w 1/16 finału. Przegrała w rzutach karnych z Paragwajem. Na poprzednich dwóch mundialach nie wyszła z grupy, mimo że w 2012 roku Niemcy zachwyciły świat, zdobywając mistrzostwo w świetnym stylu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Nie trzeba być znawcą futbolu, żeby wiedzieć, że Jürgen Klopp wcześniej pracował w Borussii Dortmund i w Liverpoolu. Nas The Reds wygrał w 2019 roku Ligę Mistrzów. Jeżeli chodzi o inne tytuły, to jest ich naprawdę dużo. Także fani reprezentacji Niemiec na pewno czują pewną ekscytację.

0: Radio Opole. Wieczór w najlepszym towarzystwie.
1: Za chwilę w sezonie ogórkowym spotkanie z artystami, którzy wystąpią w ramach młodej sceny NCPP, no ale wcześniej na antenie Radia Opole najświeższe informacje.
2: Związkowcy z grupy Azoty domagają się wyższych płac.
3: Pracownicy czują się już mocno pod kreską, jeżeli chodzi o finanse.
2: Rosjanie zaatakowali poligon pod Kijowem. Zginęło co najmniej 10 osób.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przedstawia Daniel Klimczak.
2: Nadal mamy utrudnienia na opolskim odcinku A4 po kolizji 5 samochodów na 205 km w kierunku Katowic. Od tego zaczynamy. Droga przez pewien czas była zablokowana. Obecnie ruch odbywa się jednym pasem. Dla samochodów osobowych otwarto też bramę awaryjną na MOP-ie Wierzbnik-Korek. Zaczyna się jeszcze w województwie dolnośląskim. Obecnie ma on około 15 km.
0: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
2: Rośnie napięcie w grupie Azoty. Związki zawodowe domagają się m.in. podwyżek, konstruktywnego dialogu i przywrócenia zawieszonych świadczeń. Rozmowy są prowadzone, natomiast musi z nich coś wynikać. Od 3 lat nie mamy podwyżek, mówi Bożena Borys. To przewodnicząca OPZZ w zakładach azotowych Kędzierzyn.
3: Mamy realny spadek wynagrodzeń. Pracownicy czują się już mocno pod kreską, jeżeli chodzi o finanse domowe. Wszystko drożeje. Widzimy, co się dzieje z paliwami, wszystkiego rodzaju opłatami. No a płace realnie spadają, bo nie mamy nawet podwyżek tak zwanych inflacyjnych. Dochodzą jeszcze do tego zawieszone elementy układu, czyli premie, nagrody roczne, wypłaty stażowego.
2: Zarząd Grupy Azoty Kędzierzyn przeanalizował pod kątem formalno-prawnym zgłoszone postulaty, przekazał Radio Opole rzecznik Grupy Azoty Grzegorz Kulik.
4: W naszej ocenie część zgłoszonych żądań nie mieści się w ustawowej definicji sporu zbiorowego. Warto również przypomnieć, że spółka i organizacje związkowe wspólnie zawarły porozumienie dotyczące czasowego zawieszenia części świadczeń. Porozumienia obowiązują odpowiednio do końca bieżącego roku oraz do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Uważamy, że ogłoszenie pogotowia strajkowego na obecnym etapie jest działaniem przedwczesnym.
2: W wiadomościach teraz polityka. Europoseł PiS Michał Dworczyk liczy na zmianę decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS poinformował dziś, że osoby, które nie podpisały deklaracji przynależności do partii, same zrezygnowały z członkostwa w niej. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Wśród nich eurodeputowany okręgu opolsko-dolnośląskiego Michał Dworczyk.
5: Dla mnie dzisiejszy dzień był smutnym zaskoczeniem. No i jeżeli rzeczywiście dojdzie do wyrzucenia nas z partii, to pomijając kwestię, że to jest dla mnie niezrozumiałe, no to wtedy będziemy też zastanawiać się, jakie działania podejmować dalej. Na pewno będziemy chcieli kontynuować działalność publiczną.
2: Łącznie z Prawa i Sprawiedliwości ma zostać usuniętych 40 posłów, 3 europosłów i 1 senator.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło przeprowadzenie ataku na podkijowski poligon. Według Moskwy miały się tam odbywać prezentacje dronów. W pokazach brali udział, jak to ujęto w komunikacie, czołowi konstruktorzy i producenci bezzałogowców, a także przedstawiciele ukraińskiego dowództwa systemów bezzałogowych i służb specjalnych. Więcej na ten temat wie Maciej Jastrzębski.
6: Ukraińskie media podały, że Rosjanie uderzyli w poligon w rejonie buczańskim obwodu kijowskiego. Na poligonie odbywała się wystawa sprzętu wojskowego. Zerkało Niedzieli napisało, że na wystawie byli przedstawiciele ukraińskiej zbrojeniówki. Śmierć 10 osób i ranienie co najmniej 100, potwierdził prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko. Organy ścigania wszczęły postępowanie w sprawie naruszenia obowiązków służbowych w trakcie organizacji tego przedsięwzięcia. Agencja Union zwróciła uwagę, że wystawa pod nazwą Armada anonsowana była publicznie.
2: I wracamy do regionu, a konkretnie do Kędzierzyna-Koźla, gdzie czeka na was nowa atrakcja. Ostatnie figurki ze szlaku koziołków zyskały interaktywne kody QR. Dzięki nim można odkryć i usłyszeć historię oraz ciekawostki związane z każdą postacią. W mieście jest ich już 26, mówi rzecznik magistratu Piotr Pękala.
7: Nawiązują one do miejsc lub do wydarzeń, które odbyły się w danej części miasta. Gdzie ich szukać, to możemy sprawdzić na stronie internetowej, ale teraz także możemy posłuchać tej historii. I właśnie przy 3 ostatnich miejskich koziołkach pojawiły się specjalne tabliczki. Harcerz stoi na warcie w Parku Pojednania, biegacz szykuje się do startu przy ulicy Skarbowej, a Elosia przycupnęła przy pierwszym liceum ogólnokształcącym.
2: Rzeźby można odnaleźć dzięki mapie dostępnej na stronie internetowej miasta.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Z oknami bez większych zmian. Termometry w regionie wskazują 19 stopni Celsjusza i należy spodziewać się upalnego weekendu. W niedzielę nawet 30 stopni. W poniedziałek lekko się ochłodzi i może popadać. Natomiast od wtorku będzie się robić coraz cieplej. Na czwartek i piątek za tydzień nawet 34 stopnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Pamiętasz tę piosenkę?
9: Jesteś legendą.
8: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
12: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
13: Wszyscy się na ciebie skarżą.
14: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
12: Zejdź mi z oczu.
14: Co za idiot.
15: Nie chcę cię tu widzieć.
13: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
16: Co z tobą jest nie tak?
14: Jesteś nikim.
13: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
0: Reklama społeczna.

Słuchaliśmy Tropical Soldiers in Paradise, no i jazzowe, około jazzowe, bo to jest niezwykle pojemna szufladka brzmienia, będą nam towarzyszyć w tej godzinie audycji, bo zapowiemy kolejnego z wykonawców, którzy wystąpią jutro w ramach młodej sceny NCPP na opolskim rynku. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej jeszcze przez godzinę. Na posterunku cały czas Tomek Wojtułko i Paweł Oliwa.

0: Sezon ogórkowy.
1: To był utwór Vanitas z debiutanckiej epki zespołu Sedno. Zespół Sedno wystąpi jutro podczas młodej sceny Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i udało mi się dzisiaj w sezonie ogórkowym połączyć z Adamem Bławickim i Filipem Migułą. Dobry wieczór, cześć.
2: Cześć. Cześć.
1: Wydaje mi się to ciekawe, bo zasugerowaliście w jednej z rozmów, że jeżeli chodzi o pewną różnorodność, taki eklektyzm tego, co robi zespół Sedno, to on też wynika, drastycznie upraszczając zjawisko, z tego, że sekcja jednak dorzuca pewnego ciężaru, pewnej transowości, prostoty, natomiast wy odpowiadacie za no taką pewną jazzowość, za wyrafinowanie, za też specyficzne harmonie i oczywiście jest to uproszczenie, wszyscy macie szerokie horyzonty, natomiast mam wrażenie, że jednak gdzieś naturalnie rzeczywiście ten podział wygląda tak, że więcej brudu jest, jeżeli chodzi o grę sekcji, natomiast jeżeli chodzi o wasze partie, wasze solówki, to pozwalacie na dorzucenie odrobinę subtelności. Jestem ciekaw, czy faktycznie czujecie, że tak to się bardzo naturalnie układa. Czy dobrze się w takim sosie czujecie?
2: Generalnie wszystkie te kompozycje, które nagraliśmy na pierwszej epce, tworzyliśmy je wspólnie, więc jeżeli coś tam wynika, jakiś jest troszkę brudniej, to było gdzieś tam na pewno przepuszczone przez wrażliwość każdego z muzyków, ale było to też dość głęboko ustalone wcześniej, więc nie wiem, czy tak prosto bym to podzielił, ale generalnie jakby utwory były tworzone wspólnie. No i troszkę staramy się jakby szastać tymi sposobami wyrażenia siebie, więc czasem jak jest delikatniej, to usłyszysz to też w bębnach i w basie, ale generalnie jest to jakaś wypadkowa naszych wspólnych działań w salce.
3: Ja bym dodał jeszcze, że dobrze zauważyłeś, że jest pewien podział, bo rzeczywiście dla mnie, ja też go zauważam, że my z Filipem jesteśmy bardziej w stronę jazzu, się trzymamy tych rejonów, a chłopaki są troszkę z innych, z hip-hopu, czy z rocka, z metalu. Także rzeczywiście, ale nie powiedziałbym, że ten brud jakby, że on wynika z tego podziału, że chłopaki dodają brudu, a my subtelności, to raczej z tej strony bym nie szedł.
1: Tym bardziej, że jesteście ewidentnie zespołem, który kiedy tworzy, komponuje, kiedy dżemuje, no bardzo słucha się nawzajem, staracie się reagować na to, co dzieje się w tych pomysłach, w kompozycji. Wydaje mi się, że ciekawym utworem jest MCS, dlatego że pojawia się w tym numerze takie przełamanie, wasz basista Rafał, który ma nawet takie trochę metalowe inklinacje, prezentuje taki no bardzo brudny, tłusty bas, troszeczkę w stylu Tula i nagle jest więcej psychodelii w tych kompozycjach. Też a propos syntezatorów, to one dają takie troszeczkę kosmiczne barwy. Także domyślam się, że czymś dla was ważnym jest to, żeby no też się zaskakiwać, żeby kiedy kompozycja podąża w jakieś takie bezpieczne miejsce, troszeczkę z niego uciec, żeby...
3: Pewnie, że tak. Sorry, że tak ci wtrącę, bo bardzo dobrze, że poruszyłeś właśnie ten temat tego utworu, bo w tym utworze jest taki zabieg, że Rafał gra melodię taką dosyć subtelną, a to ja z Filipem wchodzę z takim jakby pod włos, z takim brudem pod spodem.
2: Tak. Także... Oczywiście w tej pierwszej części, bo w drugiej jest tak, jak mówisz, że Rafał, który ma taką rockową, metalową duszę, wchodzi z riffem takim dość agresywnym, ale w tej pierwszej części to on prezentuje, powiedzmy, też tą wrażliwą stronę.
1: Mówiliście o tym a propos utworów, które powstają, a propos kolejnego wydawnictwa, ale też singli, które ukazały się od epki, że gdzieś naturalnie wyczuliście, że muzyka będzie troszeczkę jaśniejsza, że może być odrobinę mniej mroczna niż na debiucie. Z drugiej strony oczywiście założenia to jest jedno, czy wstępne pomysły, natomiast później to ewoluuje, ale da się zauważyć, że single Berkine i Spasm no, mają taki wyższy ładunek energetyczny, gdzieś są mocno osadzone na drum and bassowych bitach, na techno i ciekaw jestem, czy to też jest efekt tego, że wam się dobrze gra koncerty, tego, że graliście dla różnorodnej publiczności, że byliście już nagradzani na przeglądach i czy tego typu utwory powstają właśnie troszeczkę z inspiracji koncertową energią?
3: No na pewno to jakoś ma wpływ. Ja myślę, że nawet jak powiedziałeś właśnie o tych koncertach, o tym graniu dla różnorodnej publiczności, to myślę, że inne grania też mają wpływ, nie tylko to, co robimy w Sedno. I rzeczywiście no, ja czuję takie coś, że no, gram teraz na stałe z takim artystą, który ma duży wpływ na to, co teraz mam w głowie.
2: Na pewno gra nam się dobrze, jak zdecydowanie lepiej, jak widzimy reakcję ludzi i to też jest dla nas jakby jakieś tam paliwo do działania. No i rzeczywiście jest nam bardzo miło i to też nas nakręca, jak na przykład publiczność wstaje i tańczy do naszej muzyki, bo mimo, że rzeczywiście, tak jak wspomniałeś wcześniej, próbujemy ją czasem jakby unikamy takiej prostoty, ale z drugiej strony jest to muzyka, która na pewno nadaje się też do tańca i do takiego wyrażania siebie po prostu do jakiejś takiej ekspresji też właśnie tanecznej, nie? Więc to jest dla nas na pewno bardzo ważne i też się temu zawsze przyglądamy, jak gramy koncerty.
1: Nie chciałbym cofać się do takiej prehistorii, ale a propos waszego obszernego CV, tego, że graliście z bardzo wieloma artystami, wydaje mi się, Adam, że no jedną z takich twoich ciekawszych współprac był występ z Eclectic Orchestrą i Jojo Mayerem, bo mam wrażenie, że on i jego podejście do elektroniki, do tego, co też jest u was, czyli wykorzystywanie akustycznych instrumentów, środków, żeby inspirować się elektroniką, że to na zawsze zmieniło oblicze szeroko pojętej muzyki. I jestem ciekaw, czy występując z Jojo poczułeś wtedy, że jesteś we właściwym miejscu, w właściwym czasie.
3: No pewnie, że tak. To było bardzo mocne doświadczenie dla mnie, występ z nim. Aczkolwiek akurat wtedy występowaliśmy w takim składzie free jazzowym w sumie. To była dość mocno improwizowana muzyka i tak z tego co pamiętam, to mało tam było elektroniki. Bardziej to było właśnie takie suche granie instrumentalne, po prostu na instrumentach brzmiących no akustycznie, ale tak, no też wtedy się, no wiadomo, że wcześniej znałem jego postać, ale wtedy też się tak bardziej wgłębiłem w jego twórczość i na pewno dużo z tego zostało we mnie, tak.
1: Pytam o to dlatego, że ilekroć pojawiają się w muzyce instrumentalnej takie odwołanie właśnie, czy to do drum and bassów, czy jakieś takie bardziej mięsiste, dubstepowe synfy, oczywiście skojarzenie z Jojo Mayerem gdzieś może się pojawić, no ale nie oznacza to, że kiedy wam można taką łatkę przypiąć, że do tego się ograniczacie i wydaje mi się, że pod tym względem Berkine jest ciekawy, bo no siłą rzeczy nawiązuje troszeczkę do berlińskiego techno, szczególnie to w środku słychać, z drugiej strony jest dużo drum and bassów, ale też zauważyłem, że mimo, że ten utwór ma taki lekko nawet imprezowy charakter, to jednak jeżeli chodzi o partię fletu, to pojawia się taka bardzo ładna jazzowa fraza, może troszeczkę w stylu Huberta Lowsa i czy wy lubicie, kiedy jest taka kontrastowość, czy pojawia się taki moment w procesie twórczym, że ktoś chce zrobić specjalnie coś na przekór, żeby właśnie cały czas było to zaskoczenie, o którym dzisiaj sporo rozmawiamy?
2: No zdecydowanie tak, trafiłeś tutaj w dziesiątkę. Szukamy czegoś takiego, tak, żeby przełamywać jakiś utarty schemat, żeby gdzieś tam zboczyć w jedną albo w drugą stronę. I fajnie to działa, tak jak już wspomniałeś o utworze Berkine, że powiedzmy w takiej warstwie techno pojawia się akustyczny flet z reverbem, no i to jest gdzieś tam, to nadaje jakąś tam nową jakość dla nas to jest też na pewno ciekawsze.
3: Nawet się uśmiechnęliśmy tak do siebie z Filipem, jak zadałeś to pytanie, bo no właśnie to my w sumie tak naciskamy często na to, żeby gdzieś tam szukać takiej jakiegoś przełamania, jak to Filip powiedział. Nie?
1: No to w takim razie, skoro wywołaliśmy Berghain, posłuchajmy go w Radiopole.

W życiu człowieka bywają chwile, kiedy ma jakieś takie, taką chęć do refleksji, zwłaszcza jak się znajdzie w takim towarzystwie, że ma się przed kim zwierzać. Jak założyłam

potrzeby teraz, cośmy przeżyli. Ale przeżyliśmy i wytrzymaliśmy.

0: Sezon ogórkowy.
1: Cały czas rozmawiamy w sezonie ogórkowym razem z połową zespołu Sedno przed jutrzejszym koncertem w ramach Młodej Sceny Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. No i sporo rozmawialiśmy o tym, jak staracie się w swojej muzyce zaskakiwać i wyście przyznawali, że też chcieliście, żeby Sedno było taką przestrzenią spełnienia się artystycznego, wolności, mimo że gracie z artystami no takimi jak Grubson, którzy pozwalają na dużo improwizacji, zabawy, to jednak no tutaj możecie robić dokładnie to, co chcecie. Ale jestem ciekaw a propos tego zaskakiwania, łączenia różnych żywiołów, czy wy też bardzo dbacie o to, żeby nie pojawiały się nachalne porównania. Nawet ostatnio był taki głośny artykuł Dwutygodnika, może będę lekko nieobiektywny, ale według mnie trochę pretensjonalny, ale on gdzieś zarzucał, że współczesna scena około instrumentalna jazzowa może być dość podobna do siebie i czy wy czujecie, że nie chcecie właśnie takich łatek, czy dbacie o to, że kiedy zaczyna coś za bardzo przypominać inne zespoły, żeby to natychmiast zmienić, żeby wam nikt czegoś takiego nie zarzucał, czy zupełnie się tym nie przejmujecie?
2: No pewnie, że tak, mamy to. Ja osobiście mam to z tyłu głowy, żeby jednak dbać o tą oryginalność. A przyznam, że no jeszcze tak jakoś nam się to udaje, chyba, że nie było takiego momentu, że słuchaliśmy czegoś i uznaliśmy, że nie, to jest podobne zbyt i musimy to zmienić. Ja nie kojarzę przynajmniej.
3: Też nie kojarzę czegoś takiego. To znaczy wiadomo, że mamy coś takiego w głowie i to ogólnie jak się cokolwiek pisze i tworzy, jak się zauważy, bo czasem to może się pojawić też nieświadomie. Jakąś tam zbyt dużą, że coś jest zbyt zaczerpnięte z czegoś, no to wtedy się to rozważa. Ale tak jak Adam powiedział, tutaj nie mieliśmy takiej sytuacji. No jakby staramy się czerpać z różnych stylistyk, ale też uważam, że ta potrzeba, o której wcześniej mówiliśmy, potrzeba poszukiwania czegoś oryginalnego, że ona jako to taka bardzo istotna, jako bardzo istotny element dla nas sprawia, że to finalnie jest po prostu takie nasze, nie? Że nie gramy jak ktoś, przynajmniej tak to odbieramy, że jesteśmy w jakiś sposób jednak oryginalni.
1: Mówiliśmy sporo o inspiracjach elektronicznych w przypadku takich utworów jak choćby Berghain, nawet to jest takie granie 4x4, pojawia się techno i wyście przyznawali, że no gdzieś postawienie na pewną transowość powoduje, że można uciec od wirtuozerii, można spowodować, że to pulsuje, że nie trzeba gdzieś tam ścigać się, jeżeli chodzi o solówki. Jestem ciekaw, czy dla muzyka wykształconego, który nieraz musi grać rzeczy bardzo skomplikowane w waszej twórczości, nawet jako Sedno, przecież mnóstwo jest też takich rzeczy warsztatowo trudnych, czy zagranie czegoś, co jest w teorii proste, ale właśnie trzeba bardzo pilnować pulsu, time'u, czy to był dla was jakiś problem, czy od razu czuliście w tej konfiguracji, że wam się takie rzeczy dobrze gra?
2: Ja miałem takie spostrzeżenia na początku, jak zaczęliśmy grać, to ja grałem często melodie, które się powtarzają, jest jakiś czterotakt w zapętleniu, no i troszeczkę mnie to irytowało, że to jest ciągle to samo, no i właśnie musiałem w tym znaleźć jakąś metodę, jak to zrobić, żeby mi się nie nudziło. No i myślę, że jakoś mi się to udało, że właśnie zacząłem wykorzystywać jakieś delaye, reverby, takie efekty saksofonowe, jakieś różne ciekawe, które tu już odsyłam do nagrań, jakie robię.
1: Zresztą chyba to też pozwala na pewną nieprzewidywalność, bo ja przyznaję, że w utworze choćby Manifest pojawiają się momenty, kiedy zastanawiałem się, czy partię solową właśnie gra saksofon przetworzony, czy to jest syntezator, także chyba to też dla was jest zabawa w tym wymiarze, że można pasmowo poszaleć, zagrać coś, co się nie kojarzy do końca z waszym instrumentem.
2: Tak, jak najbardziej. No dla mnie to jest taka... No, wypłynięcie na szerokie wody. Nigdy tego nie robiłem i po prostu widzę dużo możliwości w tym. I no, są to inspirujące rzeczy. Czasem po prostu, na przykład, nie wiem, ciężko mi wymyśleć coś na suchym brzmieniu saksofonu, a jak gdzieś tam się doda jakiś reverb delay, to gdzieś tam pojawiają się nowe pomysły, nie?
1: Słuchaliśmy w międzyczasie utworu Józefa, który jest o tyle ciekawy, że wyczuliście, że w nim czegoś narracyjnie brakuje i udało sięgnąć się do kronik i przedstawić historię pani Józefy i nagle pojawiło się takie emocjonalne uwolnienie, co bardzo ładnie sprzęga się z muzyką, z pewną narracyjnością utworu. I wy przyznajecie, że idziecie tą drogą, że najpierw powstają kompozycje, później szukacie tytułów, historii, ale czy zdarza się tak, że czujecie, że chcecie jakieś konkretne emocje przekuć, że ktoś sugeruje, no, co mu leży na sercu i wokół tego gracie, czy zawsze to jest coś takiego czystego, bez jakichś założeń?
3: Wiesz co, no czasem jest tak po prostu, że pewne rzeczy, pewne utwory tak, wynikają z jakichś tam określonych emocji, aczkolwiek czy to jest tworzone tak, dotychczas wydaje mi się, że jednak wszystko powstawało, tytuły powstawały później, że były to pewne emocje, ale nie było to jakby ustalone od początku, o czym to finalnie ma być, nie? Więc jakby trzymaliśmy się tego, że powstawała kompozycja i w takiej powiedzmy formule abstrakcyjne, a później gdzieś tam próbowaliśmy to złapać tytułem.
2: Też ta pierwsza płyta tak powstała bardzo... No właśnie nagrywaliśmy dużo prób i jakichś motywów, takich pomysłów i potem te pomysły, motywy ewoluowały w utwory, więc no jakby dopiero na końcu można było rzeczywiście określić tak ten prawdziwy taki klimat utworu i tak dalej, o czym to jest, nie? Że na początku na przykład pierwsze nagranie jakiegoś tam utworu od ostatniego mega się różniło, nie?
1: Wydaje mi się to ciekawe dlatego, że większość płyty została zarejestrowana przez was na setkę, natomiast jakieś tam na początku drobne wyjątki się pojawiły, no i też patrząc na listę płac, to bardzo ważną osobą, jeżeli chodzi o finalizowanie tego brzmienia, był też artysta z Opolszczyzny, czyli Mateusz Dźwigała, no ale z drugiej strony wspierał was gdzieś też Filip Chojnacki, Robert Szydło, nawet DJ Eprom na samym początku. I czy wyście mieli obawę, czy uda się brzmieniowo tę płytę spiąć, czy jednak ktoś u was jest takim konceptualistą dźwiękowym i wiedział, że mimo, że jakie są tam niuanse, różnice co do nagrywania, to wszystko będzie brzmiało spójnie?
2: No tym tematem się zajmował w sumie głównie Rafał, nasz basista. No spędził tam sporo czasu właśnie z Mateuszem Dźwigałą. No pewnie, że mieliśmy obawy. Robiliśmy to, jakby ta płyta była nagrywana taka rozłożona w czasie. Trochę nagraliśmy jeden numer, potem drugi, potem dwa, że nie była ta jedna sesja nagraniowa, także mieliśmy takie obawy, no ale myślę, że finalnie wyszło całkiem fajnie.
1: Na koniec chciałem was spytać o sam występ w takiej formule, kiedy gra się na rynku jak jutro, bo sugerowaliście, że grając już jako sedno w różnych warunkach, w różnych okolicznościach, nauczyliście się tego, że to, że publiczność reaguje entuzjastycznie, nie oznacza, że musi być jakaś tam strasznie podekscytowana, żywa, że nauczyliście się tego, że to, że ludzie nie szaleją na koncercie, nie wpływa jakoś na to, jak wam się gra, jak wy się czujecie i czy faktycznie czujecie już jakąś taką asertywność, pewność co do tego, co robicie jako sedno, że nie przejmujecie się tym, czy ludzie będą bardzo podekscytowani, czy raczej tam nieśmiało reagować, czy faktycznie macie taki luz przed jutrzejszym koncertem?
3: To znaczy zawsze jest nam bardzo miło i cieszymy się, jak publiczność reaguje, bo to jest taki dość jednoznaczny sygnał. Aczkolwiek no jesteśmy jakby, wiemy co gramy i jakby jesteśmy przekonani, że to co robimy jest wartościowe i jakościowe. Więc to myślę, że jest takie bardzo uniwersalne, że artysta jednak potrzebuje tego feedbacku w postaci reakcji publiczności. Aczkolwiek no po prostu zajmujemy się tym, więc po prostu wiadomo, że robimy swoją robotę. No.
2: Ja przyznam, że przez połowę koncertu w ogóle nie zauważam, jak publiczność się bawi i jak odbiera to nasze granie. Dopiero gdzieś tam po połowie, jak no może gdzieś, nie wiem, adrenalina troszkę schodzi, to dopiero gdzieś patrzę tam dookoła, co się dzieje. A tak to jestem skupiony na grze i na muzyce, żeby jak najlepiej zagrać.
1: Oczywiście sugerujemy mieszkańcom Opolszczyzny, żeby jutro reagowali bardzo entuzjastycznie. A
2: zachęcamy pewnie.
1: Dla Opolan w ramach młodej sceny NCPP wystąpi zespół Szedno. O jego twórczości opowiadali dzisiaj Adam Bławicki i Filip Miguła. Wielkie dzięki za rozmowę.
2: Dziękujemy.
3: Dzięki bardzo.
1: A na koniec spotkania z Szednem jeden z nowszych utworów, czyli Spazm.

Dziękujemy bardzo za czas spędzony z sezonem ogórkowym. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko. Program zrealizował Paweł Oliwa. No i zachęcam rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej. Za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Miłego weekendu. Do usłyszenia niebawem.

0: tu Radio Opole, słuchacie nas w piątek 24 lipca. Imieninowe życzenia składamy Krystynie, Kindze i Krześmirowi. Dziś się przypada także Dzień Policjanta. Politechnika Wrocławska objęta chińskimi sankcjami. W Staniszczach Małych oddano do użytku pierwsze mieszkania budowane w ramach SIM.
1: Mamy tutaj rekuperację, pompy ciepła oraz fotowoltaikę.
0: A w sporcie m.in. piłkarskie emocje na Itaka Arenie. Odra Opole podejmuje Tamarkę Gdynia.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 21 na zegarach. Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Na autostradzie A4 dobiega końca usuwanie skutków kolizji 5 samochodów, do której doszło na 205 kilometrze w kierunku Katowic. Ruch nadal odbywa się jednym pasem, przez co wolniej pojedziecie na odcinku około 15 kilometrów. Utrudnienia zaczynają się jeszcze na terenie województwa dolnośląskiego. Zwolnicie też na ulicy Bohaterów Warszawy w Namysłowie. To krajowa 39. Jak przekazał Radiu Opole, dyżurne stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, zderzyły się tam 3 samochody. W tym zdarzeniu nie ma poszkodowanych.
3: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Politechnika Wrocławska oraz polska spółka technologiczna Vigo Photonics objęte chińskimi sankcjami. To odwet za unijne sankcje. W sumie na liście znalazło się 14 podmiotów z Unii Europejskiej. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
4: Materiały podwójnego zastosowania mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Wcześniej Unia Europejska objęła sankcjami chińskie firmy. Podobne towary Chiny eksportują do Rosji. Według wielu ekspertów, w tym Ośrodka Studiów Wschodnich, dzięki nim Rosjanie mogą nadal prowadzić wojnę z Ukrainą. Prócz podmiotów z Polski na liście są firmy i instytucje z Czech, Litwy, Francji i Niemiec. Zarząd polskiej firmy Vigo Photonics w komunikacie giełdowym wstępnie ocenił, że decyzja nie wpłynie w sposób krytyczny na jej funkcjonowanie. Komponenty potrzebne przy produkcji detektorów podczerwieni spółka już wcześniej sprowadzała z Japonii i innych krajów Europy. Unia Europejska przyjęła kolejny pakiet sankcji przeciwko Rosji. Zakazem eksportu objęto m.in. 14 chińskich przedsiębiorstw, które oskarżane są o dostarczanie Rosji materiałów podwójnego zastosowania.
0: Jest decyzja środowiskowa dla rozbudowy lotniska Chopina w Warszawie. Docelowo pozwoli to na zwiększenie przepustowości lotniska do ponad 30 milionów pasażerów rocznie. Zakres inwestycji obejmie m.in. znaczącą modernizację terminala pasażerskiego oraz wydłużenie pirsu południowego. Władze portu wskazują, że zwiększenie przepustowości lotniska ma na celu nie tylko odpowiedź na rosnący ruch lotniczy, ale również poprawę jakości obsługi podróżnych oraz przygotowanie głównego polskiego portu przesiadkowego na wyzwania rynkowe najbliższych lat. Prace mają zakończyć się w 2029 roku.
3: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Osiedle Małe Zacisze w Staniszczach Małych oddane do użytku. To inwestycja zrealizowana w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Na nowym osiedlu powstało 12 budynków z 24 mieszkaniami. To czwarta inwestycja, którą oddajemy do użytku, mówi Radio Opole prezes spółki SIM Śląsk Północ Józef Korpak.
5: Bardzo ciekawy projekt, bo zabudowa jest dostosowana do charakteru tej miejscowości. Zabudowa wiejska bardziej niż miejska.
1: Mamy tutaj rekuperację, pompy ciepła oraz fotowoltaikę. Dzięki temu udało się pozyskać dodatkowe środki na ten cel.
0: Dodawał prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Łukasz Bałajewicz. Budowa trwała ponad rok. W tym czasie powstały mieszkania 2- i 3-pokojowe o powierzchni od 45 do 55 metrów kwadratowych, mówi burmistrz gminy Kolanowskie Norbert Koston.
6: Jeszcze 5 mieszkań jest wolnych, tych mniejszych, ale też są jeszcze wnioski, które są rozpatrywane, a więc być może za kilka dni wszystkie zostaną wydzierżawione.
0: Koszt budowy wyniósł prawie 11 milionów złotych.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: 3,5 minuty po 21.
3: Sport w Radiu Opole.
7: Ze stadionu Itaka Arena Grzegorz Frankowski. Dobry wieczór. Rozpoczęło się pierwsze spotkanie nowego sezonu Betclic pierwszej ligi. Odra Opole podejmuje Arkę Gdynia z Podkowicza z Ekstraklasy. Tak więc rywal na początek bardzo trudny. Czwarta minuta tego spotkania, na razie 0-0. Delikatną, lekką przewagę mają goście, ale jeżeli chodzi o sytuacje podbramkowe, na razie jeszcze tutaj 0 konkretów. Teraz dużo walki w środkowej strefie boiska. Walczył Przybyłko. Piłka wychodzi poza plac gry i od rzutu z autu będą rozpoczynać Opolanie. Czas na pozostałe informacje. Za nami pierwszy mecz nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. W spotkaniu pierwszej kolejki Radomiak wygrał z Wieczystą Kraków 2-1. Dla zespołu z Krakowa był to pierwszy mecz na najwyższym poziomie w historii. Od 20.30 Pogoń Szczecin gra z Legią Warszawa. Na razie jest 0-0. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 19 etap i umocnił się na prowadzeniu w kolarskim wyścigu Tour de France. Po pokonaniu 127 km drugi był Francuz Lenny Martinez, a trzecie miejsce zajął Ekwadorczyk Richard Roland Karapas. Max Kaśnikowski zagra w półfinale tenisowego turnieju rangi Challenger w Tampere w Finlandii. W ćwierćfinale Polak pokonał Czecha Hyneka Bartona 5-7, 6-4, 7-5. I na koniec wracamy jeszcze na boisko na stadionie Itaka Arena. Rozpoczęła się 5-6 minuta za moment. Odra Opole podejmuje Arkę Gdynia. Pierwszy mecz nowego sezonu. Sporo kibiców, świetna atmosfera na trybunach. No i obie drużyny póki co się rozkręcają. W 6 minucie Odra, Arka Gdynia 0-0.
0: Pogoda. A tej nocy gorąco będzie tylko na Itaka Arenie, jeśli chodzi o nasz region, bo na pozostałym obszarze Opolszczyzny maksymalnie 12 stopni, ale nie powinno padać wiatr słaby z kierunków zachodnich. Zdecydowanie cieplej jutro w ciągu dnia, bo do 27 stopni taką temperaturę prognozują nam synoptycy IMGW. Na niebie też niezbyt dużo chmur, wiatr słaby i umiarkowany, tylko na południu województwa porywisty.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc.
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
14: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
15: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
16: czują się bezpieczne i kochane.
17: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
18: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
19: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
20: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
21: Razem możemy zmienić świat.
22: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
15: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
2: Reklama społeczna.

0: Katarzyna Zawadzka, kłaniam się przy mikrofonie, audycja Dobry Wieczór, tu Opole właśnie się rozpoczyna. Dzisiaj będą tematy psychologiczne związane z samoakceptacją, ze stosunkiem do własnego ciała. Psycholożka Katarzyna Kucewicz, która także zajmuje się zaburzeniami odżywiania i ma na swoim koncie także osobiste zmagania w tej materii. Dzisiaj będzie gościem programu, dzisiaj rozmowa psychologiczna. Ale oprócz tego oczywiście spoglądamy na istotne informacje. Ponad 660 wykroczeń ujawnili dolnośląscy policjanci podczas jednodniowej akcji Elektryczny Rower i Hulajnoga. Funkcjonariusze skontrolowali blisko 950 rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego.
1: Najwięcej naruszeń, bo blisko 550, popełnili rowerzyści. Z kolei użytkownicy hulajnóg elektrycznych dopuścili się prawie 95 wykroczeń. Policja zwracała szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów oraz prędkość. We Wrocławiu skontrolowano prawie 160 pojazdów, mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji.
2: Ujawniono 85 wykroczeń. Do najczęstszych wykroczeń należy jazda po chodniku, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, nadmierna prędkość.
1: Funkcjonariusze sprawdzali także, czy wszystkie osoby poniżej 16 roku życia jeździły w kaskach, dodaje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
3: Policjanci zatrzymali 9 kierujących hulajnogami, blisko 20 rowerzystów i 2 pieszych, którzy popełnili wykroczenia w ruchu drogowym.
1: Od stycznia do końca czerwca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To dwukrotny wzrost w przeciągu 2 lat. Rannych zostało prawie 600 osób. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: To przy okazji tego tematu teraz praktyka z Irlandii. Od sierpnia na hulajnogach elektrycznych w Irlandii będą mogli jeździć tylko pełnoletni. Nowe przepisy wprowadzają też obowiązek noszenia kasków i kamizelek odblaskowych w czasie poruszania się tym jednośladem. Hulajnogi elektryczne mają też zostać uznane w Irlandii za pojazdy mechaniczne. To oznacza, że będą musiały być rejestrowane, a korzystanie z nich wymagałoby prawa jazdy. Rząd chce też zakazać sprzedaży hulajnóg osobom poniżej 18 roku życia, a także wycofać z rynku modele rozwijające prędkość ponad 20 km na godzinę. Zaostrzenie przepisów to reakcja na rosnącą liczbę wypadków, zwłaszcza z udziałem dzieci. Według Children's Health Ireland liczba młodych pacjentów z urazami mózgu po takim zdarzeniu wzrosła w ciągu roku o połowę. Więcej jest także interwencji irlandzkiej policji. Od początku roku funkcjonariusze skonfiskowali ponad 1400 e-hulajnóg. Rząd nie wyklucza, że jeśli nowe przepisy nie zwiększą poziomu bezpieczeństwa, rozważy całkowity zakaz korzystania z takich pojazdów. W Zjednoczonym Królestwie prywatnymi hulajnogami elektrycznymi nie wolno jeździć po drogach, chodnikach ani ścieżkach rowerowych. Można ich używać wyłącznie na terenie prywatnym za zgodą właściciela. Od 2020 roku w niektórych angielskich miastach działają pilotażowe wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych. Sprzętem z takich punktów można poruszać się legalnie, ale użytkownik musi mieć prawo jazdy. A teraz przeniesiemy się na moment do Częstochowy i powiemy o incydencie związanym z jutrzejszym festiwalem Frytka Off. Jeszcze przed rozpoczęciem budzi on sporo emocji. Wszystko przez zaplanowany koncert black metalowej grupy Batuszka. Organizatorzy po protestach odwołali występ tego białostockiego zespołu. Otrzymali petycję, w której, jak podkreślano, Batuszka wykorzystuje podczas występu symbole religijne, co może być źle odbierane przez niektóre wspólnoty chrześcijańskie. Informuje Włodzimierz tutaj z częstochowskiego magistratu.
4: Wierni parafii prawosławnej w Częstochowie zaprotestowali przeciwko temu wydarzeniu, a organizatorzy też muszą patrzeć na to, żeby Frytka, która ma być takim festiwalem jednak pewnej radości, wolności, ale także zrozumienia, dialogu, równości, no wszelkich tych takich dobrych, pozytywnych cech, żeby ona nie tworzyła jakichś takich napięć i barier.
0: To z kolei spotkało się ze zdecydowaną reakcją fanów białostockiego zespołu, którzy w mediach społecznościowych dali wyraz swojego niezadowolenia. Podczas tegorocznej Frytki zamiast 5 będą 4 koncerty. Wystąpią Immortal Onion, Daria ze Śląska, Opał i Igo. I na koniec Lublin i festiwal Karnawał Sztuk Mistrzów. Do niedzieli na ulicach miasta można spotkać artystów z całego świata, wśród nich iluzjoniści, żonglerzy, akrobaci. Artystów można spotkać przede wszystkim podczas ulicznych występów, mówi Marcelina Gzyl, koordynatorka wydarzenia.
5: Na ulicy jest to wyjątkowe, ponieważ ludzie, którzy nawet nie są zainteresowani, to wpadają na tą sztukę i tak się zakochują. Wtedy chcą dowiedzieć się więcej i zaczynają chodzić na spektakle zamknięte. Miłość do cyrku zaczyna się od zobaczenia pierwszego baskera na ulicy. I znajdujemy się w tym momencie na placu Po Farze. Tutaj po raz pierwszy stanęła wielka konstrukcja, 7-metrowa, na której zawiśnie trapez i niemiecki duet Cirkus Un Artik będzie pokazywał tutaj 2 razy dziennie, aż do soboty, swoje akrobacje.
0: Impreza w Lublinie potrwa do niedzieli. Sztukę nowego cyrku można oglądać przede wszystkim na placach Litewskim, Krąbca i Łokietka, także za Trybunałem i Po Farze. Artyści zajmą także Centrum Spotkań Kultur oraz Krakowskie Przedmieście. A teraz już zapowiedziana rozmowa z psycholożką Katarzyną Kucewicz, to znaczy za moment będzie okazja posłuchać właśnie obszernej rozmowy.
6: Dlaczego nie chcesz nic powiedzieć? I love you. Dlaczego ciągle

0: Teraz już zapowiedziana rozmowa z psycholożką, autorką poradników psychologicznych Katarzyną Kucewicz, która wiele uwagi poświęca wysokiej wrażliwości, ale także tematom związanym z kobiecym ciałem i z samoakceptacją. Czy są one jej najbliższe?
1: Tak, to prawda. Gdzieś praca z kobietami, którą już kontynuuję od 15 lat, jest taką pracą, gdzie te dwa wątki właśnie uwrażliwienia, wrażliwości na otaczający świat i trudności z akceptacją splatają się, pojawiają się non-stop u przedstawicielek tak naprawdę wszystkich generacji, u bardzo młodych dziewcząt i u kobiet w podeszłym wieku, więc tak naprawdę mam takie poczucie, że często my jesteśmy świetne w opiekowaniu się innymi osobami, a jakoś sobą, swoją wrażliwością, czy w ogóle swoim samym poczuciem nie umiemy się jakoś tak czule i z troską zająć.
0: Są dwa tematy, które bardzo kuszą, żeby poruszyć je w tej rozmowie. Właśnie kwestia osób z wysoką wrażliwością, które mają tendencję do dużego analizowania, odczuwają subtelności, są bardzo empatyczne, a z drugiej strony kwestia akceptacji swojego ciała, którą też pani osobiście bardzo mocno przepracowała i to jest też w książce Waga z głową. Myślę sobie, że to jest też bardzo odważne opowiedzieć o swojej, nie wiem czy to jest dobre określenie, walce z otyłością. Lubi pani taką metaforę walki?
1: Choroba otyłościowa jest chorobą jak każda inna, więc tak jak w przypadku wielu chorób, tak jak depresji czy chorób onkologicznych, raczej unikamy tego słowa właśnie walka, ze względu na to, że to jest taka, to się kojarzy z jakąś taką aktywnością i z jakąś takim byciem jakby w równym stopniu co przeciwnik zaangażowanym w pracę, a tak naprawdę często jest tak, że choroba jest bardzo silna i znacznie silniejsza od pacjenta i w przypadku choroby otyłościowej też tak jest, bo nierzadko jest tak, że chociaż wszyscy dookoła dają rady, po prostu mniej jedz, więcej się ruszaj i wszystko będzie dobrze, no to w praktyce jednak zrzucenie kilogramów jest naprawdę bardzo ciężkim procesem i wymaga bardzo dużo wytrwałości, dyscypliny wewnętrznej, ale równocześnie też wrażliwości, uwrażliwienia na samego siebie, więc ja raczej zamiast słowa walka używam po prostu słowa leczenie, bo w dzisiejszych czasach na szczęście tę chorobę można leczyć i leczyć fizycznie poprzez różnego rodzaju czy farmakoterapię, czy chirurgię bariatryczną, ale też leczyć mentalnie.
0: No właśnie, tak się zastanawiałam też, jaka jest cena i koszt pisania takiej książki, a może ona właśnie też działała na panią terapeutycznie. Myślę, że też bardzo wspierająco dla osób, które zmagają się właśnie, to nie jest dobra metafora, ale ona tak, właśnie ten język, on jest taki bardzo, przywykliśmy do tego, że się mówi właśnie takimi określeniami, zmaganie się, walka, a ta książka Waga z głowy proponuje taką czułą opiekę nad sobą, wspieranie siebie. Z jednej strony jest tym jakaś stanowczość i konsekwencja, ale właśnie takie podejście oparte na uważności i czułości.
1: Jest mi to bardzo bliskie, dlatego że sama jestem pacjentką, która zredukowała ponad 70 kg, w związku z czym ten proces leczenia, ten proces wychodzenia z tej choroby jakby przeszłam sama na sobie. To raz. Dwa też, że pracuję z wieloma pacjentami, którzy są w trakcie właśnie redukcji masy ciała, więc widzę po nich, jak oni funkcjonują i często mam wrażenie, że te osoby, które nie są wobec siebie czułe, nie są wobec siebie ciepłe, nie są wobec siebie życzliwe, po prostu wolniej im wychodzi redukcja, słabiej sobie radzą, są mniej zaradne, są mniej takie, powiedziałabym, zdeterminowane, żeby kontynuować ten bardzo trudny proces. Natomiast kiedy ludzie są czuli, ciepli wobec siebie, to naprawdę wtedy dzieje się magia, jak to niektórzy mówią, czyli zaczyna ten proces rzeczywiście wychodzić. Ja zawsze mówię, że pierwszym, takim najważniejszym krokiem w kierunku zmiany, w kierunku właśnie zaakceptowania, jakby wejścia na drogę zmiany nawyków, jest zaakceptowanie siebie, jest przyjęcie siebie takim, jakim się jest. Zresztą w drugiej mojej książce, Kobiety, które czują za bardzo, tam też się pojawia ten wątek przyjmowania siebie, zaakceptowania siebie taką, jaką się jest i nauczenia się poszanowania do aktualnego stanu rzeczy, a nie takiej pogoni, ślepej pogoni za zmianą. Bo trochę jest tak, że świat nam proponuje taką nieustanną pogoń za zmianą, że my mamy cały czas być coraz lepsze, coraz fajniejsze, coraz ładniejsze. Natomiast z mojej perspektywy, jakby jako psychoterapeutki i psycholożki, bardzo ważne jest to właśnie, żeby potrafić też przyjąć siebie z szacunkiem w aktualnej wersji, z takim z tyłu głowy przekonaniem, że no, może mi też nie wyjść. No, mogę się na przykład nie udoskonalić, ale i tak będę siebie szanowała. I uważam, że to jest taki dobry początek do tego, żeby paradoksalnie, do tego, żeby właśnie wprowadzać zmiany i żeby udoskonalać siebie.
0: Właśnie to jest też bardzo interesujące, że ten proces redukcji, jak pani pisze w książce, warto, żeby się zaczynał od samoakceptacji i miłości do siebie, nieustannej, niezależnej odwagi. A jak właściwie później słucha się komplementów, kiedy się zredukuje znacząco wagę, bo też to jest pokazane chociażby w pani książce, że dużo jest takiego fatfobicznego myślenia i ludzie, którzy mają dobre intencje, chcą powiedzieć coś miłego, rzeczywiście trochę demaskują taki jej styl myślenia.
1: To prawda. Rzeczywiście często jest tak, że jakby wątek fatfobii jakby jest bardzo ciężki do dźwignięcia przez osoby borykające się z otyłością, a jest olbrzymi. No ja w książce piszę o tym, że osoby o większej masie ciała to jest największa z grup mniejszościowych, czyli to jest jakby spośród różnych grup mniejszościowych grupa zdecydowanie najbardziej liczna, no bo jakby miliony osób na całym świecie cierpią na chorobę otyłościową, ale równocześnie nikt nie zajmuje się destygmatyzacją. Nikt nie zajmuje się za bardzo tym, żeby walczyć w imieniu osób plus size, żeby jednak zmieniać ten język. Oczywiście są te głosy, ale to jest dalej kropla w morzu. Często właśnie się zdarza, że ludzie totalnie jakby nie dają sobie rady i nie potrafią siebie zaakceptować i przyjąć, bo właśnie mają z tyłu głowy to, co powiedziała kiedyś szefowa, mama, chłopak i tak dalej. I nierzadko te narracje są bardzo okrutne i ludzie je pamiętają i później taka narracja wypowiadana 100 razy przez własną mamę czy tatę staje się naszym wewnętrznym głosem, którym my sami siebie tak traktujemy. No i stąd właśnie ten problem z samoakceptacją, no bo ludzie mają zinternalizowaną fatfobię, czyli ją taką bardzo, bardzo przyjętą.
0: Mhm. To jest właśnie też bardzo, myślę, interesujące i wspierające dla kobiet, jak ten proces akceptowania siebie, kochania siebie, realizować właśnie niezależnie od wagi. Czy to jest coś, jak to wypracować? Tak właśnie, czy to powinno być wypracowane, czy odkryte w sobie? Że my siebie kochamy, czy to jest gdzieś tam głęboko ukryte, że nie mieliśmy tego dostępu i warto siebie rozpoznać takim, czy to jest po prostu budowanie cegiełka po cegiełce, jeśli czuję, że tego teraz w moim życiu nie ma?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i prawdę mówiąc, nie wiem, czy za miesiąc, czy za rok, jakbyśmy się spotkały, nie miałabym innej odpowiedzi. Może jest tak, że ona będzie inna za miesiąc, czy za rok, ale na dzisiaj jest taka, że wydaje mi się, że jednak jest to budowanie. Że nie każdy z nas ma gdzieś jakąś przyprószoną jakby umiejętność troszczenia się czułego o siebie. Część z nas to ma, jeżeli mamy wspomnienia dobrych, fajnych osób w swoim życiu, to na podstawie tych wspomnień, na przykład z beztroskiego dzieciństwa, chociażby z beztroskich momentów u babci na wakacjach, możemy wykrzesać, że jednak no jest jakiś taki pierwiastek czułości wobec samej siebie, bo ja pamiętam, jak babcia była do mnie czuła i ja też bym potrafiła być taka dla siebie czuła. Natomiast część osób nie ma takich doświadczeń, że ktoś naprawdę był na nie uważny, tak na serio, że ktoś naprawdę na nie patrzył, że ktoś naprawdę je słyszał, że ktoś naprawdę był uważny na to, co mówią, ktoś naprawdę ich słuchał. Z reguły jest tak, że ludzie mają poczucie, że ktoś tam siedzi i kiwa głową, ale że słucha naprawdę, no to już jest gorzej. Stąd taka popularność mojego zawodu, myślę, psychoterapeutki. Więc myślę, że bardziej chyba skłaniałabym się ku temu, co pani powiedziała, że to jest takie budowanie krok po kroczku, uczenie się takiego takiego konstruktu mocnego, takie budowanie mocnego konstruktu, fundamentu pod inne aktywności życiowe, czyli że ta samoakceptacja jest takim fundamentem, żeby później móc zbudować na przykład fajny związek, żeby móc zbudować fajną relację z własnym dzieckiem, żeby później być fajną szefową i tak dalej. To my potrzebujemy tego właśnie, takiego kręgosłupa, takiego konstruktu i tym konstruktem wydaje mi się, że właśnie jest ta samoakceptacja, właśnie zbudowana z różnych małych kawałków. Buduje się ją poprzez wdzięczność, buduje się ją poprzez słuchanie komplementów innych, bez negowania ich, poprzez docenianie też takich drobiazgów, cieszenie się z różnych małych rzeczy, patrzenie na siebie fragmentarycznie, a nie całościowo, jako jestem, aż właśnie bardziej patrzenie na siebie, przepraszam, całościowo, a nie fragmentarycznie, czyli patrzenie na siebie, że ogólnie jestem fajnym człowiekiem, a nie, że włosy mam za krótkie, nie wiem, rzęsy mam za zbyt jakieś tam i usta za jakieś, tylko patrzenie na siebie całościowo jak na człowieka. I myślę, że można zbudować, natomiast jest to ciężka praca.
0: Ja myślę, że my kobiety w ogóle mamy tendencję do skupiania się na tym, co jest niedoskonałe, co nam nie pasuje i to jest bardzo interesujące, jak człowiek ćwiczy i praktykuje przekierowywanie uwagi na to, co jest jego atutem. Tak jakby to nie działo się samoistnie, tylko trzeba było to włożyć trochę więcej energii. Pewnie oczywiście każdy ma różnie, wiadomo, ale wydaje mi się, że jest taka tendencja jednak, że kobiety wystawiają sobie takie wyśrubowane jakieś... tak wysoko zawieszają poprzeczkę wobec siebie, nie wiadomo dlaczego i po co. Może dlatego, że nieustannie reklamy nam mówią, że jesteśmy niedoskonałe, że szampon na łupież, na włosy przetłuszczające się, krem na zmarszczki. Cały czas słyszymy, że coś musimy w sobie poprawiać.
1: Tak, to prawda. Ja jakby zdecydowanie zgadzam się z tym, że my, zwłaszcza myślę, że kobiety, bo mężczyźni mniej tego mają, ale my kobiety naprawdę jesteśmy poddawane nieustannej ocenie i siebie oceniamy, oceniały nas nasze mamy, nasze babcie. Bardzo często to ocenianie już się zaczyna u bardzo małych dziewczynek, no mówi się o tym tak, że już czterolatki jeszcze nie bardzo mają obraz swojego ciała, a już wiedzą, że powinny być na diecie. No skąd to się bierze? Przecież to się nie bierze z natury, z genów, to się bierze ze środowiska, z tego, czym dziecko nasiąka, jakimi treściami, jakie treści słyszy od mamy, od taty, czy z telewizji. Więc mam wrażenie, że tak, że my kobiety jesteśmy bardzo surowe wobec siebie, czepiamy się siebie na każdym kroku i tak naprawdę nierzadko jakby dążymy do ideału, bo nam się jakby nie tyle dlatego, że my chcemy być jakby lepsze od koleżanek, tylko nie chcemy odstawać od koleżanek, my nie chcemy być najgorsze. Bardzo często motywacją kobiet, żeby na przykład redukować masę ciała, czy żeby świetnie wyglądać, nie jest to, żeby być najładniejszą z całej grupy, tylko żeby przypadkiem nie być tą najgorszą, która zostanie wyrzucona poza nawias. Więc my mamy bardzo niskie poczucie własnej wartości, myślę, jako społeczeństwo, jako Polki, co się dziwacznie zestawia z tym, co się o nas mówi, czyli że jesteśmy rzekomo najpiękniejszym, jednymi z najpiękniejszych kobiet na świecie. Zresztą myślę, że nie rzekomo, że tak trochę jest. Że Polki są bardzo atrakcyjne, ale równocześnie mega w siebie nie wierzymy. Mamy jakieś takie często poczucie, że jakiegoś takiego wstydu, nieśmiałości, jesteśmy bardzo surowe. Prędzej zobaczymy 10 wad i jak ja bym zachęciła tutaj na przykład ciebie albo nasze słuchaczki, wymień swoich 10 wad, spoko, już ci wymieniam, mogę nawet 15, a 10 zalet, no to już będzie problem, tak? Z zaletami często kobiety mają trudności, albo mówią na przykład nie będę wymieniać, bo nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że jestem narcyzką, tak? Więc no to znaczy, że jesteśmy wychowane w tej takiej patologicznej, niezdrowej skromności, która sprawia, że nawet jak chcemy siebie docenić, to dajemy sobie szybko po łapkach, że no nie, takie wolno.
0: Jak z tego wyjść? Jak nie czuć się źle, kiedy ktoś nam mówi komplement i odpowiadamy, tak jest, dziękuję. No, to dokładnie. Brzmi bardzo nieskromnie. Właśnie tak, ja mam takie zawsze wewnętrzne, takie napięcie czuję, jak słyszę komplement, że z jednej strony dobrze, już nie zaprzeczam komplementom, a z drugiej strony, ale co w takim razie powiedzieć?
1: Właśnie.
0: Takie samo dziękuję i kropka sprawia, że się robi nagle taka cisza nastaje.
1: No właśnie, jakby, tak jakbyśmy myślały, że ta osoba, która komplementuje, oczekiwała, że zaprzeczymy, prawda? Że jako w dobrym to nie jest trochę zaprzeczyć. Powiedziała, nie, ważne, mam kręcone, ale chciałabym mieć blond, tak?
0: Może to trochę próżność, bo chcemy pokazać, że jesteśmy też skromne.
1: No tak. Jakby, bo my się boimy... Ja myślę, że my się globalnie boimy braku przynależności. My bardzo chcemy przynależeć i myślę, że komplement często nas zawstydza, nie wiemy jak się zachować, a nie chcemy pokazać, że jesteśmy na przykład dumnymi posiadaczkami, nie wiem, ładnych włosów, ponieważ boimy się, że może inne kobiety nas wtedy wykluczą. Czy w ogóle ludzie nas może wykluczą, jak będziemy na przykład pewne siebie, zbyt pewne siebie. Zresztą od kobiet, ja mam takie wrażenie, jak obserwuję, nie wiem czy ty też, ale ja mam takie poczucie, że od kobiet się wymaga, żeby były skromne i że te dziewczyny, które są takie bardzo nieskromne, często są na świeczniku, jako co się z nią nie tak, o Jezu, ona jest taka zarozumiała, taka pewna siebie, co ona myśli, rzeczywiście taka piękność, czy co. Więc myślę, że kobiety jakby świadome swojej wartości często są atakowane, w mediach są atakowane i my myślimy, o nie, nie chcę tak samo jak ta gwiazda na przykład, że to tak pewnie siebie wyszła w bikini i cały artykuł o niej, jak ona się prezentuje, więc no jest tak, że my jesteśmy wobec siebie takie moim zdaniem bardzo napastliwe też czasami. No i jak z tego, co robić? Ja zawsze mówię, że moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby mieć swoje zdanie na swój temat. To znaczy, żeby posiłkować się tym, co my myślimy. Nie czekać na oklaski, nie czekać, aż inni ludzie nas zaakceptują, nie odwoływać się do kanonów, do tego, jak ja powinnam, czy ja na pewno się dobrze ubrałam, czy na pewno wszystkim się podobam, czy na pewno wszyscy są zadowoleni, jak wypadłam, czy na pewno Państwu się będzie podobać ta rozmowa, tylko to ma mi się podobać, że w sensie w moim systemie czy w moich standardach to ma być na moim poziomie. I jeżeli my się umiemy odwoływać do siebie, a nie do jakiegoś ogółu tysiąca innych osób, to bardzo często jesteśmy wtedy tacy mocniejsi. I wiemy, że okej, no ale mi się podobało, tak? Ale dla mnie, w moim poczuciu to było okej. Natomiast najgorsze, co można zrobić, to się cały czas oglądać na tym, co inni myślą. Cały czas robić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Cały czas wszystko robić, żeby inni się uśmiechali. No to jest po prostu moim zdaniem jakby recepta na wielką porażkę.
0: To jest ciekawe właśnie, jak się ten proces zadział, że cudze zdanie, przeglądanie się w cudzych oczach, wyobrażanie sobie, co ta osoba widzi, patrząc na mnie, co myśli na mój temat, jest ważniejsze od tego, niż co ja myślę i sądzę. Mhm. To jest bardzo interesujące, że tacy ważni sami dla siebie nie jesteśmy wtedy, tylko jesteśmy ważni w oparciu o to, że ten ktoś mnie tak widzi. I myślę sobie, że media społecznościowe to bardzo potęgują, bo my nagle przeżywamy siebie nie indywidualnie, tylko siebie wobec świata, wobec tych wszystkich, którzy gdzieś te posty przewijają, oglądają. Jeżeli jesteśmy z nich zadowoleni, wtedy dopiero zaczynamy czuć, że to tak. Coś robimy, gdzieś byliśmy, coś osiągnęliśmy.
1: Dokładnie. I w ogóle mam takie wrażenie właśnie z tymi mediami społecznościowymi, tak jak powiedziałaś, że to jest trochę tak, że czasami to zdanie jakiegoś hejtera, czy kogoś, czy nawet sąsiadki, która nam napisze, ale masz kwiatki, o Jezu, chyba ci kwiatki padły, czy cokolwiek, ale sukienka, przecież to już się od 5 lat takiej nie nosi, że to zdanie jakiejś osoby, która w sumie dla nas nie ma znaczenia i której nigdy byśmy o zdanie nie zapytały, ale jakiś jeden jej komentarz, czy jeden jej wpis może nam zepsuć cały dzień. Że bardzo często totalnie nieważne, nieznaczące osoby mają dla ludzi bardzo duże znaczenie, jak skrytykują. A przy tym równocześnie, jeżeli ta sama osoba za 2 tygodnie pochwali, to już nie będziemy tego brać. A że w ogóle ktokolwiek pochwali, to już te pochwały aż tak nie rosną. I aż tak na przykład nie jesteśmy zbudowani z czyichś pochwał. Bo więc to miałoby rację bytu, prawda, trzymać się innych, gdybyśmy też komplementy potrafili tak brać i się nimi otaczać, jak taką miłą pianką, jak takim miłym futerkiem, że no tak, tu mi powiedzieli coś miłego i tu mi pochwalili i tu, więc ja taka siedzę i cała się zachwycam. Ale często jest tak, że my komplementy od innych traktujemy, widzi tylko trochę, albo chciała być miła, bo czegoś ode mnie chce, prawda, szukamy jakiegoś drugiego dna. Natomiast jeżeli jest krytyka, no to ją już bierzemy bardzo mocno do siebie.
0: Mm-hmm. No dobrze, no to w takim razie co zrobić, żeby to nasze zdanie było ważniejsze, żeby się wyzwolić z tych innych oczekiwań, w ogóle się je poznać i zobaczyć, co jest dla mnie ważne, co jest interesujące dla mnie, co mi się podoba.
1: Mm-hmm. To jest tak naprawdę proces. Ja myślę, że przede wszystkim nie można być dla siebie niecierpliwym i liczyć na to, że od razu w mig uda nam się z osób, które totalnie w siebie nie wierzą, stać się zwycięzcami, tak? Osobami, które są takie mocne i mają wysokie poczucie własnej wartości, bo to jest proces. Myślę, że warto jest być uważną na swoje potrzeby. Że tak naprawdę pewna siebie osoba to jest osoba, która właśnie potrafi radzić sobie z różnymi nieprzyjemnymi komentarzami. To jest taka osoba, która potrafi realizować siebie względem na to, co inni myślą. I budowanie pewności siebie często zaczyna się od tego, że my uczymy się tego, jakie mamy wartości, to raz, a dwa, uczymy się tego, jakie mamy potrzeby. I często takim pierwszym krokiem, na przykład w moim gabinecie, kiedy pacjentki mówią, chciałabym być pewniejsza siebie, chciałabym być taka jakby śmiała, na przykład jak pani, do mnie mówią, jak pani to robi, że pani idzie do telewizji, że jest pani gdzieś na scenie i się pani nie wstydzi. I ja zawsze wtedy mówię, że moja przygoda z samoakceptacją zaczęła się od tego, że ja zaczęłam być uważna bardzo na swoje potrzeby. I stałam się totalną ekspertką od samej siebie, czyli starałam się realizować swoje potrzeby, starałam się rozumieć, czego ja na dany moment potrzebuję za potrzebami idą często granice, czyli zaczęłam je stawiać, zaczęłam uczyć innych ludzi i samą siebie, gdzie się kończę, a gdzie zaczynam, czyli pokazywać, że okej, to jest dopuszczalne dla mnie, a coś tam już jest dla mnie niedopuszczalne. I taka wiwisekcja, taka umiejętność rzeczywiście jakby rozumienia siebie, poznawania siebie i czytania znaków z ciała i znaków też i odczuć moich pozwoliła mi wejść na taki głęboki kontakt ze sobą. A jak już weszłam w głęboki kontakt ze sobą, no to wiadomo, że też ta praca, samoakceptacja wtedy też jest inna. Ona jest wtedy rzeczywiście moim zdaniem wychodzi i jest głębsza.
0: Ale jesteś też osobą z wysoką wrażliwością, więc tak. Wydaje mi się, że to jest dodatkowo właśnie zachęcające do pracy nad sobą, tak myślę, też patrząc na siebie, bo wtedy dodatkowo więcej analizujemy, więcej czujemy, więcej odbieramy, nieustannie nas też czyjeś emocje wytrącają z równowagi. Tak to obserwuję u siebie, u innych osób wysoko wrażliwych, więc myślę sobie, że też trzeba mieć naprawdę taką, z jednej strony jest się wrażliwym, a z drugiej strony musiałaś mieć silną osobowość, żeby temu wszystkiemu sprostać, też będąc na świeczniku jako osoba, która się pojawia w telewizji, która jest te 70 kilogramów temu, myślę, że też doświadczyłaś tego, jesteśmy trochę hejtującym niestety społeczeństwem, tego, że to nie jest proste.
1: No tak, bo na pewno wrażliwość i wysoka wrażliwość nie pomagają, bo człowiek wysoko wrażliwy te wszystkie bodźce odbiera raz 10 i jest bardzo uwrażliwiony na różne nie tylko przykre słowa, ale też i gesty, spojrzenia, mimikę, więc często świetnie czyta się emocje, będąc osobą wysoko wrażliwą, więc zdarzało mi się widzieć na przykład jakieś spojrzenia albo jakieś takie bardzo jakieś takie miny, które ktoś robił na przykład kiedy przechodziłam, no bo przy wadze 150 kg, no to rzucałam się w oczy. Ja też jestem bardzo wysoka, więc siłą rzeczy zawsze byłam widoczna, zawsze byłam widziana, zawsze się ubierałam kolorowo, więc nigdy nie wtapiałam się w tłum. Co też wynika z mojego temperamentu, że zawsze to lubiłam, ale z drugiej strony też nierzadko zbierałam i zauważałam różne spojrzenia kierowane w moją stronę, które no, nie były zbyt pochlebne, tak? I no już nie mówiąc o słowach, które też nie były zbyt miłe. No a ja znowu jako wysoko wrażliwy człowiek też przeżywałam je później w formie takich ruminacji, czyli takiego mocnego rzeczywiście doświadczania ich na sobie. No ale mimo wszystko jakby nauczyłam się tego, że bez względu na to, co inni ludzie o mnie myślą, to najważniejsze jest to, żebym ja siebie lubiła i akceptowała. Że tak naprawdę zaczęłam się zastanawiać i to mi bardzo wsparło i pomogło, że zaczęłam się zastanawiać w sumie, co mnie obchodzi, że ci inni wszyscy ludzie, że ja im się nie podobam. Ja zawsze starałam się żyć tak, jak mi się podobało. Zresztą ja siebie bardzo lubiłam w tej wadze 150 kg. Ja uważałam, że jestem bardzo ponętna, bardzo atrakcyjna, bardzo sexy. Mówię dlaczego o tym, bo często jest tak, że kobiety mówią, nie, no to jest taka tragedia, jak schudnę, to siebie zaakceptuję. A ja na przykład wyszłam od tego, że najpierw się zaakceptuję, a potem schudnę. I ja siebie naprawdę bardzo lubiłam. I te głosy po prostu innych ludzi, które były takie przykre, traktowałam jako szum. jako jakieś takie mało znaczące dźwięki, które, czy jakieś szmery, które absolutnie nie sprawią, że ja zejdę z drogi komukolwiek, że ja zejdę z kursu, że zamknę się w domu i nie będę realizować swoich marzeń. Po prostu życie zawsze uważam, że jest za krótkie, żeby dać się tak stłamsić. No i nigdy się nie dałam. I w sumie karierę swoją w telewizji zaczęłam jakby ważąc bardzo dużo. I mimo, że telewizja jest raczej takim miejscem jakby dla szczupłych osób i zawsze...
0: Znaczy takim, że jest się bardzo widocznym, prawda? Więc tak. Trzeba być też pewnym siebie.
1: Tak, ale też chodzi mi o to, że z taką reprezentacją szczupłych osób, że jest nadreprezentacja szczupłych osób i bardzo mało osób w większym rozmiarze. A na ulicy jest odwrotnie. Raczej jest więcej osób w dużym rozmiarze i mniej takich super szczupłych, więc telewizja zaburza te proporcje. Ale mimo wszystko jakby sama byłam dowodem jestem na to, że można się odnaleźć nawet w takiej przestrzeni. Tylko właśnie grunt to, żeby mieć takie poczucie, że mam prawo tu być i mój wygląd nie definiuje tego, jakim jestem człowiekiem. Mój wygląd nie definiuje tego, czy jestem dobra, czy zła, czy jestem dobrą ekspertką, czy złą ekspertką. To nie jest w ogóle o moim wyglądzie. I ja zawsze staram się właśnie uczyć tego ludzi, żeby nie definiowali wszystkiego przez to, jak wyglądają, ile wyskakuje na wadze łazienkowej kilogramów i tak dalej.
0: Czyli jak tak mocno stać przy sobie? Po stronie swoich wartości. Jak to robić, kiedy czasami świat jest bardzo niesprzyjający? Mhm. Albo w naszym wyobrażeniu jest niesprzyjający, bo też wydaje mi się, że jesteś takim przykładem, który pokazuje, że kiedy po prostu jestem blisko siebie i realizuję to, co jest dla mnie ważne, to wcale nie jest niesprzyjające, że może to się też dzieje mocno w naszej głowie.
1: Tak, ja myślę, że dokładnie, ja myślę, że w ogóle to się dzieje mocno w naszej głowie. Ale z drugiej strony też mam takie poczucie, że to, co jakby warto jest zrobić, to przede wszystkim w głowie zaprowadzić porządek, czyli jakby nie zastanawiać się, starać się mówić do siebie nie głosem krytyka wewnętrznego, nie głosem na przykład swojej mamy spotęgowanym raz 10, tylko głosem życzliwej przyjaciółki, czy mamy w wersji super ciepła, czy głosem naprawdę jakby kochanej osoby, czy głosem, wyobraźcie sobie, co by o mnie mówił mój pies, gdyby mógł mówić, po prostu głosem czystej życzliwości. Ja zawsze zachęcam ludzi, żeby uczyli się, żeby zaczęli wyłapywać, żeby w ogóle zrobili sobie jakieś ćwiczenie, żeby najpierw wyłapali, jak obraźliwe, obelżywe słowa do samych siebie kierują, a potem niech spróbują zamienić te słowa w pozytywne komunikaty. I bardzo często ludzie, jak robią pierwszą część tego ćwiczenia, to mówią, matko, no nie zdawałam sobie sprawy, czy nie zdawałam sobie sprawy, jak okrutna jestem dla siebie, jak wyzłośliwiam się codziennie, każdego dnia na własny temat. I kiedy nagle zdałam sobie sprawę z tego, że mówię do siebie bardzo opresyjnym głosem, to tupnęłam nogą, powiedziałam, to jest koniec, tak już nie będzie, zaczynam mówić do siebie życzliwym głosem. To nie znaczy, że ten życzliwy głos ma być głosem takim pochlebczym, takim podlizywania się do siebie, albo też takiego zbytniego jakby rozstkliwiania, rozczulania się nad sobą. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to był głos racjonalny, ale nie przepełniony przemocą. Żeby to był głos życzliwy i z szacunkiem, chociaż też potrafiący życzliwie skrytykować. Tak, bo jeżeli ja zrobię coś źle, to ja nie mówię, Kasiunia, i tak jesteś najlepsza, bo to byłoby narcystyczne, tylko mówię, Kasia, zrobiłaś to źle, mamy lekcję na przyszłość, że na przyszłość trzeba robić tak, tak i siak. I w ten sposób mam wrażenie, że budujemy wewnętrznie takie przymierze ze sobą.
0: Mhm. To jest ciekawe zakończenie tej książki Waga z głowy, o tym lęku, które często mają osoby takie właśnie po redukcji, bo choroba otyłościowa często nawraca. Te statystyki, gdyby tak je wziąć linearnie, no

0: było uświadomienie sobie, że pewne rzeczy są już na zawsze. To znaczy, że nie będzie takiego momentu, kiedy ja będę mogła po prostu powiedzieć, okej, spoko, już się tym nie przejmuję, już nie liczę, już wracam do domu, tak, do starego trybu funkcjonowania, gdzie się niczym praktycznie nie przejmowałam i wszystko było super. I wszystko było takie beztroskie. Że tego nie będzie. Nie będzie beztroski, bo chorując na chorobę otyłościową jestem chora cały czas. To, że ja teraz nie mam aktualnie na otyłości, to nie znaczy, że ona do mnie nie będzie chciała wrócić. Co oznacza, że tak naprawdę jestem cały czas narażona na to, że po prostu któregoś pięknego dnia ten tak zwany mityczny efekt jojo po prostu mnie dopadnie. I to jest przykre i to jest bardzo trudne, bo to sprawia, że tak naprawdę pacjent musi cały czas mieć z tyłu głowy uważność. Nie chcę powiedzieć kontrolę, bo to nie chodzi o to, żeby kontrolować wszystko, co się je, ale być uważnym na to, co się je, będzie trzeba już do końca życia. Ja byłam osobą, która nie była kompletnie uważna na to, co jadła. Tak, ja jadłam to, co miałam ochotę. Byłam uważna, żeby było smaczne. To była moja jedna uważność. A teraz muszę być uważna na kalorie, na to, o której godzinie jem, co jem i zdaję sobie sprawę z tego, że tak już będzie zawsze, że ten proces nigdy się nie skończy. I jak sobie to już wysłowiłam na początku, to była swoista żałoba. No bo jak to? Czyli tak naprawdę nie będę mogła sobie po prostu jeść od rana do wieczora lodów, tak jak zawsze lubiłam? No nie. I musiałam się też po dorosłemu spojrzeć prawdzie w oczy, jak co się dzieje z człowiekiem, kiedy je sam cukier, czy same węglowodany, czy same tłuszcze, no i podjąć jakąś decyzję. Ale dzisiaj już wiem, że to jest decyzja bardzo w służbie mojego ciała i bardzo dobra decyzja i nie przeraża mnie to w ogóle. Ja się nie boję, ani jojo się nie boję, ani się nie boję tego, że stracę kontrolę, bo wiem, że gdybym zaczęła tracić, to szybko się po prostu wezmę w garść. To mam na tyle dużo mechanizmów, narzędzi. Może właśnie waga z głowy jest dla wielu moich czytelniczek takim kółem zimnej wody. Czasami pacjentki mówią, że jak mają chwilę gorszą, to biorą wagę z głowy i tam otwierają byle jaką stronę i mówią, a już czytam tą twoją narrację, sobie przypominam ciebie i już przechodzi mi ochota na tego croissanta, czy tam jakiegoś rogala.
1: To jest też bardzo interesujące, że w tej książce tak otwarcie, szczerze piszesz o tym i myślę, że to też jest cenne dla czytelniczek, że one mogą zobaczyć też siebie, bo my bardzo często chcemy pokazywać siebie w jak najlepszym świetle, nieustannie i potem jako kobiety czujemy się samotnie.
0: No tak, i ja nie chciałam jakby pisać takiej książki, która byłaby fałszywa, albo która nie byłaby moja, bo waga z głowy jest jakby, jest bardzo ważną dla mnie książką. Jest to książka, którą naprawdę pisałam z takim sercem, no do niczego w życiu chyba się tak nie przyłożyłam jak do tej książki. Jakby to jest absolutnie, ja myślę, że już nigdy nie napiszę takiej książki jak waga z głowy, w sensie tak, to nie będzie tak z trzewi, tak z serca, tak z całej mnie. Rzeczywiście to jakby proces pisania tej książki wygląda tak, że ja po prostu budziłam się w nocy, brałam kartkę i pisałam, co chcę znaleźć, co musi się znaleźć rano w książce, co muszę rano jeszcze dopisać. Miałam po prostu totalną obsesję pisząc tę książkę. Tam jest całe moje serce. I często pacjenci mówią właśnie, że widać to, że tam jest to moje serce w tej książce, że można to wyczuć. Natomiast ja mam takie poczucie, że rzeczywiście często kobiety mówią, Boże, wreszcie ktoś tak szczerze mówi, a nie tak lukrowanie, albo tak idealnie, albo nie ktoś z perspektywy idealnego świata mówi mi, jak mam jeść, że dziewczyny mówią, że ujmuje je to, że ja piszę o tym, tak, ważyłam prawie 150 kg, tak, ledwo wstawałam do kuchni, tak, jakby mycie się, czy podniesienie się z fotela w samochodzie było dla mnie problemem. Czy wystanie pod prysznicem, tak? Więc kiedy ja to mówię, to wiem, że wiele kobiet ma takie poczucie wspólnoty. I to jest dla mnie ważne, bo wsparcie w tym procesie leczenia jest niezwykle ważne.
1: I to wszystko w dzisiejszej audycji Dobry Wieczór, tu Opole, Katarzyna Kucewicz. Przypomnę, psycholożka gościła w programie. Za uwagę dziękuję i kłania się także Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia, dobrej nocy.

0: Twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze o pełnej czas na Twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i naszego regionu. Arka Gdynia prowadzi na Itaka Arenie z Odrą Opole. W Sejmie może powstać nowy klub poselski. W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: 22 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od opolskiej Itaka Areny.
1: To dzieje się teraz w regionie.
0: Tam za chwilę powinna rozpocząć się druga połowa meczu między Odrą Opole a Spadkowiczem z Ekstraklasy Arką Gdynią. To pierwsze ligowe spotkanie niebiesko-czerwonych w tym sezonie. Odra przystępuje do rozgrywek w mocno przebudowanym składzie. Czy to już teraz przekłada się na grę opolskiej drużyny? To wie Grzegorz Frankowski, który obserwuje te zmagania.
2: Na pewno Odra gra inaczej, ale jeżeli chodzi o wynik, niestety nie mam dobrych informacji. Po pierwszych 45 minutach przegrywamy 0-1. Obie drużyny są już na boisku. Za chwilę rozpocznie się druga część spotkania. Na pierwszy celny strzał kibice musieli czekać aż do 30 minuty. Przed polem karnym gości do piłki doszedł Tomasz Gajda. Jego precyzyjne uderzenie na rzut rożny sparował bramkarz Arki Dawid Arn. Wcześniej optyczną przewagę posiadali przyjezdni. Spadkowic z Ekstraklasy prowadził grę. Częściej utrzymywał się przy piłce, ale nie potrafił stworzyć jakiejkolwiek klarownej sytuacji. Defensywa gospodarzy spisywała się bez zarzutu. Gdy wydawało się, że pierwsza połowa może zakończyć się bezbramkowym remisem, w 35 minucie futbolówka trafiła pod nogi Dominika Kuna, który z bliskiej odległości zdołał pokonać Artura Halucha. No i przegrywamy 0-1, ale to jest tylko połowa tego spotkania. Myślę, że przerwie trener Łukasz Tomczyk dał na tyle dobrych informacji, dobrego przekazu swoim podopiecznym, że ci co najmniej to spotkanie zremisują. Za chwilkę sędzia, tak jest, już pierwszy gwizdek sędziego, no i 46 minuta tego spotkania się rozpoczęła. Jest co odrabiać, miejmy nadzieję, że Opolanie zrobią to skutecznie. Przypomnę, po 45 minutach Odra Opole, Arka Gdynia 0-1.
0: Grzegorz Frankowski, dziękujemy. Na Itaka Arenę wrócimy w wiadomościach za godzinę. Do 15 sierpnia część z 5000 amerykańskich żołnierzy, których przesłanie obiecał Donald Trump, ma już być obecna w naszym kraju, tak przekazał wiceminister obrony narodowej. Cezary Tomczyk dodał, że w ciągu kolejnych kilku tygodni ich liczba będzie się sukcesywnie zwiększać. Docelowo rząd chce, by w Polsce powstała stała baza amerykańskich żołnierzy. Prace nad tym trwają, podkreślił polityk.
3: Jeżeli to nastąpi, to ten proces, pamiętajmy, będzie rozłożony na wiele lat. Budowanie obecności amerykańskiej właśnie tyle potrwa. Dzisiaj to są techniczne, robocze rozmowy między Pentagonem a Ministerstwem Obrony Narodowej.
0: A po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości kolejnym krokiem Mateusza Morawieckiego może być stworzenie własnej partii. Ponad 40 polityków związanych z byłym premierem nie podpisało deklaracji wymaganej przez kierownictwo PiS i straciło członkostwo w partii. O tym, jak taki scenariusz mógłby wpłynąć na układ sił w Sejmie, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Obserwujemy podział w największej partii opozycyjnej. Nie powiem, że nas to martwi. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja jako marszałek Sejmu mogę tylko powiedzieć, że pewnie będą również zmiany dotyczące wielkości, pewnie powstanie nowy klub. Czekamy, jak to będzie wyglądało.
0: Jeszcze kultura. Aga Krysiuk otworzyła w Muzeum Polskiej Piosenki czasową wystawę zatytułowaną Polskie Gwiazdy z Winyli. Artystka tworzy unikatowe obrazy i rzeźby ze starych płyt winylowych. Na opolską wystawę stworzyła 29 obrazów. Wśród nich m.in. portret Stanisława Sojki, Lecha Janerki, Kory czy Maryli Rodowicz.
5: Robią takie wrażenie fotografii, ale moje obrazy trzeba zawsze oglądać właśnie z dużej odległości i z małej, bo przy dużej to mamy eksponowaną dobrze grafikę, a przy bliższej odległości widzimy detale płyty.
0: Ekspozycja będzie dostępna do 1 października.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю, перед мікрофоном Олександра Піаста. До вашої уваги підсумок подій дня українською мовою. Щонайменше 10 людей загинули, ще близько 100 зазнали поранень унаслідок російського балістичного удару по полігону приватного спорткомплексу у Бучанському районі Київщини, де сьогодні проходила виставка озброєння. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Також слідчі перевіряють, чи не було службової недбалості під час час організації заходу, що відбувався на полігоні. За даними Української ради зброярів, серед учасників були представники оборонної промисловості. На місці удару упродовж дня тривали рятувальні роботи та слідчі дії. Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Відповідні документи набудуть чинності з 2 серпня, а їхня дія триватиме до 31 жовтня поточного року, тобто чергові 90 днів. Це рішення Верховна Рада підтримала ще 14 липня. Це вже 20-те продовження воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабної війни. Служба безпеки України повідомила про масштабну нічну атаку далекобійними безпілотниками по військових і паливних об'єктах у Росії та в тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, дрони уразили диспетчерську станцію Субханкулово у Башкортостані, нафтопереробний завод Новоспаський в Ульянівській області та підприємство «Перший завод» у Калузькій. У Криму на аеродромі Бельбек виведено з ладу радіолокаційну станцію «Небо-У». Також на аеродромі Саки уражено резервуар із паливом. У СБУ заявили, що ці удари спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії. Водночас командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді повідомив про знищення за останні 48 годин 19 енерговузлів у Криму та інших частинах тимчасово окупованих територій. Загальна кількість знищених енергооб'єктів ворога з 1 по 24 липня склала 136 енергетичних цілей. І про підтримку українців у Польщі. Від учора у Познані запрацювало консульство України. За словами очільника українського МЗС Андрія Сибіги, рішення про відкриття дипломатичної установи у Познані ухвалили відповідно до наявних потреб. Там, де збільшується кількість українців і де відповідно зростає потреба у консульських послугах. У Познані та воєводстві таких мешкає близько 170 тисяч українців. Донедавна кожному з них, щоб оформити паспорт чи вирішити консульське питання, доводилося їхати через пів країни, зазначив міністр. І це була остання інформація нашого випуску. Програму підготувала Олександра Піаста. Зичу вам змістовного вікенду. Слухайте нас вже з понеділка. На все добре.
1: Погода.
0: To będzie pogodna, choć chłodna noc na Polszczyźnie. Na termometrach zobaczymy od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Jutro w ciągu dnia nie będziemy narzekać na brak słońca, ani też zmarznąć. Nikt nie powinien, bo meteorolodzy z IMGW zapowiadają maksymalne temperatury na poziomie 27 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach.
1: Dobry wieczór.
0: Tak jak w zeszłym tygodniu, audycję nagrywamy wcześniej, w ciągu dnia, bo tak obiecaliśmy naszym słuchaczom. Tydzień temu podziwialiśmy zagony, które uprawiają sami pacjenci, ale też wspomnieliśmy, żegnając się ze słuchaczami, że właśnie tego dnia będzie u Was pacjentka, która ponad 20 lat temu zakończyła z powodzeniem terapię. No i skoro nam się to udało zapowiedzieć, to nam się też uda chyba zrealizować.
1: Myślę, że tak. Ja chciałbym przedstawić Agatę. Agata jest naszą neofitką i taką zaprzyjaźnioną duszą, która tutaj przyjeżdża jak tylko może i każdy prawie wolny czas spędza tu w ośrodku, w Graczach. Często mówi o tym, że ma takie poczucie, że tu się odrodziła. No też wychodziła z bardzo trudnych opresji wtedy. Pamiętam zresztą, choć ta moja pamięć już jest taka wadliwa. Ale ja mam taki pomysł, żeby Agata trochę poopowiadała. Agata, ty o tym nie wiesz, że ja mam taki pomysł, dlatego mówię to przy tobie.
0: Dobry wieczór, pani Agato. W ogóle zacznę od przywitania.
2: Dobry wieczór wszystkim.
1: Żeby Agata trochę poopowiadała o swoim jakby tym czasie takiego leczenia, ale też żeby trochę oprowadziła cię może po ośrodku i pokazała takie miejsca, które z jej perspektywy są jakoś, nie wiem, ważne, bo
0: z tego co wiem, to chwaliła się pani swoim dębem. To takie pamiątkowe drzewo.
2: Tak, jest to drzewo, które posadziłam w 2005 roku. No i jest do tej pory. Chłopcy o niego dbają. Paręnaście lat temu zrobili mi tabliczkę na tym drzewie, gdzie jest podpisane dąb Agaty, no i pilnują tego.
0: Pani Agato, a które to jest drzewko? Bo tutaj jest mnóstwo drzew. Zresztą ten park, który osobiście stworzyli pacjenci, jest bardzo zadbany. Są ławeczki własnej roboty. Jest piękna altana, gdzie można sobie zrobić ognisko. Wszędzie jest żwirek czyściutko. A te odgłosy w tle, to zdaje się, że pacjenci wymieniają podłogę w jednym z pokoi.
1: To jest, rozumiesz, plan monarowca, czyli jeden pacjent miał taki plan, ma taki plan, żeby remontować jedno pomieszczenie, no i tam się okazało, że trzeba, że tak powiem, skrobać starą farbę, gipsować, szlifować, malować, no i jednocześnie wymienić też drewno na podłodze, bo ono się już do niczego nie nadawało, a dzisiaj montuje listwy takie przypodłogowe. Pacjent ewidentnie, że tak powiem, się nie postarał za bardzo, bo ten remont już trwa tak długo, że myślę, że jak potrwa jeszcze tydzień albo dwa, to już całkiem wyłysieje.
0: A ile on ma do zakończenia terapii? Chodzi o, żeby jednak zdążył na ten finał.
1: No, zdążyć to na pewno zdąży, bo my go nie wypuścimy dopóki, że tak powiem.
0: Zobowiązania nie skończy.
1: Oczywiście, że tak, no zobowiązał się do tego, taki sobie plan stworzył, tak sobie wymyślił. Bo to jest trochę taka idea, żeby każdy pacjent, który kończy leczenie, zostawił jakiś taki ślad po sobie, tak, że tutaj był. Bo bardzo często bywa tak, że później przyjeżdżając na przykład na rocznicę, oni pokazują tym swoim bliskim, to moje, nie wiem, to robiłem.
0: Dokonania, takie trwałe.
1: Tu właśnie, to moje drzewo, tak i tak dalej, i tak dalej.
0: To idziemy do tego drzewa pani Agaty przez boisko sportowe, ładnie wykoszone, zadbane, normalnie pełnowymiarowe, a tydzień temu spacerowaliśmy z kolei na uprawach i te uprawy zajmują dwa takie boiska do piłki nożnej, w tym jeszcze folie. Pani Agato, wtedy jak pani była w tych pionierskich czasach, trzeba podkreślić, że to jeszcze był okres, kiedy tutaj były i panie, i panowie. To chyba już jeszcze ostatnie
2: dzieci,
0: lata.
2: Jeszcze dzieci były.
0: Razem z rodzinami.
2: Ta, razem z matkami były też dzieci. A nawet już później zdarzyło się, że był też ojciec sam z synem, ale już wtedy nawet nie było kobiet ani dzieci, tylko miał zgodę i był tutaj ojciec z synem.
0: To wie pani, jak teraz wielu ludzi aż tam w domach chyba usiadło z wrażenia. Dzieci wśród narkomanów. No zgroza, wie pani. Pytanie, czy to była zgroza, czy coś właśnie pozytywnego, że dzieci wreszcie mogły w jakimś spokoju wychowywać się, a nie w piekle, które wiele z nich przeżyło w domach swoich.
2: Na pewno to było tak.
3: Przy rodzinnym stole.
0: Dobry wieczór, przy rodzinnym stole Krzysztof Dobrowolski i gość z Kluczborka. Nie po raz pierwszy, bo mamy okazję podsumować bardzo ciekawe wydarzenie, powiedziałbym nawet wyczyn, który miał miejsce niedawno, ale teraz emocje ochłonęły, czas na spokojnie policzyć pieniądze. Tak, zapraszam na liczenie pieniędzy w celu bardzo, bardzo dobroczynnym. A w naszym studiu pani Renata Sarnicka z Kluczborka. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu.
0: Gdy była pani tu ostatni raz, to mówiliśmy wraz z panią Małgorzatą z Kluczborka, Kluczborka o bardzo szlachetnym przedsięwzięciu. Dla mnie morderczym. Dlatego, że grupa osób, które nigdy za bardzo dużo nie jeździło na rowerze, postanowiło przejechać z Kluczborka przez okolice Łodzi do Giedrzwałdu. To jest na Mazurach. Tam hej, hej, wysoko. Wszystko po to, żeby wspomóc zbiórkę pieniędzy na rzecz siostry pani Małgorzaty, pani Iwony, która czeka na operację tak na miarę życia w Nowym Jorku. 5 milionów złotych. 4 miliony już macie. Z czego bardzo ciekawe, tuż przed wyruszeniem na ten podbój świata na rowerach udało się uzbierać prawie 1 milion. To tak niesamowicie skokowo wszystko się rozwija. Ale myślę, że najciekawsze to taki dzisiaj, niech to będzie raport poszerzony, pogłębiony, jak w ogóle wam to poszło, a raczej pojechało. Bo ja sobie za bardzo nie wyobrażam, żeby teraz wsiąść na rower i jechać z Opola do Kluczborka. To już byłby wyczyn. A wy, no wprawdzie osoby młode, w pełni sił, natomiast moim zdaniem jest to ogromny wyczyn. No nie wiem, to proszę opowiedzieć, jak to było, jak już postanowiliście ruszyć i wszystko się zaczęło.
4: Dobrze, więc spotkaliśmy się pod kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku, gdzie Gosia udzieliła wywiadu TVP3 Opole i później przyjechała taka ekipa, byli tam ze mną, Mateusz oraz Kasia oraz nasz kierowca Grzesiu. No i zastanawialiśmy się, gdzie jest reszta, ponieważ reszta przyjechała z Głuchołaz do Rafała i spali u niego przez noc w Kluczborku, w jego domu. No i nagle patrzymy, wjeżdża cała ekipa rowerzystów, aż mnie przeszły dreszcze, bo wyglądali bardzo profesjonalnie. No i oczywiście telewizja nagrała takie krótkie wywiady z rowerzystami z Głuchołaz głównie. No i po prostu wyruszyliśmy. Telewizja wyruszyła za nami dronem, nagrywała nas, również przemieszczali kamery, jechali troszeczkę przed nami czasami, stawiali kamerę na drodze.
0: I kto pierwszy trafi w kamerę.
4: Tak, i rowerzyści po prostu byli widoczni, jak przejeżdżają, więc to było cudowne, że odprowadzili nas tak trochę kilometrażowo. I później pamiętam, że trochę tam ta grupa odbiła, ta z Głuchołaz. Wiadomo, bo oni bardziej doświadczeni byli. Oni jeżdżą takie długie kilometry nad morze z powrotem i wzdłuż granic, więc oni mają doświadczenie. No i tak się spodziewałyśmy z tą ekipą kluczborską, Gosia, ja oraz te dwie osoby, że to tak będzie wyglądać, może tak wyglądać. No ale jakby każdy miał jechać w swoim tempie i tyle. I po prostu w Byczynie poczekali na nas ci z Głuchołaz i z Kluczborka, dwie osoby, Rafał z żoną. No i po prostu z Byczyny jakoś tak się wydarzyło, że ja wyprułam z tą ekipą głuchołazową. Oni mieli dosyć silne tempo, więc ja taka zdeterminowana jechałam z nimi po prostu i gdzieś mi ta Gosia i Mateusz oraz Kasia gdzieś mi zaginęli.
0: Zgubić się na rowerze na drodze. Ciekawa sprawa.
4: I było ciekawie, ponieważ tak, miałam 2 bidony wody, tylko telefon z wyznaczoną trasą. I tak, jadę, ta grupa z Głuchołaz się ode mnie w końcu odłączyła, bo oni jednak jechali szybciej ode mnie, więc zostałam sama. No i tak myślę, co tu robić, czekać na tę ekipę za mną, czy no przyspieszyć, nie przyspieszę. Mówię tak, bateria w telefonie mi się kończy, powerbanka nie wzięłam z vana, który za nami jechał, z kierowcą Grzesiem. No i co, i woda mi się kończyła. I mówię, jak mi wysiądzie telefon, to nie będę wiedziała, dokąd mam jechać, bo trasa...
0: To tylko stanąć na poboczu i czekać, aż
4: ci... Tak, dojedzie ekipa za mną.
0: Dojadą, tak.
4: Tak, ale mówię, dobra, to zatrzymuję się i okazało się, że przejechałam 80 kilometrów sama. Więc zatrzymałam się, zadzwoniłam do Grzesia i mówię, Grzesiu, słuchaj, ja tutaj jadę sama, ekipa wypruła do przodu, ty jedziesz z 3 osobami, więc wiesz co, dołącz do mnie, zobacz, gdzie ja jestem, zlokalizuj mnie. Na WhatsAppie wysyłaliśmy sobie lokalizację. No i po jakimś czasie on mnie znalazł. No i tam dał mi jedzenie, które mieliśmy z Fit Cateringu, więc sobie zrobiłam przerwę. No i się okazało, że tak godzinę czekałam na tą ekipę, która była za mną, bo oni byli za mną 25 kilometrów.
0: Akurat w takim spokojnym, wolnym tempie, 25 na godzinę, tak się jedzie. No tak sobie pomyślałam.
4: Tak, to takie było moje pierwsze doświadczenie, ale mówię, jest super. Bardzo mi się podoba, jadę sobie, nie jest źle, nie mam żadnego zmęczenia. No i później po prostu Grzesiu dojechał, dał mi powerbanka, dolałam sobie wodę, poczekałam na naszą ekipę, która jechała za mną. No i później po prostu ekipa dojechała. Aha, i Radio Pole do nas zadzwoniło wtedy.
0: No tak, na się żywo. Umówiliśmy, że będziemy was jakoś wspierać i przekazywać relacje.
4: To był taki postój i przy okazji odpoczynek, no i właśnie na żywo weszłyśmy do tego Radia Opole. Ja nagrywałam z tego relację taką live na Facebooka, więc jak Gosia rozmawiała z panią z Radia Opole na żywo, to ja jeszcze robiłam relację na żywo na Facebooka.
0: No, zawodowe podejście.
4: Więc ludzie oglądali to, jak Gosia rozmawiała. Więc no super było. No i później już kontynuowaliśmy, prawda, aż do Uniejowa.
0: A jakie to były etapy, jak duże? Bo ciekawi mnie, czy udało się pani utrzymać te zaplanowane dystanse, czy jednak trzeba było wprowadzić korekty? Bo ja przypomnę, że przed wyjazdem pani opowiadała o tym, że już są zaplanowane noclegi. Mhm. To są jakieś takich dość prostych warunkach, jakaś tam remiza strażacka, jakaś czy tam jakieś przykościelne tego typu obiekty. Tak więc to nie były jakieś pięciogwiazdkowe hotele.
4: Zmieniliśmy troszkę.
0: Trzeba było zmienić, tak?
4: Tak, gdyż ekipa głuchołazowa się troszkę niepokoiła, że te noclegi tak długo nie są rezerwowane w tych takich miejscach, które miały być takie trochę bezpłatne noclegi, żebyśmy jakby charytatywnie działali bardziej.
0: Ale potem o to chodziło, żeby też nie wydawać pieniędzy, tak. Albo żeby ograniczyć wydawanie pieniędzy związane z tym.
4: Zamysł Gosi. No ale że to dłuższego czasu wymagało, bo wiadomo, związane jest to z procedurami, które występowały w tych remizach, w szkołach, czy tam przy kościele. No i tam ta ekipa troszkę się denerwowała, że to tak długo trwa i stwierdzili, że zmieniamy trasę na dłuższe.
0: Także na dłuższe odcinki.
4: Tak, na dłuższe.
0: Czyli mniej etapów, ale dłuższe.
4: Tak, zamiast 120 na przykład dziennie, okazało się, że jest 150 dziennie.
0: To ja tak oczy teraz wychodzą mi z orbit, to się tak nazywa. No, my jako, 120.
4: Tak, my jako niedoświadczone właśnie trochę nas to zagięło, jak usłyszałyśmy o tym, no ale mówimy, no trudno. Oni są ekspertami, oni są doświadczeni w tej jeździe, więc pewnie nam jakoś pomogą i damy radę. No i tak było. I ten nocleg został zarezerwowany przez Rafała, te dwa pierwsze w hotelach. No ten trzeci ja zarezerwowałam w Domu Pielgrzyma. Więc on był jakby stały, ten trzeci noc.
0: To pierwszy etap, ile liczył kilometrów ten z Krzyżborka?
4: 150 do Ostro... tak.
0: Czyli to pierwszy dzień to było 150 kilometrów.
4: Było bardzo wyczerpujące.
0: Chciałem zapytać o zakwasy, bo po takim pierwszym etapie od razu daliście sobie w kość nieźle.
4: Podobno to nie są nawet zakwasy, tylko jakieś mikro uszkodzenia tkanek, które bardzo doskwierają. Mi to zaczęło właśnie doskwierać po tej przerwie, wtedy kiedy czekałam na tą ekipę moją. I właśnie odczułam taki straszny ból w łydkach, właśnie przez to, że tą przerwę zrobiłam. Że właśnie uratowały mnie suplementy z tej firmy, która nam po prostu dała świetne suplementy. No i pamiętam, że szukałam szybko czegoś, co ma magnez w składzie. No i znalazłam elektrolity takie w takim szocie. No i szybko to wypiłam i rzeczywiście mi to tak szybko pomogło, że byłam w szoku, że to tak zadziałało. No ale później okazało się, że ja miałam za nisko siodełko i wymuszałam taką dziwną pozycję kolan i nóg, że to głównie spowodowało to, że mnie tak nogi bolały.
0: No bo inaczej stawy pracują, to jest takie dość mocne przeciążenie, ale już po tym skorygowaniu siodełka lepiej było?
4: No ja dalej go nie skorykowałam, jechałam na takim. Później się już po fakcie dowiedziałam, że są też takie miejsca, gdzie dostosowuje się te siodełka i cały rower pod daną osobę i że taki fachowiec na przykład, nie wiem, kasuje 1000 zł, żeby kogoś dostosować do swojego roweru. Znaczy mi pomagał Marcin Detyna z Dendy Bikes, on mi to dostosowywał. Później jeszcze kolega Tomek Zajder z Kluczborka, który też jeździ bardzo dużo kilometrów, ma świetne rowery, więc oni jakby oboje mi to ustawili, ale to i tak było jakby za nisko do mojego wzrostu, gdyż ja mam 1,71 m, no i ten rower miałam pożyczony od Marcina Detyny, taki składany przez niego, góral, ale z szosowymi kołami, no i jednak to było troszeczkę jednak za nisko dla mnie, okazało
0: się. I to dopiero w czasie jazdy chyba wyszło, prawda? Taka może dygresja, ale to bardzo ciekawe, że jeżeli ktoś się wybiera na tego typu jazdy, to warto kilkakrotnie chyba przyjechać do takiej osoby, bo za każdym razem coś innego się wychwyci. To tak. Nie da się tak za pierwszym razem, chyba że, nie wiem, ktoś ma bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia z jakimiś laserami. Tak sobie myślę, no skoro w aucie można ustawić geometrię właśnie dzięki technologii laserowej, no to i tutaj chyba też można, jakieś programy są opracowane, że siada pani na ten rower i taki specjalista po jakimś tam czasie prób i błędów.
4: Jest taka metoda, ja znalazłam też na YouTube, taki instruktor pokazywał właśnie, że staje się plecami do ściany prosto i po prostu między nogi wkłada się do momentu, gdzie nogi się kończą u człowieka w górę, książkę. I po prostu robi się tam znak na ścianie, gdzie ta książka się znajduje. No i później się mierzy tą odległość od tej książki, od szczytu tej książki aż do ziemi. No i później to jest ta odległość, która ma być od siodełka do pedała na równej nodze. Więc chłopaki to potwierdzili, metoda, że jest taka metoda, tak. Jak ja to oglądałam, to właśnie później oni powiedzieli, to jest właśnie jedna z tych metod.
0: Takich najprostszych.
4: Tak, tak. Po fakcie mojej siostry, mąż, mój szwagier pokazał mi właśnie jeszcze troszkę inną metodę. Właśnie powiedział, że muszę usiąść na siodełku z wyprostowaną nogą i jakby, no ta noga musi być tak leciutko ugięta, ale raczej prosta. Od siodła jakby do pedała.
0: Czyli pani trochę zdobyła doświadczenie takiego praktycznego.
4: Tak, może w przyszłości.
0: Prawie rozpoznanie było bojem na własnym organizmie.
4: Może mi to dopomóc
0: na
4: takim kilometrażu.
0: Pani Renato, no to tak, pierwszy etap 150 kilometrów. To tam w okolice Łodzi, tak?
4: Uniejów. I w Uniejowie powitał nas pan z takiej strony internetowej uniejów.net, gdyż ja poinformowałam parę osób w tych miastach, w których mieliśmy te przystanki, że po prostu się zbliżamy, żeby ktoś nas może powitał, może ktoś z urzędu, może ktoś z miasta. I okazało się, że właśnie pan przyjechał, był, pamiętam, w Turku. I cały czas mówił, piszcie do mnie, jak już będziecie tam parę kilometrów przed Uniejowem, to ja dojadę z tego Turku, żeby was powitać. No i świetnie, bo spotkaliśmy się pod termami Uniejów. Nasi rowerzyści, którzy dojechali tam wcześniej, już poszli do hotelu, przebrali się w nasze koszulki Gierzwałdowe, Kluczbork Gierzwałd ze sponsorami na plecach. No i my dojechaliśmy i co? I też udało mi się załatwić termy Uniejów na 3 godziny dla wszystkich rowerzystów darmowo, żeby po prostu rozmasować sobie mięśnie w jacuzzi, w tych biczach wodnych, więc to nam mega pomogło. Więc po spotkaniu z tym panem, pan zrobił taki reportaż, zdjęcia, właśnie udaliśmy się do tych term Uniejów, no i tam było cudownie. Tam był nawet bar, gdzie można było stać w wodzie po szyję i sobie po prostu socjalizować się. No super. Także to bardzo wszystkim się podobało, rowerzystom. Nikt nie narzekał na ten pobyt w termach. Byli bardzo wdzięczni, widziałam, za to, że
0: mogli
4: się zrelaksować. No to 150
0: kilometrów, pierwszy etap zakończony takim relaksującym pobytem w tych termach. No i trzeba się obudzić na drugi dzień po tym pierwszym zabójczym, moim zdaniem, etapie. Zabójczym, który jednak państwo przeżyli i bardzo dobrze. I jak wyglądał ten właśnie drugi dzień, o której trzeba było wstać? I jak wyglądał ten rozruch po poprzednim takim wyczynie?
4: No znowu ta ekipa nas wyprzedziła, ta głucha łaska.
0: Czyli pojechali przodem.
4: Tak, oni znowu byli pierwsi.
0: A o której wstaliście, bo mnie to intryguje, na której pani była w stanie się jakoś z tego łóżka żwawo, jak sarenka, czy
4: raczej
0: zwlec?
4: Tak.
0: Nie było tak źle?
4: Nie, tylko wiadomo, no wstałam, odczułam te nogi i jak wsiadłam na rower, to się zastanawiałam, jadę czy siadam w wanie. Ale mówię, nie, ja jestem zdeterminowana, twarda sztuka, więc siadłam na ten rower. No i każdy ruch pedała sprawiał mi wielki ból.
0: Tak na początku?
4: Tak. I jak przejechałam te 100 kilometrów, to po prostu byłam tak z siebie dumna, że ja na takim bólu po prostu jadę.
0: Ale cały czas tak bolało?
4: No tak.
0: To średnio pocieszające.
4: No, ale udało się.
0: Twardziel z pani.
4: No, sportowiec.
0: Aha, no rozumiem, że to trening mózgu też jest bardzo ważny.
4: I człowiek po prostu mówi, taka była deklaracja, no to tak robimy, no nie ma wyjścia. I nagrywałyśmy z Gosią właśnie takie relacje z telefonu, bo nie udało nam się Starlinka podłączyć. Miałyśmy satelitę Starlinka z firmy Venon.
0: No, z jakiejś tam firmy, no.
4: Tak,
0: nie słyszałem.
4: Z Wrocławia. I ogólnie coś tam było z prądem nie tak w naszym wanie, więc no nie podłączyłyśmy tego. Ale każda z nas miała właśnie telefon, takie trzymadełko przy kierownicy i każda z nas na swoim profilu na Facebooku nadawała na żywo. Więc ludzie sobie mogli się połączyć i oglądać, prawda? Kto chciał oglądał Gosię, kto chciał oglądał mnie i razem też spotykałyśmy się i robiłyśmy razem takie relacje. Gosia jeszcze nadawała z takiej strony z licytacjami, bo ma taką stronę też na Facebooku z licytacjami dla Iwonki i tam stamtąd też po prostu ściągnęła tą publikę, żeby ludzie zobaczyli, jak jedziemy.
0: To ja wrócę do tej trasy. Pierwszy etap to właśnie w tym Uniejowie, jeśli dobrze nazwę zapamiętałem, to jest 150 kilometrów. Drugi z Uniejowa.
4: Skępę.
0: I to jest 100 kilometrów, tak? Ten drugi?
4: 122.
0: 120. To już prawie 130 połowa.
4: Chyba nawet
0: prawie
4: wyszło.
0: Połowa trasy, prawda?
4: No tak, 400 coś, 30, 440.
0: No to minęliście pół metra w tym momencie. No i teraz trzeci dzień?
4: Trzeci dzień był bardzo deszczowy. Trochę się tam pozamienialiśmy kierowcami, samochodami, rowerzystami, bo jednak część ekipy była bardzo zmęczona, więc no wymienialiśmy się tak, prawda? Ale daliśmy radę i dojechaliśmy ten trzeci dzień również do Gierszfałdu.
0: W trzeci dzień?
4: No tak, bo to w trzy dni było. No, pamiętam, jak dotarliśmy pod ten kościół, to sanktuarium w Gierszfałdzie, to tak jakby cud się wydarzył, prawda? Dla nas wszystkich.
0: Tam mieliście zarezerwowane noclegi?
4: W domu pielgrzyma i właśnie fajne było to, że w każdym pokoju było, nie wiem, może z 5-7 obrazów Matki Boskiej na ścianach. I tak patrzyła na nas i mówiła,
0: z każdej strony.
4: Zrobiliście to. Tak. Gosia jest bardzo wierzącą osobą, więc Gosia zamówiła mszę, znaczy zamówiła, poszła na mszę rano, ponieważ to był jej cel, takiej pielgrzymki jej własnej. I też zamówiła takie intencje dla wszystkich osób, które były zaangażowane w tą całą wyprawę. Tam jest też intencja dla Radia Opole, między innymi.
0: Chciałem powiedzieć, Bóg zapłać, ale no nie jestem rzecznikiem twórcy, ale bardzo dziękujemy.
4: Tak, udostępniłyśmy to na Facebooku, więc można sobie zobaczyć. Rowerem na Gierszfałd po zdrowie dla Iwonki. Osobna intencja była też dla posła Litewki, ponieważ on bardzo chciał pomóc Iwonce i była na jego liście osób, którym chciał pomóc i niestety nie zdążył, więc ta intencja była osobno dla niego. I to jest taka, ja nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale taka dożywotnia, że każda msza odprawiana w Gierszfałdzie będzie w intencji na przykład Radia Opole.
0: Też nie wiem jak się nazywa, ale jestem pod wrażeniem.
4: Tak, super. Więc macie to załatwione, na każdej mszy będą się za was modlić.
0: A co my mamy za to zrobić ewentualnie?
4: Nie wiem, cieszyć się.
0: No to ja już się cieszę, okazuje to
4: ogłaszać,
0: naprawdę.
4: Że zbiórka jeszcze wymaga 762 tysiące.
0: No właśnie, powolutku chciałem zapytać też o efekty tego. Czy były takie momenty na trasie, że zatrzymywaliście się i ktoś was wypytywał, że jedzie taka ekipa, a jak już się dowiedzieli, że z Kluczborka, no to już w ogóle robili oczy.
4: Tak, myśmy ogłaszały wręcz, ogłaszali. Kiedykolwiek się zatrzymywaliśmy, to pamiętam Włocławek bardzo dobrze. Włocławek, tam jest ten most, z którego się dowiedziałam, wrzucono księdza Popiełuszkę i przez ten most, pamiętam, jechaliśmy. I tam dużo ludzi właśnie we Włocławku, bo mi się wydaje, że myśmy pomylili trochę trasę i mieliśmy jechać inną trasą, taką bardziej rowerową, a przejechaliśmy całe miasto Włocławek. No i tam pełno ludzi po prostu na pasach gdzieś, no i tam krzyczeliśmy wręcz, jedziemy na Gierszfałd, trzymajcie za nas kciuki, już tyle i tyle nam zostało. I ludzie byli bardzo zainteresowani i mówili, że będą wchodzić na naszą stronę i wpłacać. Także fajny był ten czas we Włocławku.
0: Niezręcznie mi pytać o efekty waszej obecności w Radiu Opole, no ale też pewnie parę osób słuchało tego, bo i audycja przecież tak, była poświęcona, ta właśnie piątkowa przy rodzinnym stole, a także i chyba część ludzi właśnie dzięki mediom społecznościowym, bo muszę przyznać, że pani jest bardzo sprawną osobą, jeżeli chodzi o ten marketing medialny.
4: Patronaci.
0: To nie, no to jest zawodowo wszystko przygotowane. Jeszcze zapytam o tych właśnie patronów, sponsorów, różnych ludzi, którzy was wspomogli, no bez wymieniania nazw, bo takie są zasady ogólnie, chociaż bardzo chętnie przecież byśmy podziękowali imiennie, no ale trudno. Natomiast chodzi mi o te efekty obecności w mediach. Czy to rzeczywiście tak działa? Tutaj tak może już na chłodno, pragmatycznie pomagają takie występy w radiu, gdzieś w mediach społecznościowych.
4: Bardzo.
0: Podnosi to od razu ilość płac?
4: Bardzo, bardzo. Ludzie sobie udostępniają. Samo udostępnienie, nie wiem, na profilu na przykład moi znajomi udostępniając swoim znajomym i tak dalej, to działa jak takie drzewko, prawda? To, no i tak właśnie jak mówiłyśmy na tej stronie facebookowej naszej, że będziemy tu, będziemy w Radio Opole, będziemy tu i tam, to ludzie rzeczywiście śledzili to.
0: A słuchała pani audycji ze sobą, bo to było nagrane w ciągu dnia, przyjechałyście specjalnie z Kluczborka z panią Małgorzatą.
4: Tak, tak.
0: W porządku?
4: No, mówiłyśmy prawdę.
0: Nie no, bardzo w porządku. Pani Małgorzata, muszę przyznać, rzeczywiście bardzo emocjonalnie to wszystko przedstawiła. Nie dziwię się. Proszę jeszcze powiedzieć, tak celem przypomnienia, jakieś szczegóły dotyczące stanu zdrowia, ewentualnie tych dysfunkcji, które dotknęły panią Iwonę, osobę, dla której to wszystko było zorganizowane. Proszę przypomnieć.
4: Iwonka zmaga się z kifoskoliozą i ma kręgosłup skrzywiony jeszcze, wydaje mi się, że o 160 stopni i po prostu wszystkie narządy, które ma wewnętrzne, są uciśnięte przez to skrzywienie ogromne i też nie potrafi samodzielnie oddychać, więc jest podłączona do tych wspomagających oddychanie sprzętów, respiratorów i tym podobnych. I to jest bardzo uciążliwe dla niej, nawet sama nie potrafi iść do toalety. Gosia musi nosić za nią sprzęt, który trochę waży, bo ona sama nie jest w stanie po prostu sobie tego przenieść.
0: Czyli nie może oddychać bez tych urządzeń podających tlen.
4: Tak. I miała parę takich sytuacji, że zabrakło jej powietrza i ona w takich momentach, ona ma taki blog, moja wyprawa na K2 na Facebooku, więc tam można sobie poczytać jej doświadczenia w sytuacjach, kiedy ona czuła to zagrożenie życia i zdrowia, kiedy przestało jej coś tam działać, prawda? Więc ona wpadała w takie paniki, wiadomo, bo ona myśli w tym momencie, że to koniec, tak? No i to jest bardzo smutne, że cały czas jest wspomagana takimi sprzętami i nie może tak funkcjonować jak my.
0: Z tego, co dobrze pamiętam, to były jakieś próby działania operacyjnego w Polsce, ale to nie przyniosło dobrych rezultatów.
4: Znaczy, z tego, co ja wiem, to wiem, że jak była nastolatką, to były takie metody, że gipsowano wtedy takiego człowieka, który miał mocne skrzywienie kręgosłupa i gipsowano od szyi chyba do pasa. I wiem, że też były takie wyciągi, że jakieś takie ciężarki do głowy przymocowywano, jakby rozciągano trochę ten kręgosłup i go stabilizowano i unieruchomiano. No i później wiadomo, że jak ściągnięto to wszystko, no to ten kręgosłup jakby, nie wiem na ile te metody pomagały, ale częściowo też nie pomagały. Więc no człowiek się mierzył z tym, że ten kręgosłup jakby siadał, że tak brzydko powiem. Bo z powrotem jakby było już bez tych wspomagaczy, prawda? No i to mogło doprowadzić jeszcze do większych powikłań niż to było zamierzone, żeby pomóc, a to jakby zrobiło odwrotny skutek. Tych metod się chyba już teraz nie stosuje, nie jestem w temacie aż tak.
0: Jasne, no nie będziemy tego drążyć, tym bardziej, że nie jesteśmy fachowcami, ani nie ma w naszym gronie kogoś, kto by to wyjaśnił, ale ja zapytam o ten już ostatni etap, czyli tę największą szansę życiową dla pani Iwony z Kluczborka. Chodzi o operację w Nowym Jorku. 5 milionów.
4: Wydaje mi się, że 5,5 jest nawet.
0: Złotych.
4: Gosia żartowała, że jak już dozbieramy te pieniążki, to ja muszę z nimi pojechać, ponieważ znam język angielski i mówi, Torenia, musisz być naszym tłumaczem, no bo jak nie ty, to kto?
0: Jeszcze relacje pokazywać. No to jest kwota niewyobrażalna dla przeciętnego człowieka, również w kontekście takim medycznym. Ja tak nieraz rozmawiałem ze znajomymi właśnie o tym przypadku, z takim zamysłem, że może ktoś coś wspomóc, wymyślić i tak dalej. No więc każdy tak na za moment, bo rozmawiamy i nagle ludzie pytają, słuchaj, ale co może w szpitalu jakiś zabieg kosztować 5 milionów złotych? No bo to jest niewyobrażalna
4: no
0: kwota.
4: No tak, bo jak przeliczymy dolary, prawda, tak, na polskie, no to tam jest
0: 1 milion z czymś.
4: Coś, nie? Więc, tak. No właśnie.
0: Ale mimo to jest jednak zawrotna kwota. No i
4: tylko szpitale tego typu właśnie w Stanach się podejmują takich działań, bo zrobili pewnie jakieś takie operacje już i wiedzą, że to spełniło.
0: No na pewno są bardzo skomplikowane, to można założyć, i pewnie wieloetapowe. Bo to nie da się tak człowieka rozebrać na części i złożyć, prawda? I za 3 dni do domu. Więc to może jest po części odpowiedzią na to, co tyle kosztuje, bo pewnie po tym pierwszym zabiegu będzie jeszcze cała seria różnego typu działań. Czy pani się orientuje, jak długo w ogóle jest zaplanowany ten pobyt w Nowym Jorku?
4: Nie wiem jeszcze tego. Ponieważ tam były jakieś takie wysyłane badania, Gosia mówiła, do Stanów a propos zdrowia i wyników testów pani Iwony. I po prostu one już są też jakiś czas temu zrobione, więc teraz jak już ta zbiórka tak ruszyła, one zamierzają właśnie zbadać panią Iwonę jeszcze raz i wysłać te wyniki nowe badań. I wtedy oni się może odniosą do tego, prawda? jak to będzie fizycznie wyglądało wszystko i kiedy to się może odbyć, jak długo to będzie trwało i ta rehabilitacja. Także one planują zbadać ponownie Iwonkę.
0: Ale jest to cały czas aktualne.
4: Mhm, oczywiście.
0: To zaproszenie do Nowego Jorku, kliniki.
4: Tak jak Gosia mówiła, to powiedziała im o tym ta wokalistka Maja Kapłon, która miała taką operację i właśnie to jej bardzo pomogło. Ja pamiętam z jakiegoś tam talent show, że oglądałam, jak ona śpiewała i pamiętam, że ona miała tak, coś miała z plecami właśnie. Mhm. I jak Gosia mi o tym powiedziała, to dokładnie wiedziałam, o którą osobę chodziło. Więc ona poleciła tą klinikę właśnie Gosi, no i na tej podstawie Gosia tam zadzwoniła i się okazało, że jest taka szansa po wysłaniu tych wszystkich testów i wyników badań Iwonki. Także one dalej są przy tej nadziei, prawda?
0: No myślę, że wszyscy jesteśmy jakoś tak, jak pani nazwała, przy nadziei, a jednocześnie można coś wymyślić, żeby wspomóc tę zbiórkę. Czy wasz wyjazd przyczynił się też do wzrostu zainteresowania ludzi tym przypadkiem, czy też przybyło pieniędzy?
4: No, jeszcze nie wiemy dokładnie, bo nie robiłyśmy takich badań. W sensie, nikt się jeszcze nie zgłaszał z takimi przypadkami do nas. Mhm. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o Iwonce, że ona bardzo to przeżyła też, ten nasz wyjazd. Bo to było dla niej bardzo obciążające psychicznie, ponieważ Gosia jest jednym z opiekunów Iwonki. I jak Iwonka wiedziała, że organizujemy tą wycieczkę, to bardzo to przeżyła, bo bała się, że jak zabraknie jej Gosi przy niej, no to wiadomo, też miała takie ataki paniki, prawda, że nie będzie takiego opiekuna, który na co dzień się nią zajmuje.
0: Czyli pani Małgorzata, jej rodzona siostra, codziennie przychodzi do...
4: No mieszka z nią. Mieszka z nią, tak.
0: To w zasadzie wymaga nieustannej asysty, tak bym to nazwał.
4: Tak, oprócz tego mieszka mama z nimi, mama Gosi i mama Iwonki, no i jeszcze jedna siostra, Beatka, ona tam czasem pomieszkuje, czasem dochodzi, wydaje mi się. No i zwykle jest tak, że Iwonka potrzebuje mieć dwie opiekunki, jedna taka jakby w tle trochę, że tak powiem, a druga taka, która naprawdę cały czas jest przy niej i pomaga w takich funkcjach, prawda, życiowych. Więc, no nie wiem, tam chodzi o, nie wiem, odgrzewanie obiadu i tak dalej, żeby po prostu jej podać obiad, tak? Bo Iwonka je samodzielnie, tylko no ktoś musi, jeśli ktoś na przykład, nie wiem, obsługuje tą maszynerię, no to ta druga osoba musi iść do kuchni i zrobić tam, przygotować posiłek, tak? Jedna osoba jakby nie jest w stanie zrobić tego wszystkiego. I tam są też jeszcze dochodzące chyba dwie opiekunki, pani Ewa i nie pamiętam jeszcze jedna chyba. Więc
0: a to obrazuje
4: tak
0: tylko,
4: ile osób jest zaangażowanych w to, tak.
0: W jak poważnym stopniu podlega dysfunkcjom ta osoba, prawda?
4: Nawet Gosia trenując na rowerze nie mogła sobie, nie wiem, iść trenować na, nie wiem, 50 kilometrów, no bo musiała po 20-30 już wrócić do domu, bo...
0: Na tyle mogła tylko opuścić dom.
4: Tak. No i tak samo jak wyjechała na te 3 dni, no to Iwonka też bardzo to przeżyła, prawda? Myślę, że Gosia jest jej ulubioną opiekunką, chociaż nie wiem, z tego co zauważyłam, jakby przeżywała bardzo, że jej nie mam przy niej, prawda?
0: No pewnie się martwiła cały czas. No i...
4: Nawet dzień przed naszym wyjazdem też napisała na Facebooku, na swoim profilu takie, no niekorzystne dla Gosi trochę rzeczy, ale mi tak było przykro i pomyślałam sobie, poznałam Iwonkę w dzień po Bożym Ciele i napisałam od razu pierwszy komentarz do Iwonki, taki bardzo, bardzo długi i wytłumaczyłam jej właśnie, po co my to wszystko robimy i że to wszystko jej pomoże i wspomoże też tych wszystkich ludzi, którzy się nią opiekują, że wszyscy będą mogli wrócić do takiego normalnego funkcjonowania, że każdy będzie mógł, nie wiem, realizować też swoje pasje, prawda? Bo to wszystko na razie jest tak wokół niej, prawda, bardzo.
0: Może to umknęło gdzieś w naszej rozmowie, ale czy może pani ujawnić, ile mniej więcej lat ma pani Iwona?
4: 39.
0: 39 lat. Młoda kobieta.
4: Tak. Uwięziona tak jakby, prawda?
0: No i bezradna bez pomocy ludzi z zewnątrz.
4: Nawet wyjście na dwór jest problemem, żeby to wszystko, te przełączniki, te rury powyciągać po prostu i nawet żeby usiadła sobie przed domem. To też się często nie dzieje, prawda? Żeby ona mogła sobie wyjść. No bo to wymaga też dużej organizacji takiej, żeby wszystko było dobrze podłączone.
0: Ja myślę, że w takich chwilach, kiedy ktoś przez lata obciążony swoją chorobą, nawet jakieś gorzkie słowa mówi, to należy mieć do tego ogromny dystans.
4: Tak.
0: I zrozumieć po prostu, że ja to jest poziom takiego rozumiem. Szalu do wszystkich i do nikogo.
4: Tak, ja bardzo to rozumiem. I ja dlatego próbowałam pocieszyć Iwonkę, mimo że mało ją znam, ale tak się bardzo w to zaangażowałam i chciałam Gosi pomóc, bo wiedziałam, że ona sama tego nie ogarnia. To właśnie czułam się taka zobowiązana, żeby Iwonce wytłumaczyć, po co my to robimy. I Iwonka rzeczywiście widzi, pisze tam też właśnie, że widzi, że ta zbiórka tak bardzo ruszyła, że jest bardzo szczęśliwa z tego powodu, no ale to wszystko jednak wymaga absencji Gosi przy niej czasami. No i tak musi to zrozumieć po prostu, że to wszystko jest na korzyść jej i ludzi dookoła niej.
0: Przypomnijmy, ile jeszcze pieniędzy musimy dozbierać? Ma pani tam ściągę, widzę taką.
4: Tak, właśnie otworzyłam. Tak. 762 535 zł.
0: 762 tysiące. Tyle jeszcze nam brakuje, tak?
4: Tak.
0: A ile mamy już?
4: 4 478 tysięcy.
0: 4,480
4: około.
0: To robi wrażenie. 4 400 000 już się udało uzbierać.
4: Tak, gdy zaczęłyśmy organizować tą akcję, to brakowało 1 900 000. Czyli po 6 około tygodniach, 7 może, no zostało to 760 tysięcy.
0: To błyskawiczny skok w tym czasie.
4: Mhm.
0: No to pogratulować tylko skuteczności. A ma pani jakiś pomysł na następny etap? Już coś kiełkuje pani w głowie?
4: Oczywiście.
0: Bo właśnie moje pytanie jest takie marne, bo ja już drugi raz panie z moją życiu się spotykam w studiu, ale to widać, nieraz tak, przepraszam za taki może protekcjonalny ton, ale to nie o to chodzi, rozumie pani. Nieraz tak człowiek z kimś porozmawia chwilę i widzi, że to jest taka niespokojna dusza i że tam już ma 300 pomysłów do przodu. No,
4: tak, tak.
0: To pozwolę sobie w ojcowskim tonem powiedzieć, pani wygląda na taką osobę, która ma 500 pomysłów do przodu.
4: Tak.
0: I oczywiście będę tonował jakieś tutaj zapędy do wynurzania, bo to trzeba tak trzymać trochę w sobie.
4: Dystans.
0: Podobno tak to działa, nie wolno się na lewo, na prawo chwalić, bo to się jakoś tak zejdzie powietrze, wyparuje. Ale to, co pani może powiedzieć ewentualnie, żeby nie zapeszać tam, nie zepsuć tego, no.
4: Ja już miałam taki pomysł właśnie, bo dzisiaj miała być Gosia z nami, ale niestety właśnie Gosi mama musiała iść na coroczną wizytę kardiologiczną do szpitala.
0: No i to było wyznaczone, no niestety. Tak. Następna byłaby za rok, to
4: no właśnie.
0: Darujemy sobie.
4: Więc ja już miałam taki plan i przekazałam go Gosi. Napisałam maila do takiej dużej firmy, która, no kiedyś jak wysyłałam maile przed wyjazdem naszym, około 60 firm poruszyłam i po prostu kilka nam pomogło, a jedna z tych firm chciała dać darowiznę, czy tam kilka z tych firm chciało dać darowiznę. No i teraz wymagane jest wypełnienie tych wniosków o darowiznę. I właśnie tutaj chciałam zaapelować, będąc w Radiopole, do takich największych firm w Polsce. Wiadomo, o jakie chodzi, takie związane z energią, z benzyną, z loterią. Nie będę mówić nazw, ale już mam taką listę.
0: A nawet
4: listę.
0: Z takimi automatami do paczek.
4: Możliwe.
0: Też mają.
4: I mam już taką listę zrobioną. Już wszystkie maile znalazłam do decyzyjnych osób w tych firmach. Napisałam już te maile. I do tej pierwszej firmy, która się zdecydowała dać tą darowiznę, ten mail został napisany, no i później właśnie poszukałam kolejnych firm. Jest ich około 5-6 takich dużych. No i naszym celem jest właśnie to, by każda z tych firm mogła wpłacić tyle, ile może na taką darowiznę. Zwykle jest to około 15 tysięcy, że taka firma może wpłacić do 15 tysięcy lub od 15 tysięcy. Czasami trzeba to zrobić przez jakąś fundację, więc to są takie dwa sposoby, więc spróbujemy to zrobić bez fundacji, jako taką zwykłą darowiznę. Ta firma sobie później to może gdzieś tam odpisać, już nie pamiętam jak się nazywa, coś tam CS, coś takiego. No i po prostu jeśli te firmy, nawet 5 firm zdecyduje się dać te 15 tysięcy, no to już to też wspomoże. A jeśli któraś z nich powie, że może dać więcej, no to tym lepiej, prawda?
0: Myślała pani o założeniu fundacji, jakiegoś stowarzyszenia właśnie? Wprawdzie to nie jest tak szybko i łatwo założyć fundację i otrzymywać 1,5%, dlatego tam jest taki okres karencji, ale mimo to może to też...
4: Tak, można zacząć.
0: Wzmacnia taki wizerunek, uwiarygadnia, bo to jest chyba też bardzo poważna sprawa w dzisiejszych czasach. W ogóle Polska wyróżnia się niestety niekorzystnie niskim poziomem kapitału społecznego, czyli mówiąc inaczej, zaufania człowieka do człowieka, niezależnie czy indywidualnie, czy firm. Natomiast mimo wszystko to coś daje. A swoją drogą pozwolę sobie na taką dygresję. Jak pani ocenia taki styl podejścia do was osób cywilnych zupełnie, kompletnych amatorów. Mówię takim dobrym tego słowa znaczeniu.
4: Wspaniale ludzie się zachowywali. Tak? Pani na przykład z Kluczborka dała nam wsparcie dla wszystkich rowerzystów, ubezpieczenie od... Miało być od sportów ekstremalnych, ale było od rowerów szosowych czy coś takiego, ale zawierało też omdlenia w razie, gdyby ktoś z nas zemdlał. Więc nie wszyscy rowerzyści chcieli, ponieważ oni mieli swoje jakieś tam ubezpieczenia zdrowotne, sportowe i tak dalej.
0: Ale w waszym przypadku to było bardzo chyba pożądane.
4: Tak, miałyśmy.
0: Oby nie pożyteczne.
4: Tak, miałyśmy na 3 dni właśnie takie ubezpieczenie.

0: I miałam się, tak, miałam się spotkać z Gosią gdzieś tam przy jakimś sklepie, bo gdzieś tam się porozumiałyśmy, ona jechała rowerem, ja tam na nią miałam poczekać i coś mnie kusiło, żeby przejść, nie wiem, 10 metrów dalej pod innym sklepem na nią czekać. I mówię, Gosia, ja przejdę, bo mi się i tak nudzi pod ten drugi sklep. No i idzie ten mój znajomy i mu opowiadam o tym Gierszfałdzie, że jedziemy taka podekscytowana, że zbieramy pieniążki dla chorej osoby. I on mówi do mnie, a masz numer telefonu? Dawno cię nie widziałem, to wymieńmy się. Ja mówię, no dobrze, dobrze. No i dałam mu ten numer telefonu i on coś tam, rozmawiałam i on coś tam mówi, masz blika? A ja mówię, no każdy ma blika w tych czasach. Coś takiego.
1: No nie tak, każdy. Upomnę się tak, w imieniu tych, którzy nie mają.
0: Puściłam to mimo uszu. Ja w ogóle dalej z nim rozmawiałam, jak to ja jakiś tam wątek
1: ciągnęłam. No pani była zakręcona potwornie. No, teraz mogę powiedzieć.
0: Opowiadałam o tym.
1: Pani
0: wszystkim.
1: Renato, pani miała po prostu miliard iskier w każdym oku. Była pani tak podekscytowana tym. Przyjechałyście jeszcze tutaj, tak, poza moją audycją do Opola w tych strojach zawodowych, tak, jeszcze też z tym całym sprzętem. No po prostu, no pani była tak...
0: zafiksowana.
1: O, to jest dobre słowo, tak. Że tak. W zasadzie ja nie pamiętam, czy pani pamięta, że mnie widziała tutaj na korytarzu Radia Opole.
0: No więc ten kolega mówi do mnie, gadamy, on mówi, to rzuć okiem tam na to swoje konto, tam już masz tysiaka na waszą podróż, na benzynę, żeby wam nic nie brakowało, do tego wana i tak dalej, na te wizyty wszystkie do radia, do telewizji, na benzynę. Ja mówię, no co, ty zwariowałeś? On mówi, no tak, no jak mogę tak was wesprzeć, a mam po prostu zaplecze, to dlaczego nie? To jest super,
1: świetny człowiek i takie normalne zachowanie,
0: i
1: prawda?
0: I byłam w takim szoku, mówię, jeżeli nie widziałam gościa 30 lat, on nagle mi tutaj blika przelewa w ogóle, ni stąd, ni zowąd. Ja nawet nie wiedziałam, że on to zrobił. No, niesamowite. Ja to później rozpisałam, prawda, na te wszystkie, żeby było wiadomo, na co to poszło. Także no, cudownie, że pomogło nam to też, nie? Że nie musieliśmy z własnej kieszeni dokładać na takie rzeczy.
1: Pozwoli pani na takie pytanie bardzo prozaiczne, wręcz przyziemne. Czy te wszystkie darowizny, które dobrzy ludzie przekazali, one są do wglądu, można gdzieś to zweryfikować, bo ktoś może teraz powiedzieć, no dobra, ale czy tam sobie nie pokupowali na przykład za drogich lodów, albo jakiś tam
0: nie, my nawet ze swoich kupowałyśmy sprzęty takie darowizny.
1: Nie, no ja tak trochę kaski, przerysowuję, to
0: na przykład
1: wiadomo.
0: Biały kask musiałam kupić, bo jak jeździłam w ciemnym, no to słońce mi tak grzało w głowę, że raz prawie taki mini udar przeszłam. Że
1: to pomaga ten jasny?
0: Tak. Czułam taki ból głowy po słońcu, po kilometrażu dużym, że poszłam od razu właśnie tam na Piłsudskiego do sportowego, gdzie Gosia też kupowała swoje sprzęty i pani też była super, bo nam dała zniżki. No, od razu kupiłam ten kask i naprawdę to bardzo
1: biały pomaga.
0: Nie przysiąga tak słońca i jasne, głowy tak nie grzeje, nie, to... więc polecam.
1: Czysta natura.
0: A wracając do
1: zapytam
0: pytania,
1: o ten bilans tych wszystkich waszych wydatków, przychodów, darowizn. Czy to można zobaczyć, czyli inaczej mówiąc, w pełni pogłębić swoją wiarygodność wobec waszego przedsięwzięcia, bo przecież to się nie zakończyło. Tak. Ten was wyczyn z Kluczborka do Gierszfałdu i z powrotem, no to był taki akt strzelisty.
0: Heroiczno-strzelisty,
1: tak to nazwę. Natomiast trzeba jeszcze popracować chwilę i teraz myślę, że nawet ci, co nas słuchają, nawet jeśli ktoś płaci, nie wiem, powiedzmy 1000 osób wpłaci po 20 zł, to jest poważna kwota, kropla do kropli, to wiadomo. Natomiast ważne jest właśnie to, żeby czasami dać taki
0: bilans,
1: coś na podobieństwo uwiarygodnienia się dla tych, którzy potrzebują więcej wiedzieć.
0: Tak.
1: Bo jedni to w potrzebie serca, tak jak pani kolega, a masz tu, wiem, znam cię 100 lat,
0: zaufanie.
1: Wiem, kim jesteś, nie obawiam
0: nie
1: się.
0: Ale ktoś, na coś innego.
1: Ale ktoś potrzebuje na przykład właśnie takiego uwiarygodnienia i jak można by się o tym przekonać, że to nadal się zbiera, że każda złotówka idzie tylko na ten cel, że wy sobie w ogóle nie bierzecie żadnych tam pieniędzy.
0: Nie, no wszystko idzie przez Fundację Się Pomaga, to głównie. No i każdy, kto tam wpłaca, to jest weryfikowana wpłata, więc to jest super. My raczej nie przyjmujemy żadnych, no tylko to były takie jednostkowe sytuacje i po prostu te firmy, które nam coś zasponsorowały, myśmy od razu te firmy nadmieniały o tym na tej naszej stronie facebookowej, rowerem na Gierszfałd Pozdrowie dla Iwonki, co dana firma nam dała i mniej więcej jaki koszt to był, ale możemy jeszcze to dokładnie tam policzyć i dodać, prawda, żeby było wszystko wiarygodne i jasne i czarno na białym.
1: No to czarno na białym na koniec, proszę jeszcze raz przypomnieć.

0: jaka kwota jest do zbierania. I oby jak najszybciej z naszym wspólnym udziałem.
1: Tak, 762 535 zł.
0: I chciałam... 760, zaokrągle, 3000 zł.
1: I chciałam też powiedzieć, że około tak 2000 dziennie teraz wpływa, bo tak śledzimy to. Mhm. Czasem są dni, że 3-4 wpłynie. Mhm. Więc to też zależy od tego, od naszych działań. Ja też taką metodę wymyśliłam, że dodaję wszystkie rzeczy, które są związane z rowerami na ten nasz profil rowerem na Gierzwałt. Jakby gratuluję wszystkim rowerzystom, którzy zrobili jakieś niesamowite wyniki w swoich działaniach. I tam pod spodem gratulując przy okazji wklejam właśnie do wszystkich obserwujących, wszystkich komentujących tekst właśnie, że zbiórka się toczy, że byliśmy w Gierzwałcie, że tyle przejechaliśmy. I rzeczywiście ludzie to widzę, że dają lajki, udostępniają dalej. Nawet burmistrz chyba Świdnicy polubiła. Tak coś pamiętam przez mgłę. Taki jeden z komentarzy. Więc...
0: To może następna wyprawa gdzieś tam do Zgorzelca przez Świdnicę.
1: No właśnie i fajnie to działa właśnie. I widzę, że jak takie coś robię, to później jednak te wpłaty są większe.
0: No to życzę w takim razie jak największych wpłat, jak w najkrótszym czasie po to, żeby pani Iwona, wspomagana przez swoją siostrę Małgorzatę, która była gościem tej audycji, którą serdecznie pozdrawiamy, żeby jak najszybciej mogła przebyć szczęśliwie tę operację w Nowym Jorku. 5 milionów złotych będzie to kosztować. Już tylko 762 tysiące z groszem pozostało do wpłacenia. No i na koniec muszę zadać to pytanie. Gdyby tak trzeba jeszcze raz tam pojechać, to co?
1: Spokojnie.
0: Wsiada pani na rower, jedzie?
1: Pewnie.
0: Kluczbord, Gietrzwałt i z powrotem, a może jeszcze z rozpędu do Opola prosto na audycję przy rodzinnym stole.
1: Ja miałam taki żarcik, nawet z Gosią robiłyśmy ostatnio film dla firmy z suplementami, żeby podziękować tej firmie za to, że dała nam suplementy i mówię do Gosi, ty, Gosia, chodź teraz prosto stąd, jedziemy jeszcze raz do Gierzwałdu. Wyślemy im, nie wiem, pocztówkę z Uniejowa, ze Skępę, albo napiszemy, że już jesteśmy, po prostu chodź, jedziemy. Tak o, po prostu z marszu. A Gosia mówi, wiesz co, Renia, z tobą to mogę to teraz robić. Jedziemy. No, ale to był oczywiście żarcik, ale miałyśmy taką myśl. Bo to takie było wspaniałe, prawda, że no, gdyby zebrała się ekipa, jeszcze raz, może są jeszcze jacyś nowi chętni, może jakaś inna trasa. Super pomysł.
0: Znając troszkę już pani pomysłowość, myślę, że taka ekipa się znajdzie. Bardzo dziękuję za czas poświęcony słuchaczom. No i resztę to już sobie pani sama załatwi.
1: Cieszę się, że mogę być częścią takiej wspaniałej inicjatywy.
0: Bardzo dziękujemy. W razie wątpliwości, pytań albo ewentualnie jakichś deklaracji służę swoim adresem poczty radiowej i to do pani Renaty ewentualnie trafi za moim pośrednictwem. Ja to dyskretnie przekażę. Możemy tak zrobić?
1: Oczywiście.
0: To podaję swój adres poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. A naszym gościem była dzisiaj pani Renata Sarnicka z Kluczborka.
1: Zgadza się. Dziękuję bardzo za spotkanie.
0: Wszystkiego dobrego.
1: I za możliwość rozmowy.
0: Dobrej nocy. Do usłyszenia.
1: Dobranoc.
2: Przy rodzinnym stole.
3: To Radio Opole, słuchacie nas w piątek 24 lipca. Imieniny obchodzą Krystyna, Kinga i Krzesimir. Dziś przypada Dzień Policjanta i Dzień Pszczółki Mai. Odra Opole przegrała u siebie pierwsze spotkanie w tym sezonie. W Kamieniu Śląskim trwa wielkie liczenie susłów.
4: Przemierzamy całą powierzchnię, poszukując nor.
3: A jeszcze w tym roku ośrodek Aleksandrówka pod Głuchołazami może rozpocząć działalność.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Już po 23 Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ponownie zaczynamy od piłki nożnej i meczu Odry Opole z Gdynia w ramach pierwszej kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. To zakończyło się na Itaka Arenie kilka minut temu przegraną niebiesko-czerwonych 0-1. Spotkanie obserwował Grzegorz Frankowski. Powiedz proszę, czego zabrakło?
5: Zabrakło skuteczności, bo ta dzisiaj szwankowała, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że rywal naprawdę był z najwyższej półki. Arka Gdynia to Spadkowicz z Ekstraklasy. No i to drużyna, która bardzo głośno mówi, że chce wrócić jak najszybciej na najwyższy poziom rozgrywkowy. Odra, sporo zmian przed tym sezonem, sporo zawodników odeszło, sporo przyszło. Z pewnością jeszcze potrzeba tutaj zgrania, no ale dzisiaj zabrakło atutów po stronie gospodarki. gospodarzy, by pokusić się chociażby o jeden punkt w tym spotkaniu. W drugiej połowie, bo pierwsza bramka padła dla gości w 35 minucie, cały czas Ząpolanie ambitnie dążyli do odrobienia tych strat. Naprawdę dobrze prezentował się prowadzony po przerwie Patryk Szysz, no ale brakowało właśnie precyzji. W samej końcówce jeszcze była jedna okazja, takie dośrodkowanie wzdłuż pola karnego. Tam jednak Michał Kupczyk, no, zabrakło troszeczkę, by domknąć tę sytuację, a Arka wykreowała naprawdę kilka groźnych okazji w drugiej części spotkania. Można powiedzieć, że z przekroju 90 minut chyba zasłużenie dzisiaj zdobywa komplet punktów w Opolu. Odra Opole, Arka Gdynia 0-1.
3: Grzegorz Frankowski nam to wszystko relacjonował. Dziękujemy za te doniesienia.
2: Na dobry wieczór Wiadomości Radio Opole.
3: Naukowcy i wolontariusze sprawdzają, ile susłów moręgowanych żyje w pobliżu Kamienia Śląskiego. W ubiegłym roku udało się odnaleźć 286 systemów aktywnych susłów, z czego blisko 30 na terenie lotniska, mówi Aleksandra Lange z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra.
4: Razem z wolontariuszami ustawiamy się w tak zwaną tyrolierę, czyli w rzędzie, i przemierzamy całą powierzchnię, poszukując nor susłów. Jeżeli takie nory susłów wolontariusz czy osoba, która idzie w tyrolierze, natrafi, musi oznakować się tyczką, włożyć tam czop, najczęściej z siana, ponieważ suseł jako jedyny tutaj gryzoń na terenie tutaj tej powierzchni będzie albo te czopy wypychał z swojej nory, albo wciągał do wewnątrz. Wtedy widzimy ślad, że ten suseł te nory zamieszkuje.
3: A tegoroczne liczenie susłów potrwa do niedzieli. Natomiast do końca sierpnia ma potrwać remont Aleksandrówki w Jarnołtówku. W należącym do powiatu nyskiego ośrodku ma być prowadzona rehabilitacja poonkologiczna dla kobiet, mówi wicestarosta Jolanta Barska.
6: Ten obiekt będzie gotowy na 18 łóżek. To pierwszy etap prac. Istnieje możliwość wyremontowania dodatkowego skrzydła i rozszerzenia działalności o dodatkowe 20 łóżek.
3: Niewykluczone, że ośrodek rozpocznie działalność jeszcze w tym roku.
2: Tu są Wiadomości Radio Opole.
3: A w nich jeszcze kultura. Otwarcie wystawy zatytułowanej Każde dziecko to zwierciadło śmierci w siedzibie Tymczasowej Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu zgromadziły tłumy miłośników sztuki, którzy chcieli zobaczyć, jakie obiekty kryją się pod tym tytułem. Wymyślił go kurator wystawy Łukasz Kropiowski, tłumaczy dyrektor galerii dr Joanna Filipczyk.
7: Wystawa pod tytułem, który już zdążył jakby wzbudzić kontrowersje, zdenerwować, zdegustować, zaciekawić, mamy nadzieję także, co oznacza, że prawdopodobnie Łukasz wymyślił bardzo dobry tytuł.
3: A ekspozycja będzie dostępna do 15 listopada.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 14 stopni obecnie na termometrach w Opolu. W nocy temperatura spadnie nawet do 10 stopni, za to jutro wróci do nas lato. 27 stopni i bez deszczu. Padać może w niedzielę, ale zrekompensują nam to temperatury sięgające nawet 30 stopni. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Spokojnej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dobry wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Dziś, drodzy Państwo, poznamy kolejny premierowy singiel Martyny Baranowskiej, który doskonale wpisuje się w pierwszy rok solowych działań wydawniczych tej artystki. Oprócz tego poznamy efekty współpracy producenckiego tria Meduza z wokalistą Khalidem. Szczegóły już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole co najmniej do północy.

Projekt Cinnamon Gum wraca z nowym singlem Mary Lees. To jest kolejny krok w rozwoju dzieła Maćka Milewskiego, dzięki któremu buduje własne brzmienie na styku soulu, funku, indie, a także klasycznego popu. Nowy utwór, który usłyszymy za moment, zachowuje bardzo ciepłą, analogową estetykę, charakterystyczną właśnie dla tej grupy, opartą na subtelnych aranżacjach, na melodyjności, która przywołuje złotą erę soulu. Jednocześnie wnosi świeżą energię, pokazując, że projekt bardzo konsekwentnie poszerza swój muzyczny język. Premiera nowego singla Mary Lees zgrywa się z bardzo intensywnym okresem koncertowym, bo Cinnamon Gum wyrusza na brytyjską trasę u boku The Sacred Souls i to będzie ważny etap w umacnianiu pozycji tej grupy, także poza Polską, a Mary Lees dobrze wpisuje się w ten kierunek dzięki temu organicznemu brzmieniu i bardzo dopracowanej produkcji. Proszę posłuchać.

epka Happiness Anytime Part 1 Leona Bridgesa trafiła właśnie do sieci. Co istotne, otwiera ona trzyczęściowy projekt prowadzący do piątego pełnego albumu studyjnego, którego premiera jest zaplanowana na 25 września. Pierwsza odsłona zawiera 4 utwory i od razu sugeruje bardziej taneczny, bardziej słoneczny kierunek. W nowym materiale artysta świetnie połączył soul, R&B z disco, funkiem, afrobeatem. Pojawiają się też brazylijskie inspiracje, a pomogli mu w tym m.in. Josh Lloyd Watson i Lydia Kito z zespołu Jungle, o którym zresztą mówiłam w zeszłym tygodniu. No i właśnie dzięki nim to brzmienie zyskało więcej przestrzeni, więcej rytmicznej lekkości. Cały album Happiness Anytime ma opowiadać o radości rozumianej jako stan, który można świadomie odczuwać mimo codziennego zmęczenia i w porównaniu z wcześniejszym, bardziej introspektywnym albumem Leon, ten nowy projekt brzmi na pewno swobodniej, cieplej, no i otwiera Bridgesa na szersze muzyczne wpływy. A przed nami utwór z najnowszej epki Your Love is Electric.

Kilka dni temu swoją premierę miał singiel Tracimy tylko czas Martyny Baranowskiej i to jest kolejna odsłona jej solowego projektu, w którym ta artystka rozwija bardzo nowoczesny, emocjonalny pop. A jeśli chodzi o nowy utwór, to opowiada on o relacji, o wspomnieniach, które zamiast łączyć zaczynają odzyskiwać swoją ciężkość. Martyna zatrzymuje tu moment olśnienia, w którym widać już wyraźnie, że trwanie w czymś bardzo wyczerpującym prowadzi do nikąd, a prawdziwy ruch naprzód zaczyna się właśnie od zostawienia za sobą tego, co minęło. Tracimy tylko czas, łączy intymny tekst z nowoczesnym, melancholijnym, popowym brzmieniem. Martynie bardzo zależało na tym, żeby ta piosenka była bliska, bezpośrednia i prawdziwa, bez patosu, ale z emocjami, które mają pozostać w nas na dłużej. W nagraniu wspierali ją Mimi Wydrzeńska, Leon Krześniak i Maciej Wasio. Z kolei za klip odpowiada Kacper Jakubowski i sama Martyna. Singiel do obejrzenia w sieci, a my już teraz słuchamy tej piosenki na falach Radia Opole.

Przez wiele lat Wojtek Łozowski kojarzony był głównie z zespołem Afromental, ale od pewnego czasu konsekwentnie wraca do muzyki pod pseudonimem Łos Łozowski. W maju tego roku usłyszeliśmy singiel Knock on Your World, który był czymś więcej niż tylko takim wakacyjnym numerem. Był to bowiem symboliczny krok właśnie w stronę nowego muzycznego rodzaju po dłuższej przerwie. No a teraz Łos Łozowski wraca z utworem The Cool, który pokazuje go w nowym, dojrzalszym etapie twórczości. Nowa piosenka mówi o odzyskaniu pewności siebie, o momencie, w którym przestajemy tłumić własną energię i wreszcie pozwalamy sobie zabłysnąć. Muzycznie singiel utrzymany jest w ciepłym, letnim klimacie, który łączy pop, funk, R&B, a jego charakter świetnie wpisuje się w kierunek, jaki ten artysta obrał od czasu powrotu pod tym pseudonimem. Nowy singiel The Cool buduje napięcie przed jesiennym albumem, który zgodnie z zapowiedziami ma zebrać różne oblicza twórczości Łozowskiego w spójną całość. Sam artysta podkreśla, że będzie to hołd dla wszystkich, którzy boją się zabłysnąć.

dokładnie rok po finale w Must Be The Music, tuż po jednym z najważniejszych momentów swojej dotychczasowej kariery, Helena Ciuraba wydaje utwór, który chyba najpełniej definiuje jej artystyczną tożsamość. Helena, mająca 15 lat, oddaje tutaj głos swojemu pokoleniu w singlu zatytułowanym Sobą, czyli tym autorskim indie-popowym utworze, mówiącym o presji dopasowania, a samoakceptacji i szukania własnej drogi. To jest bardzo szczery manifest właśnie do młodych ludzi, którzy chcą przestać udawać i zacząć żyć po swojemu. Zamiast prostego hasła bądź sobą, to jest utwór, który pokazuje, dlaczego jest to dziś tak trudne. Helena pisze i komponuje sama, więc mówi o świecie młodych z własnej perspektywy, o porównywaniu się, o lęku przed oceną i codziennym dopasowaniu się do tłumu. Tak jak wspomniałam, piosenka powstała po finale Must Be The Music, ale też po ważnym występie Heleny jako support przed Black Eyed Peas na stadionie Legii, a więc w momencie, który mocno zaznacza jej artystyczny rozwój.

Krajobraz współczesnej muzyki tanecznej nieustannie się zmienia, ale niewiele kolaboracji ma tak silny charakter jak połączenie Meduzy i Kalida. Meduza to oczywiście włoskie trio producenckie, które wyrosło z mediolańskich korzeni i zdominowało właściwie światowe listy przebojów dzięki bardzo charakterystycznej, nastrojowej, ale też progresywnej estetyce house. Więc kiedy prezentują swoją bardzo wyrazistą, porywającą produkcję, no to nie sposób tego zignorować. Połączenie tej precyzji z Kalidem, gwiazdą El Paso z Teksasu, która zdefiniowała brzmienie R&B końca lat 2010, no daje w efekcie utwór wysokiej próby. Brzmienie ich nowego singla zatytułowanego Weekend opiera się na bardzo charakterystycznym dla Meduzy mrocznym, pulsującym, house'owym fundamencie, który zostawia przestrzeń dla głosu Kalida. Zamiast przesytu słychać tutaj oszczędność. Mamy ciężki bas, rytm, precyzyjnie dobrane detale, które budują napięcie i podkreślają lekki, wręcz oddechowy tembr. Tekst piosenki skupia się natomiast na pragnieniu wyrwania się z rutyny i oczekiwaniu na moment wolności. Posłuchajmy.

Czas naszego spotkania dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnej nocy, udanego weekendu i wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia. Kłaniam się, Agnieszka Kurenda-Schmidt.

To była Sara i jej najnowszy singiel, który nazywa się Najlepiej. Na dzisiaj w sezonie ogórkowym skoncentrujemy się przede wszystkim na młodej scenie NCPP. Pojawią się w tej i kolejnej godzinie audycji artyści, którzy jutro wystąpią na opolskim rynku. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe dwie godziny. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa.

0: sezon ogórkowy.
1: To był utwór Mam coś Moniki Kowalczyk, z którym artystka wystąpiła w zeszłorocznym konkursie debiutów podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, a jutro z kolei Monika Kowalczyk wystąpi podczas młodej sceny NCPP. Dzisiaj połączyła się z Radiem Opole. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór, cześć.
1: Nie chciałbym być w tym tendencyjny, ale słyszałem rozmowę z innym medium niż Opolskie, gdzie przyznawałaś, że ten festiwalowy występ był dla ciebie z wielu względów istotny, że poczułaś się pewnie jako artystka, że to było też ukoronowanie ponad dekady już takiego oficjalnego tworzenia własnych piosenek, dzielenia się nimi ze światem, też pod względem tego, że wyczułaś, jak współpracować z producentami takiego koncertu, gdzie postawisz na swoim, gdzie posłuchać czyjś sugestii. Jestem ciekaw, czy faktycznie czujesz taki lekki, sentymentalny bagaż, kiedy wracasz do Opola.
2: No zupełnie tak, bo to w ogóle taka miła niespodzianka, kiedy się dowiedziałam, że jestem w tym finale, prawda, i zaśpiewam w Opolu. Pomyślałam sobie, jakie to miłe, że rok później wracam i bardzo niedaleko amfiteatru zaśpiewam znowu, też między innymi Mam coś. I cieszę się, bo bardzo lubię Opole. I będzie to takie symboliczne dla mnie, bo jednak nawet ten rok od debiutów też wiele mi przyniósł i wiele się wydarzyło, tak muzycznie w moim życiu też się wiele wydarzyło, więc to mi pokazuje, że idę do przodu, jakoś się rozwijam i to jest, cieszy mnie to.
1: Ja o to też spytałem nie tylko w kontekście samego występu w Opolu, ale też utworu Mam coś, twojej współpracy z Bieranem, gdzie przyznawałeś, że to też dla ciebie była pewna nowość jako takiej autonomicznej, niezależnej songwriterki, że jednak on daje jakieś takie muzyczne zaczyny, ty wokół tego jesteś w stanie zbudować piosenkę i wydaje mi się, biorąc pod uwagę, że choćby ostatnio ukazał się kolejny singiel, który nagrałaś z Bieranem, czyli Hey Stop, że ta formuła, gdzie bardzo ważny jest groove, gitarki z reverbem, pewna taka staroszkolność, soulowość, że jednak ta współpraca jest dla ciebie cenna i że będziesz podążać tą ścieżką.
2: Bieran też taką chęć dalszej współpracy wyraża, więc myślę, że tak poszliśmy za ciosem i następny utwór powstał podobnie jak Mam coś, ale jakby totalnie uznaję, że to jest taki 50-50, ale i tak z tego połączenia naszego wychodzi coś wyjątkowego, że otwieram się na jakieś nowe kierunki i też otwieram się na to, żeby czasami odpuścić trochę ze swoim zdaniem albo walczyć o swoje zdanie, no bo to jest w ogóle też doświadczenie współpracy z każdym producentem jest jak troszeczkę inna i to jest ogromnie cenne doświadczenie. Bieran jest niezwykle charyzmatycznym muzykiem i bardzo, w ogóle to jest dla mnie takie wyróżnienie bardzo duże, kiedy słyszę, że chce ze mną pracować dalej, że bardzo też on docenia to, co ja robię, moje zdolności, moje umiejętności. I to mi też pokazuje, że przeszłam jakąś drogę i że już bardzo się rozwinęłam, ale wiadomo, trzeba się rozwijać dalej i tak dalej. To jest kolejny krok na drodze mojej twórczości ważny.
1: Zamykając temat utworu Mam coś, to wydaje mi się, że on też jest istotny z tej tekściarskiej perspektywy, bo zainspirowała go twoja córka, też naturalne podobieństwo dziecka do rodzica i też zachodzące w drugą stronę. Z drugiej strony udało ci się nadać temu utworowi taki pojednawczy, koncyliacyjny, jakiś uniwersalny wymiar. I ciekawi mnie to z perspektywy twoich początków, bo przyznawałeś, że gdzieś twoje wczesne utwory dla ciebie były z perspektywy za wzniosłe, zbyt patetyczne. Wydaje mi się, że w Mam coś, no ale też w kolejnych singlach jest połączenie takiej perspektywy jakiejś takiej przyziemnej z czymś ważnym. Czy ty czujesz, że to jest ten moment, którego szukałaś jako autorka?
2: Myślę, że to wszystko ewoluuje, ale w sumie jestem zadowolona z tego, jak tworzę teraz. To nie wyklucza, że za jakiś czas będę jeszcze inaczej tworzyć, ale To jest w sumie racja, co mówisz, że staram się wychodzić jednak ze swoich doświadczeń, ale jednak jest coś takiego w tych moich piosenkach, że staram się troszeczkę ją uniwersalizować, żeby może każdy coś w tym znalazł, żeby to było o czymś. Tekst w piosence jest dla mnie bardzo ważny, co nie jest może tak oczywiste w dzisiejszej muzyce. Nie chcę tutaj mówić, że o, teraz pod muzyce się w ogóle tekst nie liczy, no ale jednak obserwujemy to, że rola tekstu w piosenkach trochę odchodzi w dal, w zapomnienie. Ja się staram, żeby te piosenki były o czymś, ale też trochę odpuściłam sobie, bo tak jak mówisz, też moje jakieś pierwsze piosenki, które są wciąż ważne, to dzisiaj już mi troszeczkę tak, wiadomo, no to nie wiem, kilkanaście lat temu byłam inna niż teraz, trochę mi trącą, że tak powiem, zbyt dużym taką chęcią jednak pouczenia, pozostawienia słuchacza może nie nachalną, ale taką mocno zarysowaną puentą. A teraz staram się naprawdę łagodniej to wszystko opisywać, a co kto z tego odczyta, cieszę się. Czasami zaskakuje mnie w ogóle odbiór słuchacza, że wyczytuję z tych piosenek coś, czego nawet ja sama nie myślałam, że się nie da odczytać, ale jednak każdy ma jakiś swój odbiór, patrzenie przez pryzmat swojego doświadczenia, prawda? I cieszę się, że tak jest, no bo to znaczy, że to jakoś tam inspiruje i że te moje piosenki po prostu rezonują z tymi, którzy je słuchają.
1: Posłuchamy sobie teraz utworu, o którym trochę rozmawialiśmy, czyli Hey Stop. I a propos tego, jak wyglądały kolejne utwory, które prezentowałeś z Bieranem, to tutaj chyba to jest w szerokim ujęciu jeszcze bardziej w tym wymiarze muzycznym, czyli jest przez ten beat taki trochę w stylu go-go, przez gitarki jeszcze bardziej przybrudzone, energiczne. Czy to jest jakiś taki numer, który dla ciebie ma duży walor koncertowy, czy to, jak on brzmi w tej wersji, którą poznaliśmy studyjnej, jest wynikiem tego, jak tłumaczy ci się go na ten koncertowy język?
2: Jest. Gram go, no wiadomo, miał premierę miesiąc, więc nie gram go jakoś długo, ale mam takie doświadczenie, że faktycznie, kiedy gram z zespołem, albo nawet w duecie chociażby, to na koncertach naprawdę cieszy się takim autorem, że jednak ta energia i to tempo i ten przekaz, że ono się, no ono działa na żywo, nie? Ja się staram przekazywać tym tekstem, tą piosenką, taki jakby wytańczyć złe myśli o sobie, więc ta energia jest bardzo ważna i cieszę się, że mam taką piosenkę w swoim repertuarze, a tak nasycona tą energią i jakimś takim właśnie tym tłustym, tak bitem, rytmem i że to w ogóle zachęca ludzi też do jakichś takich tańca nawet, czy do takich do takiego odbioru bardziej też energicznego, bo to widać na koncertach, że duży entuzjazm jest po tej piosence i w trakcie też.
1: No to słuchamy w takim razie na antenie Radia Opole utworu Hey Stop.

0: Sezon ogórkowy.
1: W sezonie ogórkowym cały czas rozmawiamy z Moniką Kowalczyk, między innymi o jej jutrzejszym występie w ramach młodej sceny NCPP. Słuchaliśmy już singla Hey Stop, stworzonego razem z Bieranem. Troszeczkę o nim porozmawialiśmy i to jest bardzo ciekawe, bo mówiłaś o tym utworze, o komunikacie, który tam zawarłaś i przyznawałaś gdzieś, to zresztą słychać, że on w pewien sposób konweniuje z utworem Królowa Mórz. Natomiast ten sam temat jakiegoś takiej wiary w siebie, asertywności, tego, żeby nie dać się wdeptać, te utwory podejmują z różnych perspektyw, z różnych stron. Muzycznie są oczywiście zupełnie inne, producencko i ciekaw jestem, czy ty czujesz, że przy całym urodzaju twojej twórczości fajnie mieć taką dwutorowość, choćby właśnie taki powiedzmy autonomiczny projekt zbierany, jednak swoje utwory, że zupełnie inne można nastroje tam komunikować, emocje, myśli.
2: Znaczy ja czuję, że to jeszcze inne, że to jestem ja, że ja po prostu mam w sobie tę wielość i to też w moich jakichś wewnętrznych przeżyciach i po prostu w codziennym życiu i w muzyce też to chcę to w sumie przekazać, żeby się nie ograniczać do jednego stylu, ale też do jednego wydźwięku. Ja lubię, kiedy jest różnorodność. Ja się cieszę, że wypuszczam tak różne utwory. Ja tego nie odbieram jako nie jakieś niespójności, tylko właśnie, że to jestem ja. Ja jestem i taka i myślę, że wiele osób ma takie doświadczenie, więc czuję, że w tej wielości jest jakaś metoda i na razie mam nadzieję, że tak będzie dalej. Zobaczymy.
1: To też jest istotne, bo powiedziałaś, że na przestrzeni lat nauczyłaś się współpracy z producentami i polubiłaś to, że oni są w stanie zaproponować coś innego niż ty wstępnie słyszysz. Choćby utwór Te Twoje Sukienki, który powstał już wiele lat temu, stworzony z Andrzejem Izdebskim. Na początku ta popowość cię lekko zszokowała, później okazało się, tak, że tobie się to podoba. Utwór Bądź Spokojna z kolei jest bardzo przejmujący. Tutaj Marcin Nenko zaproponował, żeby było surowo. I czy ty chciałabyś, a propos ewentualnego, bez oczywiście wymuszania zeznań na tobie, ale ewentualnego spinania tego w jakieś wydawnictwo, w jakąś całość, żeby to była rzeczywiście rzecz, gdzie tych współpracowników jest wielu. Czy czujesz, że to by było fajne, żeby ewentualna płyta składała się z bardzo różnych przygód, z różnymi producentami?
2: Jak najbardziej. Ja w ogóle taki mam, taki może niepisany plan, bardzo chciałabym, żeby tak było, bo lubię współpracować z różnymi ludźmi i właściwie tak, mam taki plan, powiem nieoficjalnie albo i oficjalnie, że żeby zamknąć się na płycie ewentualnie te różne współprace i te różne punkty widzenia, różne brzmienia. Mam nadzieję, że to się uda i nawet mam jakiś taki pomysł, nawet jak to ugryźć, że tak powiem, jakiś taki dualizm dróg czy coś takiego, ale tak, jeśli mam takie marzenie nawet, żeby płyta była połączeniem wielu produkcji, wielu współprac z różnymi producentami. A coś się uda, to zobaczymy, może już za jakiś czas. Będę się starała, żeby to z drugiej strony nie miało jednak tak bardzo eklektycznego stylu, że będzie aż nieprzyjemnie słuchać. Mam taką nadzieję, że autentyczność przekazu będzie tym, co będzie taką nitką spajającą, łączącą te wszystkie koraliki i że finalnie będzie to po prostu spójne moją osobą. A to, że będą naprawdę różne podejścia do muzyki, różne instrumentaria i różni producenci, to będzie w ogóle coś bardzo, będzie smaczkiem po prostu, będzie ważnym filarem tej płyty. Mam nadzieję, że tak będzie, jeśli się uda.
1: No i chyba też zależy ci na tym, żeby tym spoiwem była twoja wrażliwość melodyczna. Mówiłaś, tak, że lubisz takie artystki jak Florence and the Machine czy Rai i tam rzeczywiście muzycznie nieraz jest bardzo różnorodnie, natomiast zawsze da się rozpoznać, kto to śpiewa, kto to napisał, także z tego, co sugerujesz, to jest dla ciebie ważne, żeby się nie przejmować, czy coś jest podobne do innego utworu, tylko żeby one miały te twoją tożsamość i tego po prostu pilnujesz?
2: Tak, bardzo chciałabym iść tą drogą, nie? Gdzie po prostu słychać styl, znaczy słychać, że to jest ta artystka, mimo że w różne strony muzyczne można skręcać, ale jednak ten styl pozostaje i dla mnie to jest, myślę, bardzo ważny taki wskaźnik, takiej artystyczności, nie wiem jak to nazwać, ale takiej po prostu, że ktoś jest swoistości, że ktoś jest po prostu artystą i nie gubi, mimo tego, że idzie w różne strony, to jednak zawsze słychać, że to jest on, bo nie gubi siebie.
1: Posłuchamy na koniec utworu przywołanego już dzisiaj, czyli Królowej Mórz i kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to pytałem cię o skłonność do wykorzystania czasami jakiegoś nieoczywistego akordu, czegoś takiego pod włos i wydaje mi się, że Królowa Mórz jest ciekawa, bo to jest utwór bardzo oszczędny, ma pewną strukturę piosenki, ale jest dość nieoczywisty i czy się, no mimo tego, że to jest taka kompozycja lekko mroczna, czy się dobrze bawiłaś, kiedy wywracałaś tę strukturę, kiedy robiłaś dziwne, aczkolwiek przystępne rzeczy?
2: Ja powiem, że tutaj bardzo dużo zawdzięczam Kacperowi Sosze. Kacper Socha jest producentem tego utworu i on tam dodał te różne smaczki, które są właśnie niecodzienne, ale ja totalnie za tym poszłam, bo totalnie też tak widziałam ten utwór i świetnie było zrobić coś ożywczego, coś takiego, nie patrząc też na to, jak zostanie to odebrane, bo jest coś takiego w sumie, przynajmniej tak ja mam po wielu latach jakoś, no nie wiem, bycia, no nie bójmy się tego słowa, może w show biznesie, nie wiem, nie, może to za dużo, ale na rynku może muzycznym, a jakimś takim alternatywnym, ale jednak, że no chciałoby się zrobić coś takiego, co będzie lecieć w radiu, prawda? I są jakieś wymagania, żeby czegoś tam nie było, żeby nie było może za trudno, bo odbiorcy, większość odbiorców to nie kupi tego w cudzysłowie. Ale tutaj w Królowej po prostu poszłam za sercem i pomyślałam sobie, ja chcę, żeby była ta piosenka taka, jak mi się podoba i żeby była artystyczna, tak jak ja ją widzę. I w ogóle poszłam za tym i poszłam też za intuicją Kacpra, a Kacper poszedł za moją intuicją i jakoś tak to wyszło. I powiem, że dostałam kilka głosów od moich znajomych czy słuchaczy, że w ogóle to jest piosenka, to jest chyba w ogóle ulubiona moja piosenka ich. Więc jest coś za tym, że jednak, że jak wybieram sercem, to nawet jeśli umysł mówi, o, to jest nieradiowe, to jest takie nie idzie w stronę tego, co jest teraz, nie wiem, na topie w muzyce, to jednak jeśli idę za tym, co lubię i kocham, to też się znajdą ludzie, którzy też to polubią i pokochają i bardzo się cieszę, że Królowa taka właśnie jest.
1: Posłuchamy Królowej Muszy, ale na sam koniec chciałem cię spytać o kwestię jutrzejszego występu, bo wracając jeszcze na chwilę do Festiwalu Opolskiego, ty przyznawałaś, że bardzo długo pracowałaś nad całą koncepcją występu, tego jak to będzie wyglądać, też gdzieś na przestrzeni lat przez to, że miałaś nieraz wymagające warunki, jeżeli chodzi o dźwięk, odsłuchy, po prostu ci się swobodnie śpiewa, masz jakąś taką elastyczność i z perspektywy widowni tamten koncert cechowała jakaś taka swoboda, to, że się dobrze czułaś wokalnie, że potrafiłaś, mówiąc brzydko, sprzedać ten utwór i ciekaw jestem a propos właśnie takiego występu jak jutro, czy dzięki tym wszystkim doświadczeniom, kiedy jednak trzeba grać w takiej otwartej przestrzeni, siłą rzeczy pojawiają się jacyś przypadkowi słuchacze, czy ty dzięki tym wszystkim doświadczeniom czujesz raczej taką swobodę, luz, radość, że można kolejnej grupie słuchaczy prezentować swoje piosenki?
2: Ja mam dużą radość, kiedy mogę grać plenerowe koncerty, bardzo lubię grać plenerowe letnie koncerty i to z zespołem. Bo to się nieczęsto zdarza, że mogę z całym bandem zagrać i tutaj się bardzo cieszę, że będą ze mną moi znajomi wspaniali muzycy. I z tego się cieszę już, że po prostu wybrzmią też te moje piosenki w takich pełnych aranżacjach, gdzie chciałabym częściej grać z zespołem. Oczywiście w duecie czy solo też mają jakiś taki, no mają swój urok te koncerty, ale bardzo się cieszę, że jutro zagram z zespołem, w ogóle na pięknym opolskim rynku, w takich okolicznościach i że w plenerze. Dla mnie w ogóle plenery są nieraz, powiem, łatwiejsze niż takie jakieś bardzo kameralne koncerty, gdzie bardzo jest intymna ta relacja, bo jednak czasami ciężko, trudno mi jest jakoś tak blisko takiej bliskiej relacji z, nie wiem, z osobą, która nie wiem, jest jakiś słuchacz, krok ode mnie, prawda, siedzi, patrzy mi prosto w twarz. Jest to trochę czasami trudne, a na takiej jednak dużej scenie, ja się właśnie nie boję dużych scen, naprawdę bardzo śpiewać na dużych scenach, gdzie trochę jednak można się jakoś tak schować za tą dużą sceną, ale mam nadzieję, że ja się nie schowam, tylko że będzie mnie dobrze słychać i widać, więc zapraszam serdecznie, kto może, niech przybywa do Opola na ten koncert.
1: Zachęcamy oczywiście, żeby uczestniczyć jutro w młodej scenie NCPP, gdzie będzie występować Monika Kowalczyk. Na koniec obiecana królowa mórz. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
2: Ja również dziękuję.
0: Co u Ciebie?

0: Mundial i po mundialu niektórzy krytykowali rozszerzenie rozgrywek i to, że było tyle drużyn, ale wydaje mi się, że to miało swoje zalety, bo rzeczywiście tak długich mistrzostw jeszcze nie było i no ten stan świętowania można było przedłużyć. Faza grupowa była szczególnie długa, więc codziennie był ten komfort, że wieczorem czy w nocy można włączyć telewizor i obejrzeć mecz. Oczywiście wiele reprezentacji w trakcie mundialu zagrało trochę poniżej swoich oczekiwań. W przypadku innych drużyn po prostu współprace się wyczerpały i tak planowano je skończyć, tak choćby jak w przypadku współpracy trenera Deschamps z reprezentacją Francji. Zresztą niezwykle zasłużona postać, która z Francją zdobyła mistrzostwo. No i przetoczyła się teraz fala takich nowych powołań, zaangażowania wybitnych trenerów i zawodników do roli selekcjonera. Wiadomo już, że reprezentacją Belgii pokieruje Mark Van Bommel. Spekulowano od dłuższego czasu o tym, że Francuzów będzie trenował Zinedine Zidane. No i jest już to oficjalnie ogłoszone. No a propos zmian, których można było się spodziewać, no to Jürgen Klopp został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Oczywiście 59-letni szkoleniowiec zastąpił Juliana Nagelsmana i wszyscy pamiętają, że Julian Nagelsmann zakończył swoją pracę z reprezentacją Niemiec w bardzo niekorzystnych warunkach, dlatego że Niemcy odpadli z mistrzostw w 1/16 finału, przegrywając z Paragwajem, a szczegóły zaangażowania, zatrudnienia nowego trenera zna Adam Górczewski z Polskiego Radia.
1: Jürgen Klopp 2 lata temu ogłosił zakończenie trenerskiej kariery. To ogromny zaszczyt dla mnie siedzieć tutaj dzisiaj. Ostatnie dni są dla mnie jak z filmu, powiedział szkoleniowiec w centrali DFB we Frankfurcie nad Menem. Nie planuję potem żadnej kariery. To jest idealny, szczytowy moment mojej kariery zawodowej. Kładę na szali wszystko, co mam do dyspozycji, zapowiedział Jürgen Klopp. Reprezentacja Niemiec odpadła z Mistrzostw Świata w 1/16 finału. Przegrała w rzutach karnych z Paragwajem. Na poprzednich dwóch mundialach nie wyszła z grupy, mimo że w 2012 roku Niemcy zachwyciły świat, zdobywając mistrzostwo w świetnym stylu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Nie trzeba być znawcą futbolu, żeby wiedzieć, że Jürgen Klopp wcześniej pracował w Borussii Dortmund i w Liverpoolu. Nas The Reds wygrał w 2019 roku Ligę Mistrzów. Jeżeli chodzi o inne tytuły, to jest ich naprawdę dużo. Także fani reprezentacji Niemiec na pewno czują pewną ekscytację.

których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie,

Słuchaliśmy Tropical Soldiers in Paradise, no i jazzowe, około jazzowe, bo to jest niezwykle pojemna szufladka brzmienia, będą nam towarzyszyć w tej godzinie audycji, bo zapowiemy kolejnego z wykonawców, którzy wystąpią jutro w ramach młodej sceny NCPP na opolskim rynku. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej jeszcze przez godzinę. Na postrynku cały czas Tomek Wojtułko i Paweł Oliwa.

0: Sezon ogórkowy.
1: To był utwór Vanitas z debiutanckiej epki zespołu Sedno. Zespół Sedno wystąpi jutro podczas młodej sceny Narodowego Centrum Polskiej Piosenki i udało mi się dzisiaj w sezonie ogórkowym połączyć z Adamem Bławickim i Filipem Migułą. Dobry wieczór, cześć.
2: Cześć. Cześć.
1: Wydaje mi się to ciekawe, bo zasugerowaliście w jednej z rozmów, że jeżeli chodzi o pewną różnorodność, taki eklektyzm tego, co robi zespół Sedno, to on też wynika, drastycznie upraszczając zjawisko, z tego, że sekcja jednak dorzuca pewnego ciężaru, pewnej transowości, prostoty, natomiast wy odpowiadacie za no taką pewną jazzowość, za wyrafinowanie, za też specyficzne harmonie i oczywiście jest to uproszczenie, wszyscy macie szerokie horyzonty, natomiast mam wrażenie, że jednak gdzieś naturalnie rzeczywiście ten podział wygląda tak, że więcej brudu jest, jeżeli chodzi o grę sekcji, natomiast jeżeli chodzi o wasze partie, wasze solówki, to pozwalacie na dorzucenie odrobinę subtelności i jestem ciekaw, czy faktycznie czujecie, że tak to się bardzo naturalnie układa. Czy dobrze się w takim sosie czujecie?
2: Generalnie wszystkie te kompozycje, które nagraliśmy na pierwszej epce, tworzyliśmy je wspólnie, więc jeżeli coś tam wynika, jakiś jest troszkę brudniej, to było gdzieś tam na pewno przepuszczone przez wrażliwość każdego z muzyków, ale było to też dość głęboko ustalone wcześniej, nie wiem, czy tak prosto bym to podzielił, ale generalnie jakby utwory były tworzone wspólnie. No i troszkę staramy się jakby szastać tymi sposobami wyrażenia siebie, więc czasem jak jest delikatniej, to usłyszysz to też w bębnach i w basie, ale generalnie. Generalnie jest to jakaś wypadkowa naszych wspólnych działań w salce.
3: Ja bym dodał jeszcze, że dobrze zauważyłeś, że jest pewien podział, bo rzeczywiście dla mnie, ja też go zauważam, że my z Filipem jesteśmy bardziej w stronę jazzu, się trzymamy tych rejonów, a chłopaki są troszkę z innych, z hip-hopu czy z rocka, z metalu. Także rzeczywiście, ale nie powiedziałbym, że ten brud tak jakby, że on wynika z tego podziału, że chłopaki dodają brudu, a my subtelności, to raczej z tą stronę bym nie szedł.
1: Tym bardziej, że jesteście ewidentnie zespołem, który kiedy tworzy, komponuje, kiedy dżemuje, no bardzo słucha się nawzajem, staracie się reagować na to, co dzieje się w tych pomysłach, w kompozycji. Wydaje mi się, że ciekawym utworem jest MCS, dlatego że pojawia się w tym numerze takie przełamanie, wasz basista Rafał, który ma nawet takie trochę metalowe inklinacje, prezentuje taki no bardzo brudny, tłusty bas, troszeczkę w stylu Tula i nagle jest więcej psychodeli w tych kompozycjach. Też a propos syntezatorów, to one dają takie troszeczkę kosmiczne barwy. Także domyślam się, że czymś dla was ważnym jest to, żeby no też się zaskakiwać, żeby kiedy kompozycja podąża w jakieś takie bezpieczne miejsce, troszeczkę z niego uciec, żeby...
3: Pewnie, że tak. Sorry, że tak ci wtrącę, bo bardzo dobrze, że poruszyłeś właśnie ten temat tego utworu, bo w tym utworze jest taki zabieg, że Rafał gra melodię, taką dosyć subtelną, a to ja z Filipem wchodzę z takim jakby pod włos, z takim brudem pod spodem. Tak. Także...
2: Oczywiście w tej pierwszej części, bo w drugiej jest tak, jak mówisz, że Rafał, który ma taką rockową, metalową duszę, wchodzi z riffem takim dość agresywnym, ale w tej pierwszej części to on prezentuje, powiedzmy, też tą wrażliwą stronę.
1: Mówiliście o tym a propos utworów, które powstają, a propos kolejnego wydawnictwa, ale też singli, które ukazały się od epki, że gdzieś naturalnie wyczuliście, że muzyka będzie troszeczkę jaśniejsza, że może być odrobinę mniej mroczna niż na debiucie. Z drugiej strony oczywiście założenia to jest jedno, czy wstępne pomysły, natomiast później to ewoluuje, ale da się zauważyć, że single Berkine i Spasm mają taki wyższy ładunek energetyczny, gdzieś są mocno osadzone na drum and bassowych bitach, na techno, i ciekaw jestem, czy to też jest efekt tego, że wam się dobrze gra koncerty, tego, że graliście dla różnorodnej publiczności, że byliście już nagradzani na przeglądach i czy tego typu utwory powstają właśnie troszeczkę z inspiracji, koncertową energią?
3: No na pewno to jakoś ma wpływ. Ja myślę, że nawet jak powiedziałeś właśnie o tych koncertach, o tym graniu dla różnorodnej publiczności, to myślę, że inne grania też mają wpływ, nie tylko to, co robimy w Sedno. I rzeczywiście ja czuję takie coś, że gram teraz na stałe z takim artystą, który ma duży wpływ na to, co teraz mam w głowie.
2: Na pewno gra nam się dobrze, jak zdecydowanie lepiej, jak widzimy reakcję ludzi, i to też jest dla nas jakby jakieś tam paliwo do działania. I rzeczywiście jest nam bardzo miło, i to też nas nakręca, jak na przykład publiczność wstaje i tańczy do naszej muzyki, bo mimo że rzeczywiście, tak jak wspomniałeś wcześniej, próbujemy ją czasem jakby unikamy takiej prostoty, ale z drugiej strony jest to muzyka, która na pewno nadaje się też do tańca i do takiego wyrażania siebie, po prostu do jakiejś takiej ekspresji też właśnie tanecznej, nie? Więc to jest dla nas na pewno bardzo ważne i też się temu zawsze przyglądamy, jak gramy koncerty.
1: Nie chciałbym cofać się do takiej prehistorii, ale a propos waszego obszernego CV, tego, że graliście z bardzo wieloma artystami, wydaje mi się, Adam, że jedną z takich twoich ciekawszych współprac był występ z Eclectic Orchestrą i Jojo Mayerem, bo mam wrażenie, że on i jego podejście do elektroniki, do tego, co też jest u was, czyli wykorzystywania akustycznych instrumentów, środków, żeby inspirować się elektroniką, że to na zawsze zmieniło oblicze szeroko pojętej muzyki. I jestem ciekaw, czy występując z Jojo, poczułeś wtedy, że jesteś we właściwym miejscu, w właściwym czasie.
3: Tak? No pewnie, że tak. To było bardzo mocne doświadczenie dla mnie, występ z nim. Aczkolwiek akurat wtedy występowaliśmy w takim składzie free jazzowym w sumie. To była dość mocno improwizowana muzyka i tak z tego co pamiętam, to mało tam było elektroniki, bardziej to było właśnie takie suche granie instrumentalne, po prostu na instrumentach brzmiących akustycznie. Ale tak, też wtedy się... wiadomo, że wcześniej znałem jego postać, ale wtedy też się tak bardziej wgłębiłem w jego twórczość i na pewno dużo z tego zostało we mnie, tak.
1: Pytam o to dlatego, że ilekroć pojawiają się w muzyce instrumentalnej takie odwołanie właśnie, czy to do drum and bassów, czy jakieś takie bardziej mięsiste, dubstepowe synfy, oczywiście skojarzenie z Jojo Mayerem gdzieś może się pojawić, no ale nie oznacza to, że kiedy wam można taką łatkę przypiąć, że do tego się ograniczacie, i wydaje mi się, że pod tym względem Berkine jest ciekawy, bo siłą rzeczy nawiązuje troszeczkę do berlińskiego techno, szczególnie to w środku słychać, z drugiej strony jest dużo drum and bassów, ale też zauważyłem, że mimo że ten utwór ma taki lekko nawet imprezowy charakter, to jednak jeżeli chodzi o partię fletu, to pojawia się taka bardzo ładna jazzowa fraza, może troszeczkę w stylu Huberta Lowsa, i czy wy lubicie, kiedy jest taka kontrastowość, czy pojawia się taki moment w procesie twórczym, że ktoś chce zrobić specjalnie coś na przekór, żeby właśnie cały czas było to zaskoczenie, o którym dzisiaj sporo rozmawiamy?
2: No zdecydowanie tak, trafiłeś tutaj w dziesiątkę. Szukamy czegoś takiego, tak, żeby przełamywać jakiś utarty schemat, żeby gdzieś tam zboczyć w jedną albo w drugą stronę. I fajnie, fajnie to działa, tak jak już wspomniałeś o utworze Berghain, że powiedzmy w takiej warstwie techno pojawia się akustyczny flet z reverbem. No i to jest gdzieś tam, to nadaje troszkę, nadaje jakąś tam nową jakość i dla nas to jest też na pewno ciekawsze.
3: Nawet się uśmiechnęliśmy tak do siebie z Filipem, jak zadałeś to pytanie, bo no właśnie to my w sumie tak naciskamy często na to, żeby gdzieś tam szukać takiej jakiegoś przełamania, jak to Filip powiedział. Nie?
1: No to w takim razie, skoro wywołaliśmy Berghain, posłuchajmy go w Radiopole.

W życiu człowieka bywają chwile, kiedy ma jakieś taką chęć do refleksji, zwłaszcza jak się znajdzie w takim towarzystwie, że ma się przed kim zwierzać. Jak założyłam rodzinę,

potrzeby teraz, cośmy przeżyli. Ale przeżyliśmy i wytrzymaliśmy.

0: Sezon ogórkowy.
1: Cały czas rozmawiamy w sezonie ogórkowym razem z połową zespołu Sedno przed jutrzejszym koncertem w ramach Młodej Sceny Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. No i sporo rozmawialiśmy o tym, jak staracie się w swojej muzyce zaskakiwać i wyście przyznawali, że też chcieliście, żeby Sedno było taką przestrzenią spełnienia się artystycznego, wolności, mimo że gracie z artystami no takimi jak Grupson, którzy pozwalają na dużo improwizacji, zabawy, to jednak no tutaj możecie robić dokładnie to, co chcecie. Ale jestem ciekaw a propos tego zaskakiwania, łączenia różnych żywiołów, czy wy też bardzo dbacie o to, żeby nie pojawiały się nachalne porównania. Nawet ostatnio był taki głośny artykuł dwutygodnika, może będę lekko nieobiektywny, ale według mnie trochę pretensjonalny, ale on gdzieś zarzucał, że współczesna scena około instrumentalna jazzowa może być dość podobna do siebie i czy wy czujecie, że nie chcecie właśnie takich łatek, czy dbacie o to, że kiedy zaczyna coś za bardzo przypominać inne zespoły, żeby to natychmiast zmienić, żeby wam nikt czegoś takiego nie zarzucał, czy zupełnie się tym nie przejmujecie?
2: No pewnie, że tak, mamy to. Ja osobiście mam to z tyłu głowy, żeby jednak dbać o tą oryginalność. A przyznam, że no jeszcze tak jakoś nam się to udaje, chyba że nie było takiego momentu, że słuchaliśmy czegoś i uznaliśmy, że nie, to jest podobne zbyt i musimy to zmienić. Ja nie kojarzę przynajmniej.
3: Też nie kojarzę czegoś takiego. To znaczy wiadomo, że mamy coś takiego w głowie i to ogólnie jak się cokolwiek pisze i tworzy, jak się zauważy, bo czasem to może się pojawić też nieświadomie. Jakąś tam zbyt dużą, że coś jest zbyt zaczerpnięte z czegoś, no to wtedy się to rozważa. Ale tak jak Adam powiedział, tutaj nie mieliśmy takiej sytuacji. No jakby staramy się czerpać z różnych stylistyk, ale też uważam, że ta potrzeba, o której wcześniej mówiliśmy, potrzeba poszukiwania czegoś oryginalnego, że ona jako to taka bardzo istotna, jako bardzo istotny element dla nas sprawia, że to finalnie jest po prostu takie nasze, nie? Że nie gramy jak ktoś, przynajmniej tak to odbieramy, że jesteśmy w jakiś sposób jednak oryginalni.
1: Mówiliśmy sporo o inspiracjach elektronicznych w przypadku takich utworów jak choćby Berghain, nawet to jest takie granie 4x4, pojawia się techno i wyście przyznawali, że no gdzieś postawienie na pewną transowość powoduje, że można uciec od wirtuozerii, można spowodować, że to pulsuje, że nie trzeba gdzieś tam ścigać się, jeżeli chodzi o solówki. Jestem ciekaw, czy dla muzyka wykształconego, który nieraz musi grać rzeczy bardzo skomplikowane w waszej twórczości, nawet jako Sedno, przecież mnóstwo jest też takich rzeczy warsztatowo trudnych, czy zagranie czegoś, co jest w teorii proste, ale właśnie trzeba bardzo pilnować pulsu, time'u, czy to był dla was jakiś problem, czy od razu czuliście w tej konfiguracji, że wam się takie rzeczy dobrze gra?
2: Ja miałem takie spostrzeżenia na początku, jak zaczęliśmy grać, to ja grałem często melodie, które się powtarzają, jest jakiś czterotakt w zapętleniu, no i troszeczkę mnie to irytowało, że to jest ciągle to samo, no i właśnie musiałem w tym znaleźć jakąś metodę, jak to zrobić, żeby mi się nie nudziło. No i myślę, że jakoś mi się to udało, że właśnie zacząłem wykorzystywać jakieś delaye, reverby, takie efekty saksofonowe, jakieś różne ciekawe, które tu już odsyłam do nagrań, jakie robię.
1: Zresztą chyba to też pozwala na pewną nieprzewidywalność, bo ja przyznaję, że w utworze choćby Manifest pojawiają się momenty, kiedy zastanawiałem się, czy partię solową właśnie gra saksofon przetworzony, czy to jest syntezator, także chyba to też dla was jest zabawa w tym wymiarze, że można pasmowo poszaleć, zagrać coś, co się nie kojarzy do końca z waszym instrumentem.
2: Tak, jak najbardziej. No dla mnie to jest taka no, wypłynięcie na szerokie wody. Nigdy tego nie robiłem i po prostu widzę dużo możliwości w tym. I no, są to inspirujące rzeczy. Czasem po prostu, na przykład, nie wiem, ciężko mi wymyśleć coś na suchym brzmieniu saksofonu, a jak gdzieś tam się doda jakiś reverb delay, to gdzieś tam pojawiają się nowe pomysły. Nie?
1: Słuchaliśmy w międzyczasie utworu Józefa, który jest o tyle ciekawy, że wyczuliście, że w nim czegoś narracyjnie brakuje i udało sięgnąć się do kronik i przedstawić historię pani Józefy i nagle pojawiło się takie emocjonalne uwolnienie, co bardzo ładnie sprzęga się z muzyką, z pewną narracyjnością utworu i wy przyznajecie, że idziecie tą drogą, że najpierw powstają kompozycje, później szukacie tytułów, historii, ale czy zdarza się tak, że czujecie, że chcecie jakieś konkretne emocje przekuć, że ktoś sugeruje, no, co mu leży na sercu i wokół tego gracie, czy zawsze to jest coś takiego czystego, bez jakichś założeń?
3: Wiesz co, no czasem jest tak po prostu, że pewne rzeczy, pewne utwory tak wynikają z jakichś tam określonych emocji, aczkolwiek czy to jest tworzone tak, dotychczas wydaje mi się, że jednak wszystko powstawało, tytuły powstawały później, że były to pewne emocje, ale nie było to jakby ustalone od początku. O czym to finalnie ma być, nie? Więc jakby trzymaliśmy się tego, że powstawała kompozycja i w takiej powiedzmy formule abstrakcyjne, a później gdzieś tam próbowaliśmy to złapać tytułem.
2: Też ta pierwsza płyta tak powstała bardzo, no właśnie nagrywaliśmy dużo prób i jakichś motywów, takich pomysłów i potem te pomysły, motywy ewoluowały w utwory, więc no jakby dopiero na końcu można było rzeczywiście określić tak ten prawdziwy taki klimat utworu i tak dalej, o czym to jest, nie? Że na początku na przykład pierwsze nagranie jakiegoś tam utworu od ostatniego mega się różniło, nie?
1: Wydaje mi się to ciekawe dlatego, że większość płyty została zarejestrowana przez was na setkę, natomiast jakieś tam na początku drobne wyjątki się pojawiły, no i też patrząc na listę płac, to bardzo ważną osobą, jeżeli chodzi o finalizowanie tego brzmienia, był też artysta z Opolszczyzny, czyli Mateusz Dźwigała, no ale z drugiej strony wspierał was gdzieś też Filip Chojnacki, Robert Szydło, nawet DJ Eprom na samym początku. I czy wyście mieli obawę, czy uda się brzmieniowo tę płytę spiąć, czy jednak ktoś u was jest takim konceptualistą dźwiękowym i wiedział, że mimo, że jakie są tam niuanse, różnice co do nagrywania, to wszystko będzie brzmiało spójnie?
2: No tym tematem się zajmował w sumie głównie Rafał, nasz basista. No, spędził tam sporo czasu właśnie z Mateuszem Dźwigałą. No, pewnie, że mieliśmy obawy. Robiliśmy to, jakby ta płyta była nagrywana taka rozłożona w czasie. Trochę nagraliśmy jeden numer, potem drugi, potem dwa, że nie była ta jedna sesja nagraniowa, także mieliśmy takie obawy, no ale myślę, że finalnie wyszło całkiem fajnie.
1: Na koniec chciałem was spytać o sam występ w takiej formule, kiedy gra się na rynku jak jutro, bo sugerowaliście, że grając już jako sedno w różnych warunkach, w różnych okolicznościach, nauczyliście się tego, że to, że publiczność reaguje entuzjastycznie, nie oznacza, że musi być jakaś tam strasznie podekscytowana, żywa, że nauczyliście się tego, że to, że ludzie nie szaleją na koncercie, nie wpływa jakoś na to, jak wam się gra, jak wy się czujecie i czy faktycznie czujecie już jakąś taką asertywność, pewność co do tego, co robicie jako sedno, że nie przejmujecie się tym, czy ludzie będą bardzo podekscytowani, czy raczej tam nieśmiało reagować, czy faktycznie macie taki luz przed jutrzejszym koncertem?
3: To znaczy, zawsze jest nam bardzo miło i cieszymy się, jak publiczność reaguje, bo to jest taki dość jednoznaczny sygnał. Aczkolwiek no jesteśmy jakby, wiemy co gramy i jakby jesteśmy przekonani, że to co robimy jest wartościowe i jakościowe. Więc to myślę, że jest takie bardzo uniwersalne, że artysta jednak potrzebuje tego feedbacku w postaci reakcji publiczności, aczkolwiek no po prostu zajmujemy się tym, więc po prostu wiadomo, że robimy swoją robotę. No.
2: Ja przyznam, że przez połowę koncertu w ogóle nie zauważam, jak publiczność się bawi i jak odbiera to nasze granie. Dopiero gdzieś tam po połowie, jak no może gdzieś, nie wiem, adrenalina troszkę schodzi, to dopiero gdzieś patrzę tam dookoła, co się dzieje. A tak to jestem skupiony na grze i na muzyce, żeby jak najlepiej zagrać.
1: Oczywiście sugerujemy mieszkańcom Opolszczyzny, żeby jutro reagowali bardzo entuzjastycznie. A
2: zachęcamy pewnie.
1: Dla Opolan w ramach młodej sceny NCPP wystąpi zespół Szedno. O jego twórczości opowiadali dzisiaj Adam Bławicki i Filip Miguła. Wielkie dzięki za rozmowę.
2: Dziękujemy.
3: Dzięki bardzo.
1: A na koniec spotkania z Sednem jeden z nowszych utworów, czyli Spazm.

Dziękujemy bardzo za czas spędzony z sezonem ogórkowym. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko. Program zrealizował Paweł Oliwa. No i zachęcam, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej. Za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Miłego weekendu. Do usłyszenia niebawem.